To był koncert na fortepian i orkiestrę Michała Spisaka. Grali Piotr Sałajczyk fortepian i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Aleksander Humala. Posłuchajmy teraz drugiej symfonii c-moll charakterystycznej, opus 15, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, dzieła, które niedługo po powstaniu w 1831 roku zdobyło rozgłos w Europie. Po otrzymaniu drugiej nagrody na konkursie zorganizowanym przez Gesellschaft der Musikfreunde utwór wykonano na koncercie w Wiedniu, zaś w 1839 roku Felix Mendelssohn Bartholdy dyrygował symfonią w lipskim Gewandhausie. Oto część utworu. Andante sostenuto allegro vivace, elegia andante doloroso ma non tanto, minuetto alla Mazovienne, finale alla Cracovienne, vivace assai. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

wybrzmiała druga symfonia C-moll, charakterystyczna, opus 15 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Polską Orkiestrą Radiową dyrygował Łukasz Borowicz.

Uwertura w dawnym stylu Tadeusza Berda powstała w 1950 roku i należy do niemałego zbioru utworów, w których kompozytor nawiązuje do dawnych epok, w tym przypadku do stylu wczesnoklasycznego. Dzieło składa się z dwóch części granych attacca. Są to adagio i allegro vivace. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Maciej Tarnowski.

Uwerturę w dawnym stylu Tadeusza Berda grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Macieja Tarnowskiego. Zabrzmi teraz utwór Dariusza Przybylskiego Hommage à Josquin, czyli koncert na flet, orkiestrę smyczkową, perkusję i dźwięki elektroniczne. Kompozytor składa w utworze hołd jednemu z gigantów muzyki dawnej, Josquinowi Desprez, cytując w sposób nieco zakamuflowany fragmenty dwóch jego utworów – Lamentu na śmierć Johannesa Okegema i czterogłosowej chanson Adieu mes amours. Oto wykonawcy. Flecistka Jadwiga Kotnowska, której utwór jest dedykowany, i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo. Dyryguje Marek Moś.

Jadwiga Kotnowska-Flet i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, którą dyrygował Marek Moś. Inny rodzaj fascynacji muzyką dawną przejawia w swojej twórczości Andrzej Kwieciński. Artysta wypożycza, aby tak rzec, pewne gesty muzyczne z tradycji, ale buduje z nich narrację o zupełnie nowym obliczu dźwiękowym. Oto Concerto Re Maggiore na klawesyn i orkiestrę symfoniczną Andrzeja Kwiecińskiego. Grają klawesynistka Gośka Isfording, dla której utwór powstał, oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Aleksander Humala.

To był utwór Dariusza Przybylskiego Hommage à Josquin. Koncert na flet, orkiestrę smyczkową, perkusję i dźwięki elektroniczne. Przypominamy wykonawców.

Wybrzmiało koncerto Re Maggiore na klawesyn i orkiestrę symfoniczną Andrzeja Kwiecińskiego. Przypominamy wykonawców. Klawesynistka Gośka Isfording oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Aleksander Humala. Posłuchajmy teraz utworu Włodzimierza Kotońskiego Pour Quatre na klarnet, puzon, wiolonczele i fortepian. Utwór powstał w 1968 roku dla warsztatu muzycznego, zespołu o takim właśnie składzie. My słuchamy zespołu Triartet. Grają Julian Paprocki – klarnet, Tomasz Świadczyński – puzon, Karol Marianowski – wiolonczela i Maciej Piszek – fortepian. Nagranie pochodzi z festiwalu 3-4, który odbył się w 2021 roku.

wiolonczele i fortepian. Grał zespół Triartet w składzie Julian Paprocki – klarnet, Tomasz Świadczyński – puzon, Karol Marianowski – wiolonczela i Maciej Piszek – fortepian. Nagranie pochodzi z festiwalu 3-4, który odbył się w 2021 roku. Zapraszamy teraz do wysłuchania trzeciej symfonii, op. 53, Feliksa Nowowiejskiego z pod tytułem Siedem barw Iris, skomponowanej w 1940 roku. Imię mitologicznej Iris, posłanki bogów, miało w mrocznych dniach początków okupacji symbolizować nadzieję. Część utworu Allegro molto vivo et energico, Andante tranquillo con espressione, Scherzando tempo di marcia, Lento tranquillamente. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Łukasz Borowicz.

To była trzecia symfonia Siedem barw Iris, opus 53 Feliksa Nowowiejskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Łukasz Borowicz. Paweł Henrich w tytułach wielu swoich utworów łączy łacińskie czy greckie nazwy pochodzące z mitologii, które w czasach nowożytnych nabrały nowego znaczenia służąc nauce. Wynika to z podwójnego wykształcenia artysty w zakresie nauk ścisłych i kompozycji. Tytuł utworu Pris Miris na trio smyczkowe pochodzi od dwóch greckich słów prisma, z czego wykształcił się pryzmat, przyrząd rozszczepiający światło, oraz iris, wspomnianą już przy okazji symfonii Nowowiejskiego boginkę, która podczas wędrówek między niebem i ziemią pozostawiała na niebie tęczę. Mitologiczne imiona i nazwy przeniesiono w świat zjawisk optycznych, rozszczepienia światła oraz iryzacji, czyli zmiany lub nakładania się kolorów. Tu już tylko krok do przełożenia tych procesów na grunt muzyki. W utworze Pris Miris na trio smyczkowe Pawła Henricha instrumentaliści grają początkowo w różnych tempach, zaś na te przebiegi nakładają się różne ozdobniki i gesty muzyczne. Gra trio Leopoldinum w składzie Krystian Danowicz skrzypce, Michał Miker altówka i Marcin Misiak wiolonczela.

To był utwór Pawła Henrycha Pris Miris na trio smyczkowe. Grało trio Leopoldinum w składzie Krystian Danowicz – skrzypce, Michał Miker – altówka i Marcin Misiak – wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2020 roku w warunkach reżimu sanitarnego. W 1963 roku Zygmunt Krause założył zespół pod nazwą Warsztat Muzyczny. W skład zespołu wchodzili Czesław Pałkowski – klarnet, Edward Borowiak – puzon, Witold Gałązka – wiolonczela i sam twórca zespołu grający na fortepianie. Warsztat specjalizował się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Pisali dlań kompozytorzy z całego świata. W 1974 roku muzycy na chwilę zmienili swoje emploi. Wzięli do ręki instrumenty ludowe, liry korbowe, dudy, złupcoki, fujarki, dzwonki owcze i wiele innych. Zygmunt Krause dodał do tego taśmę z nagraniami wiejskiego pejzażu, odgłosy zwierząt domowych w pewnym momencie nadchodzącej burzy. Powstał utwór Idyl na 30.

To był utwór Zygmunta Krauzego Idyl na 36 instrumentów ludowych i taśmę. Grali członkowie warsztatu muzycznego Edward Borowiak, Witold Gałązka, Zygmunt Krauze i Czesław Pałkowski. Włodzimierz Kotoński, którego dziś wspominamy, rzadko pisał utwory z użyciem głosu ludzkiego. W 2004 roku zdecydował się jednak skomponować cykl madrygałów do tekstów staropolskich, zafascynowany sztuką wykonawczą Olgi Pasiecznik. Utwory przeznaczone są na sopran i zespół instrumentów dawnych. My posłuchamy wersji przeznaczonej na sopran i klawesyn. Oto tytuły pięciu madrygałów. Do ciebie, do słów Szymona Zimorowica ze zbioru Roxolanki. Bez kochania, słowa Anonim z XVII wieku. Chorea Polonika, do słów Jana Kochanowskiego z pieśni świętojańskiej o Sobótce. Rozstanie, do słów Szymona Zimorowica ze zbioru Roxolanki. Finał z pieśni Wtórych Jana Kochanowskiego. Śpiewa Olga Pasiecznik, towarzyszy jej Maciej Grzybowski. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się 26 marca 2006 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

wybrzmiały madrygały polskie, skomponowane przez Włodzimierza Kotońskiego do tekstów staropolskich. Słuchaliśmy wersji na sopran i klawesyn. Śpiewała Olga Pasiecznik, towarzyszył jej na klawesynie Maciej Grzybowski. To było nagranie z koncertu, który odbył się w 2006 roku w Warszawie. Posłuchajmy teraz utworu Tadeusza Wieleckiego Z głębokości śpiewam na instrumenty dęte, strunowe i perkusje. Tytuł jest parafrazą pierwszych słów psalmu 130 Z głębokości wołam. Gra holenderska Orkest de Reprise, dyryguje Wimberman.

Orchestre de Reprise, którą dyrygował Wimberman, wykonała utwór Tadeusza Wieleckiego Z głębokości śpiewam na instrumenty dęte, strunowe i perkusje. Najbardziej popularnym utworem Piotra Perkowskiego są Uty japońskie z 1924 roku, napisane do polskich parafraz Remigiusza Kwiatkowskiego. Spośród 7 pieśni cyklu, oznaczonego 4 numerem opusowym, usłyszymy dziś 5 utworów w wersji na głos i orkiestrę. Oto tytuły. Spójrz, już kwitną astry białe, modły słałem z głębi duszy, szu, szu, biedny domek opuszczony, o jakże dłuży mi się czas. Śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Michał Klauza.

To były Uty japońskie Piotra Perkowskiego w wersji na głos i orkiestrę. Śpiewała Urszula Kryger, mezzosopran, towarzyszyła jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Michała Klauzy. Patrzymy w górę, widzimy niebo, czasem chmurne, czasem rozjaśnione słońcem. Taki jest właśnie utwór Nieboskłony na orkiestrę smyczkową Artura Kroszela. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Agnieszka Duczmal.

To był utwór Artura Kroszela Nieboskłony. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Kultura Orientu stała się w latach międzywojennych bardzo modna, głównie za sprawą wystaw światowych, które odbywały się w Europie od połowy XIX wieku. W muzyce mnożyły się stylizacje, które na ogół nie miały wiele wspólnego ze sztuką Dalekiego Wschodu. To były mniej lub bardziej udane impresje. Po Utach japońskich Piotra Perkowskiego, które zabrzmiały kilkanaście minut temu, posłuchajmy 8 melodii japońskich Kai Kai Aleksandra Tansmana. Cykl powstał w 1918 roku do tłumaczeń tekstów japońskich, również jak poprzednio Remigiusza Kwiatkowskiego. Oto tytuły pieśni. Rozgorzałem się jak fale, czy wciąż samotna będę się błąkała? Szu, szu, cicho wiatr szeleści. Spójrz, już kwitną astry białe, cisza opada mgła na góry, niech biją fale, jesienny wicher wionął z gór, w mem sercu tęskność wciąż gada. Śpiewa Anna Radziejewska, mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Katarzyna Jankowska. Słuchamy nagrania z 7 Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia, zatytułowanego Paryżanie, który odbył się w Warszawie w 2004 roku.

8 melodii japońskich Kai Kai Aleksandra Tansmana, skomponowanych do polskich parafraz Remigiusza Kwiatkowskiego. To było nagranie z 7. Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia zatytułowanego Paryżanie, który odbył się w Warszawie w 2004 roku. Arrampicata to po włosku wspinaczka. Taki jest tytuł utworu Pawła Łukaszewskiego na orkiestrę. W tym wypadku tytuł ten należy rozumieć dosłownie, bo kompozytor pisze o inspiracji Tatrami. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Tomasz Tokarczyk.

To był utwór Pawła Łukaszewskiego Arampikata na orkiestrę. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Tomasz Tokarczyk. Zabrzmi teraz cykl pieśni Pawła Łukaszewskiego Haiku na sopran i fortepian. Cztery pieśni poświęcone czterem porom roku napisane są do słów dawnych poetów japońskich, a zabrzmią w polskim tłumaczeniu Agnieszki Żuławskiej Umeda. Śpiewa Anna Mikołajczyk-Niewiedział-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Ewa Gus-Seroka.

Wiersze dawnych poetów japońskich w polskim tłumaczeniu Agnieszki Żuławskiej-Umeda zainspirowały Pawła Łukaszewskiego do skomponowania cyklu Haiku, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Śpiewała Anna Mikołajczyk, nie wiedział, sopran, towarzyszyła jej na fortepianie Ewa Gus-Seroka. Na zakończenie zabrzmi utwór Sławomira Zamuszki Divertimento in Memoriam W.A.M. na orkiestrę smyczkową. Inicjały zawarte w tytule kryją oczywiście postać Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kompozytor nie cytuje jednak w dosłowny sposób muzyki wielkiego klasyka. Przy pomocy środków neoklasycznych stwarza pewną aurę dawnej muzyki. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Anna Duczmal-Bruss.

To był utwór Sławomira Zamuszki Divertimento in Memoriam WAM na orkiestrę smyczkową. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczman-Brus. I tym utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckart Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku.

0: Dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.

0: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła siódma. Na niedzielny poranek dwójki dziś, 23 sierpnia, zapraszają Państwa Zofia Kruszewska za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie. No i słońce, które w Warszawie wzeszło o 5.32, zajdzie o 19.44, co oznacza, że ten dzień potrwa 14 godzin i 11 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 35 minut. Dziś o 4.18 to samo słońce przeszło ze znaku lwa do znaku panny. A teraz jest minuta po siódmej. Zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Na Wybrzeżu rozpoczął się 15. Festiwal Sopot Nonfiction, pierwszy w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Jak co roku będzie można oglądać spektakle inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Pokażemy sztuki, które były przygotowywane u nas podczas rezydencji artystycznej, mówią organizatorzy przeglądu Adam Nalepa i Sylwia Góra.
2: Mamy dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nieżwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
3: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika. Ale mamy także monodram Marzyciel, historia o Juliuszu Osterwie.
1: 15. Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction potrwa do 29 sierpnia. Warsztaty rękodzielnicze, spektakle oraz koncerty muzyki tradycyjnej to atrakcje Festiwalu Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja w Lublinie. Jak co roku wydarzeniu towarzyszy również Jarmark Jagielloński. Na straganach na Starym Mieście w Lublinie można znaleźć wyroby od 130 twórców ludowych z Polski, a także Ukrainy, Litwy czy Węgier.
4: My jesteśmy już kolejny raz. Staramy się co roku uczestniczyć. Zawsze coś ciekawego znajdzie, upoluje.
5: Chciałabym podpytać, co pani upolowała na jarmarku?
6: Upolowałam jeżyka, aniołka, sowę. A, jest taką salamandrę małą. Z Hiszpanii przyjechaliśmy.
7: Tutaj upolowałem u pana. I pierwszy raz coś takiego widzę. To chyba się nazywa okaryna. Pan zagrał i brzmiało tak ładnie i tak się zastanowiłem, że niemożliwe, że to brzmi lepiej niż harmonijka i po prostu poszedłem i kupiłem.
5: A zagra pan dla słuchaczy?
7: Tak, ale ja nie umiem grać.
6: Jesteśmy zachwyceni. Spodoba się nam bardzo.
1: Festiwal Retradycja w Lublinie zakończy się dziś o 20:00 koncertem zespołu Chłopcy z Nowoszyszek. Wstęp jest wolny. Blisko 40 poszukiwaczy bierze udział w pracach archeologicznych na polach bitwy pod Grunwaldem. To rezultat badań prowadzonych od 15 lat. Najważniejsze jest dla nas ustalenie największej zagadki, mówi dr Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
8: Czyli gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliśmy. Na początku chcieliśmy zweryfikować hipotezę profesora Kuczyńskiego, która mówiła, że ta bitwa była pomiędzy wsiami Stembark a Łodwigowo. Okazało się to zupełną nieprawdą. Po tych latach badań, po nagromadzeniu pewnego zabytku, byliśmy w stanie sporządzić mapę tych zabytków i na podstawie tej mapy określić dokładną lokalizację bitwy.
1: Badacze wykorzystują georadary i wykrywacze metali. Zdarza się również, że są tworzone wykopy archeologiczne. A co można znaleźć w takich miejscach?
8: Na przykład fragmenty.

0: te kolczugi. To są ułamki mieczy, ostrogi bojowe, fragmenty rękawic pancernych. Znajdujemy zwykle około 1500 artefaktów, z czego mniej więcej 1/3 możemy śmiało powiązać z 15 lipca 1410 roku.
1: Poszukiwacze przebadają miejsca, które wcześniej nie były dostępne. Prace archeologiczne na polach bitwy pod Grunwaldem potrwają do 28 sierpnia. Zamknięty na początku tego roku bar Café Basile na południu Włoch po 138 latach działania zostanie ponownie otwarty. To za sprawą mieszkańców Pietramonte Corvino, którzy nie chcieli stracić ważnego miejsca spotkań lokalnej społeczności.
2: Bar przez ostatnie niemal 50 lat prowadzili ci sami właściciele. Teraz ma wrócić do życia jako ponownie wspólne miejsce spotkań dla mieszkańców. Projekt Ce Vedeme o Caffè, czyli widzimy się przy kawie, zakłada m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, gier, na miejscu nie zabraknie książek, a mieszkańcy lokalem będą zarządzać wspólnie. Historia baru sięga 1888 roku, kiedy otworzył go Aniello Basile. Z czasem lokal stał się instytucją miejscowości. Basile pojechał nawet do Neapolu, żeby nauczyć się produkcji lodów, które zresztą później sprzedawano w miasteczku. Bar zostanie ponownie otwarty 25 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Wygląda na to, proszę Państwa, że perturbacje związane z niżem genueńskim za nami, przynajmniej na razie, bo dziś w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne zaledwie opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Także prognozowana suma opadów na północy to od 10 do 15 mm, na Pomorzu Zachodnim do 25. Temperatura od 17 na północy do około 20 w centrum i 23 na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem do 65 km na godzinę. Nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej.
3: Autopromocja.
5: Dwójka na fali, czyli nowa letnia audycja. A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
6: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
5: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
6: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
5: Dwójka na fali.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
5: Mariusz Gradowski
6: i Grzegorz Dąbrowski.
3: Autopromocja.
4: Jest 7 minut po godzinie 7. Tak, słucham tych zapowiedzi, które ciągle jeszcze pobrzmiewają tym letnim entuzjazmem. Nie chcę tego entuzjazmu u Państwa gasić, ale lato ma się pomału ku końcowi, a zwłaszcza wakacje. Nic to. Na razie cieszymy się tym, co mamy. Tym bardziej, że przecież dziś rozpoczyna się Festiwal Chopin i jego Europa. 22. wydanie tego festiwalu. My na naszej antenie pierwszą transmisję zaplanowaliśmy na jutro. Opowiem Państwu o tym nieco później. Natomiast już teraz chcę nakierować Państwa uwagę na dzisiejszą audycję Café Muza, której gościć będzie Magdalena Bojanowicz-Koziak. Rozmowę poprowadzi Agata Kwiecińska. No a ta znakomita wiolonczelistka, niechaj się teraz Państwu przypomni, była u nas w dwójce w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę. To było w ubiegłym roku i tak oto grała trzecią część Fantazji, Sztuki op. 73 Roberta Schumana z Miszą Kozłowskim przy fortepianie.

Magdalena Bojanowicz-Koziak pojawi się dziś w Cafe Muza, to już o godzinie 10. Rozmowę z wiolonczelistką poprowadzi Agata Kwiecińska. Państwa udział w tej rozmowie oczywiście jak zwykle będzie bardzo mile widziany. O 11:00 Las Książek. Dziś audycję poprowadzi Jan Kanty-Zienko, a nosi ona tytuł Drwale. Drwale w Lesie Książek, to brzmi może nawet trochę groźnie. O 12:00 na Quodlibet zaprasza Klaudia Baranowska. W audycji przewaga muzyki barokowej od prekursora opery Monteverdiego poprzez Persla, no i oczywiście Vivaldiego, ale kończymy ten dzisiejszy Quodlibet ikonicznym nagraniem czwartej symfonii Brahmsa z filharmonikami wiedeńskimi i Carlosem Kleiberem. Kończymy. Zaprasza Klaudia Baranowska. O 14:00 Co ma w środku lalka? Prowadzi Małgorzata Szymankiewicz. Biografia Bolesława Prusa. Monika Piątkowska to temat dzisiejszej audycji. Droga przez mąkę o 14:30. Łukasz Modelski z Krzysztofem Wargą o kuchni z Normandii. O 15:00 dwójka na fali, czyli audycja Mariusza Gradowskiego i Grzegorza Dąbrowskiego. O 16:00 słuchowisko, kaprysy Łazarza Stanisława Grochowiaka. A o 17:00 Kuba Borysiak zaprasza na słuchanie świata. O 19:00 spotkanie w ramach letniego festiwalu muzycznego. Joanna Grodkowska dziś przedstawi koncert z Bukaresztu. O tym koncercie powiem słów kilka nieco później. A teraz już zachęcając Państwa do skupienia uwagi w nadchodzącym tygodniu na tym, co proponuje festiwal.

Festiwal Chopin i jego Europa, pozwolę sobie zaanonsować dzisiejszy inauguracyjny koncert, którego co prawda transmitować nie będziemy, ale oczywiście można próbować jeszcze zapewne dostać się do Filharmonii Narodowej. O 19:00 wystąpi tam Kevin Chen z Orkiestrą Symfoniczną z Montrealu. Całość poprowadzi Rafael Payare, a w programie pierwsza sinfonietta Krzysztofa Pendereckiego, koncert F-moll Chopina i 10. symfonia Szostakowicza. Kto przy fortepianie? Kevin Chen.

Kevin Chen na konkursie chopinowskim. Tak grał walca S-dur opus 18 Fryderyka Chopina, rzecz jasna. Kevin Chen, pianista kanadyjski, który na tym ostatnim konkursie zajął drugie miejsce, ze srebrnym medalem wyjechał z Warszawy. No i pamiętamy pewnie dobrze tę rywalizację, jaką Kanadyjczyk toczył ze swoim głównym kontrkandydatem, którym był Eric Lu. A Eric Lu pojawi się w Filharmonii Narodowej w Warszawie z tą samą orkiestrą, z którą dziś zagra Kevin Chen, czyli z Orchestra Symphonique de Montréal i Rafaelem Payare. Pojawi się jutro z pierwszym koncertem fortepianowym Chopina w towarzystwie muzyki Debussy'ego i Richarda Strausa i ten koncert będziemy transmitować na antenie dwójki punktualnie o 19. Kolejne wydarzenia festiwalu Chopin i jego Europa obecne na naszej antenie to środowy koncert w Filharmonii Narodowej. Wystąpi wtedy Och Orkiestra z Martyną Pastuszką w programie Mozart, Boualdie i Janiewicz. Solistami będą Tomasz Ritter przy klawiaturze historycznego fortepianu i Xavier de Maistre przy swojej harfie. W czwartek transmitować będziemy ze studia imienia Lutosławskiego koncert kameralny z Roelem Dieltjensem grającym na wiolonczeli i Frankiem Brolejem przy fortepianie historycznym. I tego wiolonczelistę teraz Państwu przypomnę w muzyce Karla Filipa Emanuela Bacha z orkiestrą XVIII wieku.

Roel Dieltjens i orkiestra XVIII wieku. To była trzecia część Allegro Assai z koncertu wiolonczelowego A-dur w katalogu Wodkena numer 172 Karla Filipa Emanuela Bacha. Przypominam Państwu, że ten znakomity wiolonczelista pojawi się na estradzie naszego studia koncertowego, studia imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie w czwartek o 19:00. Ten koncert z udziałem grającego na fortepianie historycznym Franka Braleya będziemy transmitować na naszej antenie, ale poza tymi nazwiskami, które już Państwu wymieniłem, z pewnością warto zauważyć, że w programie tegorocznego festiwalu mnóstwo laureatów konkursu chopinowskiego, o czym też słów kilka nieco później. A teraz jest 27 minut po godzinie 7:00. Przez moment posłuchamy muzyki Melboni. To będzie Andante Religioso D-dur w wykonaniu duetu Elena Uriosti i Tom Poster.

0: Elena Juriosty i Tom Poster w duecie z płyty Temvariem Mel Boni, a Andante Religioso D-dur opus 78, bo jest 7:30.
1: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Czy można powrócić do Boga po śmierci Boga? I co taki powrót miałby właściwie oznaczać w świecie, który przeszedł przez doświadczenie Auschwitz, krytykę religii i przeżywa postępującą sekularyzację? Czy można mówić o Bogu, nie wracając do dawnych wyobrażeń i dawnych pewników? Tym właśnie pytaniom poświęcona została książka zatytułowana Anateizm – powrót do Boga po Bogu. Jej autorem jest Richard Kearney, irlandzki filozof, od lat zajmujący się problematyką doświadczenia religijnego i wielkimi tradycjami religijnymi, mówi ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski, historyk filozofii.
3: Książka Anateizm – powrót do Boga po Bogu jest w moim przekonaniu dość ciekawą próbą refleksji nad postawą, która rozpościera się pomiędzy teizmem a ateizmem. Autor, co ważne, jest Irlandczykiem, który w latach 70., 80. i 90. doświadczył ogromnego napięcia, jakie było pomiędzy katolikami a protestantami w Irlandii Północnej. Przywołuje na wstępie te swoje doświadczenia młodzieńcze, które go jakoś ukształtowały, a których myśmy już trochę zapomnieli. Jak dramatyczna sytuacja była, kiedy chrześcijanie dwóch denominacji, katolicy i protestanci, śmiertelnie ścierali się właśnie na ulicach Belfastu i w różnych miastach Irlandii Północnej, zamachy bombowe, śmierci niewinnych dzieci, ludzi i dyskusja, czy w imię religii można realizować przemoc. Irlandzka Armia Republikańska i cały ten temat ogromnie trudny wtedy w latach 90. i pojednanie irlandzko-katolickie, irlandzko-protestanckie, którego on był świadkiem i w którym w jakimś sensie uczestniczył. Wydaje mi się, że ten wymiar biografii autora jest istotny, ponieważ on w tym momencie zrozumiał, jakby miał taką świadomość, że sama idea religijna może doprowadzić do strasznych zbrodni i w imię Boga można czynić okrutne rzeczy. Stąd w książce pojawia się myśl, że zacząć trzeba od miłości bliźniego, od dostrzeżenia drugiego człowieka i potem dopiero przychodzi refleksja na temat, kim jest Bóg i co miłość bliźniego, jak nas ona usytuawia wobec idei Boga.
2: I tu właśnie pojawia się kluczowe słowo anateizm. Ana oznacza właśnie ponownie, raz jeszcze, a więc jeszcze raz uwierzyć.
3: Tak, ale właśnie rozciągając to pomiędzy bardzo mocnymi tezami teistycznymi, w które zaczyna się wątpić, a nie wpadając w ateizm, albo odwrotnie, wychodząc z ateizmu, mocnego, radykalnego odrzucenia idei Boga i szukając, ale nie dogmatycznych tez, ale właśnie jakiejś intuicji na temat Boga. To dość trudna, bym powiedział, ścieżka i przez całą książkę właściwie nas autor przeprowadza, próbuje jakby zdefiniować ten neologizm, który stworzył, anateizm, to nowe słowo, próbuje pokazać postawy, idee, które są z tym związane. No jest to jakaś próba, jakbym powiedział, wypośrodkowania, wybalansowania pomiędzy dwoma skrajnościami, które obie on odrzuca, no bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że on obie odrzuca, czyli właśnie taki radykalny, dogmatyczny teizm, w imieniu którego można rzeczy robić straszne i które także w kościele katolickim czy w doświadczeniu protestanckim były w historii, a w ogóle całkowitym odrzuceniem idei Boga. Stąd pojawia się właśnie ta idea Boga po Bogu, do której trzeba dojść jakąś taką stromą ścieżką, jak rozumiem, balansując pomiędzy dwoma wypadkowymi, pomiędzy dwoma przepaściami, pomiędzy dwoma skrajnościami.
2: Dyskusja

0: dyskutuje z ateizmem, ale jednocześnie wskazuje na to, że ten moment ateistyczny w anateizmie jest niesłychanie ważny. On nie musi, budując swoją koncepcję, najpierw pokonać ateizmu, czy go zneutralizować?
1: Tak, to jest dosyć ciekawa część tej książki, dlatego że ja to tak sobie nazwałem po swojemu, że to jest przejście od wiary dziecięcej, nieświadomej, wiary, która nie stawia sobie pytań, tylko przyjmuje wszystko, jakby to powiedzieć, mocą autorytetu i to by był ten teizm, ale jednocześnie negując to i zaczynając stawiać sobie pytania, trudności, kim jest Bóg, czym jest religia, jaka jest sens i cel egzystencji człowieka, jakie są nasze postawy religijne, widząc także niedoskonałości teizmu, nie wpaść właśnie w drugą tę skrajność, czyli ateizm. Dla mnie, powiem szczerze, że jakby autor, by to powiedzieć, powtarza pewną narrację obecną w katolicyzmie, czyli właśnie poszukiwania dojrzałej wiary, stawiania sobie trudnych pytań, konfrontowania się, na przykład zrozumienia, kim jest Bóg, że nie można go zantropomorfizować, Boga, że to jest jakiś błąd, a jednocześnie nie zwątpić w to, że Bóg istnieje, jeśli nawet żadne ludzkie słowo nie jest w stanie określić jego natury i istoty, bo żadne słowo nie oddaje tego, kim jest Bóg. Więc ja mam takie wrażenie, że on jakby próbuje tymi, no wprost powiem, postmodernistycznymi, bo tu ta tradycja jest obecna w tej książce, ideami i ścieżkami, trochę opowiedzieć historię, która dla mnie w chrześcijaństwie jest opowiedziana, szukaj, choć jest to ryzykowne, głębokiej i dojrzałej wiary, stawiaj sobie trudne pytania o zło, o Boga, o Jego wszechmoc, dobro, czy jednocześnie o cierpienie, śmierć, ale nie wpadaj właśnie w pułapkę, to złe słowo, albo w otchłań ateizmu, negując w ogóle ideę Boga. No, takie mam wrażenie, że on jakby tu w tej książce nas taką ścieżką prowadzi w tym kierunku, ale tak tego nie nazywa klasycznym językiem chrześcijańskim.
0: To, o czym mówimy, jest szczególnie istotne w kontekście tego, co się dokonało w XX wieku, w kontekście Auschwitz, kiedy bardzo wielu powiedziało, no w takiego Boga, jakiego wierzyliśmy do tej pory, po Holokauście wierzyć nie można. Taki Bóg umarł. Umarł Bóg teodycei.
1: Tak, tak. To jest bardzo mocny rozdział tej książki, zresztą niezwykle celnie nazwany. Kto po Auschwitz może powiedzieć Bóg? Przypomnijmy, to nie jest nowe pytanie, bo to pytanie pojawia się u Woltera, to pytanie pojawia się u Leibnica, to pytanie pojawia się w głębokiej refleksji oświeceniowej także, także w tradycji protestanckiej, no ale rzeczywiście wybrzmiewa bardzo mocno po II wojnie światowej, po doświadczeniu Holokaustu. Jonas pisze książkę Idea Boga po Auschwitz, inni pisarze jak Levinas, Ricoeur, powojenni myśliciele i filozofowie podejmują to. Uważam, że tutaj autor dość zgrabnie, w moim przekonaniu, jakby daje taką właśnie anateistyczną, jakby on powiedział, odpowiedź tym oświeceniowym krytykom religii, którzy chcą odrzucić ideę Boga całkowicie po takim doświadczeniu, a jednocześnie nie wpada i jakby nie wybiera takich naiwnych odpowiedzi. Trochę mi brakuje tutaj refleksji chrześcijańskiej takiej związanej właśnie z wcieleniem. W ogóle ten problem wcielenia Chrystusa, mam takie wrażenie, tutaj się nie pojawia, a to jest odpowiedź Kościoła. Wcielenie i cierpienie Chrystusa na problem cierpienia i można by tak to nazwać niejako bezsilności Boga wobec zła świata. On idzie tu innymi drogami. Dla mnie ten Bóg bezsilności, którego on tutaj stara się omówić, właśnie pojawia się w refleksji nad złem i z próbą przyjęcia jakiejś idei Boga, który jest słaby, Boga, który też cierpi. Takie tu są rozważania. Ja nie do końca jakby je akceptuję w takim swoim światopoglądzie, ale no ten rozdział rzeczywiście jest w moim przekonaniu dość dobrą, dość zgrabną próbą omówienia tego niezwykle trudnego tematu, jakim jest bezmiar zła, bezmyślność zła, jakaś potworność zła, a jednocześnie idea dobrego i wszechmogącego Boga.
0: Szukając wiary na nowo, sięga do tradycji wielkich religii, ale pomija to, co na nich narosło, a sięga do takich źródłowych doświadczeń, które gdzieś u ich początków były. To spotkanie Abrahama z przybyszami, to nawiedzenie przez anioła Maryi, a to także to, co usłyszał Mahomet w jaskini.
1: Tak, to jest ciekawa część książki, bo to jest też obecna w chrześcijaństwie tradycja właśnie spotkania człowieka z obcym, znaczy z czymś, czego nie rozumiesz, tak? I on tu ładnie to opisuje.

0: Opisuje w tych figurach właśnie je tak rozszerza od Starego Testamentu, no judaizm, islam i chrześcijaństwo, spotkania, które przemienia wszystko, ale to jest spotkanie z obcym, spotkanie z niezrozumiałym, spotkanie z tajemnicą. I to jest w tej figurze trzech wędrowców, figurze właśnie anioła. To się ujawnia, że nagle człowiek się przemienia, nagle to spotkanie właśnie z obcym, z obcością, z tajemniczością, z czymś niewiadomym, z czymś, czego nie możesz ogarnąć umysłem, czego nie rozumiesz, co ci stawia pewne wyzwania, no tak jak właśnie to, że starzy ludzie mają dziecko, że dziewica pocznie syna, tak? No to są jakby rzeczy, które są nienaturalne i ten obcy, ta obcość stawia cię wobec tego i jakby ty się z tym konfrontujesz i tu się zaczyna ta nowa twoja przygoda. To jest to przejście na ten wyższy poziom wiary, na ten wyższy poziom doświadczenia, na ten wyższy poziom jakby spotkania z Bogiem, z bóstwem. Ładnie to, zgrabnie jest to tutaj w książce ujęte, przyznam. Natomiast znowu, jakby mam takie wrażenie, że to jest bardzo indywidualne. To znaczy te postaci, jakby one są wyjęte ze wspólnoty i muszą być poza wspólnotą, bo to jest spotkanie egzystencjalne. Pytanie, czy człowiek, każdy jest w stanie przeżyć takie egzystencjalne, jakby w punkt spotkanie. No może to jest taka nadzieja jego, że właśnie to sprawi, że ta wiara dojrzała, ta świadomość głęboka religijna się obudzi. Dopóki tego spotkania nie ma, to tkwimy właśnie albo w tych okowach właśnie takiego mocnego teizmu, albo w negacji ateizmu. Więc no ciekawe.
1: I zastanawiając się, gdzie my możemy dzisiaj doświadczyć tego sakrum, tej transcendencji, wskazuje w pierwszej kolejności drugiego człowieka, innego, którego nie redukujemy do siebie, czy nie redukujemy do podobieństwa do siebie, i każdy człowiek, który jest słaby, potrzebujący.
0: Tak, to jest ciekawe też, że tu w jednym z rozdziałów właśnie on używa tego sformułowania sakramenty, sakramentalność, wyobraźnia sakramentalna, ale oczywiście nie w znaczeniu klasycznej teologii czy liturgii, tylko w znaczeniu spotkania w ciele, to znaczy spotkania z zewnętrznością, z rzeczywistością, która jest jakaś, no bo sakrament to jest widzialny znak czegoś niewidzialnego w tym klasycznym ujęciu i on bierze to słowo, ale je rozszerza, to nie chodzi o sakramenty, takie kościelne i on tutaj się powołuje na Ricarda, a głównie na Marli Pontiego, że tą sakramentalność jakby rozszerza na spotkanie z człowiekiem. I to spotkanie ma być doświadczeniem czegoś szczególnego, jakby mocy, która do ciebie dociera, ale dopiero wtedy, kiedy wychylasz się od siebie do innego, do właśnie potrzebującego, do biednego, do migranta dzisiaj byśmy powiedzieli, do ludzi opuszczonych, do ludzi zmarginalizowanych, jakby ich ciało i ich bycie w świecie jest często właśnie naznaczone nieszczęściem, cierpieniem, dramatem, egzystencjalną pustką. To jest twoja sakramentalność, to jest ten twój sakrament, w którym się odnajdujesz.
1: To pod pewnymi względami bardzo ewangeliczne, ale jednocześnie zmienia się wektor. Ewangelia mówi, kochaj Boga i kochaj bliźniego, a tu jest odwrotnie. Najpierw kochaj bliźniego, człowieka, to może odkryjesz i pokochasz Boga.
0: Tak, zgadzam się z tym, natomiast tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że to jest trochę podyktowane właśnie biografią Richarda Kearney'a, że po prostu on doświadczył mocy okrutnej religii, która jakby wzgardziła człowiekiem w tym zaślepieniu, no ten konflikt protestancko-katolicki w Irlandii. Już, powtarzam, zapomniany przez nas. Odcisnął się ogromną raną na tych społeczeństwach i on jakby chce wyjść właśnie od innego wektora, to znaczy od spotkania z człowiekiem, którego rozpoznaje jako swojego brata, jako swoją siostrę i dopiero tam się zatli ten kaganek czy ta iskra religijna. No, wydaje mi się, że to jednak jest trochę podyktowane jego też doświadczeniem osobistym, które on przywołuje w książce i jakby stąd wynika ta jego ciekawa, dość głęboka refleksja na temat roli religii w życiu społecznym.
1: Można powiedzieć, że anateizm jest propozycją dla tych, którzy się nie mieszczą w tradycyjnym teizmie, a jednocześnie w rzeczywistości pozbawionej transcendencji czują się nieswojo, duszno im.
0: Wyobcowani, tak, nie chcą być ateistami. Tak, to prawda, to jest jakaś taka ścieżka pośrednia. No, dla mnie jako dla księdza nie do końca jakby też akceptowalna w takim znaczeniu, że bardziej bym zaprosił właśnie do wspólnoty, do do doświadczenia duchowego z innymi, do spotkania z Chrystusem, prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Ale no, zgadzam się, tutaj w tej tradycji, którą on podejmuje, w tej refleksji filozoficznej, ponowoczesnej, której cała

0: A ta książka jest osadzona. To jest próba takiego właśnie ścieżki takiej pomiędzy tymi dwoma skrajnościami dla ludzi, którzy ani w kościele, ani w radykalnym ateizmie się nie odnajdują. Ścieżka taka środkowa, bym powiedział, dla ludzi, którzy ani w mocnych religiach, w mocnych kościołach, ani w ateizmie się nie odnajdują, ale chcą przeżywać jakąś rację duchową i nie skreślają całkowicie idei Boga i próbują go poszukiwać swoimi drogami.
1: O książce Richarda Kerneya Anateizm, powrót do Boga po Bogu mówił ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Amadeusz i jego preludium Capriccio C-dur w katalogu Koechla pod numerem 284a. Między innymi, bo tych numerów jest sporo. Dlaczego? To fragment najnowszej płyty Andrzeja Szadejki, płyty zatytułowanej Mozart the Organist. Część pierwsza, co oznacza, że będą kolejne interpretacje dzieł Mozarta na organach. Sam Andrzej Szadejko mówi tak. To nagranie to moja fantazja lub, jeśli kto woli, hipoteza na temat Wolfganga Amadeusza Mozarta jako organisty. Płytą tą nie chcę niczego udowadniać, ale raczej dać do myślenia i zabawy oraz złożyć hołd i podziękować. I dodaję w ostatniej części swojego eseju, a właściwie bardziej pewnie listu do słuchaczy, przyznaję, trochę mi niezręcznie namawiać was do poświęcenia kolejnej godziny i wysłuchania moich organowych brewerii na temat wybranych sonat i fantazji fortepianowych Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i ja bym państwa jednak namawiał, bo myślę, że to spojrzenie tyleż subiektywne, co otwierające wyobraźnię. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Państwa do zapoznawania się z takimi breweriami również gorąco zachęcam. A do czego jeszcze zachęcam? Do wysłuchania dzisiejszego koncertu w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego o 19:00. Joanna Grodkowska zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Georges Enescu, Bukareszt, 14 września ubiegłego wprawdzie roku, ale w programie znakomita muzyka, bo Elgara, wariacje Enigma i oczywiście także muzyka patrona tego festiwalu, Georges Enescu. Grać będzie Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Nicolasa Colona. No a sam Enescu to postać naprawdę fascynująca. Człowiek o tak wielu talentach, bo przecież i kompozytor, i skrzypek, i pianista, i pedagog. Tak naprawdę trochę chyba niedoceniany z naszej północno-środkowo-europejskiej perspektywy. Czemu więc nie posłuchać teraz Enescu, tym bardziej, że grał go na przykład Charles Richard Ameland.

to Georges Enescu, stawiający pierwsze, choć dość odważne kroki w Paryżu. Fragment, czwarta część Bure z jego drugiej suity rumuńskiej opus 10. Ta rumuńskość w muzyce Enescu akurat w tym utworze nie jest tak oczywista, choć pojawia się głównie w częściach środkowych drugiej i trzeciej tej suity. Ale myślę, że przede wszystkim tu zwraca uwagę to, co z fortepianem czyni laureat drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego Anno Domini 2015, czyli Charles Richard Ameleu. Jest za 2 minuty godzina 8:00.

Myślę, że często pozostajemy pod urokiem niezaprzeczalnym wielkich rozmiarami dzieł Jana Sebastiana Bacha, zapominając, że te najdrobniejsze są także wielkie. Motet Jezu, meine Freude w wykonaniu zespołu Pygmalion i Rafaela Pichon.

Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy Państwa do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Zielonego.

świątkowego ze zboru w Poznaniu. Prowadzi pastor Piotr Wisełka. Kazanie wygłosi starszy zboru Krzysztof Wąsik.

0: wzmacniasz, Panie Jezu. Dziękuję Tobie za to, że Ty przydajesz mądrości, Ty przydajesz miłości, radości, Panie, takiej energii. Dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś naszą miłością, naszą wolnością. Ty jesteś naszym kochanym tatą, który się o nas troszczy. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, za Twoją miłość. Halleluja.
1: Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Czytam tekst Bożego Słowa z listu apostoła Pawła i drugi werset w tym liście mówi: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie.

i wierzących Chrystusa Jezusa. Jak wiecie, drodzy bracia i siostry, od pewnego czasu na naszych niedzielnych nabożeństwach rozważamy to, co Paweł miał do powiedzenia Kościołowi właśnie w liście do Efezjan i dzisiaj będzie też tego kontynuacja. Ale tutaj apostoł Paweł napisał, kiedy przekazuje te pozdrowienia, to też mówi, kto jest adresatem. I mówi, że to są święci, czyli ci, którzy są oddzieleni od świata, wybrali Jezusa, święci w Efezie. No to ja chciałbym powiedzieć do świętych w Poznaniu, do tych wszystkich, którzy zostawili świat i żyją z Jezusem, ale również chciałbym powiedzieć, że do wszystkich, którzy nas słuchają poprzez Polskie Radio. To jest dla nas przywilej, że w ten sposób gościmy w Państwa domach. Po co jest nabożeństwo? Nabożeństwo jest, aby uwielbić Boga, aby karmić się Bożym Słowem i też mieć społeczność ze sobą nawzajem. Pieśni chrześcijańskie, które śpiewamy, modlitwa, to jest społeczność z Bogiem. Kiedy my śpiewamy, kiedy modlimy się, uwielbiamy naszego Boga. Potrzebujemy, oprócz tego, że żyjemy na świecie i karmimy się tym pokarmem fizycznym, potrzebujemy jako ludzie pokarmu duchowego. Oczywiście powinniśmy każdy dzień karmić się duchowo Bożym Słowem, modlitwą, ale niedziela jest szczególnym dniem, kiedy karmimy się Bożym Słowem, kiedy słuchamy kazań, kiedy Bóg do nas przemawia. I chciałbym tego samego życzyć radiosłuchaczom. Chcę wam życzyć, drodzy radiosłuchacze, żeby w naszym życiu, w tym XXI zwariowanym wieku, kiedy tak bardzo pędzimy, kiedy jest tak wiele różnych rzeczy wokół nas, które nas martwią, które czasem nas niepokoją, abyśmy mieli ten czas, kiedy wyciszamy się przed Bogiem, kiedy chcemy mieć społeczność z Bogiem, kiedy chcemy coś od Niego nabrać. Dlatego życzę wam wielkiego, szczególnego Bożego błogosławieństwa. Pozwólcie, że wzniosę modlitwę. Powstańmy. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być zgromadzeni na tym miejscu. Twoje słowo mówi, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w Twoim imieniu, tam jesteś pośrodku nich. My wierzymy, drogi Boże, że poprzez Ducha Świętego Ty jesteś dzisiaj z nami, ale nie tylko z nami, ale wszędzie, gdzie odbywają się nabożeństwa, Panie. Ale wierzę, że również w szczególny sposób błogosławisz radiosłuchaczy. Przychodzę do Ciebie w modlitwie, abyś Ty sprawił, żeby to, co będziemy robić za chwilę, aby było takim prawdziwym przyjściem przed Twoje oblicze. Spojrzeniem, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Słowo Boże powiada, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz. Syn człowieczy, że go nawiedzasz. Panie, dlatego chcemy z jednej strony w takiej pokorze przyjść przed Twoje oblicze, ale z drugiej strony też mieć świadomość, kim jesteśmy w Tobie, że zostaliśmy usynowieni, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami i córkami Wszechmogącego Boga. Chcemy uwielbić Twoje imię, ale wierzę również, Panie, że w tym jednym wersecie z listu do Efezjan, który dzisiaj będzie podstawą kazania, Ty masz szczególne przesłanie dla nas i chcemy znowu czegoś się nauczyć. Znowu chcemy, aby nasze życie było przemienione, abyśmy byli bliżej Ciebie, abyśmy byli lepszymi uczniami Twoimi, Panie. Dlatego proszę Cię gorąco o błogosławieństwo tego nabożeństwa i o błogosławieństwo wszystkich, którzy słuchają nas na antenie. W imieniu Jezusa Chrystusa zanoszę tę modlitwę. Amen.

0: obecny tutaj na tym miejscu. Halleluja, Panie.
1: Halleluja. Chciałam się podzielić z wami fragmentem z Psalmu 16, który właśnie mówi o tym, jak wspaniały i cudowny jest Bóg i jak bardzo nas ukochał. Ukochał nas ponad wszystko. To, że nas ukochał ponad wszystko, po prostu jest tak mocne, po prostu, że nie jesteśmy w stanie nawet tego pojąć. Co to znaczy, ponad wszystko nas ukochał i że my jesteśmy dla Niego rozkoszą. Jego dzieci są rozkoszą dla Pana Boga. To jest taka miłość, kiedy my mówimy do Boga: strzeż mnie Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. I mówimy do Pana: Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą, Panie, nie ma dla mnie dobra. A Bóg odpowiada: co do świętych, tak jak tutaj było też mówione, co do świętych, którzy są na tej ziemi, czyli którzy tak mówią do Pana. Ci święci są wspaniali i są mą rozkoszą.

Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. Wytyczono mi miejsca urocze. Tak, przypadło mi piękne dziedzictwo i będę błogosławił Pana. To On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie i Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mej prawicy nie zachwieje się. Dlatego weseli się nasze serce i radość przenika nasze wnętrza. I więcej, ciało również będzie odpoczywało bezpiecznie. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje słowo, które jest żywe i prawdziwe, które przenika do szpiku kości, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy po prostu do Ciebie mówić, Abba Ojcze, nasz Tato, i że Ty mówisz, że jesteśmy Twoją rozkoszą. Dzięki Ci, Panie, za Twoją wielką miłość.

warownią, Ty jesteś naszą tarczą, Ty jesteś naszym schronieniem. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że możemy przyjść do Ciebie i się skryć w Twoich ramionach.

czujesz, że jesteś w ciemności, czujesz się obciążony, to chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest odpowiedzią. On powiedział, że On jest światłem, które przyszło na świat. I wielu Go nie rozpoznało. I nie bądź taką osobą, która Go nie rozpozna, która przejdzie obok i ominie to, co najlepsze. Bo On jest odpowiedzią. Nie inne rzeczy, nie używki, nie relacje z ludźmi. To nigdy nie da zaspokojenia, całkowitego zaspokojenia. To jest tylko w Jezusie. On powiedział, że jest światłem, że jest życiem, że jest drogą. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tym wszystkim, czego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który daje nam ukojenie, bo Ty powiedziałeś, że ten, kto jest obciążony, niech przyjdzie do mnie, a Ty dasz ukojenie. I chcę teraz powiedzieć do każdej osoby, jeżeli, która czuje się obciążona, która czuje, że jest w ciemności, że jest w jakimś dole, Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest tym, który może Cię wyciągnąć stamtąd. Zawołaj do Niego, tam gdzie jesteś, zawołaj do Niego. Jezu, pragnę Ciebie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, jest jakaś pustka, której nie potrafię wypełnić. Jest jakaś frustracja, jest jakiś niedosyt. On jest tym, On jest jedynym, który może to wypełnić w Twoim życiu. Amen. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, że dotykasz serc. Dotykasz serc tych, którzy słuchają tego. Uwielbienia, którzy będą słuchali tego słowa. Może jesteś religijną osobą i myślisz, i może faktycznie znasz Jezusa, ale jesteś obciążona religią. Obciążona tym, że cały czas masz poczucie, że nie robisz wystarczająco, że cały czas po prostu nie jest tak, jak powinno być. To chcę Ci powiedzieć, że Jezus nie chce, żebyś żył w tym miejscu i dzisiaj będziemy o tym mówić na nauczaniu. Jezus przyszedł i dał wolność i łaskę i w Jego duchu możemy żyć w wolności, nie obciążeni czymkolwiek.

Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem. Pan jedynie jest Bogiem. Słuchaj Izraelu, słuchaj Kościele. Pan jest naszym Bogiem. O tym będę dzisiaj mówił. Będę mówił również o tym, co to znaczy, że dobre uczynki to skutek zbawienia oraz jak ważne jest to zagadnienie w świetle tego, co napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, ale poruszę też fragment z listu Jakuba z 2 rozdziału. Wierzę, że one się ze sobą łączą. Zachęcam, byśmy otworzyli list do Efezjan, 2 rozdział, aby każdy z nas mógł widzieć to, co będziemy czytać. Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10 wersetu przeczytam. To jest pierwszy z dwóch fragmentów na dzisiaj. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej.

wcześniej, by były treścią naszego życia. Słuchajcie, aby dobrze zrozumieć ten fragment, który przeczytałem, musimy przypomnieć sobie znaczenie słów zbawienie i łaska, dlatego że uważam, że to są kluczowe słowa w kontekście tego, co jest napisane w wersecie 10, na czym głównie będę chciał się dzisiaj skupić. To jest na chodzeniu w dobrych uczynkach, co to w ogóle znaczy, skąd to wynika i dlaczego Paweł i Jakub z dwóch różnych stron akcentują to stwierdzenie. A więc zacznę od przypomnienia, czym jest łaska według Pisma Świętego. W języku hebrajskim słowo łaska to chen. Słowo chen często tłumaczy się też jako przychylność. W Starym Testamencie chen często opisuje prezent podarowany z radością lub przychylnością. Jak na przykład w historii Estery, pamiętacie? Która przychodzi do króla Persji i prosi, aby ten ocalił ją i jej lud. Estera mówi, że to prośba o chen, ponieważ król jest zachwycony Esterą, jej gestem, tym co zrobiła, okazuje jej przychylność, łaskę, chen i spełnia jej prośbę, z którą do niego przyszła. Z tego wynika, możemy podsumować, że dar przychylności, tym razem w kierunku Estery, jest chen, bo daje się go z radością. Ale najwyższy rodzaj chen to okazywanie przychylności komuś, kto powinien dostać nauczkę, a nie hojny dar. Żeby okazać chen, czyli łaskę, trzeba być hojnym. Ludzie czasem są hojni, ale nie o ludziach dziś będę mówił. To w Biblii Bóg okazuje najwyższy akt chen niż ktokolwiek inny. Na przykład, gdy wyzwala lud izraelski z niewoli w Egipcie. Ten wątek niewoli Izraela w Egipcie troszeczkę się będzie dzisiaj przewijał. Myślę, że znamy dobrze dość ten fragment i pomoże on nam dobrze zobrazować to, co mam na myśli, gdy mówię o słowie łaska, gdy mówię o słowie zbawienie, ratunek. Pan Bóg wyzwala lud izraelski z niewoli w Egipcie, ale oni go szybko zdradzają i czczą złotego cielca jako Boga. Pan Bóg w tamtym momencie, właśnie w tamtej chwili, okazuje najwyższy akt chen, to jest przebaczenie i obietnicę, że będzie z nimi pomimo to, co się wydarzyło. Pomimo tego, że zostali mocarną ręką wyprowadzeni z niewoli egipskiej. Autorzy Nowego Testamentu opisują Bożą chen greckim słowem charis, które oznacza po prostu łaskawy dar. Na przykład w Ewangelii Jana autor mówi, że Bóg zbawił nas poprzez swój charis. Chodzi mu o to, że poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Bóg dał nam hojny dar życia, który jest mocniejszy niż śmierć. I jak to bywa z każdym darem, należy go tylko przyjąć. Gdy ludzie na kartach Biblii decydują się przyznać do swoich błędów i prosić Boga o chen, Jego odpowiedź jest zawsze tak samo hojna. Bóg nie ma względu na żadną osobę. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Ma znaczenie to, co zrobisz. Czy do Niego przyjdziesz, czy do Niego nie przyjdziesz. Bóg daje nam w darze samego siebie, swoje życie i swoją miłość jako prezent. To właśnie oznacza, że Bóg jest łaskawy. On nam daje hojny prezent, nie z łachy. W polskim określeniu można to tak zrozumieć, że łacha nie kojarzy się z czymś pozytywnym. Łaska, o której mówi Biblia, i łaska, którą przedstawia tutaj Pan Bóg poprzez Ducha Świętego i autorów, którzy napisali to słowo, pokazuje nam, że Bóg nam tą łaskę daje z radością. Z radością. Cieszy się, że może nam ją dać. Jaką łaskę daje nam Pan Bóg? Zbawienie. I to jest drugie kluczowe słowo tego całego fragmentu, który przed chwilą przeczytałem. Zbawienie z języka greckiego użyte w Nowym Testamencie to soteria, czyli ratunek, uwolnienie, oswobodzenie z trudnej sytuacji. Uwolnienie z niekorzystnego stanu lub z niekorzystnej okoliczności, ze złych okoliczności. W Starym Testamencie oznaczało ono nie tylko wybawienie duchowe, ale również dzieło zbawienia poprzez uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Zbawienie dla Żydów zawsze było związane z osobą Mesjasza. To bardzo ważne, co mówię, bo to wszystko jest połączone ze sobą.

Zbawienie to ratunek, to wyjście z niewoli, grzechu i śmierci. Jezus Chrystus jest jedynym soter, czyli jedyną opcją zbawienia i nie ma żadnej innej. Możesz to przeczytać w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 12 wersecie, że nie ma w nikim innym zbawienia, czyli ratunku, tam jest użyte konkretnie słowo soter, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia pod niebem, w którym możemy być uratowani. Uratowani od śmierci i od grzechu możemy być tylko i wyłącznie poprzez Pana Jezusa i poprzez to, czego dokonał na krzyżu. Bóg daje nam swoją łaskę, czyli przychylny, wręczany przez Niego z radością dar w postaci zbawienia od śmierci, na którą każdy z nas bez wątpienia zasługuje. Naszym zadaniem jest ten dar przyjąć, aby być uratowanym. Co to znaczy przyjąć? Przyjąć to znaczy uwierzyć w Boga, zaufać Mu w to, co zrobił na krzyżu, w zastępczą ofiarę za nas. Musimy wyznać nasze grzechy, upamiętać się i dać wyraz swojej wierze, swojemu zaufaniu do Pana Boga publicznie poprzez chrzest. Wówczas Boża łaska sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem. To Bóg to czyni, to Bóg to robi, nie my. Bóg nam daje nowe życie. Pismo Święte mówi, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. I teraz przechodzę do meritum. Werset 10 tego fragmentu mówi nam: jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych czynów, aby były treścią naszego życia. Bożym celem w zbawieniu nas było nie tylko uratowanie nas od piekła, nie tylko to, ale również to, abyśmy odzwierciedlali Jego charakter i dobroć na świecie, w którym żyjemy. Bóg ma przyjemność widzieć nas, którzy się upodabniamy do Chrystusa. Bóg ma przyjemność i zachęca nas i daje nam takie zadanie: bądźcie jak Chrystus. A my z miłości do Boga, jeśli Go kochamy, pragniemy Mu się podobać i wykonywać dobre uczynki. Chciałbym przeczytać teraz list Jakuba, rozdział 2, bardzo trudny i bardzo mocny tekst. List Jakuba, 2 rozdział od 14 do 26, wybrane wersety. Co za pożytek, bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład, brat lub siostra nie mają się w co ubrać. Codziennie brak im chleba, ale ktoś z was im mówi: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć: pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą i drżą. Może na tym zakończę. Bardzo mocny tekst. Można pomyśleć, że Jakub troszeczkę przeczy Pawłowi. Nic bardziej mylnego. Oni się wzajemnie uzupełniają. Ale w tym miejscu czytam to celowo, ponieważ chciałbym powiedzieć kilka trudnych słów. Uważam, że to jest biblijnie niespójne, by mówić, że ktoś został zbawiony, ale się nie zmienił. To jest biblijnie niespójne. Wierzę, że jako chrześcijanie powinniśmy opierać przede wszystkim wszystko to, co robimy, na Słowie Bożym. Więc jeśli otwieramy i czytamy, co tam jest napisane, to możemy przeczytać właśnie te słowa. Jeżeli jesteś zbawiony, to czynisz dobre uczynki. Nie z przymusu, ale z miłości. Jeśli twierdzisz, że jesteś zbawiony, a za tym nie idą żadne uczynki, to znaczy, jeśli kiedyś powiedziałeś Bogu tak, twierdzisz, że powiedziałeś Bogu tak, a jesteś złodziejem, kłamcą i tak dalej, mordercą, nie ma w tobie żadnych owoców, to znaczy,

Znaczy, że to, co robisz, jest niespójne. Jesteś niewiarygodny. I mówię też tu o sobie. Nie zdarzało nam się to w życiu upadać? Zbawienie jest suwerennym dziełem Boga, gdy nieodrodzony grzesznik doświadcza kąpieli odrodzenia oraz odnowienia poprzez Ducha Świętego. To się dzieje. To jest napisane w Tytusa 3:5. Sprawiając, że rodzimy się na nowo. Gdy to się dzieje, grzesznik, który doświadcza przebaczenia grzechów, otrzymuje od Boga nowe serce i nowego ducha. Bóg usuwa martwe duchowo kamienne serce i napełnia je Duchem Świętym. Duch Święty sprawia, że osoba zbawiona pragnie i trwać i żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Światło w naturalny sposób rozprasza ciemność. Gdy ciemne serce przyjmuje światło Ewangelii, to wtedy jest oświetlone. Zmieniają się priorytety, zmieniają się pragnienia, wygląd się zmienia. Życie jest po raz pierwszy postrzegane dokładniej. Jeśli ciemność grzechu nadal trwa, możemy słusznie założyć, że światło nie przyszło. Zatem, gdy doświadczamy zbawienia, wydajemy dobre owoce. Tak jak dziecko, gdy będzie rosło po narodzinach, tak wierzący będzie rósł po narodzeniu się na nowo. Jeśli dziecko nigdy nie wzrasta, to jest coś nie tak. Bracie i siostro, słuchaczu, nie możemy jako Boże dzieci żyć w grzechu. Nie możemy. Nie możemy żyć po swojemu. Nie możemy schować Pana Boga do piwnicy i mówić, że jestem uratowany i mogę sobie pobłażać i robić, co chcę. Jeśli prawdziwie się nawróciłeś i nie żyjesz z Bogiem, to jesteś martwy duchowo. O tym powiedział Jakub w swoim liście. Powiedział to w bardzo brutalnych słowach. Co z tego, że wierzysz w Boga? Demony też o Nim wiedzą, ale nie są zbawione. Demony też wiedzą, że jest Bóg, a Jakub je przyrównuje do wiary człowieka, za którym nie idą dobre uczynki. To znaczy, jeśli kogoś kochasz, to nie możesz go krzywdzić. Cóż to za miłość, gdy mówisz kocham cię, a wbijasz komuś nóż w plecy? To nie jest miłość. Miłość jest wtedy, gdy przychodzisz do swojego współmałżonka lub do swojego brata lub do swojej siostry, mówisz kocham cię, znajdziemy razem rozwiązanie, jeśli masz jakiś problem. I angażujesz się w tą relację i robisz z tym coś. Chciałbym również powiedzieć tym, którzy nie oddali swojego życia Panu Bogu, że bycie tylko dobrym cię nie uratuje. Dobre uczynki nie są większe niż krzyż Pana Jezusa. Dobrymi uczynkami do nieba nie wejdziesz. I to mówi apostoł Paweł w swoim liście. Musisz przyjąć dar, hojny dar w postaci ratunku od Pana Boga, czyli zbawienie. Jeśli go przyjmiesz szczerym sercem, to jesteś zbawiony. Ale dobre uczynki nie przynoszą zbawienia. Dobre uczynki są skutkiem zbawienia. Według teologii Pawła usprawiedliwienie jest tylko wtedy, gdy uwierzymy w Pana Jezusa. I ja temu absolutnie nie przeczę. Jakub natomiast wydaje się mówić, że usprawiedliwienie jest z wiary i z uczynków. Więc jak to jest? Jakub podkreśla, że prawdziwa wiara w Chrystusa spowoduje, że zmieni się nasze życie i będą w nim dobre uczynki. Jeśli ktoś twierdzi, że jest wierzący, a nie robi nic dobrego, najprawdopodobniej nie uwierzył naprawdę w Jezusa Chrystusa. Wierzący powinni wydawać dobre owoce. To, co dawne minęło, a wszystko stało się nowe. Jakub i Paweł nie mają odmiennego zdania co do nauki o zbawieniu. Oni widzą ten sam problem z dwóch różnych perspektyw. Paweł podkreśla fakt, że usprawiedliwienie jest jedynie z wiary, a Jakub podkreśla to, co mówi Paweł, że w wyniku wiary czynimy dobro. I to jest ten owoc. To jest owoc miłości. Czynienie dobra. Uczynki są dowodem potwierdzającym zbawienie, nie na odwrót. Wypowiedzenie jedynie, że wierzę w Jezusa Chrystusa, czy praktykowanie religijnych obrzędów jakichkolwiek nas nie zbawia. To mówi Boże Słowo. To, co nas zbawia, to odrodzenie naszych serc przez Ducha Świętego, a to

odrodzenie niezmienne widocznie jest w życiu przejawiającym się w stałym posłuszeństwie Panu Bogu. Pomysł, że wyznanie wiary zbawi jakąś osobę, nawet jeśli potem żyje jak szatan, zakłada istnienie nowej kategorii cielesnego chrześcijanina. To wziąłem z pewnego opracowania, z którym w sumie się zgadzam, że jeśli Pan Bóg cię poruszy i przyjmiesz Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia, ale później będziesz żył jak szatan, nie wydając żadnego dobrego owocu, to przykro mi, coś było z twoim wyznaniem nie tak. Coś jest z tobą nie tak. Mówienie o tym, że mogę sobie pobłażać, bo teraz Pan Bóg mnie uratował. Były takie okresy, w których tak uważałem, że przecież Pan Bóg, jego zastępcza ofiara na krzyżu mnie uratowała, więc tak naprawdę wystarczy mi, że się trochę postaram, że nikogo nie zabiję, że nikogo nie okradnę, będę żył takim w miarę spokojnym życiem i tam raz se zgrzeszę, drugi raz se zgrzeszę, a będzie wszystko w porządku, Bóg za mnie umarł. Jest git. Wierzę, że taka postawa daje przyzwolenie na istnienie wielu bezbożnych stylów życia. Bo można mieć wymówkę. Być cudzołożnikiem, który nigdy nie pokutował. Kłamcą, człowiekiem, który napadł na bank, ale ja jestem zbawiony. Ja jestem zbawiony, więc Pan Bóg za mnie umarł, więc mogę robić co chcę. To jest bardzo mylne twierdzenie i bardzo mylne podejście do życia. Jeśli tak myślisz, to myślisz źle. Apostoł Paweł mówi o tym i Jakub też to podkreśla, że to Duch Święty sprawia, że osoba zbawiona pragnie trwać i żyć w posłuszeństwie Słowa Bożego. Duch Święty. Pytaj więc Ducha Świętego, jeśli chcesz chodzić w dobrych uczynkach, jak to robić z miłości, a nie z przymusu. Jeśli oddałeś Panu Bogu swoje życie, to nie chodzi o to, żebyś teraz się spiął, muszę być dobry, muszę być dobry, muszę być dobry, muszę być dobry. To tak nie działa. To działa tak. Jeśli kochasz Pana Boga, to mówisz, Panie Boże, pomóż mi zrozumieć ten fragment, pomóż mi zrozumieć, co to znaczy chodzić w dobrych uczynkach, co to znaczy, że jestem stworzony do dobrych uczynków i pomóż mi w nich chodzić. Ja Cię kocham i chcę, żebyś tę miłość we mnie rozwijał. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi o tym, że jeżeli przyjmujemy Boga do swojego życia, to On wchodzi do naszego serca i tam mieszka. Ojciec i Syn przychodzą do Twojego życia i w Nim chcą zamieszkać razem z Tobą. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Duch Święty nam w tym pomaga, by czynić dobre uczynki. Kiedy dobre uczynki czynimy sami z siebie na siłę, żeby tylko zasłużyć sobie na niebo, to nie jest dobra postawa. To nie jest dobre zachowanie, to nie jest dobry pomysł. Dobrym pomysłem jest to, gdy stajesz przed Bogiem i mówisz, jeżeli jestem świątynią Ducha Świętego, to Panie Boże, chcę się od Ciebie uczyć, pokaż mi jak to robić. To znaczy, otwieraj Biblię, módl się, znajdź współbrata, któremu będziesz wyznawał swoje grzechy, trzymajcie się razem, chodźcie do wspólnoty, do kościoła, tam się budujcie, a Pan Bóg was samych na pewno nie zostawi. To też jest Jego obietnica. On swoich owiec nigdy nie zostawia. On je prowadzi, więc nie musisz wykonywać dobrych uczynków z przymusu albo ze strachu, że wypadniesz z łaski. Jeśli czynisz złe uczynki, to też nie jest koniec świata. Jeśli czynisz złe uczynki, ale Duch Święty cię pobudza i pokazuje, że coś jest nie tak, to dobrze. To bardzo dobrze. Bo to jest wtedy okazja, żebyś przyszedł do Boga i mu powiedział, Panie Boże, widziałeś, co zrobiłem, co zrobiłam. Proszę Cię, pomóż mi. Wiara bez uczynków jest martwa. Martwa wiara. Ponieważ odkrywa serce, które nie doświadczyło przemiany przez Boga. Wiara bez uczynków jest martwa, ponieważ wiara się przejawia w nowym stworzeniu. Jesteśmy nowym stworzeniem, gdy oddajemy Bogu życie. To Bóg czyni. Ale wiara jest bez uczynków martwa, ponieważ pochodzi z serca, które nie zostało odrodzone przez Boga. Jeżeli twoja wiara nie ma uczynków, to jest martwa i to znaczy, że masz nieprzemienione serce. Puste wyznanie wiary nie ma mocy zmiany życia. Pod wpływem emocji, czy fajnej muzyki uwielbieniowej, czy jakiegokolwiek innego wydarzenia, które ma wpływ na twoje emocje, emocjonalne wyznanie, chcę to podkreślić, cię nie zbawi. Tu chodzi o serce, o to, czy ty naprawdę w to wierzysz. Czy ty naprawdę chcesz, żeby Bóg był twoim Panem? Czy ty naprawdę chcesz żyć inaczej? Czy ty naprawdę chcesz się upamiętać i przestać robić to, co robiłeś?

do tej pory. Puste wyznanie nie ma mocy zmiany życia. Jakub poddaje w wątpliwość nawrócenie tych, u których nie widać owoców duchowych. To są tak mocne słowa u Jakuba, że uwierzcie mi, gdy się przygotowywałem, naprawdę musiałem sporo przepracować z Panem Bogiem. Czy ja to mogę powiedzieć, czy nie? Czy ja nie będę hipokrytą? Bo przecież mi też się zdarza upadać i nie ma owoców. Komu z nas nie zdarzy się gorszy dzień? Komu z nas nie zdarzy się upadek? Kochani, zrozummy to, że tu nie chodzi o pojedyncze potknięcie, czy raz na jakiś czas. To chodzi o permanentne życie w grzechu. To znaczy, wierzę w Boga, a cała reszta niech się dzieje, co chce. Tak nie powinno być. Powinniśmy wydawać owoce. Jeżeli twierdzimy, że kochamy Pana Boga, to kochajmy Go. To znaczy, dajmy Mu swoje serce, tak jak dajesz swojej żonie, swojemu dziecku, swoim pasjom, a nawet 100 razy bardziej, bo Biblia mówi nam, Pana Boga swego miej na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ja teraz parafrazuję. Wielu wierzących wątpi w swoje zbawienie, ponieważ nie widzi znaków i objawów szczerej wiary zbawczej w swoim życiu. Są też tacy, którzy mówią, iż nigdy nie powinniśmy wątpić odnośnie naszej decyzji pójścia za Chrystusem. Lecz Biblia nas zachęca, abyśmy badali samych siebie, by zobaczyć, czy trwamy prawdziwie w wierze. Pomocne w badaniu naszego serca mogą być takie pytania. Zachęcam Cię, byś badał swoje serce w swoim życiu. Po pierwsze, mam 6 takich pytań. Czy cieszysz się społecznością z Panem Jezusem i z innymi zbawionymi ludźmi? Czy cieszysz się z tego, że możesz przyjść do wspólnoty, że możesz być z braćmi i siostrami? Czy to sprawia w Tobie radość, że możesz przebywać z innymi, którzy wierzą w to, co Ty? Czy ludzie powiedzieliby, że chodzisz w światłości, czy raczej w ciemności? To jest pytanie numer 2. Pytanie numer 3. Czy dostrzegasz i wyznajesz grzech w swoim życiu, jeśli taki się pojawia? Czy zabiegasz o to, by prowadzić dobre życie? Czy zabiegasz o to, aby prowadzić czyste życie? Czy w Twoim życiu jest coraz mniej grzechu? Czy starasz się podobać Bogu? Czy odnawiasz swój umysł? Zauważ, to dotyczy się procesu uświęcenia w Twoim życiu. Uświęcenie, czyli podążanie za Chrystusem, dbanie o swoje szaty, to znaczy dbanie o swoje postępowanie. Czy okazujesz miłość innym ludziom? Czy okazujesz miłość współbraciom? Czy okazujesz miłość ludziom na zewnątrz? Czy jesteś człowiekiem, który życzy drugiemu człowiekowi dobrze? Czy jesteś osobą, która nawet gdy ktoś Cię skrzywdził, mówisz, Pan Bóg mi przebaczył, to ja też przebaczę. Dobrze życzę sąsiadowi, dobrze życzę obcej osobie. Jeżeli starasz się podobać Panu Bogu i odpowiedziałeś na te pytania w większości albo w części tak, a nad pozostałymi pracujesz, to dobry znak. To znaczy, że przynosisz owoce. Może nie są one wielkie, ale przynosisz. Zachęcam Cię do wytrwałości. Uczynki nie są podstawą zbawienia, tak jak powiedziałem. Uczynki są dowodem potwierdzającym zbawienie. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa zawsze się przejawia w dobrych uczynkach. I prawda jest też taka, że nie jesteśmy zbawieni w wiarę w credo, tylko poprzez zaufanie osobie, czyli Pana Jezusa. I to zaufanie Panu Jezusowi skutkuje miłością do Boga, do ludzi i zabieganiem o świętość, we wszystkim, co robimy. Wam i sobie życzę wytrwałości, bo myślę, że to jest klucz. A Pan Bóg będzie Cię w tym wspierał. Staraj się za Nim podążać. Zaprzyj się samego siebie. Jeżeli otworzysz Biblię i będziesz ją czytać, to możesz doznać otuchy, bo tam jest napisane, że Pan Bóg Cię samego nie zostawi. Nie ma za trudnych rzeczy. Dla Pana Boga nie ma za trudnych rzeczy. On zawsze znajdzie rozwiązanie, by Cię wesprzeć. Słowo Boże, Pismo Święte w 2 Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale, od 11 wersetu mówi, i tym będę chciał zakończyć. A do Mojżesza rzekli, mowa to o Izraelitach w momencie, gdy trwał proces wyzwalania narodu egipskiego z Egiptu. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni?
Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju. Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Ciekawy fragment. Na to rzekł

Rzekł Mojżesz do ludu, to jest to, czego wam też życzę. Nie bójcie się. Nie bójcie się swojej codzienności. Nie bójcie się wyzwań. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was będzie walczył, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Nie wołaj do mnie, powiedz im, żeby szli. Ty zaś podnieś swoją laskę, wyciągnij swoją rękę nad morze, rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły, a synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i po lewej stronie. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że opadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich. Pan zaś rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwan i najeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak Pan wciągnął Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska, które weszło z nimi w morze. Nie ostał się ani jeden. Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po prawej i lewej stronie. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Długi fragment, musiałem go przytoczyć, dlatego że wyjście Izraela z niewoli egipskiej to dla nas, wierzę w to, znak wyzwolenia z niewoli grzechu. Oni wtedy zostali uwolnieni z niewoli egipskiej, w której byli ciemiężeni, ale Pan Bóg poprzez tę historię chce nam pokazać, że On tak samo dzisiaj uwalnia grzesznika od niewoli grzechu i nie pozostanie ani jeden grzech, z którego byśmy nie byli uratowani. Pan Bóg przykrywa nas całą swoją krwią na krzyżu. A więc zaufaj Mu, zaufaj Panu Bogu, że to, co się wydarzyło na krzyżu, wystarczy. Wytrwaj przy Nim, pielęgnuj swoje zbawienie, walcz o dobre uczynki i nie pobłażaj ciału. Nie martw się, Pan Bóg będzie z tobą dokładnie tak, jak z Izraelem, i mocarną ręką przeprowadzi cię przez twoje problemy i wszelkie trudy życia. Tylko Mu ufaj i tylko w Nim trwaj. I do tego cię zachęcam. Życzę ci wytrwałości. Amen.

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być zgromadzeni przed Twoim obliczem i w Twojej obecności. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas uczysz, że zbawienie jest dzięki Twojemu Synowi, dzięki Jego ofierze na krzyżu Golgoty, że On to daje z łaski, że się cieszy, że to daje. Panie, dziękujemy Ci, że mamy dar, nie jakiś wymuszony, ale dar, który wiemy, że dany nam był z radością. Panie, też chcemy ten dar uszanować i tak chodzić, żeby ludzie widząc nas, dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego ze zboru w Poznaniu. Nabożeństwo prowadził pastor Piotr Wisełka. Kazanie wygłosił starszy zboru Krzysztof Wąsik. Śpiewał zespół zboru.

0: To jest niedzielny muzyczny poranek dwójki. Dziś jest 23 sierpnia, 235 dzień roku. Słońce towarzyszy nam od 5.32, zajdzie już o 19.42. Ten dzień potrwa 14 godzin i 11 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 35 minut. Od 4.18 jesteśmy w znaku Panny, ze Słońcem rzecz jasna. A teraz czas na wiadomości kulturalne, które poda Marcin Pesta.
1: Witam ponownie. Największe nazwiska światowej pianistyki, zwycięzcy konkursu Chopinowskiego i muzyka polska. W Warszawie rozpoczyna się dziś 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Na inaugurację wystąpi Kevin Chen, zdobywca drugiego miejsca ostatniego konkursu Chopinowskiego. Nie zabraknie też triumfatorów poprzednich konkursów, Bruce Liu i Erika Lu. W tym roku szczególnym akcentem będą gościnne występy kilku znakomitych orkiestr z zagranicy, podkreśla Stanisław Leszczyński, dyrektor festiwalu.
2: Duże osiągnięcie, że usłyszymy orkiestry ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, bo Montreal Symphony, Pittsburgh Symphony i oczywiście Europy. Jedna z najlepszych orkiestr, co tu dużo mówić, Concertgebouw z Amsterdamu. Oprócz tego nasze dwie czołowe, czyli Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonia Narodowa. Nie mogę nie dodać orkiestry, która na instrumentach historycznych gra, bo ten z kolei punkt odniesienia jest zawsze obecny na festiwalach Chopin i jego Europa. To zespół Och, prowadzony przez Martynę Pastuszkę.
1: Rozpoczynający się dziś 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa potrwa do 6 września. Wybrane koncerty będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie. Światowe prawykonania, jazz, muzyka filmowa i koncerty zagranicznych zespołów. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach zaprezentowała program nowego sezonu artystycznego. Jego hasło to Orkiestra, Przestrzeń, Emocje. Sezon rozpocznie trzecia symfonia Gustawa Mahlera pod batutą dyrektorki artystycznej Marin Alsop. W kolejnych miesiącach zabrzmią m.in. utwory Haydna, Beethovena i Lutosławskiego, a także światowe prawykonania kompozycji Mikołaja Majkusiaka i Roxany Panufnik. Do Katowic przyjadą m.in. BBC Symphony Orchestra, Orkiestra XVIII wieku i Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Nie zabraknie też jazzu, muzyki dawnej i filmowej. Ważnym bohaterem nowego sezonu będzie Beethoven. W 2027 roku przypada 200. rocznica śmierci kompozytora. Dziś ostatnia szansa, by wziąć udział w festiwalu Literacki Sopot. Z czytelnikami spotkają się m.in. Magdalena Grochowska, Paulo Scott, Izbel Szatrawska i Agnieszka Daukrza. Wieczorem w Teatrze Wybrzeże Dorota Karaś i Marek Sterlingow opowiedzą o swojej najnowszej książce Chłodnia, czyli Grzejnia. Rozmowie z Małgorzatą Szejnert, jedną z najwybitniejszych polskich reporterek. Trudno rozsądzić, co w dorobku zawodowym naszej bohaterki jest ważniejsze, mówi Marek Sterlingow.
3: Bycie dobrym redaktorem jest trudne przede wszystkim dlatego, że twojego nazwiska nigdzie nie będzie. Poprawić tekst, z reguły jest to gniot na początku, a potem dasz mu dobry tytuł, dobry lead, jeszcze zrobisz świetne śródtytuły, wyrzucisz niepotrzebne rzeczy i ktoś inny dostaje nagrody. Żeby coś takiego robić, trzeba mieć naprawdę panowanie nad swoim ego. I dlatego Szejner, bo można ją porównać do Hanny Kral, plus minus ten sam rocznik, te same doświadczenia. Hanna Kral zrezygnowała z prowadzenia działu, bo chciała sama pisać. Nie chciała pracować i dłubać przy tekstach innych. Nie chciała się dzielić tą chwałą. No, jej wybór. I chyba wszyscy są zadowoleni. Szejner coś poświęciła. Co ona czuje, dla niej jest ważniejsze, nie wiem.
1: Spotkanie poprowadzi krytyczka literacka Bernadeta Darska, autorka książki Szejnert Szczegół. Początek o 18.30 na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Jedna z najbardziej niezwykłych plaż w Europie wciąż przyciąga tłumy. W Trieste we Włoszech kąpielisko jest podzielone murem na część dla kobiet i mężczyzn. Ta nietypowa tradycja sięga

0: XV wieku i przetrwała do dziś.
1: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, to w południowej części kraju, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami niestety przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, także możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, przez około 20 stopni w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Na północnym zachodzie nawet do 55 km na godzinę, nad morzem do 60. Tak przedstawia się pogoda dziś, w niedzielę 23 sierpnia.
4: Reklama. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: 20. Festiwal Goldbergowski. Od 2 dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program drugi Polskiego Radia.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest 10 minut po 9:00. I tak, to prawda, że dzisiejsze wiadomości kulturalne, dzisiejszy poranek dominuje festiwal organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, czyli Chopin i jego Europa po raz 22. To takie wydarzenie, które ogniskuje uwagę melomanów, które jest wydarzeniem od wielu już lat koncentrującym to muzyczne

życie, ale nie tylko Warszawy, choć odbywa się ten festiwal w Warszawie, wokół tego, co Chopinowskie i co z Chopinem w rozmaitych kontekstach się kojarzy. Dzisiejsza inauguracja w Filharmonii o 19:00. Przypominam, Orkiestra Symfoniczna z Montrealu z Rafaelem Pajare na dyrygenckim podeście. Także jutro ta sama orkiestra i ten sam dyrygent. Dziś solistą będzie Kevin Chen w koncercie F-moll Chopina, w programie także muzyka Pendereckiego i Szostakowicza. Jutro słuchać będziemy grającego na fortepianie Erika Lu, a w programie koncert E-moll Chopina, Debussy'ego L'Île Joyeuse i Ein Heldenleben, czyli życie bohatera Ryszarda Strausa. Ja chciałem jednak zwrócić Państwa uwagę także na obecność Och Orkiestry z Martyną Pastuszką, bo ta orkiestra pojawi się dwukrotnie, także na naszej antenie. W środę będziemy transmitować koncert z muzyką Mozarta, Symfonia 30 D-dur, z koncertem na harfę i orkiestrę C-dur François-Adriana Boieldieu i z piątym koncertem skrzypcowym E-moll Feliksa Janiewicza, ale w opracowaniu na fortepian i orkiestrę. I tu pojawi się Tomasz Ritter, wcześniej solistą w koncercie na harfę z orkiestrą będzie Xavier de Maistre. Orkiestra Martyny Pastuszki powróci także 3 września, wtedy także do fortepianu zasiądzie Tomasz Ritter, a w programie tamtego wieczoru będą 2 koncerty Beethovena, 4 i 5. To nim zabrzmi koncert skrzypcowy w wersji fortepianowej, proponuję, byśmy sobie przypomnieli Adagio i Rondo z tego koncertu Janiewicza w wykonaniu Shushan Siranossian, która także będzie gościć na tegorocznym festiwalu Chopin i jego Europa.

Oto Shushan Sirhanassian i och orkiestra z Martyną Pastuszką jako liderką w piątym koncercie skrzypcowym E-moll Feliksa Janiewicza. To były części druga i trzecia, Adagio, Rondo, Allegretto. Shushan Sirhanassian pojawi się w tym roku na festiwalu Chopin i jego Europa. To będzie w piątek, 28 sierpnia, ale w koncercie kameralnym, w sali kameralnej Filharmonii Narodowej, u boku Martina Garcia Garcia, hiszpańskiego pianisty, laureata trzeciej nagrody konkursu Chopinowskiego. W programie muzyka Brahmsa, Mikulego, Debussy'ego i Franka, rzecz jasna na wiolonczele i fortepian. To ja jeszcze teraz odrobinę tej pianistycznej sztuki Martina Garcia Garcia państwu przedstawię z jego najnowszej płyty, w której Chopin pojawia się w szerszym nieco kontekście. Ta płyta dopiero się rodzi i ukazuje w kolejnych odsłonach, a teraz proponuję, byśmy posłuchali Impromptu Gestur op. 36 w tej właśnie najnowszej interpretacji hiszpańskiego pianisty.

I tak oto Martin Garcia Garcia grał Impromptu i Gestur opus 36 Fryderyka Chopina. Kolejny wykonawca, który zagości na tegorocznym festiwalu Chopin i jego Europa. Jest minuta po wpół do dziesiątej. Dziś 23 sierpnia o świcie słońce opuściło znak lwa, ale to nie znaczy, że opuszcza nas lew w dwójce.

0: Kunstkamera.
1: Na pewno taką cechą rozpoznawalną Gliwic, jeżeli chodzi o taką rzeźbę animalistyczną, zwierzęcą, są lwy. Niektórzy wręcz twierdzą, że Gliwice lwami stoją i faktycznie troszeczkę tych wielko takich formatowych pomników w obrębie miasta mamy. U nas na wystawie również spotkamy się z tymi zwierzakami. Jeżeli chodzi o lwy, mamy miniaturę pomnika lwa czuwającego. Mamy też lwa śpiącego, przedstawionego tutaj przy pomocy galanterii właśnie użytkowej, czyli jakieś przyciski do papieru, pokrywki kałamarza. Na przykład tamten motyw lwa się pojawia.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. 23 sierpnia 1863 roku w Gliwicach zmarł Theodor Kalide, niemiecki artysta określany mianem rzeźbiarza brązu i żelaza. Z królewską odlewnią żeliwa w Gliwicach, jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie, współpracował całe życie. To między innymi tu powstawały nie tylko monumentalne dzieła, jak rzeźby czy pomniki, ale także rzeźbiarska galanteria.
1: W 1823 roku, jeszcze w okresie swoich studiów w Berlinie na Akademii Sztuk Pięknych, Theodor Kalide wybrał się na taki pokaz dzikich zwierząt.
2: Anna Grajcke, kierownik oddziału odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach.
1: I wtedy prawdopodobnie zafascynował się wizerunkiem właśnie lwów. On od tego momentu, wiemy, że cały czas szkicował, malował te lwy w różnych pozach. Natomiast dzisiaj najbardziej znany jest właśnie lew śpiący i lew czuwający. Te lwy zaczęły być już rok później odlewane w odlewni berlińskiej, a kilka lat później jako takie właśnie wielkoformatowe czy jakieś mniejsze elementy odlewane były również tutaj u nas na miejscu w Gliwicach. Tutaj przed nami znajduje się miniatura właśnie tej rzeźby pomnikowej, lew czuwający, czy inaczej lew odpoczywający. W takim dużym formacie możemy go zobaczyć w przestrzeni miasta. On znajduje się bardzo blisko wejścia do naszej głównej siedziby, czyli przed wejściem do Villi Caro. I tam, w tamtym miejscu już praktycznie czuwa i pilnuje willi od prawie 200 lat, bo od 1834 roku. Poza lwem właśnie czuwającym mamy też lwa śpiącego. Jak się dobrze przyjrzymy obydwu lwom, zauważymy, że jest to ten sam lew, tylko jakby w innej pozie. Te lwy bardzo modne były w wieku XIX, głównie w pierwszej połowie, kiedy toczyły się jeszcze walki napoleońskie, czy zaraz po ich zakończeniu. W wyniku wojen, które były w Europie toczone, bardzo wielu żołnierzy ginęło na froncie, czy później gdzieś na przykład w szpitalach, w lazaretach, podobnie jak to było w Gliwicach, w wyniku jakichś ran odniesionych podczas wojny. I masowo otwierano właśnie różnego rodzaju szpitale dla tych poległych żołnierzy, ale i też cmentarze później. U nas w Gliwicach, jeżeli chodzi o historię lwa śpiącego, ona związana jest z wizytą, z taką jakby wizytacją naszej huty w momencie uruchomienia też połączenia kolejowego. To był rok 1846. Wtedy przyjechał do nas król pruski Fryderyk Wilhelm IV i miał ponoć zobaczyć tego lwa na placu właśnie przed hutą. I do tego stopnia ten lew go zafascynował, że zapadła decyzja o zakupieniu tego lwa razem z postumentem i z ogrodzeniem i o utworzeniu takiego cmentarza właśnie w Gliwicach. W 1890 W tym roku cmentarz został zlikwidowany i lew, który tam na tym cmentarzu się znajdował, został przeniesiony do Parku Chopina. I to zdjęcie, które tutaj właśnie widzimy, jest to zdjęcie, które pokazuje ten moment już po przenosinach. Lew leży sobie tutaj na postumencie, a na postumencie mamy inskrypcję, która mówi o tym, że złożone tam zostały prochy właśnie poległych żołnierzy z lat 1813 i 14.
2: Te monumentalne lwy leżą na postumentach murowanych, prawda?
1: Tak. Tak, natomiast same lwy są odlewem. Nasze lwy zostały odlane tutaj u nas w Gliwicach, przeważnie z materiału, jakim jest żeliwo. Czasami były to też brązowe lwy i możemy je spotkać też poza Gliwicami, na dawnych terenach pruskich, na przykład w Berlinie. Natomiast tutaj najbliżej Gliwic to na terenie Dolnego Śląska. Tam nad Jeziorem Złotnickim możemy spotkać właśnie lwa czuwającego, natomiast lwa śpiącego poza Gliwicami odnajdziemy w Bytomiu.
2: Ten czarny kolor tych odlewów, on wynika z czego? Z technologii?
1: On nie jest przypadkowy. To nie chodzi o to, że ta nastrojowość nasza była zawsze taka żałobna, chociaż czasami faktycznie ona się sprawdzała, jeżeli mówimy o czasie wojen. Natomiast nie jest przypadkowa, jest to kolor takiego ochronnego lakieru, który został opatentowany w dawnych pruskich odlewniach i z powodzeniem był stosowany. On miał głównie na celu zabezpieczenie odlewy przed korozją, przed rdzewieniem. I tak jak na przykład nasz lew właśnie czuwający przed Villą Caro, tak jak wspomniałam, od 200 lat nam strzeże willi, no to są takie momenty, że ma pewien odpoczynek w tym strzeżeniu, zresztą

0: mocno zasłużony. W 2018 roku był na przykład poddawany takim pracom konserwatorskim i one wtedy są takie dosyć długotrwałe, bo wtedy była to taka wizyta w Tarnowskich Górach, która trwała aż 9 miesięcy. I wtedy właśnie na nowo nakłada się tą całą politurę, ściąga się jakieś resztki gum, które gdzieś tam do tego pomnika zostały przyklejone. Usuwa się tą korozję, która się pojawi, robi się pewne wypełnienia, jeżeli jest taka konieczność, więc to jest pod okiem konserwatora zabytków, bo to się w pracowniach konserwatorskich też odbywa. No i są to właśnie bardzo długotrwałe procesy. Natomiast jeżeli chodzi o takie przedmioty przechowywane w takich warunkach domowych, no to jak najbardziej tutaj nic się z tym nie dzieje.
1: A te miniatury, one powstawały równolegle? Kalidę sam też czuwał nad ich wyrobem?
0: Kalidę generalnie dał jakby przyczynek do powstania tych lwów. I on w ogóle dzisiaj postrzegany jest jako taki rzeźbiarz właśnie zwierzęcy. Bo to nie tylko lwy, ale też różnego rodzaju inne elementy fauny i flory. Bardzo dużo zwierząt też leśnych było przez niego właśnie rzeźbionych. I on dał jakby przyczynek do powstania ze względu na te właśnie wojny napoleońskie. Te lwy jako takie wielkoformatowe były wykorzystywane, ale sam motyw lwa, ta odwaga, siła, męstwo, taka ochrona też domu, no to były rzeczy chętnie też kupowane, więc te miniatury jak najbardziej, one później były kupowane, czy jako przyciski do papieru właśnie na taki użytek domowy, przykrywki kałamarzu, więc jak najbardziej to już później niezależnie od tego było wykorzystywane, czy to w Berlinie było odlewane, czy u nas w Gliwicach, bo to były też takie siostrzane, mocno ze sobą ściśle współpracujące dwie odlewnie.
1: Te lwy to jedna z największych takich artystycznych odlewów tutaj Huty, Gliwice?
0: Jeżeli mówimy o czasach pruskich, to śmiało możemy powiedzieć, że tak. Natomiast to nasze gliwickie odlewnictwo od momentu uruchomienia huty, ta huta była jedną z najbardziej nowoczesnych hut. Hut, o których bardzo szybko zaczęło być słychać gdzieś już poza Śląskiem. Z hutą współpracowało wielu znakomitych rzeźbiarzy, bo to nie tylko Teodor Kalidę. I też ze względu na tą współpracę, jakość tych wyrobów, styl, te modele, nawiązania, one stały na najwyższym poziomie. W czasach pruskich bardziej znani byliśmy z galanterii użytkowej, czyli z tych mniejszych przedmiotów, mniej z tych wielkoformatowych, ale po 1945 roku, kiedy doszło do zmiany granic w wyniku zakończenia II wojny światowej, nasza gliwicka odlewnia znalazła się w granicach państwa polskiego i wtedy została wchłonięta przez polską administrację, połączona z innymi zakładami przemysłowymi i powstało coś takiego, co my dzisiaj nazywamy gliwickimi zakładami urządzeń technicznych i w tamtym czasie, w czasach PRL-u do 1989 roku, nasza huta gliwicka najbardziej była znana właśnie z pomników. Nazywana była wtedy fabryką pomników i wiele pomników na terenie kraju, czy w ponad 30 krajach zagranicznych, to są pomniki właśnie z gzutu. Na przykład pomnik Nike w Warszawie chociażby, czy tutaj gdzieś pomnik Kościusz, bardzo dużo pomników Tadeusza Kościuszki na terenie Stanów Zjednoczonych, czy chociażby Chopina w Azji, to są właśnie nasze tutaj gliwickie.
1: A w jaki sposób przebiegał ten proces odlania takiej dużej rzeźby jeszcze w XIX wieku?
0: Opatentowano różne metody i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o taką rzeźbę wielkoformatową, to właściwie wykonanie jej było niemożliwe przed 1813 roku. Dopiero w 1813 Wilhelm Stilarski, który pochodził z Ozimka, pojechał do Berlina i opatentował taką specjalną metodę odlewniczą tworzenia formy w tak zwanych sztuczkach, czyli przenoszenia z modelu fragmentów do skrzynki formierskiej. I też dodatkowo bardzo było istotne to, żeby ten odlew wagowo był lżejszy, więc żeby w środku był pusty. I tam wkładano taki rdzeń umiejscowiony na takim specjalnym stelażu. To powodowało, że później ten końcowy efekt po odlaniu, te ścianki były książkowo, powinno to było być od 2 właściwie do 20 powiedzmy, centymetrów maksymalnie, a nawet do 8, więc dosyć takie cienkie, ale na tyle stabilne, żeby pomnik się gdzieś tam nie rozleciał, żeby był solidny. No i on wtedy wagowo nie był aż tak ciężki.
1: Ile taki duży lew może ważyć?
0: Zupełnie różnie, bo pierwszy lew śpiący, który został odlany dla cmentarza inwalidów wojennych w Berlinie, ważył aż 8 ton. Ale na przykład ten lew czuwający nad Jeziorem Złotnickim waży 300 kg.
1: Ogromna różnica.
0: Ogromna, tak. Ale i też nie ma jakiejś takiej jednej skali tak naprawdę dla tych pomników, bo tak jak widzimy, u mnie jest miniatura, w przestrzeni miasta jest duży format, może być jeszcze większy, może być troszeczkę pomniejszony. Jeżeli zamówienie trzeba było przewieźć gdzieś dalej w wieku XIX, było to nieco skomplikowane, więc wtedy taki mniejszy pomnik łatwiejszy był do samego transportu.
1: Teodor Kalidę był całe życie związany tutaj z hutą w Gliwicach, artystyczne życie?
0: Tak, można powiedzieć, że tak, natomiast te losy jego życia były różne. Teodor Kalidę urodził się w 1800.

0: 1801 roku w dawnym Königshute. Dzisiaj określimy to jako Chorzów. Nadal jadąc do Chorzowa możemy zobaczyć dom jego narodzin pod adresem, co pewnie nie dziwi, Teodora Kalidy 1. Więc ten budynek stoi, natomiast związany był w ten sposób, że już jako małe dziecko przebywał na terenie huty, przyjeżdżał tutaj do Gliwic ze swoim tatą, przyjeżdżał ze starszym bratem Wilhelmem, bo obydwaj panowie w hucie gliwickiej pracowali. Kalida nawet podjął naukę w gimnazjum tutaj w Gliwicach. I tutaj tak naprawdę możemy powiedzieć, że myśmy dostrzegli ten jego talent. I w ten sposób Teodor Kalidy pojechał tak naprawdę do Berlina, tylko nie od początku był studentem, na początku był słuchaczem. Miał wtedy 18 lat, był takim słuchaczem w Akademii Sztuk Pięknych, a później został przyjęty w poczet właśnie żaków, czyli studentów. Na koniec nauki uzyskał dyplom w dziedzinie rzeźby i cyzelunku, był oczywiście też modelarzem. No i w Berlinie zaczął swoją karierę. On tam otworzył swoje atelier i tam rozpoczął taką spektakularną karierę. Chłopiec z łabędziem, no to ta rzeźba pojawiła się na wystawie światowej w 1851 i ona zafascynowała wszystkich, od takich maluczkich po władców światowych. Oczywiście w Poczdamie też znajdziemy, bo i król pruski się zauroczył, królowa Wiktoria się zauroczyła i do dzisiaj tam przed pałacem w Osborn. Ale jak pojedziemy troszeczkę niżej na tereny Czech, to koło Strychowa znajdziemy też chłopca z łabędziem. Jadąc na północ też znajdziemy, bo na terenie Szwecji też, w Kalhals chyba ta miejscowość się nazywa. No i przemierzając przez nasz kraj też, oczywiście i Chorzów, i inne miejsca. Więc to jest taka fontanna i też dzieło Kalidego, które spotkamy najczęściej. On był rzeźbiarzem, który został wykształcony w tym nurcie klasycznym. Więc był takim typowym właśnie akademickim rzeźbiarzem, ale on od początku wykazywał też takie chęci pójścia w troszeczkę inną stronę. Natomiast my tutaj mamy rzeźbę, jest to kopia słynnej Bachantki na Panterze, czyli ta rzeźba, którą przyczyniła się w pewnym momencie do upadku jego kariery, ale też Kalida powiedział, że on nigdy nie żałował tego, że stworzył Bachantkę, że pokazał ją publiczności, niezależnie od tego, że ona nie została wówczas doceniona.
1: Bo tutaj i polityczny, i tak naprawdę obyczajowy skandal z tą rzeźbą jest związany.
0: Tak, przede wszystkim obyczajowy, bo my tutaj widzimy damę, która jest rozłożona w taki niedwuznaczny sposób na panterze. Ta pantera tutaj wylizuje resztki jeszcze wina z takiego antycznego naczynia. Jest to bachantka, czyli uczestniczka takich uroczystości, orgii, byśmy mogli powiedzieć, ku czci Boga Dionizosa, więc to wino lało się strumieniami. To, że pani jest roznegliżowana, to jeszcze opinii publicznej tak mocno nie zdegustowało. Wiemy, że prywatnie do tej rzeźby artyście pozowała pani, która u niego na co dzień sprzątała, była też jego kochanką, tam były dwie nieślubne córki z tego związku nieformalnego. No ale poza właśnie, w jakiej ona jest na tej panterze rozłożona, ona już jakby się nie wpasowywuje w kanony epoki. Rzeźba sama powstała na zamówienie szwagra Teodora Kalidy, Franza Winklera, takiego dosyć wpływowego i znanego przedsiębiorcy. No, kiedy Winkler zobaczył rzeźbę, nie przyjął jej, pomimo że prędzej wpłacił już pewną sumę pieniędzy za samo to zlecenie. No i tak naprawdę nie znalazł się nikt, kto był w stanie wtedy nabyć. A to głównie dlatego, że niekoniecznie ta rzeźba się nie podobała, bo też gusta są różne. Natomiast ze względu na ten niefortunny moment, kiedy się pojawiła, bo rok 1846-48 to są czasy, kiedy przez Europę przechodzą zrywy niepodległościowe. Jest to czas wiosny ludów i wszystko, co wychodziło w jakiś sposób poza kanon, co było postrzegane jako coś innego, no było postrzegane z jakąś taką rewolucją. I te wszystkie rzeczy, które się na siebie nałożyły, no spowodowały, że ta rzeźba nie mogła być przyjęta, a ostatecznie, pomimo że Kalidy, chcąc złagodzić troszeczkę jakby ten wyrok opinii publicznej, ożenił się z dziewczyną, która tutaj pozowała, to małżeństwo z czasem okazało się niestabilne i nieszczęśliwe. No zrobił taki krok do przodu, no ale to nie za wiele pomogło i ta kariera tak naprawdę już po takiej równi pochyłej zaczęła iść w dół od momentu Bachantki, ale tak jak wspomniałam, Kalidy nie żałował. Efekt niestety był taki, że jak nie pojawiały się już zlecenia albo pojawiały się tylko tak jednostkowo co jakiś czas, to nie było pieniędzy na to, żeby utrzymywać całą pracownię w Berlinie. No pojawiły się też problemy gdzieś tam alkoholowe po drodze u Teodora Kalidy. Przyjechał tutaj do Gliwic do brata, więc tu jakby widzimy, że to koło troszeczkę się zamyka i tutaj zaczął jakieś takie leczenie, pewną taką rehabilitację, gdzieś tam się drugi udar pojawił, a później niestety śmierć.
1: Teodor Kalidy pochowany jest na cmentarzu hutniczym w Gliwicach, a jego lwy można oglądać zarówno w przestrzeni miasta, jak i w oddziale odlewnictwa artystycznego Gliwickiego Muzeum, którym kieruje Anna Grajcka. Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: A my jeszcze przez kwadrans pozostajemy.

z porankiem dwójki, dziś w niedzielę 23 sierpnia. Potem do Café Muza przybędzie Magdalena Bojanowicz-Koziak, z którą będzie rozmawiać Agata Kwiecińska. I już teraz namawiam Państwa, żeby do tej rozmowy także przygotować się, bo jak zwykle będziemy Państwa do udziału w tej audycji za pośrednictwem telefonu zapraszać. Tymczasem wiele uwagi poświęciłem festiwalowi Chopin i jego Europa, festiwalowi, który dzisiaj rozpoczyna się w Filharmonii Narodowej, no ale przecież to nie jedyny festiwal, jaki trwa. Festiwal Wagnerowski w Bayreuth to jest także wydarzenie, któremu poświęcamy wiele uwagi. Dobiega ten festiwal końca. Zaczął się 24 lipca, 26 sierpnia koncert ostatni. No a w tym festiwalu poczesne miejsce wśród wykonawców zajmuje Pablo Heras Casado, który kilkakrotnie prowadził Parsifale, a zresztą od 2023 roku prowadzi Parsifale właśnie na Wagnerowskim festiwalu. W tym roku otwierał także ten jubileuszowy festiwal koncertem plenerowym. To było 24 lipca, potem pojawił się także 2 sierpnia. No i właśnie, proszę Państwa, pojawia się nowa płyta. Płyta tym razem brucknerowska z Heras Casado i orkiestrą z Brugi. Z tą symfonią, która w tytule nosi właśnie nazwisko Wagnera. To 3. symfonia D-moll i skerco z tej symfonii proponuję Państwu teraz jako nawiązanie i do festiwalu, i do tego, co Pablo Heras Casado kreuje z tą flandryjską orkiestrą.

Pablo Eras Casado i trzecia symfonia Antona Brucknera, Scherzo z tejże wagnerowskiej symfonii. To muzyka, która towarzyszyła nam przez ostatnie 6 minut. Ja już prawie się z Państwem żegnam. Za moment rozpocznie się nasze spotkanie w radiowej kawiarence, a na pożegnanie kompozycja francuskiej twórczyni Fred de Feuzeau, czyli Frédéric de Feuzeau, w bardzo ciekawym składzie wykonawczym. Julie Fix śpiewająca sopranem, Eloise Luzzatti wiolonczelistka i Tanguy de Villancourt przy fortepianie. To wszystko w poranku dziś. Andrzej Sułek, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Kacper Miklaszewski. Muzyk, pedagog, dziennikarz i krytyk muzyczny.
2: I między innymi rozmawiałem z Garykiem Olsonem. On był uczestnikiem, który nie bał się występów. Ja go o to zapytałem. I on powiedział, no wiesz, bo ja po prostu bardzo lubię grać dla ludzi.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w niedzielę 23 sierpnia. Jest 10.
0: Kafe Muza.
3: Przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Dzień dobry, witam Państwa wraz z Zofią Kruszewską, która nasz program realizuje, Andrzejem Sułkiem, który czuwa nad całością, i Wiktorem Wysockim, który realizuje warstwę wideo. Otwieramy naszą radiową kawiarenkę, a ze mną dzisiaj wiolonczelistka Magdalena Bojanowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Może zanim porozmawiamy o twojej drodze artystycznej, o tym, co u ciebie słychać było w zeszłym sezonie i co planujesz w najbliższym, to chciałabym zapytać o wakacje, bo kiedy umawiałyśmy się na to nasze dzisiejsze radiowe spotkanie, powiedziałaś, że dobrze, możemy się spotkać pod warunkiem, że nie będziesz musiała grać, bo jesteś właśnie na wakacjach i będziesz świeżo po wakacjach. Czy to zawsze są góry? Bo ja złapałam cię w Tatrach.
4: Tak, zgadza się, złapałaś mnie w Tatrach i

0: To był ostatni już etap moich wakacji, że tak powiem, bo wakacje oj były w tym roku i czekałam na nie długo, bo rok był intensywny, dużo się działo. No odkąd mamy 4-letniego synka, to, że tak powiem, destynacje wakacyjne raczej wiążą się z morzem i z płaskim, więc ja sobie to rekompensuję od 3 lat dokładnie takimi krótkimi wyjazdami w samotności, no bo nie zawsze się, czasem próbuję zebrać jakąś ekipę, ale no wiadomo, jak to jest ze znajomymi, każdy coś ma wakacje, ciężko zebrać terminy, więc, ale lubię też podróżować sama po górach. W tym roku akurat były Tatry, tak jak zresztą w zeszłym roku, taki 4-dniowy wypad, a wcześniej, no też lubię stołowe góry, jakieś takie dłuższe wędrówki, także góry, tak, góry dają mi na ostatnim takim etapie wakacyjnym energię do działania.
1: Na jak długo można odłożyć instrument i nie otwierać futerału?
0: No to się okaże właśnie. W tym roku trochę myślę, że za długo się rozstałam z instrumentem.
1: Ale czy naprawdę muzyk profesjonalny może powiedzieć, że na za długo? Pewnie to szybko wraca, czy nie?
0: Znaczy, gdybyśmy rozmawiały jakieś, myślę, 5-6 lat temu, nie, może więcej, może 10, to byłabym w panice. Ja nie potrafiłam w ogóle wyjeżdżać na wakacje bez instrumentu.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Czasem to się wiązało nawet z tym, że musiałam mieć ten instrument po to, żeby na niego spojrzeć i żeby podjąć świadomie decyzję. Nie, dzisiaj nie. Ale to nie było takie do końca odpoczywanie. Zawsze wiązało się to z nerwami, że skoro jest ta wiolonczela, no to, że trzeba ćwiczyć jednak, nie? I trochę mąż mnie do tego, muszę tutaj przyznać mu rację i też podziękować za to, że namówił. I ja już pomijam logistykę, nie? Że z instrumentem takim jak wiolonczela dużo trudniej jest tak sobie po prostu zabrać coś na pokład samolotu albo po prostu się wybrać w dwie wiolonczele gdzieś odpoczywać, nie?
1: No właśnie, bo to są zawsze dwie wiolonczele, bo ja przedstawiłam cię w sumie w niepełny sposób, powinnam powiedzieć Magdalena Bojanowicz-Koziak i ta zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, twoim mężem jest Bartosz Koziak, koncertujący wiolonczelista. Myślę, że skoro już wywołałaś temat dwóch podróżujących wiolonczel, a także męża, który namawia do niećwiczenia, który niegdyś był twoim profesorem, prawda? Bo uczyłaś się w klasie
0: no tak,
1: Andrzeja
0: krótko,
1: Bauera. I
0: krótko był asystentem w klasie. Tak, zgadza się, tam się poznaliśmy.
1: To ja chciałabym o to zapytać, bo mam wrażenie, że jednak niewiele jest takich rodzin, w których mamy dwoje instrumentalistów grających na tym samym instrumencie, których kariery, no, użyję tego sformułowania, chociaż wiem, że może nieelegancko tak powiedzieć, są jakby porównywalne. Więc chciałabym zapytać o to, jak jest z konkurencją i właśnie kto kogo motywuje do niećwiczenia, czy też ćwiczenia, jak to się zmieniało.
0: Ojejku. No to jest wszystko do dopracowania, prawda? Jak to w małżeństwie, nie tylko jakby nad tym pracujemy, ale to faktycznie jest taki wątek. Ja myślę, że się bardziej w tej chwili raczej wspieramy. Wiadomo, że bywa ciężko. Znaczy ja myślę, że to nie tylko tyczy się osób, które robią to samo, to znaczy, że mamy małżeństwo, które gra na tych samych instrumentach, bo jednak repertuaru mamy sporo i nie musi, i często jest tak, chociaż były absurdalne sytuacje w tym roku, na przykład takie, że graliśmy tego samego dnia o tej samej godzinie koncert Dworzaka i się zastanawialiśmy, kto wcześniej skończy.
1: W różnych miastach, rozumiem,
0: w różnych miastach, tak. No Bartek, ja grałam w Bydgoszczy, Bartek był wtedy gdzie on grał? No właśnie, no to jest tak. Zaraz mi się przypomni, przepraszam. No a potem jeszcze tydzień później grałam koncert Dworzaka, ale to już tak zupełnie przypadkowo wpadło zastępstwo w Gdańsku. Ale ćwiczyliśmy na przykład i to są takie absurdalne sytuacje, że człowiek, nawet jeżeli sobie wydzieli taki teren, powiedzmy swój, że okej, ćwiczymy nawet w tym samym momencie w domu.
1: Ale to znaczy, że macie dwa wygłuszone pokoje?
0: Nie mamy wygłuszonych pokoi niestety, no trzeba się z tym też jakoś nauczyć żyć. Współczuję trochę sąsiadom, chociaż są przyzwyczajeni do tego już na pewno wiele lat, ale wiadomo, no, to są trudne warunki i no, ja ponieważ też pracowałam też w tym roku w dwóch różnych miejscach w Warszawie, więc też jak mam możliwość, to wyjeżdżam z domu, znaczy nie robimy tego sobie, jeżeli nie musimy. A poza tym mamy synka, więc też trudno, wtedy musimy się podzielić jakoś obowiązkami, więc jak jedno ćwiczy, to wiadomo, że drugie mniej.
1: Czy synek już gra na wiolonczeli?
0: Na szczęście jeszcze.

0: czy nie gra, chociaż pyta co jakiś czas o to, czy mu nie pożyczymy jakiejś małej wiolonczeli. I Bartek z entuzjazmem do tego podchodzi, a ja mniej. No zobaczymy, jak to będzie. No.
1: Ale jak to z mniejszym entuzjazmem? On chyba nie ma wyjścia po prostu. Czy nie? Myślę o obciążeniu genetycznym wiolonczelą.
0: Ja nie wiem, jak to jest, szczerze mówiąc. Znaczy, jak widzę teraz tą drogę, jaką człowiek musi przebyć i ile to kosztuje różnych wyrzeczeń i jak to jest w sumie samotna droga, to... Znaczy, pewnie tak jest w wielu zawodach i może tutaj też trochę przesadzam, mówiąc, że tylko ten zawód jest taki, ale... No chciałabym go jakoś ochronić przed tym, a pewnie się nie da, no i pewnie się skończy na szkole muzycznej, no bo jednak na pewno muzyka jest rzeczą, która kształtuje człowieka i wrażliwość i no chcielibyśmy na pewno, żeby Jerzyk z muzyką miał jakąś styczność, nawet jeżeli nie będzie muzykiem.
1: Zaczęłyśmy od wątków rodzinnych, ale powiedziałaś o tej drodze i chciałabym wrócić do początków, bo jeśli dobrze pamiętam, ty nie pochodzisz z muzycznej rodziny, ale ta muzyczna twoja najpierw edukacja, a później, nie wiem, czy słowo kariera lubisz, no ale ona dość tak dynamicznie się toczyła. Jak pamiętasz ten początek? Kto w ogóle zdecydował o tym, że to będzie wiolonczela? Czyja to była decyzja, że zaczęłaś grać? I jak na to patrzysz właśnie dzisiaj, z tej perspektywy bycia mamą także?
0: No tak, wszystko się zaczęło. Moi rodzice nie są faktycznie muzykami. Moi rodzice są poligrafami z zawodu. Chodziłam do przedszkola, w którym dużo było rytmiczno-tanecznych, muzycznych jakichś zajęć i pani w przedszkolu stwierdziła, że mam ładny głos i że może powinnam śpiewać, bo czysto śpiewam i żeby zapisać do szkoły muzycznej, a co? No i mama podjęła temat, a ponieważ rodziców też sporo nie było w domu, bo ciężko pracowali też, myślę, że częściowo moje pobyty dłuższe w szkole były dla nich też... Teraz patrzę na to właśnie z perspektywy bycia mamą, że tak, no, że zbawienne, że było zajęcie i kto zdecydował. No ja poszłam do szkoły muzycznej z takim przeświadczeniem, że będę grać na fortepianie. Że fortepian to będzie właśnie ten instrument, na którym będę grać. No z prostego założenia nie za bardzo znałam, jakby wszyscy no wiolonczeli, to w ogóle chyba, nie wiem, czy widziałam przed szkołą muzyczną kiedykolwiek. Ale po egzaminach, i rodzice kupili mi pianino w ogóle przez wakacje, Legnicę, stoi do dziś. I czasem nawet do niej siadam. Ale na wiolonczeli zaczęłam grać, bo po egzaminie stwierdziła komisja, że no, że instrument smyczkowy raczej to będzie, nie fortepian, nikt nikogo nie pytał. Mama się tylko modliła, żeby to nie były skrzypce, żeby wytrzymać w domu. No i chyba byłam zapisana już nawet na... Właśnie nie pamiętam, czy na fortepian. Byłam zapisana przez wakacje, a potem przyszłam 1 września, okazało się, że to jednak będzie wiolonczela. I... Muszę powiedzieć, znaczy ja też chyba nie byłam jakimś trudnym dzieckiem, nie wiem, to by trzeba było zapytać moich rodziców, ale pamiętam, że jakoś tak przyszłam i tak, a szkoda, że nie fortepian, poszłam, wtedy miałam świetnego pedagoga w ogóle w podstawówce, to był pan Tadeusz Mazur. On już był wtedy na emeryturze, jak ja przyszłam do szkoły, więc całe swoje też życie, ponieważ nie miał do końca takiej rodziny bliskiej, więc poświęcał swoim uczniom i to było naprawdę z takim dużym poświęceniem i to wychodziło prosto z serca od tego pana i dużo mu zawdzięczam, bo jak moja pierwsza styczność w ogóle z wiolonczelą, jak przyszłam na audycję powakacyjną, teraz jak sobie wyobrażam jako pedagog w ogóle, co to znaczy zorganizować audycję powakacyjną, że każdy uczeń przyjeżdża po wakacjach.
1: I coś gra.
0: I gra, i że to jest od razu audycja i wszyscy słuchają, no to szacun. Znaczy, wow. No ale faktycznie, znaczy on potrafił zainspirować, potrafił jakąś taką pasją zarazić i jak usiadłam i posłuchałam tych różnych wiolonczel, a że to były od, wiadomo, też małe dzieci grały wtedy po wakacjach, ale też kończące podstawówkę, wtedy podstawówka miała 8 lat, był ten tak jak teraz, Więc 8-letnie też osoby grały i pomyślałam sobie, że to jest jednak piękny instrument, no i że w sumie why not, no.
1: I tak to się potoczyło.
0: I tak to się potoczyło i oczywiście były różne momenty zwątpienia i niezwątpienia. Myślę, że bardziej u moich rodziców,

0: którzy po skończeniu, po 6 latach podstawówki, bo wtedy się zmienił system na gimnazjalny i trzeba było podjąć decyzję, co dalej, czy dalej szkoła muzyczna, czy może właśnie nie. I oni tak bardzo byli zdeterminowani, że jednak nie, że jednak to za dużo kosztuje. I mimo, że były różne konkursy już i było dużo wyjazdów na kursy też do Łańcuta i nie tylko, to ja się jakoś tak zawzięłam i stwierdziłam, nie, no, nie wyobrażam sobie tego dalej. I może trochę na złość? Nie wiem, no pewnie tak było, bo taka jestem, ale się jakoś zawzięłam, jednak zostało. No.
1: To tak brzmi wszystko lekko, ale powiedziałaś o tym, że były już konkursy w podstawówce. Później, jak rozumiem, była już klasa profesora Andrzeja Orkisza, tak? W szkole imienia Zenona Brzewskiego w Warszawie. Dzisiaj uczysz w tej szkole.
0: Uczę, tak.
1: Więc historia zatoczyła koło. No a później była między innymi druga nagroda na konkursie Witolda Lutosławskiego i jeśli pozwolisz, to teraz muzyka Witolda Lutosławskiego przez chwilę. Magdalena Bojanowicz-Koziak dzisiaj z nami w audycji Cafe Muza, a to będzie partita, ale w wersji na wiolonczele, fortepian i orkiestrę w transkrypcji twojego profesora z Akademii Muzycznej, a właściwie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, czyli Andrzeja Bauera.

0: fragment pierwszej części partity Witolda Lutosławskiego tu w wersji na wiolonczele, fortepian i orkiestrę w transkrypcji Andrzeja Bauera i nagraniu koncertowym, które zostało zarejestrowane 31 stycznia tego roku na festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch u nas w studiu koncertowym Polskiego Radia. Grała Magdalena Bojanowicz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Maciej Tworek. Witold Lutosławski to jest postać ważna dla ciebie, nie tylko myślę za sprawą konkursu. Zresztą jak zaczęło się to nagranie partity i wspólnie go słuchałyśmy, to powiedziałaś, że to jest taka kula energii, która się przetacza i taki utwór niezwykle energetyczny i że widziałam po tobie, że to jest bardzo ważna dla ciebie kompozycja, ale też ważny kompozytor. Dlaczego?
1: No przede wszystkim, no na pewno ze względu na konkurs, bo dzięki konkursowi w ogóle zagrałam wszystkie utwory, które napisał, czyli wariację sacherowską, grawę w obu wersjach, grałam z orkiestrą kameralną i z fortepianem. No i oczywiście koncert. I koncert jest, myślę, takim utworem przełomowym, znaczy był dla mnie wtedy, to znaczy...
0: Wtedy, czyli w 2011
1: roku. W 2011 roku, nie spotkałam się wcześniej chyba z utworem o podobnej takim napięciu emocjonalnym, a jednocześnie użyciu języka, który jest bardzo matematyczny, bardzo zorganizowany w tym sensie, że wszystko tam ma swoje miejsce i nie ma tam ani jednej zbędnej nutki, że to jest taki Mozart, tylko po prostu językowo jest to inne. Ja mam coś takiego z Lutosławskim, że nie wiem, na czym to polega. Ta muzyka wciąga. Oczywiście i ten koncert, zarówno koncert, jak i wariacja sacherowska, czy też w symfoniach Witold Lutosławski operuje tą dwuczęściową formą, czyli że ta pierwsza część jest taka bardziej
0: przygotowująca,
1: zabawowa, tam się dzieją różne właśnie takie rzeczy w dialogu instrumentu solowego, tutaj mówię teraz o koncercie z orkiestrą, a potem jest ta część direct, czyli od kantyleny idzie jeden wielki ciąg emocjonalny do kulminacji doprowadzający. I chciałoby się po tej kulminacji, żeby było jakieś rozwiązanie, a ten koncert trzyma w napięciu do ostatniej nuty. I nawet teraz, jak o tym mówię, to tak próbuję sobie odtworzyć te wrażenia, które temu towarzyszą, że człowiek się nie chce rozstawać z tą ostatnią nutą, że to jest jakiś taki ścisk w gardle nieprawdopodobny. A z kolei w partycie jest też coś podobnego, ale to jest coś takiego, że ponieważ to jest forma nawiązująca do baroku, i oczywiście forma pięcioczęściowa i chciałoby się między tymi częściami jakoś odpocząć, a tu nie, on po prostu robi to w ten sposób i jeszcze w dodatku dwie części są przecież tylko z fortepianem. On wszystko idzie attacca, ale dwie części są bez orkiestry. Czyli mamy pierwszą, trzecią i piątą część z orkiestrą i ma coś takiego, że mówi słuchaj, złap mnie za rękę, ja cię poprowadzę. I wciąga tak do... idę po prostu za nim w trakcie grania. Jest to naprawdę coś nie do opisania. Ja nie umiem tego opisać słowami, ale coś takiego towarzyszy tej muzyce nieprawdopodobnego. I nie mogę tego powiedzieć jako słuchaczka, jak przychodzę na koncert na przykład słuchać.
0: No to ciekawe, czyli bardziej cię wciąga, jak wykonujesz
1: to. Jako wykonawczyni po prostu to jest coś takiego, choć koleś mnie łapie za rękę i po prostu przeprowadzę w jakieś takie w ogóle rejony, w których nie jestem w stanie być, bo to trzeba przeżyć. Mhm. I tego nie ma, znaczy nie ma aż w takim stopniu, jak się tego słucha.
0: Bardzo mi się podoba, że mówisz koleś o Witoldzie Lutosławskim.
1: Przepraszam,
0: nie, ale nie ma w tym nic złego. Witold Lutosławski zmarł w roku 1900.

1994. Jeśli dobrze liczę, miałaś wtedy 6 lat. Także nie mogłaś go świadomie spotkać. Ale już twój profesor Andrzej Bauer miał tę okazję. I domyślam się, że w trakcie przygotowań do konkursu Witolda Lutosławskiego opowiadał ci o nim, że ten kontakt z Witoldem Lutosławskim, choć zapośredniczony,

0: krzyknięcia was, wiolonczelistów, w jeden zespół, często w kontekście właśnie jakoś tam Witolda Lutosławskiego, choć oczywiście muzyki nowej szerzej.
1: Tak, muzyki szerzej, bo często Czelonet też grywał na inauguracji konkursu Witolda Lutosławskiego. Graliśmy też piosenki, które pisał pod pseudonimem Derwid z Agatą Zubel. Ale tak, no, Andrzej Bauer zaszczepił, myślę, w każdym z nas, kto przygotowywał się do konkursu, jakieś takie poczucie, że tak, że to jest kontakt z mistrzem, że to jest kontakt z osobą, która tak nieprawdopodobnie dbała o jakość dźwięku, o jakość w ogóle w tej muzyce, że tam naprawdę nie ma nic zbędnego i wszystko ma swój sens pod warunkiem, że jest dobrej jakości. To znaczy w tej muzyce nie ma miejsca, tak jak się często, nie wiem, mówi o muzyce współczesnej, że to jest specjalizacja, że tam... To nie jest tak. Ja myślę, że w prostej linii od Lutosa i też o tym często mówił Andrzej Bauer i też opowiadając o kontakcie, jakim wyrafinowanym człowiekiem, w tym sensie, w tym kontekście, moje słowo koleś, teraz poczułam, jak to źle zabrzmiało.
0: Nie, właśnie bardzo dobrze. Właśnie bardzo dobrze, bo chyba o to chodzi, że wykonawca musi mieć bliski kontakt z tym kompozytorem.
1: No ja wiem.
0: A nie z pomnikiem. Kontakt z pomnikiem może nie jest.
1: Nie, no ja bym strasznie. Nie, no on żyje we mnie i to jest na pewno tak jak mówisz, to znaczy dzięki temu, że miałam okazję pracować z kimś, kto pod nim grał, kto ufundował w ogóle też Andrzejowi Bauerowi stypendium, z tego co pamiętam, Andrzej też często o tym mówił i w sumie jako dług może wdzięczności też myślę poniekąd, czy żeby właśnie też jego nazwisko nie umarło, chociaż na pewno by nie umarło, tylko myślę o tym, że my, wiolonczeliści w Polsce, kto jak nie my, powinni propagować muzykę, szczególnie, że to nie jest muzyka, której musimy się doszukiwać czegoś pięknego, że ona po prostu jest sama z siebie mocna, piękna i no i tak, i ta partita jest, można by powiedzieć, że to wykonanie moje, no bo zacznijmy od tego, że jak robimy transkrypcje, często robimy transkrypcje, nie wiem, barokowych dzieł, prawda? I to jest okej. W momencie, kiedy przechodzimy do XX wieku, no to tutaj już się pojawiają pytania, bo prawa, bo w sumie dlaczego kompozytor napisał na skrzypce i tak dalej. I ja miałam, jak dostałam tą propozycję zagrania tej partity, jak Andrzej Bauer ją zrobił, on ją wykonał i w sensie jakbym ja ją, nie wiem, przerobiła i nie wydała tego utworu, tylko zagrała raz, no to jest inna sytuacja. W momencie, kiedy nuty zostają wydane, ktoś pisze, robi transkrypcję utworu, a inna osoba już zaczyna wykonywać, no to można powiedzieć, że ten utwór wchodzi do kanonu literatury wiolonczelowej, prawda? Więc w pewnym sensie to było przełomowe wykonanie, że historyczne wykonanie w tym sensie i z tego się bardzo cieszę, bo te nuty faktycznie one już są, każdy może je kupić i zagrać. Zastanawialiśmy się nad paroma kwestiami takimi związanymi z orkiestracją, to znaczy czy faktycznie tam nie trzeba by było troszkę pozmieniać na rzecz balansu po prostu, bo jednak wiolonczelo ma inną barwę i
0: niż skrzypce.
1: I pewne rzeczy, tak, i pewne rzeczy po prostu są, może gdzieś tam giną. Natomiast to, co w partycie jest według mnie, czego może nawet w takim stopniu nie ma w koncercie, to jest jakaś nieprawdopodobna energia od pierwszej nuty do ostatniej. I tak jak słuchałam z Anne Sophie Mutter wykonania właśnie pod Lutosławskim, jakie to jest, chociaż nie wiem, czy to było pod Lutosławskim, ale jest taka płyta, bo nie chcę tutaj mącić.
0: Wydaje mi się, że tak. Oni są nawet razem na okładce.
1: Oni są razem na okładce, tak. Ale to nagranie mnie zainspirowało do poszukiwania w ogóle w stronę zbliżenia się do tego, uzyskania efektu grania jednak na skrzypcach bardziej.
0: Ale mając do dyspozycji wiolonczelę.
1: Mając do dyspozycji wiolonczelę, ale chodzi o to, że też musiałam pewne rzeczy pozmieniać w tej transkrypcji. To znaczy ta transkrypcja też Andrzeja Bauera, ona jest zrobiona w taki sposób, bardzo zaadaptowana do wiolonczeli, co nie mówię, że to jest nie okej. W sensie mi się po prostu wydaje,

0: że w tym utworze po prostu nie wiem, jest jakiś nieprawdopodobny potencjał, którego no nie da się jednak uzyskać na wyłącze i tak w 100%, ale można się zbliżać. I robić to wtedy oczywiście hardkorowe w sensie wykonawczym, bo wymaga dużej odwagi i próby, ale właśnie myślę, że ta próba i to to pójście po bandzie, że tak powiem, w takim utworze, to daje nieprawdopodobny efekt i w ogóle marzy mi się to, żeby to kiedyś może jeszcze zagrać.
1: No i tego życzymy. Magdalena Bojanowicz-Koziak dzisiaj z nami na żywo w Dwójce w Cafe Muza. Włączamy w końcu nasz telefon 22 645 22 22. Można do nas dzwonić z pytaniami do Magdaleny Bojanowicz-Koziak. Można także pisać agata.kwiecińska@polskieradio.pl. Mój adres mailowy jak zawsze jest do Państwa dyspozycji. Powiedziałaś, że to wymaga dużej odwagi, a gdy otrzymywaliście wraz z Maciejem Frąckiewiczem paszport polityki, to, bo także to wyróżnienie, ta nagroda ważna jest na twoim koncie, on został przyznany za odwagę, ryzyko i konsekwencje. I chciałabym zapytać, ile tego ryzyka jest w tobie dzisiaj, jak dzisiaj ryzykujesz, bo wciąż muzyka nowa jest bardzo ważna, ale z pewnym zaskoczeniem zauważyłam pod koniec ubiegłego sezonu artystycznego taką informację, taki post w twoich mediach społecznościowych, że oto machasz Teatrowi Wielkiemu na pożegnanie, bo byłaś koncertmistrzem Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Wiele razy byłam w ubiegłym sezonie tamże i jakoś tak nie miałam świadomości, że to Magdalena Bojanowicz gra dla mnie z kanału orkiestrowego. Opera?
0: No,
1: skąd
0: opera?
1: To się wzięło?
0: No tak wyszło właśnie, ale to była przygoda bardzo krótka i w sumie bardzo ciepło to wspominam. No na zastępstwo wskoczyłam za Marcela Markowskiego od października do czerwca. Byłam pełna różnych obaw, czy dam radę, z różnych przyczyn, chociażby właśnie takich, że tak jak wcześniej wspomniałam, no człowiek jest samotnikiem w tym zawodzie i nagle...
1: Bo rozumiem, że ty nigdy nie grałaś na etacie w orkiestrze żadnej.
0: Nie, nie. To znaczy zdarzały mi się pojedyncze jakieś strzały, jak mieszkałam w Berlinie na studiach, no to w radiówce berlińskiej czasem coś tam grałam, jakieś doangaże. Ale tak, żeby grać w orkiestrze na etat i jeszcze prowadzić, to nie. I no i oczywiście... Były różne momenty, ale ja to wspominam jako coś, no jednak z łezką w oku, to znaczy bardzo mi się to spodobało. I
1: co też, najbardziej?
0: Ojejku, no piękny był na pewno Cyganeria Pucciniego, zapadła mi w pamięć. Strausa, Kobieta bez cienia była nieprawdopodobnie trudna No jest to wymagający materiał, taki wykonawczy. To mnie trochę nawet zdziwiło, że w ogóle takie rzeczy, szczególnie, że orkiestra grała to pierwszy raz, także była premiera, bo oni grali i Straussa, ale jakieś inne opery. Także najbardziej mnie chyba w sumie zaskoczyło po tym całym roku, że, bo ja miałam cały czas jakieś takie też myśli, że się nie nadaje, że nie, no, dużo ludzi, żeby to jakoś tak...
1: Ale do czego się nie nadajesz? Do bycia koncertmistrzynią? Czy,
0: nie, do... do
1: czy do znaczy, pracy w operze?
0: Do pracy, to znaczy, że to
1: gdzie
0: jednak jest praca w
1: zależności.
0: Grupie, jest dużo zależności, dokładnie. I nagle człowiek ląduje z zupełnie innej planety gdzieś, gdzie sobie są wyrobione różne korytarze i tak dalej, żeby się w tym zorientować. Wszystkim to też dużo czasu zajmuje. Ale... Muszę powiedzieć, że naprawdę mi tego chyba będzie brakowało, no. Jakoś strasznie polubiłam operę i jest to ciężka praca na pewno, ale to, co mi się podobało chyba najbardziej, to to, że ta ta praca, ona nigdy nie pozwala na to, żeby, nie wiem, zagrać coś dwa razy. Znaczy, że się siada i po prostu trzeba mieć świetne awista bardzo często i, no i gra się czasem spektakle bez prób, albo że te próby po prostu jedzie się od początku do końca i no i trudno, no i tam człowiek czasem pamięta, co te 3 godziny temu grała, czasem nie.

0: chwilę jest spektakl. No ale ja lubię takie właśnie wyzwania, także myślę, że to była robota dla mnie, w sensie, że się jakoś tym odnalazłam.
1: W sumie w gruncie rzeczy nieoczekiwanie dobrze.
0: Nieoczekiwanie
1: przyjemnie się sprawdziła. Tak. Jak tak obserwuję to, co robisz, poza muzyką nową, współczesną, prawykonaniami, o czym jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy, to mam wrażenie, że też bardzo ważny jest kontakt z innymi muzykami, czyli kameralistyka. I to ta kameralistyka sensu stricte, czyli ta, gdy po prostu gramy utwory kameralne, ale także takie spotkania jak z Kubą Jakowiczem na koncercie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, gdy graliście koncert podwójny Johannesa Brahmsa i teraz fragment także koncertowego nagrania przed nami w Cafe Muza.

0: fragment pierwszej części koncertu podwójnego Johannesa Brahmsa. Jakub Jakowicz, Magdalena Bojanowicz-Koziak, która jest z nami dzisiaj w Cafe Muza i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Jakuba Przybycienia. To jest nagranie z koncertu, który odbył się 29 listopada ubiegłego roku. A państwo słuchają audycji Cafe Muza i Magdalena Bojanowicz gotowa jest, by odpowiedzieć na wszelkie pytania. 22 645 22 22 jeszcze przez 20 minut mniej więcej można do nas dzwonić. Brahms, no to wiadomo, podstawowy repertuar, wspominałaś o Dworzaku, ale jednak ten element ryzyka, o którym pisało jury gremium przyznające paszport polityki, jest. I to ryzyko w twojej działalności, czy w twoim repertuarze, to są prawykonania nowej muzyki, utworów pisanych specjalnie dla ciebie. Ta lista jest dość długa. Dariusz Przybylski, Aleksander Nowak, Hanna Kulenty, Paweł Szymański. To są nazwiska kompozytorów, którzy pisali utwory, których byłaś pierwszą wykonawczynią. Dlaczego to lubisz i dlaczego wciąż podejmujesz to ryzyko?
1: Ja w ogóle wydaje mi się, że lubię po prostu współpracować z osobami, które, nie wiem, z Darkiem na przykład, bo to było pierwszy koncert dla mnie napisany w 2012 roku, wtedy byłam na 5 roku studiów i tak zgadywaliśmy się z Darkiem od 5 lat, o to ja ci coś napiszę.
0: Darkiem Przybylskim.
1: Ja ci coś napiszę. No i tak w sumie nie do końca wierzyłam w to, że coś takiego powstanie, no bo Darek bardzo dużo wtedy pisał faktycznie i nie sądziłam, że coś takiego w ogóle może się udać. A już na pewno nie z Nosprem i na festiwalu prawykonań, ale powstał koncert. No i cóż, powiedziałam, a muszę powiedzieć B, to potem trzeba to zagrać. Ale i powiem, że ten pierwszy koncert, który zagrałam, który został napisany, jakieś takie nieprawdopodobne spełnienie poczułam, że no właśnie jakby no po to jesteśmy. To znaczy, jeżeli nie...
0: Ale po to jesteśmy, to znaczy, że muzyka nowa powinna powstawać, tak? A ty ją powinnaś grać, dobrze rozumiem?
1: Tak, to znaczy w tym sensie, że jesteśmy po to, żeby właśnie grać też nowe rzeczy, a nie tylko, nie tylko obracać się w kręgu starego repertuaru, tak? I poszerzać ten repertuar cały czas. W tym sensie po to jesteśmy, żeby ten repertuar poszerzać. I żeby, tak jak dla Rostropowicza Lutosławski, czy nie tylko Lutosławski, cała masa koncertów wiączelowych powstała, no to my inspirujemy kompozytorów do tego, żeby mieli szansę w sposób no taki bez... Nie wiem,
0: bez ograniczenia się
1: bez
0: może,
1: bez ograniczeń, dokładnie, tak. Bez ograniczeń napisania czegoś, co

0: co w nich siedzi. I Darek w tym sensie zrobił to zupełnie bez ograniczania się. Pamiętam, że te momenty przed przygotowaniem do koncertu, no to faktycznie bałam się, co to będzie. Bałam się, po pierwsze, czy to zda egzamin, bo on napisał na potwornie duży skład orkiestry też. Bardzo trudne rzeczy. I trochę żałuję w sumie, bo to było jeden raz wykonane, tylko właśnie wtedy jest nagranie z tego koncertu prawykonań. Ja bym chętnie w ogóle wróciła do tego koncertu i rozmawiamy z Darkiem o tym, żeby coś z tym koncertem dalej podziałać. No ale koncert symfonia, bym powiedziała, wtedy powstała. Natomiast no później faktycznie się to spodobało, to znaczy wydaje mi się, że takie rzeczy powinniśmy robić, to znaczy powinniśmy dawać możliwość też kompozytorom, no bo wiolonczela jest takim instrumentem, który oczywiście odnajduje się w kameralistyce bardzo dobrze, ale już od dawna też istnieje jako instrument solowy i może naprawdę wiele, to znaczy wykonawczo.
1: Ale mam też wrażenie, że to otwarcie waszego środowiska wiolonczelistów na muzykę nową naprawdę zaowocowało wieloma kompozycjami, które żyją w repertuarze i taką kompozycją, która najczęściej jest wykonywana, jest drugi koncert wiolonczelowy Pawła Mykietyna, napisany dla Marcina Zdunika, który grany był wiele razy i Marcin Zdunik go grał wiele razy, ale myślę o tym w kontekście no, tej linii, z której się wywodzicie, to jest, wielu z was jest właśnie wychowankami klasy Andrzeja Bauera, a tutaj to połączenie z Witoldem Lutosławskim, o którym rozmawiałyśmy, także odgrywa rolę. Co w najbliższym sezonie? Czy jakaś nowa partytura już spędza ci sen z powiek i wiesz, że będzie znowu ciężko.
0: Ty już wiesz.
1: Tak, już coś wiem.
0: Już coś wiesz. No, tak, to znaczy jest zaplanowane prawykonanie w październiku koncertu podwójnego Andrzeja Kwiecińskiego na skrzypce i wiolonczele. Będzie powtórzone jeszcze potem dwa razy.
1: I nie jest łatwo.
0: I tak, i zobaczymy, co to będzie, czy będą szły garnki, patelnie w domu, czy nie. No, wiadomo, to znaczy każdy z kompozytorów, na przykład z Pawłem Szymańskim było tak, że bo to przecież też jest kompozytor, który pisze w sposób nie ograniczając się zupełnie, to znaczy jego muzyka jest po prostu ponad wszystko. No ale to jest trochę co innego, bo to jest mierzenie się z własnymi słabościami, ale generalnie jakby polega wszystko na tym, że wszystko jest wykonalne, tylko akurat to Simple Music, które dla mnie napisał, ono w dużej mierze polega na tym, że to jest skonstruowana wielka maszyna, to znaczy wiolonczela jest tylko jedną
1: trybikiem.
0: Częścią, trybikiem, a całość tak naprawdę wszystko zależy też od orkiestry, od koncentracji, nie tylko solisty, ale też orkiestry. Bardzo dużo od dyrygenta, trzymania pulsu i myśmy to grali w ogóle parę razy, bo utwór był prawykonany na muzyce na szczytach, potem powtórzyliśmy to w NFM-ie, potem był grany na inauguracji konkursu lutosowskiego, a potem jeszcze to graliśmy z AUXO. I Marek Moś, pamiętam, jak do niego zadzwoniłam i strasznie się cieszyłam na to wykonanie, bo wiadomo, on jest bardzo dokładny i nie daje sobie po prostu nigdy tak mniej więcej nic wypuścić, tylko wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Pierwszą rzeczą, jaką powiedział przez telefon, mówi: Magda, słuchaj, a może byśmy spróbowali to zrobić z klikiem? Jak posłuchał nagrania. To znaczy, no i tak, to, no jest zawsze jest jakiś rodzaj ryzyka i oczywiście pytanie, pod co to wykonanie jest, czy ono jest pod nagranie, czy gramy właśnie festiwalowo, bardziej do ludzi, bo jedno i drugie ma swoje dobre i złe strony. No ale tak, no w tej muzyce po prostu ten element ludzki zawodzi często i w tym sensie. Natomiast u Andrzeja Kwiecińskiego myślę, że tu są inne trudności. To znaczy jeszcze nie mam partytury, więc nie będę może się wypowiadać, bo może jeszcze zmieni koncepcję, bo posłucha audycji. Pozdrawiamy, tak, machamy ze studia tutaj. Więc namawiam na zmianę koncepcji, jeżeli nas słyszy.
1: Bo coś już wiesz. Ale to ryzyko, o którym ja myślę,

0: to nie jest tylko takie ryzyko, że może się spodobać lub nie, ale to jest też podjęcie takiej decyzji, że oto poświęcasz miesiąc, dwa nowemu utworowi, który być może wykonasz tylko jeden raz. I patrząc na to tak praktycznie, no to się nie do końca opłaca, jeśli byśmy były pragmatyczne, a jednak ty konsekwentnie to robisz.
1: Tak, ja to robię konsekwentnie od 30 lat. Znaczy nie mówię, że nie zarabiam od 30 lat, ale cały czas w zasadzie w każdym sezonie jest masa rzeczy nowych, które gram i które gram w zasadzie na jeden raz. Także to nie jest aż takie ryzyko, w tym się akurat tego aż tak bardzo nie dopatruję, bo jest to wpisane w nasz zawód, jest on po prostu bardzo niepraktyczny i no i po prostu nieopłacalny. Natomiast...
0: Może ekonomicznie jest nieopłacalny, ale są inne profity, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie, odbierzemy telefon. Tak, proszę cię, załóż słuchawki. 22 645 22 22. Dzwonią państwo do nas. Dodzwonił się pan Robert z Częstochowy. Witamy w Cafe Muza.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
1: Dzień dobry.
2: Artystkę, panią, wszystkich słuchaczy. W tym nurcie wakacyjnym, o którym pani zaczęły, to chciałbym tu może nasunąć pani Magdzie ten biurę krakowsko-częstochowską.
1: O, dziękuję bardzo. No właśnie nie byłam jeszcze tam, słyszałam, tak, że pięknie.
2: Czyli są zaległości.
1: Są.
2: To zapraszam. I nawet, prawda, z synkiem takim, jak pani wspominała, to są te tereny. Chyba na początek można zacząć od takich.
1: Super, bardzo dziękuję za rekomendację.
2: A ja dzwonię, ponieważ miałem okazję przed paru laty słuchać pani tutaj w ośrodku Gaudemater, gdzie pracuję. Był koncert taki, przyjechaliście chyba w towarzystwie koleżanek, kolegów ze studiów chyba jeszcze, także.
1: O, bardzo miło.
2: Był taki koncert kameralnej sali ośrodka Gaudemater w Częstochowie.
1: Tak, bardzo
0: dziękujemy za ten
2: telefon.
0: Pozdrawiam serdecznie. Faktycznie Jura Krakowsko-Częstochowska też jest niedaleko od Warszawy, po drodze w różne miejsca na południu, także można się zatrzymać. Pani Ewa do nas napisała, słuchałam pani Magdy na żywo w Lutosławskim w różnym repertuarze i byłam pod wrażeniem jej gry. Nie miałam szczęścia wysłuchać na żywo współpracy z Maciejem Frąckiewiczem, ale mam płytę i słuchałam jej wielokrotnie. Mam nadzieję, że jeszcze coś zagrają państwo razem, choć wszelkie pani znane mi składy kameralne doceniam i lubię. Pani Ewa pisze o Macieju Frąckiewiczu, ten mariaż wiolonczeli z akordeonem. Teraz Rafał Woods też. Jest jakaś u ciebie chęć grania z akordeonistami?
1: No, na pewno sentyment został i myślę, że to też nie jest tak, że zagraliśmy ostatni koncert z Maćkiem. No, po prostu nasze drogi się w pewnym momencie rozeszły, ale nawet w zeszłym roku mieliśmy jakąś taką krótką próbę rozmowy, podjęcia może jakiejś kolejnych planów. Zobaczymy. No, życie też jest szalone, więc może się tak zdarzyć, że jeszcze wrócimy do grania, ale no na pewno właśnie to, co powiedziałaś, to znaczy, że tak bardzo dużo prawykonań żeśmy zagrali i właściwie, no oczywiście nagraliśmy płytę, ale dużo z tych utworów po prostu zostało zagranych raz. Nie wszystkie, wiadomo, są rangi, nie wiem, z najwyższej półki utworów, ale jest jakiś sentyment, dużo, dużo pracy. Ja się też bardzo dużo nauczyłam wtedy i od Maćka, i myślę, że w ogóle to jest taki instrument, który daje duże możliwości brzmieniowe, jest inspirujący. Jedyna rzecz, która zawsze w tym zestawieniu, powiedzmy, duetowym instrumentów mnie trochę jakoś irytowała, to, że ten instrument, ponieważ ma ma miech, prawda, i trudno jest jedną i drugą ręką, znaczy zrobić aż takie różnice, tylko że po prostu zawsze tego dźwięku było dużo, to znaczy...
0: No tak. Już teraz widzę, jak się oburzają wszyscy akordeoniści, no że jak miech, tego, że przecież muszą mieć miech.
1: Nie, ale z Maćkiem już przerabialiśmy to próbach.
0: Odbierzemy jeszcze jeden telefon, także proszę, podejmij słuchawki. Pani Irena ze Szczecina, dzień dobry, witamy w Cafe Muza.
3: Dzień dobry, panią.

0: Serdecznie pozdrawiam.
1: My również.
0: Ja mam takie pytanie dotyczące tego nowego repertuaru, o którym pani wspomniała, że czasami jest to jednorazowe wykonanie. Czy pani jako wykonawca ma możliwość wpłynięcia na szefostwo tych instytucji muzycznych, żeby jednak te nowe utwory się częściej były wykonywane? No ja reprezentuję tą drugą stronę, czyli odbiorców, i wiem, że najtrudniej właśnie zapełnić jest salę koncertową wtedy, kiedy jest całkowicie ten nowy repertuar.
1: Jednak pani Ireno, rozumiem,
0: tak,
1: że pani kupuje bilet wtedy.
0: To, co mamy już tam odsłuchane. A drugie takie pytanko, czy wśród tych znanych, no już byłych, nieżyjących wiolonczelistów, ma pani kogoś ulubionego, którego nagrania słucha pani z przyjemnością w wolnych chwilach? Pozdrawiam, no i życzę, żeby ten nowy repertuar częściej się pokazywał.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. No jeśli chodzi o tę salę, no myślę, że pani też Irena odpowiedziała sobie sama na to pytanie, to znaczy no skoro trudno jest zapełnić salę, ciężko jest przekonać dyrektorów i różnych instytucji. No oczywiście, że podejmuję próby, to znaczy to zawsze jest pytanie o to, czy na przykład festiwal Warszawska Jesień, czy takie festiwale już podejmują na przykład, nie wiem, podjęcia się zrobienia, nie wiem, wykonania drugi raz koncertu Pawła Szymańskiego i tak dalej, no bo pewnie nie. Bo mamy mały zakres festiwali, które się stricte zajmują prawykonania. Mam oczywiście prawykonania NOSPR, jest Wrocław, Muzyka Polonika. No jest tego trochę, ale to zazwyczaj jest właśnie skoncentrowane na to pierwsze wykonanie. A co, czy potem utwór żyje własnym życiem, no to jest oczywiście duża praca, myślę, wykonawców, kompozytora. No i też jakiegoś pomysłu na odbiorców, to znaczy
3: to prawda.
2: W jakim to miejscu.
3: To drugie pytanie o twoich ulubionych wykonawców?
2: A to jest trudne pytanie, bo to nie jest... Ja nie mam jednego chyba swojego ulubionego wiolonczelisty, ale na pewno od czasów młodości, już nawet w podstawówce, muszę powiedzieć, że dzięki właśnie panu Tadeuszowi Mazurowi poznałam Szafrana. I to był dla mnie taki, no mam masę jego nagrań w domu, takich zgranych jeszcze wtedy właśnie na kasety. Ale muszę powiedzieć właśnie z tym jedną wzruszającą historię. Otóż kiedyś pojechałam do Wrocławia właśnie na festiwal Muzyka Polonika Nowa, no i odebrał mnie taksówkarz z dworca PKP. No i dobrze, ja tam wsiadłam, jedziemy sobie, jakieś tam radio leci, no i on tak od słowa do słowa, no to ja pani z wiolonczelistką, a to, bo wie pani, ja mam takiego jednego ulubionego, nie wiem, czy pani zna Szafrana. Myślę sobie, ojejku,
3: coś niesamowitego.
2: Tak, słówkarz Szafran, o co chodzi? No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać i zaczyna mnie wypytywać o jakieś nagrania, o których ja nigdy wcześniej nie słyszałam w ogóle, że są. I ich tym bardziej nie miałam. Więc zaczęliśmy rozmawiać tam trochę o sonacie altówkowej, a propos właśnie też robienia
3: czyli
2: transkrypcji.
3: Bardzo konkretnie.
2: Tak, tak, tak. W ogóle taki naprawdę fanatyk w ogóle Szafrana. I powiedziałam, że wyjeżdżam za 3 dni, bo tam koncert gramy i potem już mnie nie będzie. Przygotował, zgrał mi też właśnie na... czy przyniósł mi kasetę w ogóle z tymi nagraniami zgranymi, o których właśnie opowiadał. Także no, nawet takie rzeczy się zdarzy. Także myślę, że Szafran, jeśli miałabym wymienić jedno nazwisko, to tak mi najdłużej towarzyszy i jest... wiadomo, że tego się nie da słuchać cały czas, ale... no ale wiadomo.
3: No, poza tym to Bartosz Koziak, wiadomo.
2: No, oczywiście, wiadomo.
3: Słuchasz go w domu, czy
2: ale,
3: chcesz, czy
2: ale
3: nie
2: Bartosz
3: chcesz.
2: Jeszcze żyje, Agata, nie uśmiercaj go.
3: Tak, tak, nie, to myślałam też tak.
2: Nie
3: tak,
2: ma go oczywiście. W Warszawie, ale...
3: Nie uśmiercam, pozdrawiam najserdeczniej i bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze powakacyjne spotkanie. Mam nadzieję, że Cafe Muza będzie dobrym wejściem w nowy sezon artystyczny i że ten sezon będzie satysfakcjonujący i także pełen różnych niespodzianek. A teraz już powoli się będziemy żegnać. Audycję realizowała Zofia Kruszewska. Telefony od państwa odbierał Andrzej Sułek. Warstwę wideo przygotuje i będą mogli ją państwo oglądać. Tę audycję w wersji wideo Wiktor Wysocki, Agata Kwiecińska i Magdalena Bojanowicz-Koziak. Życzymy pięknej niedzieli. Do usłyszenia.
2: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
4: Reklama.

0: Festiwal Goldbergowski. Od 2 dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
5: Reklama.

0: Las książek.
1: Jan Kantyzienko, dzień dobry Państwu. Dziś witam Państwa w audycji Las Książek, która otrzymała taki podtytuł Jacyś Drwale. No ale to nie będą jacyś drwale dosłownie, bo to będą drwale konkretni, sportretowani. Porozmawiamy dzisiaj o literackim przeboju, o książce Siekierezada, która budzi wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o jej styl, ma swoich zagorzałych fanów, ma też swoich, można powiedzieć, przeciwników, którzy jej literacki fenomen zwalczają. Niemniej bez wątpienia jej zakres takiego wpływu, oddziaływania jest bardzo szeroki. Dziś postanowiłem troszeczkę z Państwem tej książce czasu poświęcić. Przenosimy się na ścinkę lasu, gdzie rozgrywa się akcja tego literackiego przeboju, a naszym gościem jest dzisiaj pan Jakub Beczek, badacz życia i twórczości Edwarda Stachury. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Bohater. To jest to, co rzuca się na pierwszy rzut oka w wypadku się.

0: Kiery Zady, dlatego że no, nie bójmy się tego powiedzieć, że jest to książka skupiona wokół jednego człowieka, jednego ego, powiedzieliby złośliwi, jednego punktu widzenia, bardzo silnego, naznaczonego silnymi emocjami. Ten bohater jest, można powiedzieć, do wzięcia w całości z bogactwem inwentarza, albo w ogóle. No i pewien radykalizm tego tonu, w jakim on opowiada nam tą historię, on może nas do tego bardzo przekonywać albo zniechęcać. Desperacja to jest to słowo, które wydaje mi się najlepiej opisuje stosunek narratora Siekierezady do opowiadanej historii. Ta historia ma podtytuł Zima leśnych ludzi. Dlaczego to jest zima i dlaczego najlepiej zimą drzewa się ścina, o tym powiemy Państwu za moment w audycji, dlatego że kolejnym z jej gości będzie ekspert od wycinki drzew, pan Marek Świetlik, który jest specjalistą od tego, także do tej zimy leśnych ludzi wrócimy. Edward Stachura w 71 roku opisuje epizod swój życiowy, swojej pracy właśnie przy wyrębie lasu i tutaj od razu warto podkreślić na Dolnym Śląsku, bo częścią tego literackiego mitu Siekierezady są Bieszczady. To przez film i taką kulturę, która wokół tego potem narosła, tak naprawdę to przecież jest lektura o ziemiach odzyskanych. Nie sądzi pan, panie Jakubie?
1: Tak, oczywiście dzisiaj rzeczywiście ta książka jest częścią takiej budzącej się na nowo narracji o ziemiach zachodnich, o ziemiach odzyskanych i myślę, że Stachura tam powinien mieć swoje miejsce. To ważne, żeby też właśnie wyprostować troszeczkę tę historię, że to nie jest historia o Bieszczadach, w których Stachura bywał, ale akurat to nie jest ta opowieść. Stachura tak się bardzo łatwo wiązał, prawda, z tą powieścią zostawić wszystko i uciec w Bieszczady. Tak. Natomiast tutaj mam rzeczywiście lasy pod Głogowem, podgłogowskie lasy.
0: Kiedy pana ten fenomen jego literatury, czy też jego takiej postaci, no bo on bywał idolem, kiedy on dotarł do pana życia?
1: To był koniec podstawówki, początek liceum. To jest ten czas takiego właśnie, prawda, takich poszukiwań. I wtedy Stachura się pojawiał z piosenkami, to było słuchanie piosenek. Właśnie zacząłem od tego. To nie jest nietypowe, bo tak większość chyba osób, które zetknęły się ze Stachurą, tak zaczynały od piosenek. No później popłynęło to i gdzieś po drodze pojawiła się Siekierezada oczywiście. Ja Stachurę wchłonąłem całego, włącznie z tym ostatnim okresem, takim troszeczkę trudniejszym. Dzisiaj uważam, że powieść Siekierezada to jest bardzo dobra książka, to jest świetne, świetne dzieło. I ona też wraca co jakiś czas gdzieś we wznowieniach właśnie. Co ciekawe, właśnie Siekierezada, a niekoniecznie Cała jaskrawość, druga powieść Stachury, która też jest, ale nie aż tak reprezentowana, nie tak często.
0: No to w takim razie uczyńmy zadość historyczno-literackiemu obowiązkowi i powiedzmy o tym momencie pory, kiedy on Siekierezadę pisze. To jest jego ostatnia powieść i to jest chyba taka brama do tego okresu, kiedy można powiedzieć, że rzeczywistość zaczyna się mu wymykać.
1: Tak, Stachura zaczął zbierać materiały do Siekierezady pod koniec lat 60. 67 rok to jest pierwszy wyjazd do Kotli, właśnie w te miejsca, które opisuje. 68 to są kolejne wyjazdy i ten materiał miał zebrany, natomiast pracował wtedy intensywnie nad swoją pierwszą powieścią, nad Całą jaskrawością, którą publikował w 68. 69 wyszła książka Cała jaskrawość i wtedy był, można powiedzieć, wolny, mógł pisać drugą powieść, ale przytrafił mu się wówczas wyjazd do Meksyku na stypendium. I tak naprawdę on wszystkie materiały zebrał, spakował do walizki i wyjechał za ocean z tymi swoimi próbami, jakimiś szkicami, zapisanymi dialogami, które tam są przecież mocno obecne w powieści. I rzeczywiście w Meksyku pisał Siekierezadę. No kończył ją po przyjeździe, wydał już w 70 roku w październiku i w grudniu pojawiła się w twórczości w odcinkach, a w 71 w wersji książkowej. Czyli pisał Siekierezadę, która opisuje lasy podgłogowskie, polskie drzewa, a za oknem miał kaktusy tak naprawdę. Paradoks.
0: No tak, ale musiał mieć co wspominać. To jego alter ego opisuje siebie jako takiego bardzo skutecznego robociarza w gruncie rzeczy. Kogoś, komu ta robota idzie. Czy ten prawdziwy Stachura również dobrze sobie radził z byciem drwalem? Ile czasu mu to w ogóle zajęło? Ile on się utrzymał w tej pracy jako robotnik leśny?
1: Wyglądało to tak, że no, przede wszystkim Stachura nie był dobrym drwalem. Był pisarzem, był inteligentem, który przyjechał do tych lasów podgłogowskich troszeczkę odpocząć od swojego życia. Jak się zerka na jego biografię, to był odpoczynek od jakiegoś takiego

0: cisku, który wtedy odczuwał i próbował się wyciszyć. To był jakiś taki moment rzeczywiście jego przerwy. Natomiast z drugiej strony no, zbierał przy okazji materiały do książki. Ktoś mu tam zaproponował po prostu pracę. On przyjechał, podjął się drwalem. Dobrym nie był, dlatego że już na wstępie skonfliktował się z leśniczym, który tam przekazał mu piłę do cięcia tych drzew. Stachura ją po prostu zaczął prostować. Okazało się, że w ogóle nie ma pojęcia o tym, że piła ma tak ułożone zęby, że jedne są w jedną stronę, drugie w drugą, że to jest przemyślane po prostu, a nie tak, że on je po prostu wykrzywiał tam jakimiś kombinerkami, więc pokłócił się z leśniczym Majdańskim. Wybaczyli sobie, później byli w jakiejś mocnej przyjaźni, ale tak naprawdę no, on był człowiekiem z miasta, przyjechał, prawda, jako człowiek miasta. To była jedna z jego ról, jedna z jego, możemy powiedzieć, masek, ponieważ no, Stachura miał swoich sobowtórów. Janek Pradera, bohater, główny bohater Siekierza, to jest jeden właśnie z takich stachurowych sobowtórów, takich przebrań stachurowych.
1: Tak, to jest bohater, który bywa irytujący i mówię to nie bez pewnego zadowolenia. Ja jako czytelnik lubię, jeżeli coś czasami mnie tak troszeczkę zirytuje, kiedy ta wiarygodność jest na szali w gruncie rzeczy. Bo to jest bohater, który w ogóle nie przejmuje się pretensjonalnością opisu swojego stanu ducha, przeciąga swoje żarty do granic możliwości, no i przede wszystkim jest napędzany takim uczuciem, które no, on nazywa miłością, a które chyba bardziej przypomina obsesję. On się właściwie do tej swojej ukochanej zwraca, jakby się do Boga modlił. I to jest taka sytuacja, w której można się poczuć trochę jak na stand-upie jakiegoś komika, który tak jakby przerzuca odpowiedzialność za swój stan emocjonalny, za swoje zachowanie na nas i zostawa nas taką mieszaniną poirytowania, rozbawienia, ale też no, jest to taka bardzo ciekawa strategia komunikowania się ze swoimi odbiorcami, no bo to jest podszyte takim cierpieniem nie na żarty, prawda? Z jednej strony jest taka rozgadana, jak z kultury studenckiej, lekka, pełna anegdot, właściwie nie licząca się z niczym logorea, ale jednak są też jakieś przeżycia, które nie pozwalają chyba poczuć ulgi czy spokoju, po który przyjechał ten bohater, prawda, w te lasy. Co pan myśli?
0: Ja myślę, że dzisiaj w ogóle Siekierzadę trzeba na nowo czytać. I już te odczytania, które mieliśmy od lat 80., nie mówię o czasie, kiedy książka została opublikowana na gorąco, ale te późniejsze odczytania trzeba gdzieś schować do szuflady i tak, ja się zgadzam tutaj oczywiście z tym, że egzageracja, taki nadmiar, a z drugiej strony pretensjonalność tego stylu, to są dwie rzeczy, które tutaj uderzają i one mogą po prostu zniechęcić. Natomiast tam są ciekawe rzeczy w powieści, jak już przebrniemy, te monologi są momentami bardzo długie, prawda, bardzo rozbudowane. One są takie właśnie, takiego człowieka, egzaltacja to jest.
1: Pełna egzaltacja.
0: Pełna egzaltacja.
1: Ale ona mu nic nie przynosi. On tak to sprawdza, wrzuca różne motywy do egzaltacji, próbuje je wypowiedzieć i nic się w tym świecie nie zmienia. I on, można powiedzieć, tak się stępia, ten jego bohater, z monologu na monolog, jakby to była jeszcze jakaś taka stara wersja, już zdezaktualizowana, jakby świat się zmienił, a on próbował przeciągnąć moment, który już jest nieadekwatny. To bardzo tragiczne położenie jest tej postaci.
0: To jest ciekawe, co pan mówi, bo w zasadzie on troszeczkę tutaj powtarza strategię z całej jaskrawości, gdzie sam tytuł, cała jaskrawość, tak, to miała być ta egzaltacja, to miała być po prostu to pójście na całość. Zresztą w Siekierzadzie pojawiają się odniesienia właśnie do całej jaskrawości, do tego stanu takiego maksymalnego przeżycia, prawda, jakiejś takiej epifanii. On to, Stachura to powtarza, ale jemu to nie wychodzi do końca. Tam ta narracja się rwie, ona się szarpie. I to co pan redaktor tutaj wspomniał o tym, że to nie do końca jest takie płynne, to ewidentnie, uważam, że to jest ewidentnie jakiś kiks taki pisarski związany z sytuacją już samego autora. To znaczy te strategie, które były dobre w całej jaskrawości, gdzie on poszedł do skrajności. Praktycznie Stachura, gdyby zamilknął po całej jaskrawości, być może lepiej wyszłoby to dla niego. Później ta twórczość jest bardzo specyficzna. Ja nie mówię o fabula rasa, o tych wszystkich już rzeczach takich mocno ostatnich, ale myślę o Siekierzadzie, gdzie to ewidentnie wszystko widać po prostu jak na stole sekcyjnym, gdzie Stachura proponuje jeszcze jakieś narracje, proponuje jeszcze jakieś egzaltowane monologi, a jednocześnie gdzieś to się tam rwie, gdzieś te nogi się plączą. Tam jest ciekawy motyw tej mgły, która pojawia się co jakiś czas. Ona jest takim symbolem może niezbyt wyszukanym, ale znakomicie też oddaje, wydaje mi się, to cierpienie, bo tam to, co pan powiedział, tam jest cierpienie,

0: Gizm jest nie na żarty, to jest po prostu wszystko serio. Także sytuację mamy tutaj taką, że mamy jakiegoś bohatera gdzieś z pogranicza egzystencjalizmu dwudziestowiecznego, który jest serio traktowany, ale z drugiej strony język trochę nie nadąża, trochę stachurze tutaj się nie udaje złapać tego stanu, w którym przebywa.
1: Na szczęście przychodzą mu z pomocą i bohaterowi, i pisarzowi inni ludzie, czyli temat, który pozwala na chwilę odetchnąć od samego siebie. Wydaje mi się, że spotkania z tymi sportretowanymi przez niego współpracownikami, współlokatorami, ludźmi spotkanymi na wsi tam pod Głogowem, gdzieś na zabawie, gdzieś w kolejce do sklepu, pomimo tego, że bywają to portrety na mrocznym tle, bo to rzeczywistość jest pełna biedy i takiego socjalistycznego upodlenia. Zresztą on przecież portretuje ludzi przesiedlonych ze swojej ojczyzny w pierwszym pokoleniu, no bo to są ludzie zza wschodniej granicy, którzy zostali tak zwanymi repatriantami.
0: Kaziuk, Wasyluk, prawda?
1: Sami Ukraińcy.
0: Tak, nazwiska, tak, wystarczy, tak, spojrzeć. Tak, tak, to zresztą, nie są ludzie stamtąd.
1: Oczywiście, jedna z miejscowości jest nazywana przez nich, powiedzmy tak w cudzysłowie, Ukrainą, że jedzie autobus na Ukrainę z Kospowy. Więc w spotkaniach właśnie z tymi innymi bohaterami mamy możliwość oddechu w tej książce. Bo właściwie gdybyśmy byli tylko na tej trajektorii tego stanu emocjonalnego, to po pewnych stronach, może 10-15, to by było niestrawne. A tymczasem nagle ten rozpędzony tą swoją egzaltacją, taki żółto-dziobiasty bohater spotyka na przykład kierowcę ciężarówki, która go przywozi pierwszego dnia na jego robotę. Oddajmy teraz na chwilę głos Mateuszowi Górskiemu, aktorowi, który zinterpretował fragmenty Siekieryzady dla państwa. To będzie taki opis chwilę po spotkaniu z szoferem, z którym, jak się okazuje, rozstanie. Było dla niego bardzo trudne, żeby wyjść od niego z szoferki i pożegnać się z nim. To rodzaj takiej ludzkiej komunii. Posłuchajmy.
2: Ale ten płacz, ta chęć płaczu była czymś innym. Nie była związana ze wzruszeniem tym dziwnym po pożegnaniu się z szoferem. Ta chęć płaczu nie wynikała z tego wzruszenia. Z tego sobie nagle zdałem sprawę. A tak łatwo można było te dwa stany połączyć wspólną serdeczną nicią. Nie wiem, jak mi się udało zdać sobie nagle sprawę, że te dwie rzeczy nie mają nic ze sobą wspólnego. Ale jeśli ta chęć płaczu nie wynikała, nie wypływała z tego wzruszenia dziwnego, wielkiego po pożegnaniu się z szoferem Opel Blitza, to z czego wynikała? Z czego wypływała? I pomyślało mi się, Boże mój, że może chciałem płakać, może chciałem już teraz zacząć płakać za coś, co mnie spotka kiedyś, kiedyś w przyszłości. I instynkt mój jakiś, instynkt życia, chciał, żebym już teraz zaczął płakać powoli i tak płakał od czasu do czasu, żeby potem kiedyś w przyszłości nie zalały mnie całkiem łzy, żebym w nich nie utonął całkiem, w całej topielczej dosłowności. Albo może ktoś, kogo w tej chwili zalewały całkiem łzy, ktoś, kto tonął teraz we łzach, w całej topielczej dosłowności, wołał mnie na pomoc, ratunku prosił. Poruszając bezgłośnie wargami, krzyczał do mnie z wiatrem lub pod wiatr: zapłacz, zapłacz, pradera, to może mnie przestaną płynąć łzy. Zapłacz, bo ja tonę we łzach, pomóż mi, ratuj, ratuj, pradera. I ja chciałem płakać, chciałem komuś pomóc, chciałem kogoś ratować, a może siebie chciałem ratować, tego z przyszłości niewiadomej, tajemniczej, dalekiej lub nie tak dalekiej. Ale nie mogłem płakać. Nie chciały mi lecieć łzy, nie chciały. Boże mój, i tak mi przykro, tak mi przykro. Ale przecież chciałem płakać i pomyślałem o tym wszystkim i chciałem płakać i... Czy to jest tak mało? Czyż to nie był wielki płacz wylewny, choć łzy nie leciały? Czyż ty mnie uratowałem cię trochę? Ty, co płaczesz, co toniesz teraz we łzach? Czyż ty mnie uratowałem siebie trochę, siebie, co płaczę, co tonę we łzach w przyszłości, niewiadomej, tajemniczej, dalekiej lub nie tak dalekiej?
1: No właśnie, chciałem kogoś uratować.

0: Chować, mówi bohater Janek Pradera. Co to za misja, jaką on przed sobą tutaj stawia?
1: Ja myślę, że to jest jakaś romantyczna misja, że to jest taki jednak romantyk w PRL-u. To znaczy jest to jakaś romantyczna postawa, taka konradowska, prawda, cierpię za miliony. Biorę na siebie jakieś nieszczęścia, żeby innym było lżej. Ale przecież bohater Siekieryzady nie ucieka do lasu, bo go ktoś wygania. Tak? To nie jest tak. On jakieś prowadził życie i funkcjonował sobie w społeczeństwie. Niemniej jednak postanowił wyjechać trochę, żeby być może sprawdzić to. Stachory miał duże poczucie, czy bohater też Stachury w Siekieryzadzie ma duże poczucie przemijalności. Tego, że coś się skończy. Nawet najpiękniejsza miłość, tak, nawet najwspanialsze życie, kiedy się skończy. Przemijanie. Takie niby banalne, egzystencjalne jakieś problemy, ale starość. Przecież tam jest też mowa o starości. On wie, że to się wydarzy. I ma niejako sprowokować przybliżenie tej sytuacji, żeby już teraz ją jakoś takim lamentem obłaskawić, oswoić, tego rodzaju rzeczy. Trochę to jest, wydaje się, absurdalne. To znaczy, po co sobie piętrzyć problemy, tak? No, po prostu żyjemy, nie będziemy żyć. No tak się dzieje.
0: Nie da się całego życia przeżyć w rozpaczy.
1: Lamentować, tak. Natomiast tutaj jest ewidentnie jakiś taki motyw przywołania tego, co się wydarzy, po to, żeby to niejako przeżyć wcześniej, żeby uprzedzić rzeczywistość trochę, żeby ją troszeczkę też w kontekście takiej figury śmierci u Stachury, żeby ją uprzedzić, prawda? Żeby ją troszeczkę przechytrzyć.
0: A nie sądzi pan, że to było takie antidotum na tą chmurność, to zejście na ziemię, fizyczna praca i kontakt z takimi zupełnie elementarnymi kłopotami,
1: może,
0: żeby zacerować sobie skarpetkę, żeby naostrzyć sobie toporek i żeby się wyspać na tyle i nie mieć kaca, mówiąc wprost, bo tam za kołnierz nie wylewają w Siekieryzadzie, po to, żeby następnego dnia być zdolnym do pracy. Nie sądzi pan, że to mogło być taka odtrutka trochę na te myśli?
1: Mogła być odtrutka i rzeczywiście tam praca fizyczna jest takim, cały czas jest w zwarciu z jakimiś takimi przemyśleniami, prawda, z jakimś tym monologiem rozbudowanym i tą odtrutką też są te rozmowy, tak, które są, no, czasami to jest zupełnie podstawowy poziom dotyczący, prawda, jakichś spraw takich fizjologicznych, jedzenie, picie, tak, spanie. Natomiast tak, to w jakimś takim zwarciu Stachury funkcjonowało, tak jak funkcjonowało u niego to, że z jednej strony no, górnolotność, tak, a z drugiej dbanie o siebie, o paznokcie, włosy, tak, chodzenie do kosmetyczki, więc to takie przeciwieństwa tutaj u niego funkcjonowały.
0: No to może, żeby dać państwu wyobrażenie o tym, jakiego rodzaju to jest praca, taka praca leśna, no, w której, jak słyszymy od pana Jakuba, Stachura nie celował, pięknie to opisał, ale powiedzmy, że aby zbliżyć się do tego, czym jest praca na ścince, zrywce drzew, poprosiliśmy o komentarz kogoś, kto naprawdę zjadł na tym zęby i wypracował w tym zawodzie 30 parę lat. Bardzo ważny kontekst, dlatego że to jest to, czego Stachura poszukiwał, pisząc tą książkę. Dajmy teraz głos naszemu ekspertowi.
2: Marek Świetlik, pilarz drwal. Ten zawód wykonuje 34 lata. Ja jak zaczynałem swoją firmę, to najpierw robiliśmy zrywkę. To znaczy pilarze wycięli drewno na lesie, a my później kupiliśmy se konia i wywoziliśmy te drewno z lasu na drogę dojazdową, gdzie mogły samochody zabrać te drewno. To się okrzesuje z gałęzi, przecina się taką kłodę, takie drzewo na odpowiednie długości. No i wtedy, teraz to już maszyny, a kiedyś to wszystko była praca ręczna. Oczywiście pilarz, jeżeli zetnie te drzewo, kiedyś przecinał na odpowiednie długości. Było i drewno dłużycowe, i drewno takie cięte, papierówkowe i opałowe, i drewno użytkowe. No i wtedy pilarz przecinał na odpowiednie długości, gdzie mógł, to obrzucał lekko na kubki. No i wtedy następne zrywkarze podjeżdżali. Drewno dłużycowe, no to na początku jeszcze w tamtych latach to końmi, a później już w wchodziły ciągniki.

0: i ciągnik drewnodłużycowe zrywał do dróg.
1: Mówił nasz ekspert, pan Marek Świetlik. Drwal i pilarz z 30-paroletnim doświadczeniem. Do jego opowieści wrócimy. Tymczasem jesteśmy w studiu z panem Jakubem Beczkiem, badaczem życia i twórczości Edwarda Stachury, bo o siekiery zadzie dzisiaj rozmawiamy. No i ta opowieść pomaga nam się przenosić do świata przedstawionego Edwarda Stachury, prawda?
2: Jak słuchałem tutaj pana...

0: bo Stachura rzeczywiście chodził też od drwala do drwala, spotykał się z tymi specjalistami, rozmawiał z nimi i zapisywał sobie te szczegóły. Są jego takie zeszyty podróżne, w których on zapisuje jakieś niuanse dotyczące pracy na ścince. To są specjalistyczne określenia. Co ciekawe, ponieważ Siekierezada była przełożona na kilka języków, tłumacze nierzadko mieli problem z przetłumaczeniem, bo to jest wybitnie specjalistyczny język. Pamiętam historię z tłumaczeniem na język węgierski, kiedy István Kovács, znakomity tłumacz literatury polskiej, między innymi Stachury, przyjaciel Stachury też zresztą, pisał do niego listy. Czym coś jest opisane w Siekierezadzie, ponieważ no, ciężko było to oddać w języku, prawda, takim literackim, właśnie jak to było określenie, być może czasem nawet takie potoczne. Natomiast Stachura rzeczywiście dbał o to, żeby to wszystko było jak najlepiej opisane, żeby to było wszystko tak, jak rzeczywiście się nazywa tam na ścince te przyrządy.
1: A dlaczego on wybrał ten motyw ścinania lasu, żeby tą swoją chyba najważniejszą powieść zaadresować do czytelników? Co pan myśli, że mu dało ta sytuacja?
0: No, z jednej strony można oczywiście tak banalnie do tego podejść, tak, że Stachura, ponieważ składał stypendia na wyjazdy takie terenowe, tak, gdzie gromadził materiał do jakiejś tam swojej twórczości, no wybrał też miejsce, które mógł jakoś spożytkować później, opisać w swoim twórczości. Na tamtych terenach akurat, które on opisuje, Grochowice, Kotla, to są rejony, w których mieszkał jego przyjaciel Jan Czopik-Leżachowski z żoną Majką, która jest tam dentystką w powieści, ona funkcjonuje tam realnie w tej książce. Więc tutaj miał jakąś bazę, ktoś go tam po prostu pokierował i tak dalej. To mógł być przypadek, ale z drugiej strony oczywiście cała jakaś otwiera się wachlarz taki symboliczny, tak? Kiedy spadają kolejne drzewa, to od razu nam się to kojarzy z jakąś egzekucją, ze śmiercią. Ja mam takie skojarzenie też ciekawe, tutaj się pojawia na początku powieści, jest nawiązanie do śmierci, do tragicznego wypadku Zbigniewa Cybulskiego na stacji we Wrocławiu. I Stachura przyjechał do Kotli z Wrocławia. Jego bohater zresztą tam mówi o Wrocławiu. On z dworca wrocławskiego wyjechał w lutym, zimą. Cybulski zginął w styczniu. I dlatego to było bardzo żywe wtedy. Ta śmierć w ogóle, która, Cybulskiego, która tam się pojawia na początku, jest komentowana przez tych pasażerów pociągu. Wyznacza jakiś punkt i jest klamrą, rodzajem klamry, bo przecież ona się przewija przez całą książkę. I kończy się też ta końcówka bohatera, kiedy nie każdy to zauważa, że tam jest pierwszoosobowa narracja, takie w Siekierezadzie, o czym mówiliśmy, taki ten monolog, ale później on się w trzecioosobową narrację przeistacza i to jest jakiś taki niepokojący motyw. No niektórzy interpretowali to, że to jest śmierć bohatera, a tak to zinterpretował Witold Leszczyński w swoim filmie. To nie jest do końca określone. Stachura zawiesza tutaj akcję, nie wiemy do końca.
1: No to oddajmy mu na sekundkę jeszcze głos. Posłuchajmy kolejnego fragmentu Siekierezady właśnie bezpośrednio z tego placu, gdzie drzewa padają jedno po drugim.
2: Przechodziłem od korony jednego drzewa do korony drugiego drzewa, żeby zrąbać ten konar, który akurat przygniatał konar z korony pierwszego drzewa. Czasami było tak, że ten konar z korony drugiego drzewa, który przygniatał konar z korony pierwszego drzewa, przygnieciony był konarem z korony trzeciego, obok ległego drzewa. I szedłem tam do trzeciego drzewa, łaziłem tam w koronę i szukałem jakiejś możliwej pozycji do zrąbania tego konaru, który kiedy go zrąbałem, okazywał się nie tym wcale, o który mi chodziło. To znaczy tym, który przygniatał konar z korony drugiego drzewa, który to konar z kolei przygniatał konar z korony pierwszego drzewa. Mętlik, zupełny, paranoja, schizofrenia. I co kto chce, więc szukam, który to jest ten zawali droga, widzę go. Zaraz go zrąbię. Ale najpierw muszę ten ścięty konar wytaskać, wywlec z gąszczu na wolny teren, żeby tam w koronie trochę luzu zrobić, żeby się można było jakoś tam obracać. Wyciągam więc ten ścięty konar na wolny teren, odkładam ciężką rąbalnicę i sięgam z zapasa po mój prywatny, krótki, lekki toporek i dziabię. Czyszczę konar z gałęzi, gałązek i gałązeczek, z tego całego drobiazgu. Na zrębie ogólna stukanina, ogólna Siekierezada. Z towarzyszeniem gzyngzających pilników, z ognisk bucha dym, trzaska płonące zimozielone igliwie, syczy żywica, przelatujący nad zrębem jastrząb krzyczy.

0: krzyczy ostrym, mewim piskiem. Gdzieś z drugiej strony kuka, zazula i cisza jednocześnie nam panująca. Wielka cisza lasu, niezależna od tych wszystkich dźwięków. Pani udzielna.
1: Fragment Siekieryzady w interpretacji Mateusza Górskiego w naszej audycji Las Książek, który dzisiaj ścinamy razem z bohaterem Janem Praderą. Jest z nami pan Jakub Beczek. Panie Jakubie, no trochę więcej się chyba tutaj jeszcze tych warstw możliwych do interpretacji tego lasu pojawia, no bo ja słuchając tego fragmentu miałem takie wrażenie, że to jest takie wyrębywanie sobie widoku swojej własnej pamięci. O zapominaniu, o przejrzystości myśli i o tym, że właściwie, żeby odnaleźć taką prostolinijną drogę przez to, no to jest to podobnie niemożliwe jak zorientowanie się, który konar z której gałęzi pochodzi.
2: Zapomnieć i otworzyć się za coś nowego. No, to też jest cel stachurowego bohatera. To znaczy trochę oddzielić tę przeszłość i wyjść na jasną jakąś taką przestrzeń. To na pewno. To natomiast mi taki depresyjny bardzo mocno ten fragment przypominał mi jakąś katastrofę po prostu kolejową, gdzie żelastwo jest poplątane i ratownicy dochodzą, prawda, gdzieś tam, żeby wygrzebać po prostu jeszcze tych żyjących. Mocny taki symbol tej ciszy, która się pojawia. To wszystko jest takie niepokojące tutaj w tej fragmencie.
1: Taki temat świętości nam się tutaj powolutku wyłania, bo pan już powiedział przedtem o tym, że on niektóre stany emocjonalne w takiej epifanii chce sobie i czytelnikom też dostarczać, co bywa pretensjonalne, ale bywa też czasami bardzo celne. To zależy pewnie od nastroju i od takiej dyspozycji czytelników. On, pomimo tego, że jest bardzo zajęty swoimi stanami emocjonalnymi, to on po prostu widzi tych ludzi, którzy są wokół niego, dostrzega ich. Pamięta, co mu powiedzieli i angażuje się w ich sprawy, wydaje się naprawdę bezinteresownie z takiego etycznego nadania.
2: No, dla mnie Siekieryzada to jest powieść o samotności i o głodzie drugiego człowieka. Podczas gdy cała Jaskrawość to była jednak taka epifaniczna powieść o wędrowaniu z swoim przyjacielem, sobowtórem, możemy to różnie nazywać, to tutaj bohater jednak jest sam i ten głód człowieka jest niesamowity. Od samego początku właśnie o tym kierowcy ciężarówki, o którym pan mówił, wspominał o wszystkich tych postaciach, on się z nimi próbuje też na różne sposoby jakoś zbratać, tak? Po prostu pojawia się na jakichś takich spotkaniach gdzieś tam w karczmie i tak dalej, siada, piecze ziemniaki. Rzeczywiście jest to taka książka o jakiejś potrzebie rozmowy, spotkania, o tym, żeby z kimś pobyć po prostu. Na pewno tak jest.
1: No i to jest chyba też ten odcień desperacji, tak mi się wydaje, o którym mówiliśmy na samym początku, że on trochę szuka, może niekoniecznie, choć mówi o tym, że on chce kogoś ratować i zbawiać, to tak naprawdę to on potrzebuje, żeby ktoś jego uratował. Tak to on tego szuka wśród tych ludzi, prawda?
2: Tak to wygląda i takie spotkanie z drugim człowiekiem jest jednocześnie, wydaje mi się, czynem wymierzonym w stronę właśnie przemijania, w stronę jakiegoś nieszczęścia, śmierci. Kiedy mamy Siekieryzadę Kaziuka, który tam rąbie te stoły, to jest to jakieś takie symboliczne ujęcie, spuszczenie powietrza z tego balonu, no, tego całego nieszczęścia, które gdzieś się tam wije, pojawia w tych monologach. Nagle ten Kaziuk, który zupełnie z innych powodów tam rąbie te stoły, on oddala to widmo, tak myślę, to widmo nieszczęścia. I później jest jakieś takie, opadają emocje, dokonuje się pewnego rodzaju katarzis. Ci bohaterowie gdzieś tam się łączą, prawda, rozmawiają. Mm-hmm. Pradera spotyka Michała Kątnego. Czyli to spotkanie następuje. To jest jakiś taki piękny, ale nie zakończenie niestety. To jest piękny moment, ale później mamy oczywiście dalszy ciąg, kiedy bohater idzie swoją drogę. No, czy to jest dobry wybór? Być może niekoniecznie, ale na tym Stachura nie poprzestaje. Gdzieś go tam puszcza dalej.
1: Klimat, który on portretuje, klimat z dopisku też tytułu powieści Zima leśnych ludzi, no jest też naznaczony tym mrokiem tej pory roku. Tam jest to czas takiego karczemnego zaduchu, jest to czas ostrego picia, jest to czas jakiegoś takiego przeczekiwania tej zimy. Ta ilość światła chyba nie za dobrze też wpływa na te depresyjne stany bohatera, który no bez wątpienia z taką decyzją egzystencjalną, z taką decyzją, mówmy wprost, czy ze sobą skończyć, czy nie, po prostu w te lasy przyjeżdża. Ale rozjaśnijmy tutaj na chwilę te mroki depresyjne fizyczną pracą.

0: która być może w ogóle ocala te miesiące życia tego bohatera jako dostarczycielka wielka endorfin. I powiedzmy o tym, dlaczego właśnie zimą się dzieje ta saga Leśnych Ludzi. Powie nam o tym nasz ekspert, pan Marek Świetlik, drwal z 30-kilkuletnim doświadczeniem. Dlaczego drzewa najlepiej ścinać zimą?
1: Braliśmy pilarki, braliśmy młoty, bo sporo było kiedyś drewna łupanego, kliny. Nawet kiedyś te kilfory były, jak były gdzieś drzewa pochylone czy na ugrodzenia, to kilfory. No i dojeżdżaliśmy do danej powierzchni i tam prowadziliśmy te roboty, co wcześniej powiedziałem. Zasadniczo pracować nie można było mniej jak dwie osoby. Ze względu nawet na bezpieczeństwo, to muszą być dwie osoby. Nie daj Boże czegoś, no to druga osoba coś tam zawiadomi, czy odpowiednie służby, czy jak, czy udzieli pomocy. Zasadniczo kiedyś, jeszcze tam tych nawet 80-tych latach czy coś, to w większości było to stosowane, że najwięcej cięło się zimą, no bo wtedy drzewo nie ma soków i tak dalej, i tak dalej. A przeważnie latem były prowadzone w większości te prace gospodarcze w lesie, pielęgnacja i tak dalej, zalesienia i tak dalej. Było tak, że nie mogło się dojechać bardzo do lasu. Dojeżdżaliśmy do lasu, na przykład ścinaliśmy na gnieździe jakiegoś tam, jak to się mówi, tego chojaka. Później braliśmy go na linkę. Musieliśmy ściągnąć, bo nie mogliśmy chodzić po lesie. Tyle było śniegu. Odgarniało się od drzewa śnieg, żeby go nie puścić na metrze, tylko no przy ziemi. I wtedy się go łapało. Troszkę się tam jakieś większe gałęzie obrobiło i ściągało się do takiego, się nazywał to plac, gdzie tam była wyróbka tego drewna na odpowiednie długości.
0: Mówił pan Marek Świetlik, drwal, który dziś pomaga nam jako ekspert. Słyszeli też państwo w tle pięknie kukające ptaki, no bo rozmawialiśmy teraz, tym późnym latem, o zimie leśnych ludzi, czyli o siekieryzadzie Edwarda Stachury. Panie Jakubie, naszym gościem jest pan Jakub Beczek, badacz twórczości Edwarda Stachury. Jak pan myśli, jakie decyzje musiał podjąć Stachura w portretach swoich bohaterów? To nie jest takie oczywiste i takie proste. To są też dylematy na przykład autorów reportaży, jak ich potraktować po prostu uczciwie. Czy on potraktował uczciwie tych ludzi, których spotkał właśnie w czasie tych swoich pobytów na Dolnym Śląsku?
2: Z relacji, które czytałem później, w latach 80. pojawiały się takie wspomnienia z pobytu Stachury pod Głogowem, to tak, tam się pojawiają autentyczne postaci, czy ta dziewczynka Grażynka, czy właśnie leśniczy Majdański, który był rzeczywistym leśniczą, oczywiście ze zmienionym w powieści nazwiskiem, ale te wszystkie osoby zostały sportretowane przez Stachurę z takim dobrodziejstwem inwentarza, ale też z pewnym takim wyczuciem. Natomiast ciekawe jest to, że podczas gdy mieszkańcy no, zachwalali, że rzeczywiście no, tak wyglądała praca i tak dalej, to świetnie, że ta książka powstała. No, bardzo dumni w ogóle byli z tego, że siekieryzada się ukazała. Stachura wysłał tę książkę od razu tam do Kotli. To mieli pretensje do Stachury, że jednak opisał te takie nieprzyzwoite zachowania, no właśnie picie bimbru na przykład, tak, to było, no tak, no praca tak, ale o tym bimbrze to już nie musiał pisać. Natomiast no, rzeczywiście Stachura w ogóle w twórczości teraz, i on podbierał z rzeczywistości jakieś, zapisywał jakieś dialogi, jakieś scenki, tam mnóstwo jest rzeczy, które on usłyszał naprawdę, czy to było w tamtych terenach, czy w ogóle gdzie indziej, to są jakieś autentyczne wypowiedzi, zwłaszcza jakieś takie powiedzonka, które w PRL-u funkcjonowały, ale nie miał żadnych jakichś złych intencji, nie przeinaczał. To wszystko było raczej jako taka inspiracja, którą twórczo jakoś wykorzystywał.
0: Ja sobie, powiedzmy, robię taki eksperyment myślowy, że czytam to jako francuską powieść egzystencjalną z podznaku obcych lub innego rodzaju mdłości. No i oczywiście nie porównuję jakości literackiej, bo Stachura czasami jako pisarz po prostu nie dorasta. Natomiast chyba taki punkt widzenia i taki

0: cel, jaki sobie wybrał pisząc to, jest pokrewny faktycznie z tym, po co się pisało tamte powieści.
1: Ja myślę, że w ogóle PRL tutaj nie przeszkadza. Myślę, że to jest znakomity trop w ogóle, o którym pan powiedział. Jak najbardziej Stachura jest pisarzem uniwersalnym. Ja myślę, że on teraz, Francuzi zaczynają go odkrywać. Niedawno ukazał się tom opowiadań Stachury we Francji, tłumaczony przez Francuza i Polkę, która mieszka we Francji. I oni się dziwią, myśmy nie znali Stachury. Myśmy tego pisarza nie znali. A to jest wspaniały pisarz. On jest, no jest polski, ale jednocześnie jest francuski. To nie dlatego, że się urodził we Francji i przez wiele lat mówił po francusku w zasadzie wyłącznie. On polskiego się później uczył. Dla mnie takie kamisowskie jakieś tropy, czy w ogóle takiej szerszej tej nowej powieści francuskiej lat 60. to u Stachury jest. Tam nic się nie dzieje. Weźmy kilka jakichś pisarzy polskich z tamtych lat, 60. lat. Oni często są umocowani w tamtej epoce. Tego się nie da wyciągnąć. Stachura nie. To jest
0: Tak, on jest troszeczkę ponadczasowy, aczkolwiek tą epokę odnotowuje, no bo faktycznie takich robociarskich żartów, takich dalekich powidoków, już trochę prześmianych socrealizmu też tam trochę jest faktycznie.
1: To jest troszeczkę jak przypadek Chłaski, prawda, że Chłasko też gdzie pisze o jakichś takich robotniczych sytuacjach, czy jakiejś tam pracy, nawet w jakimś takim socrealistycznym ujęciu, prawda, czy postsocrealistycznym, a tak naprawdę jest bardzo europejskim pisarzem w wielu rzeczach, naprawdę bardzo szerokim. I Stachura tak naprawdę, to jest bardzo podobna sytuacja. Mimo tej aury PRL-u, on opowiada, no opowiada o człowieku, o jakimś egzystencjalnym takim cierpieniu, o czymś takim, co jest, nie jest często polityczne, no, to jest poza sporem.
0: No to oddajmy mu jeszcze na moment głos, interpretuje Mateusz Górski.
2: Wszystko tu było w porządku. Wszystko tu było na swoim miejscu. Są ręce, jest drzewo. Długi, gruby pień sosny. Drzewo trzeba obciachać z sęków i konarów, a koronę odrąbać w tym miejscu, gdzie mniej więcej kończy się grubość pnia, a zaczyna wąskość. Do tego jest trąbalnica, siekiera. Potem oczyszczony pień trzeba będzie okorować. Na czerwono, bez zdejmowania łyka. Do tego będzie skrobak. Korowaczka. Potem, kiedy leśniczy ze swoimi gajowymi wymierzą co do czego, co na tartaczkę, co na sklejkę, co na kopalniak, czyli stropnicę, co na papierówkę, więc kiedy wymierzą i postawią znaki, gdzie trzeba ciąć, wtedy się będzie cięło. Do tego będzie piła. Do piły, kiedy się zapaćka żywicą, będzie nafta, żeby piłę wyczyścić. Więc to wszystko jest proste. Są ręce, jest drzewo, są narzędzia.
0: No i tu jest pytanie, w którym możemy troszeczkę zamknąć dylemat stylu Edwarda Stachury. Złośliwy powiedziałby tak. No to jest taka stylizacja jak ze studenckiego kabareciku, że on opisuje ścinanie sosny, jakby to było stwarzanie świata. A można z tą samą mocą powiedzieć, że on właściwie robi taką fenomenologiczną redukcję tej sosny i stara się zobaczyć tylko sosnę i nic więcej poza tą sosną. I to jest wybór, który stoi przed czytelnikami. Albo zobaczą w nim takiego stylizującego zgrywusa, albo zobaczą kogoś, kto stara się widzieć no chyba właśnie tą jaskrawość, prawda? Różnych konkretnych rzeczy, materialności, zdarzeń, zjawisk przyrody, przedmiotów. On jest bardzo czuły na materialność, nie sądzi pan?
1: Tak, to znaczy no zbyt łatwe chyba by było takie postrzeganie Stachury jako takiego zgrywusa, bawidamka, który próbuje, stylizuje i tak dalej. Były takie głosy. To nie oszukujmy się, że takie głosy były i są cały czas. I oczywiście no, każdy ma prawo do swoich interpretacji do tego, żeby Stachury nie lubić. Bo momentami można go nie lubić. To zgoda. Natomiast mi jest bliższa ta koncepcja takiego fenomenologa, takiego epifanisty, tak, który rzeczywiście koncentruje uwagę na jakichś rzeczach i z tego no może, nie wiem, powstać wiersz, tak, który ktoś przeczyta, pójdzie to dalej, jakieś dobro z tego wyniknie. Tak bym go postrzegał oczywiście. Dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o Siekierzadę, potwornym doświadczeniem była ta końcówka, kiedy bohater, tak jak w bajce, wędruje przez kolejne etapy, prawda, żeby doświadczyć, żeby się przemienić, żeby być lepszy, mądrzejszy. On wchodzi do tego świata, jak do miasteczka. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są takie miasteczka jak w grach komputerowych, prawda, tak, że trzeba je przejść dalej. I coś tam wykonuje, taki właśnie

0: klucz komputerowy, który gdzieś musi wykonać, podnieść, przenieść. I on wychodzi. On zostawia całe to uniwersum Siekierezady i idzie dalej. To było dla mnie wstrząsające, że po prostu potrafił to wszystko zostawić. Jak pierwszy raz czytałem, to powiem, dlaczego? Dlaczego im to zrobił? Tak? Dlaczego nie ma kontynuacji jakiejś? Po prostu odszedł od nich. Tak się nie robi. I co ciekawe, po śmierci Stachury były takie głosy, że Stachura zostawił czytelników, tak? Odszedł. Jak mógł im to zrobić? Także to też jakiś taki dysonans tutaj się pojawiał.
1: Stachura, który w swojej Siekierezadzie, czyli Zimie leśnych ludzi, po 55 latach od wydania tej powieści dalej trwoży, tumani i przestrasza. I ja chciałem jeszcze na moment oddać głos naszemu ekspertowi, którego chciałem zapytać wprost, czy on sam powiedziałby o sobie, że jest leśnym człowiekiem z tytułu Siekierezady. A czy powiedziałby pan o sobie, że pan jest leśnym człowiekiem?
2: Tak bym powiedział. Ja bym tak powiedział, bo ja od początku ten las traktuję jak swoje. Jesteśmy teraz w drzewostanie. Przypuszczam, że on ma, bo to głównym gatunkiem to jest sosna. Przypuszczam, że ono ma 130-140 lat. Są dąbki podrostowe, no to one mogą mieć 20-30 lat.
1: Tutaj dąb widzę, tak?
2: Tak, tu mamy, tak jak ten dąb, to on ma już na pewno ze 120-130 lat.
1: Ścinał pan kiedyś takiego dęba, 130-letniego?
2: No, ścinaliśmy.
1: Co, ciężko, trudno? Takiego dęba trudniej niż sosnę?
2: No, na pewno. Robimy żaz podcinający, później skośny, piłą tak. No i później zostawiamy tam próg do góry i objeżdżamy, no. I nieraz jak są mocne takie nadbiegi, nie można, no to nadbiegi obcinamy. Ale przeważnie, jak jest możliwość tak jak tego, bez obcinania nadbiegów, to go ścinamy, bo on wtedy mniej pęka, bo on lubi pęknąć z dąb. Obramiamy te gałęzie i ten się na przykład kawałek nie będzie zgniły, no to on jest bardzo dobrą klasą. Mhm. On pójdzie na meble, na coś, na parkiet oczywiście. Obcinamy tam gałąź, wycinamy tą gałąź kawałek na upał i znów jeszcze ciągniemy. Już jest gorsza klasa, ale jeszcze jest dąb użytkowy.
1: Czyli im wyżej, tym to drewno jest mniej...
2: Bo więcej sęków i tak dalej. Tak, okay. A tutaj, jak widzi pan, mamy 3-4 metry bezsensne. Nieraz jak mamy przerwę czy coś, to ja sobie siądę w samochód i sobie objadę. Zobaczę. Lubiłem sobie przejechać, popatrzeć, gdzie tam pousychały chojaki i tak dalej, i tak dalej. To trzeba lubić. To dodatkowo nie tylko o pieniądzu się myśli, tylko trzeba lubić. Lubić tą, ja bardzo tą pracę lubiłem.
1: 3-4 metry bezsęczne i cały ten opis ścinania dzięki panu Markowi Świetlikowi, Drwalowi Pilarzowi, musi pan przyznać, panie Jakubie, i jako czytelnik Siekierezady, i też jako słuchacz tej wypowiedzi naszego eksperta, że w tym języku fachowym jest coś dla literatury przepięknego.
0: Tak, wspaniała w ogóle historia i tak sobie pomyślałem, że ten Pradera tam gdzieś się też pewnie kręci obok panów i zgadza się, bo też był leśnym człowiekiem, no to chciał być i myślę, że zbliżył się do tego. Leśny człowiek to jest jakiś pewien rodzaj, pewien stan, prawda, ducha. Bogdan Zadura w recenzji z Siekierezady, pamiętam, zatytułował tą recenzję Rodziewiczów w dżinsach. Tak? Czyli z jednej strony mamy jakieś głębie lasu, z drugiej strony te dżinsy, czyli jakieś poczucie wolności i tak dalej. I tak postrzegam tego bohatera, że to jest pewien stan ducha.
1: Stan ducha, który chyba też pozwala na czarowanie, bo ostatnim aspektem, o którym chciałbym wspomnieć, jest taka mała, ulotna magia dowcipu, gry słów właśnie w tych leśnych, międzyludzkich spotkaniach. Tam jest bardzo dużo takich subtelnych żartów, które wynikają z podwójnego kontekstu. Jest sens dosłowny tego, co się wydarza w tych dialogach i jest też ten taki sens dodany, powtórzony jak echo przez tego bohatera, przez którego my to filtrujemy. I to są momenty, które tak czynią tą powieść bardzo poetycką w tym dobrym sensie, że właśnie jej nie dociążają, tak jak te monologi trudniejsze, tylko właśnie tak ją odelżają. Posłuchajmy takiego fragmentu. To będzie rozmowa o wiadrze.
3: Zostawię panu wiadro do żaru. Rozpal pan sobie trochę dalej nowy ogień, żeby za daleko nie nosić gałęzi.

0: Dobre jest. Wiadro potem do pana odnieść? A niech zostanie u pana. Będzie ktoś potrzebował, to będzie krzyczał. To pan wtedy krzyknie, że wiadro u pana jest, to wtedy on przyjdzie i weźmie sobie, bo to jest wiadro ogólne, ono krąży. Latające wiadro. Powiedziałem głośno do siebie, kiedy Selbka odszedł. To już nie tylko latające talerze są, ale i latające wiadra. To dobrze. To dobrze.
1: No i dobrze.
2: Tam jest bardzo dużo humoru w tej powieści. Tak, byśmy tutaj strasznie tak minorowo zagrali. Natomiast oczywiście tam jest dużo pogody, dużo właśnie tych powiedzonek, dużo różnych sytuacji komicznych, przeplatanych oczywiście, tam jakby kontrowanych, ale tak naprawdę wiele rzeczy też, które weszły do języka takiego prawie potocznego, tak jakieś powiedzonka, które tam Stachura przemyca. Jak się śledzi fora internetowe, gdzieś tam jakaś rocznica śmierci Stachury, to ludzie po prostu cytują na Facebooku czy gdzieś. Całe cytaty, te siekierezady się pojawiają.
1: No, nie byłbym sobą, gdybym jeszcze w ten najbardziej banalny sposób na koniec naszej audycji nie zapytał naszego eksperta Marka Świetlika o siekiery, bo rozmawiamy cały czas o siekierezadzie, a jeszcze ani słowa o siekierach nie powiedzieliśmy. Chciałem się dowiedzieć od Drwala, czy to jest narzędzie, które cały czas może się Drwalowi współczesnemu przydać, no bo czasy się zmieniły, 55 lat od wydania powieści. Posłuchajmy. O całym świecie można zapomnieć, jak się wali siekierą, nie sądzi pan?
3: No wie pan, teraz to powiem panu, że teraz coś w tych czasach, to, ale moim zdaniem do lasu zawsze powinna być siekiera. Jak jeszcze jeździmy, czy nawet pilarkę, to zawsze operator moim zdaniem powinien mieć. Różnie bywa, ale sporo już firm na pewno siekierę całkiem poszły w odstawkę.
1: No czyli co, do Muzeum Siekier już tylko?
3: W większości myślę, że tak. Teraz nie używamy siekier. Teraz już jest troszeczkę łatwiejsza, ale to jest ciężka praca. To jest ciężka praca. Temperatura teraz na przykład, jak są teraz pracujemy, teraz są hodowlanych kupę spraw i temperatura 25 stopni, nie mówię ja już o 30. I pan kosiarkę bierze i pan idzie w uprawy i trzeba powykasać. Ciężka to jest praca. Oczywiście.
1: Ale z drugiej strony na świeżym powietrzu, w ruchu, no to jest to człowieka konserwuje dobrze. No,
3: no na pewno, a dlaczego, wie pan, ja jako tu z warszawskiego, to teraz takich dwóch młodych, a ja tu nie mam ludzi. I ja nie mam, nie stoją u mnie ludzie i czekają na pracę. Jakby było tak znów, to by, wie pan. Wcale źle się tu i nie płaci teraz.
1: Czy to trudno znaleźć młodego Drwala?
3: Oczywiście. To jest który wyjątek. To są wyjątek, żeby był tu jakiś młody człowiek.
1: No my teraz właśnie czytamy książkę Siekierezada, czyli Zima leśnych ludzi. Dzięki panu mogliśmy taką prawdziwą rozmowę z leśnym człowiekiem usłyszeć.
3: No bo wie pan, już tych ludzi właśnie z tamtych czasów to jest mniej. Teraz ja opowiadam i tym młodym, jak to się pracowało i tak dalej. Oni nie wierzą. Oni nie wierzą, że tak było. A kto te wałki włożył ręcznie tymi rąkoma na te wózki? Teraz to, co siedzi w maszynie i sobie gałeczkami, klimatyzacja. Kiedy była klimatyzacja? Albo jak jeszcze woziliśmy końmi, to jak było? Jak było, a najgorsza to była zima, nakładły się, bo najpierw tam w tych korytkach się woziło. Później, żeby się ułatwić, to się robiło takie blaty. No i już wtedy nie w korytko nie wyciągnęło, tylko poszedł z drugiej strony, przesunął. Ale znów było, bo jak na przykład koniem się wywoziło, koń ciągnął, skoczyło na ten, na karpę, patrzy, fru, wszystko leży. Kto to widział? Ręcznie wszystko się. Nikt tego nie wierzy, panie.
1: Dobrze, że pan pamięta jeszcze te czasy prawdziwych Drwali.
3: Prawdziwych Drwali.
1: No i o prawdziwych drwalach na koniec wysłuchaliśmy z panem Jakubem Beczkiem. Słyszał pan, jest wakat na młodych drwali tutaj pod Warszawą, także gdyby ktoś chciał pójść w ślady Edwarda Stachury i na własnej skórze się przekonać o tym, jak to jest pracować w ten sposób, to droga wolna.
2: Kto wie, być może Siekierzana będzie czytana w przyszłości. Już teraz mogła być czytana w muzeach etnograficznych jako rzeczywiście zapis, jak

0: z czasu historycznego, tak, w którym używało się narzędzi, których już dzisiaj nie używamy. Stachura nieświadomie zapisał część po prostu takiego etosu pracy prawdziwego drwala, tak jak tutaj pan Świetlik podkreślił, więc tak. Warto dodać, że Stachura nie bał się pracy fizycznej. On znakomicie się odnajdywał i w koszeniu trawy, i właśnie w jakichś pracach takich fizycznych na wsi, więc to był człowiek też z taką tężyzną fizyczną. To też nie jest tak, że to przyjechał taki, prawda, hucherko, intelektualista gdzieś tam z Warszawy i nagle nie wiedział, jak tutaj siekierę trzymać. I z siekierą, co ciekawe, spał też. Ze względów bezpieczeństwa, gdzie się trzymał tam pod poduszką. Także ta siekiera, jako tutaj usłyszeliśmy, że ważne narzędzie, to jest uniwersalne narzędzie na wszelkie zło. Po prostu gdzieś tam od jakichś ludowych bajek i historii po siekieryzadę.
1: Po siekieryzadę, o której dziś rozmawialiśmy w audycji Las Książek, mam nadzieję i wrażenie, że więcej pytań zadając niż odpowiedzi udzielając, bośmy od różnych stron tą książkę próbowali państwu przedstawić. Przede wszystkim jako bardzo ciekawy, dziwaczny fenomen polskiej literatury, to bez wątpienia. Gdzieś zszyty na stałe z legendą literacką o Edwardzie Stachurze, która może podobać się mniej lub bardziej. Ale bez wątpienia siłą autorytetu, tak mi się wydaje, jest to, na co się wskazuje, niekoniecznie to, kim się jest. A ja mam wrażenie, że poza tym może fałszywym tropem wskazywania na śmierć, co nieco szczeniackim, Stachura wskazuje też na inne bardzo ważne rzeczy, takie jak materialność świata, takie jak spotkanie z drugim człowiekiem jako nadrzędna wartość każdego dnia. I wydaje mi się, że taką postawę pełną piękna i radości z każdego kolejnego budzącego się dnia on próbuje też tutaj przedstawić. Przecież tam są ogromne ustępy radości z tego, że się wstało rano i że się je śniadanie.
0: Zgadzam się w zupełności. To jest to nazwa zmartwychwstaniem, tak? Czyli to jest po prostu codziennie rano nam się przytrafia. Nie zauważamy tego na co dzień. Biegniemy, lecimy, tak? Gdzieś tam coś załatwiamy, jakieś sprawy. Stachura mówi, zatrzymaj się, zobacz, tak? Wstałeś w ogóle, żyjesz. Niesamowite. Niby banał, a jednocześnie jak piękne. Więc tak, zgadzam się i troszeczkę ważne, że wpuściliśmy tego takiego dobrego, świeżego, jasnego powietrza do pokoju, który gdzieś tam nam się w pewnym momencie zaciemnił, bo się kryzys, ona łączy oczywiście te dwa aspekty, ale chciałbym ją widzieć jako powieść taką jasną, która pokazuje coś takiego, co sprawia, że idziemy z jakąś nadzieją dalej.
1: Jak to w lesie bywają prześwity, a bywają też ciemne oczywiście fragmenty. Zachęcamy państwa do spaceru tym lasem, lasem zimy leśnych ludzi, czyli Siekieryzady Edwarda Stachury. Mija 55 lat od premiery tej książki, wyszła w 71 roku, a my dzisiaj rozmawialiśmy o niej z panem Jakubem Beczkiem, badaczem życia i twórczości Edwarda Stachury.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy panie Jakubie. Słuchaliśmy też opinii eksperta pana Marka Świetlika, któremu bardzo dziękujemy za przybliżenie nam realiów i przeszłości, i teraźniejszości pracy przy wycince lasu. Ja już się z państwem żegnam. Kłaniam się, do usłyszenia. Jan Kantyzienko.

0: Wiara niezłomna, zwycięska jest. Wreszcie się zdarzy zlot fantastyczny waszych dwóch planet. Pięknie spokrewni się wasza krew. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążycie waszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo Bóg was będzie chciał zniszczyć. Lecz wam się uda zachwycić go. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno.
1: Jeszcze zdążymy, tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na park. Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Chodzić.

Będziemy codziennie w świat. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno.

0: Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Już jest za późno.
1: Nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno.
2: Autopromocja.
3: To się czyta.
4: Maria Janion. Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Różewicza nie interesował Kafka jako postać historyczna i nie zamierzał pisać jego udramatyzowanej biografii. Canetti twierdzi, każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dosyć dobrze. Jeśli je zna się jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Niepokojące tematy egzystencji to chyba dotyczy każdego. Polecam tę lekturę. Maria May.
2: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się południe.
3: Quodlibet niedzielny.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Zofia Kruszewska. Zapraszam do 14. I przez te dwie godziny będziemy wracać do muzycznych wzorów, które pozostają rozpoznawalne, choć wszystko wokół nich nieustannie się zmienia. I będziemy sprawdzać też, jak z jednej powracającej idei mogą wyrastać zupełnie różne formy, style i światy dźwiękowe. Chacona, chacon, pasacaglia, folia. Nazwy będą się zmieniać, podobnie jak epoki, kraje, style, ale jedna zasada będzie nam stale dziś towarzyszyć. Powracający fundament i nieustanna zmiana ponad nim. Zaczniemy we Włoszech, pierwszej połowy XVII wieku, później będzie Francja Lilliego, Anglia Persela, Półwysep Iberyjski i Wyspy Kanaryjskie, także słynna La Folia Corellego, a dalej Bach i jego słynna szakona, a na koniec już w XIX wieku Johannes Brahms. Bo ten dawny, wariacyjny pomysł okazał się niezwykle inspirujący. Z tanecznego wzoru mógł wyrastać wirtuozowski cykl wariacji, wielkie dzieło na skrzypce solo, a w końcu nawet finał romantycznej symfonii. Na początek krótko i żywiołowo. Włoski świat wczesnego baroku.

Hesperion 21 i Jordi Savall to była czekona tarkuinia Maruli, taneczna, pulsująca, oparta na powracającym basie, nad którym kolejne głosy bezustannie zmieniały się. Nagranie pochodzi z płyty Ostinato. No i właśnie sam jej tytuł bardzo dobrze opisuje mechanizm, który będzie dziś wracał przez całe nasze spotkanie w Quodlibecie, ale w różnych odsłonach. W XVII wieku szakona nie była jeszcze rozbudowaną formą, którą znamy choćby z twórczości Bacha. To przede wszystkim taniec, puls, ruch i improwizacyjna swoboda, a tę samą zasadę można było przenieść również do muzyki wokalnej. I zrobił to Claudio Monteverdi w jednym ze swoich najbardziej niezwykłych duetów, Cefiro Torna.

Zefiro Torna, Claudia Monteverdiego, Jean-Paul Fouchecourt i Marc Padmore, tenory, świetne tu nagranie, Les Arts Florissants pod kierownictwem Williama Christiego z 1992 roku. I z Włoch przenosimy się teraz do Francji czasów Ludwika XIV, gdzie ta pełna tanecznego żywiołu forma trafia na dwór i nabiera zupełnie nowego charakteru. U Jeana Baptiste Lilliego Jacona staje się częścią wielkiego widowiska. Połączeniem muzyki, teatru i tańca. Nadal jest w niej wyraźny puls i powtarzalność, ale pojawia się też francuska elegancja, sceniczny gest i większy rozmach.

Fragment komedii ballet Le Bourgeois Gentilhomme, Mieszczanin na Szlachcicem, dzieła powstałego w 1670 roku ze współpracy Moliera i Jeana Baptisty Lilliego. W słynnym Ballet des Nations, którego słuchaliśmy, właśnie taniec przejmuje właściwą główną rolę, a całość zamyka szakona, elegancka, rytmiczna i bardzo efektowna. To było nagranie Le Poème Harmonique pod kierownictwem Vincenta di Mestra. No i tutaj szakona miała rzeczywiście teatralny i taneczny charakter. Zostaniemy jeszcze przy Lilim, ale teraz zmieniamy wykonawców, no i przejdziemy do rozbudowanej pasacalli od tej krótkiej, tanecznej szakony. Czym właściwie różnią się te formy pasacaglia i szakona? No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi obowiązującej dla całego baroku. Ich historie splatają się, a granice między tymi formami były płynne. Łączy je jednak najważniejsza idea. Kolejne zmiany budowane ponad powracającą formułą basową, tym fundamentem. A w Asie Egalité Lili rozwija tę zasadę w niemal 14-minutową konstrukcję. Zmienia fakturę, obsadę, kolor, brzmienia, napięcie, ale przez cały czas pozostaje rozpoznawalny, powracający schemat w basie. Przed nami L'Étalon Lyrique, chór de Chambre de Namur pod kierownictwem Christophe Rousset i pasacaglia z opery pastoralnej Assis Égalité Lilliego.

Finalement, on va passer à Kais. C'est loi l'amour de qu'on jouisse ainsi et Galate, Jeanne Baptiste Liliego. Partie de vous n'a été spévale Benedict de Toron et Deborah Cachet de Tego, cœur de chambre de l'amour et l'étalon lyrique pod kierownictwem Christopha Rusetta. To finał całego dzieła po śmierci Acisa i jego przemianie przez Neptuna w rzekę. Dramat kończy się pochwałą miłości. Najdy i chór bóstw wodnych śpiewają o jej sile i przyjemności, a kolejne zwrotki wpisane są w powracający schemat pasakalni. Francuski przepych, rozmach i rozbudowana forma, a teraz Anglia i Henry Purcell. Znów szakona, tym razem bardziej skupiona, ciemniejsza, z tym charakterystycznym dla kompozytora połączeniem elegancji, melancholii i harmonicznej śmiałości.

Finałowa szakona z The Fairy Queen, jednego z najbardziej barwnych dzieł teatralnych Henry'ego Purcella, pełna tańca, scenicznego ruchu, no i charakterystycznej dla tego kompozytora harmonicznej wyobraźni. Les Musiciens de Saint-Julien to ich nagranie pod kierownictwem François Lazarewicza. A teraz zmienimy nazwę, ale pozostaniemy przy głównej idei, powracającym schemacie, który daje możliwość kolejnych przeobrażeń. Przechodzimy do folii, jednego z najbardziej niezwykłych i trwałych muzycznych pomysłów w historii muzyki. Jej początki prowadzą na Półwysep Iberyjski, ale z czasem ukształtował się też charakterystyczny schemat harmoniczny, który stał się podstawą całych cykli wariacji, tych najbardziej znanych, choćby u Corellego i Vivaldiego. Zanim jednak wejdziemy w świat włoskiego baroku, zatrzymamy się przy czymś bliższym żywej tradycji, przy folii, która na Wyspach Kanaryjskich zakorzeniła się w miejscowej tradycji jako śpiew i taniec. Przez stulecia bardzo się tam zmieniała. Kanaryjska folia jest spokojniejsza, bardziej śpiewna, może ceremonialna trochę. Wokalne zwrotki przeplatają się z tymi odcinkami instrumentalnymi, a każda z wysp, właściwie nawet poszczególne miejscowości i zespoły tam działające, wykształciły własne jej odmiany. No, jednak pod tą lokalną formą zachował się ślad dawnej folii. Bas, przebieg harmoniczny są jakoś tam spokrewnione ze schematem dawnej folii, ale przez kolejne pokolenia to wszystko zostało rozbudowane i przekształcone. Nie będziemy słuchać więc źródła, z którego później wyrósł Corelli, to raczej inna gałąź tej samej historii. Muzyczny wzór, który w jednym świecie stał się materiałem dla barokowych wariacji, a tutaj został przejęty przez tradycję i przez stulecia żył własnym życiem.

I co Państwo na to? Folias antiguas de Galdar, tradycyjna folia kanaryjska w wykonaniu Los Gofiones, taki zespół z Las Palmas. Folia z tradycji kanaryjskiej została przeniesiona na archipelag przez europejskich osadników. W XVII i XVIII wieku już przeniknęła do tradycji ludowej. I tak to właśnie się ukształtowało, a teraz włoski barok i Rzym roku 1700. Folia ma już wtedy bardziej rozbudowaną i uporządkowaną postać, opartą na charakterystycznym schemacie harmonicznym w tonacji molowej, ważnym trójdzielnym pulsie, i właśnie po ten model sięga Arcangelo Corelli. Przed nami słynna sonata demol op. 5 numer 11 La Folia w wyjątkowym nagraniu Jordiego Savala, który nie gra na skrzypcach, a na wioli sopranowej.

Sonata Demol opus 5 numer 12 La Folia Arcangela Corellego, temat i 23 wariacje w opracowaniu na Violda Gamba, Jordi Savall, na violi sopranowej, Bruno Coxe, Bas de Violon i Michael Beringer na klawesynie. Corelli uczynił z La Folii jedno z najbardziej efektownych dzieł swojego opus 5, wydanego w Rzymie w 1700 roku, a ślad Corellego widać niemal od razu. Vivaldi sięga po La Folię w 1705, a Geminiani, uczeń Corellego, ćwierć wieku później rozbudowuje jego wersję do formy concerto grosso. I zostawiamy teraz samą folię, ale nie zasadę, która nią rządzi, ten stały, nieustannie budowany warianty ponad właśnie stałym wzorem. Wracamy do Chaconne i do momentu, w którym cała ta historia zupełnie się zmienia. Zaczynaliśmy od krótkiej, żywiołowej Chaconne Merulli, od muzyki związanej

później z tańcem, z powtarzanym basem, a u Jana Sebastiana Bacha ten sam rodzaj myślenia staje się podstawą rozbudowanej, wyrafinowanej konstrukcji na skrzypce solo. Chaconne zamyka drugą partię d-moll na skrzypce solo. Sama trwa niemal tyle, co wszystkie wcześniejsze części partity razem. Jeden instrument zaczyna brzmieć jak wiele głosów. Pojawiają się akordy, polifonia, wielkie płaszczyzny brzmień. No i jest też niezwykła dramaturgia. Z ciemnego d-moll wyrasta rozległy odcinek d-dur. Jak nagłe rozjaśnienie całej przestrzeni, żeby później znowu powrócić do punktu wyjścia.

Szakona z drugiej partii D-moll Jana Sebastiana Bacha z jedną niewiadomą. Mogli się Państwo zastanawiać, kto grał. A wybrałam interpretację Diany Adamian, młodej, bardzo uzdolnionej ormiańskiej skrzypaczki, grającej szerokim gestem, bardzo ekspresyjnie. To zwyciężczyni konkursu Menuhina z 2018 roku, konkursu imienia Haczaturiana z 2020. I to jej najnowsze studyjne nagranie, wydane w 2025 roku. Moglibyśmy właściwie tutaj zakończyć historię u Bacha. Szakona wyrasta daleko poza swój taneczny rodowód, z powracającego schematu. Powstaje wielowarstwowa opowieść zamknięta w brzmieniu skrzypiec. No ale ta historia ma jeszcze jeden rozdział dzisiaj. Przeskakujemy o ponad półtora wieku do muzyki Johannesa Brahmsa, kompozytora na wskroś romantycznego, a jednocześnie niezwykle silnie zapatrzonego w muzykę przeszłości, w Bacha, dawny kontrapunkt i formy wariacyjne. W czwartej symfonii E-moll, opus 98, to zainteresowanie historią dochodzi do głosu bardzo silnie w finale. Brahms buduje go jako ogromną pasakalię, serię kolejnych przeobrażeń wyrastających z krótkiego, powracającego tematu. No i w tym temacie pobrzmiewa jeszcze jedno spotkanie z Bachem, nawiązanie do finału kantaty Nach dir Herr Verlanget mich. Do ciebie, panie, tęsknię. BWV 150. Historia zatacza tu niezwykły łuk. Coś, co wyrastało z tańca i powracającego schematu u Brahmsa, staje się konstrukcyjnym szkieletem finału jednej z najważniejszych symfonii XIX wieku. Posłuchamy całej czwartej symfonii E-moll, opus 98 Johannesa Brahmsa, w legendarnym nagraniu filharmoników wiedeńskich pod dyrekcją Carlosa Kleibera. A kiedy dotrzemy do czwartej części, warto przypomnieć sobie początek naszego spotkania, właściwie całe spotkanie. Merulę, Monteverdiego, Liliego, Persela, później Folię Kanaryjską, Corellego i Bacha. Epoki i języki zmieniały się całkowicie, ale cały czas powracał ten sam paradoks. Ograniczenie, które daje wolność, stały schemat, fundament, z którego można wyprowadzać nieskończoną ilość zmian.

czwarta symfonia e-moll opus 98 Johannesa Brahmsa w Filharmonice Wiedeńskiej pod dyrekcją Carlosa Kleibera. To nagranie z 1980 roku. Legendarne. Kleiber należał do najbardziej niezwykłych dyrygentów XX wieku. Nagrywał niewiele, bardzo starannie wybierał repertuar, a każda jego interpretacja była budowana z ogromnym napięciem, dbałością o detal. Tak było w czwartej symfonii, której słuchaliśmy. No i to szczególnie było właśnie słychać precyzję nerw, ale też niezwykłą swobodę. I tak od krótkiej XVII-wiecznej Czekony dotarliśmy do jednej z największych symfonii XIX wieku, po drodze zaglądając także do muzyki tradycyjnej. Zmieniały się miejsca, epoki i formy, ale cały czas towarzyszył nam powracający bas, temat albo schemat rytmiczny, melodyczny, coś stałego, co za każdym razem pozwalało stworzyć coś nowego. I na zakończenie chciałabym jeszcze raz zawrócić niemal do początku tej historii. Jordi Savall na płycie La Folia 1490-1701 próbował prześledzić dzieje folii od jej najstarszych iberyjskich śladów aż po wielkie barokowe wariacje. I właśnie jednym z tych dawnych śladów, pożegnam się dziś z Państwem, to będzie folia Rodrigo Martineza. Materiał tej kompozycji zaczerpnięty został z Canzoniere de Palacio. To zbiór z przełomu XV i XVI wieku, potraktowany przez Savalla jako punkt wyjścia do improwizacji. A to rzeczywiście Jordi Savall potrafi świetnie. Esperion 21 pod kierownictwem Jordiego Savalla. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Quod Libet. Życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co zostaje z młodości, kiedy po latach próbujemy do niej wrócić? Film Panny z Wilka Andrzeja Wajdy to opowieść o przemijaniu i niespełnionych możliwościach. Główny bohater wraca do Wilka po kilkunastu latach i spotyka pięć kobiet, które pamięta z młodości. Ale tak naprawdę spotyka własną przeszłość, dawne pragnienia, wybory i pytania o to, co mogło wydarzyć się inaczej. O Pannach z Wilka porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Hyra.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest miejsce, w którym przez ostatnie 6 tygodni słuchali Państwo profesora Ryszarda Koziołka, który rozbierał na części lalkę Bolesława Prusa. A dziś w naszej audycji gościmy Monikę Piątkowską, która będzie rozbierać samego Prusa, jeśli mogę sobie pozwolić na taką metaforę. Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry słuchaczom i chcę powiedzieć, że Prus ucieszyłby się na myśl o tym, że ktoś będzie go rozbierał, bo miałby duże poczucie humoru i bardzo lubił takich spraw żartować, więc to akurat takie idealnie w jego typie, rozpoczęcie.
0: Dodajmy jeszcze, że Monika Piątkowska jest autorką znakomitej biografii Bolesława Prusa, Prus, śledztwo biograficzne. Po raz pierwszy wydana została ona w 2017 roku, ale już teraz jesienią będzie wznowiona, więc będą mogli Państwo dotrzeć do tej książki, która jest fascynującą lekturą. No ale słowo się rzekło, Bolesław Prus, pewnie większość z Państwa pamięta, że prawdziwe nazwisko pisarza, autora Lalki, innych powieści, też kronik tygodniowych, brzmi Aleksander Głowacki. No i dziś zaczniemy od tego małego Aleksandra, który właściwie od wczesnego dzieciństwa jest osierocony, no i to jego dzieciństwo nie upływa idylicznie, tak jakby się chciało, żeby dzieci miały idylliczne dzieciństwa.
1: Biografii jego, w jego opowieści o jego życiu w ogóle nie używam imienia Bolesław Prus, to jest cały czas Aleksander Głowacki, ponieważ wydaje mi się, że Bolesław Prus był raczej taką nakładką na Aleksandra. Książki pisał Aleksander Głowacki, moim zdaniem, a nie Bolesław Prus, a dzieciństwo jego w zasadzie ukształtowało nie tylko, tak jak z nami wszystkimi, nie tylko jego jakby osobowość, to kim on się stał jako człowiek, ale też jego pisanie, bo nigdy z jego książek nie wyszło. Może dlatego, że skutki tego dzieciństwa ciągnęły się z nim do końca życia, może dlatego, że były to takie najbardziej mocne wspomnienia. No dość powiedzieć, że taki konstrukt, który teraz nazywamy wewnętrznym dzieckiem, naszym w ogóle dzieckiem, no akurat w Aleksandrze Głowacki był bardzo żywy i Bolesław Prus go nie zakrył. Dzieje się tak dlatego, że przyszedłszy na świat latem 1847 roku, no trafił w miejsce, które dziś powiedzielibyśmy, że było rodziną dysfunkcyjną i przemocową. No i to nie mogło się po prostu udać.
0: Ojciec właściwie był nieobecny w życiu dziecka. Czy te dziecinne przeżycia mogły mieć właśnie dla też późniejszego obrazu ojcostwa, myślę o nim samym?
1: Problem z rodziną Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, polegał na tym, że tak naprawdę w ogóle jej nie było. Dlatego, że kiedy on przyszedł na świat, był trzecim dzieckiem swoich

0: rodziców, to ta rodzina już nie istniała. Jego najstarsza siostra zmarła zaraz po porodzie. Jego brat Leon, który stał się bardzo poważną postacią w jego życiu, był o 13 lat starszy, więc no nie był dla chłopca żadnym, nie mógł być żadnym przyjacielem. Lecz przede wszystkim, przynajmniej tak o tym pisze w książce, z tego co Prus sam pisał o sobie, to co przemycał w swoich powieściach i opowiadaniach, daje nam obraz rodziny, która już nie istnieje na etapie, że tak powiem, jego ciąży. Czyli mama jego nie mieszka z tatą we wsi Żabcze, gdzie tata był. No, mówiło się, że ekonomem, być może karbowym, no pełnił jakąś bardzo, bardzo niską funkcję w majątku właściciela. Natomiast mama przenosi się do Hrubieszowa na plebanię, do księdza Feliksa Troszczyńskiego, który chyba nie jest tą rodziną w żaden sposób związany. Mieszka tam przez wiele miesięcy, co zresztą nie uchodzi uwadze miejscowych. I tam na świat przychodzi Aleksander Głowacki. O tym, że tu już było bardzo źle w tej rodzinie, najlepiej świadczy fakt, że jego tata zamiast przyjechać do tego Hrubieszowa, a nie miał daleko, to tam było pół dnia drogi, powiedzmy, jakimś gorszym środkiem transportu, i po prostu podać to dziecko do chrztu, a wtedy robiono to niemal natychmiast, no bo śmiertelność wśród niemowląt w XIX wieku wynosiła około 50%. Żeby to dziecko nie poszło do piekła, tylko do nieba, to chrzczono je natychmiast, najpóźniej 7 dni po narodzinach.
1: A tutaj oczekiwanie trwało 4 miesiące.
0: A tutaj tata 4 miesiące zwlekał i prawdopodobnie został jakoś przymuszony do tego, żeby przyjechać. W końcu przyjechał, musiano to odnotować w dokumentacji. I Aleksander, czyli Bolesław Prus, wstydził się trochę tego. Ja mam też wrażenie, o czym nie pisałam zresztą w książce, że no nie do końca chyba on sam wiedział, czy to jego tata, który w rodzinie miał taką opinię człowieka, no przynajmniej niezaradnego, któremu tam rodzinne sprawy, pieniądze, jakoś go to nie interesowało. Ale też sądząc z tego, co potem można wyczytać w opowiadaniach i z postawy jego starszego brata, był chyba człowiekiem okrutnym i chyba sobie też popijał, to nie bardzo wiadomo, tak jakby, czy tak do końca był, powiedzmy, tym tatą. W każdym razie myślę, że sam Aleksander Głowacki się nad tym biedził i nie bardzo chciał dopuszczać ludzi do tej wiadomości, że urodził się w Hrubieszowie. Jego żona, Oktawia Trębińska, która była jego kuzynką równocześnie, no do końca życia powtarzała, że Aleksander urodził się w Żabczu, w domu swojego ojca, a na pewno znała tę historię, ponieważ, jak mówię, była skuzynowacona z Aleksandrem i doskonale znała wszystkie historie i tajemnice tej rodziny. Więc w tych narodzinach było coś takiego, co niepokoiło na dalszą drogę życia. A kolejną rzeczą, która zapowiadała katastrofę, był fakt, że kiedy przychodził na świat, jego mama była już osobą bardzo chorą, miała gruźlicę, była też osobą przestraszoną, ponieważ no, chyba nie mogła wrócić jednak do tego męża. Pojechała do swojej rodziny, która wtedy akurat stacjonowała w Puławach, i tam zmarła, kiedy Aleksander miał 3 lata. Do tego czasu on jednak zdołał zaliczyć aż 3 domy, dlatego że urodził się w tym Hrubieszowie na tej plebanii. Potem przez chwilę mieszkał u jednego brata mamy i ten pobyt nie był najciekawszy, przynajmniej on go tak zapamiętał i tak opisał, że mama była źle traktowana, że jakoś nie odnoszono się do niej z szacunkiem, może uważano, że to jej wina, że to małżeństwo tak jakoś nie wyszło. A potem trafił do domu kolejnego wuja i ciotki, gdzie właśnie ta mama zmarła, gdzie musiał ciało tej mamy pożegnać, bo wtedy takie były zwyczaje, że dziecko przyprowadzano, i dla niego to była absolutna trauma, która potem wracała w postaci takich gwałtownych napadów lęku, strachu i omdleń. A kiedy mamę pochowano, trafił do 4. domu, który był domem najgorszym w jego życiu i który go ukształtował.
1: Co to był za
0: Był to
1: dom?
0: dom jego babci, Marcjanny Trębińskiej, niezwykle interesującej z naszego punktu widzenia postaci, niezwykle dramatycznej dla niego samego.
1: Marcjanna Trębińska, jego babka, to taka osoba energiczna, wymagająca, ale też dominująca. Jak ten młody Aleksander, mały Aleksander funkcjonował w tym domu babci Marcjanny?
0: Dziś moglibyśmy powiedzieć,

że była to taka klasyczna narcystyczna rodzina. Bo Marcjanna Trębińska była taką postacią swoich czasów. Wyszła za mąż za Wincentego. W rodzinie uważano, że miał jakiś majątek, który przepił, czy właściwie przehulał na jakieś interesy, może trochę hazardu, i ostatecznie tułali się od majątku do majątku, gdzie Wincenty zdobywał posadę jakiegoś kancelisty, czyli takiego niższego urzędnika. Wtedy w XIX wieku w majątkach było bardzo dużo takich pracowników, a nazwijmy to administracyjnych. Gdzie tam były te pieniądze, trudno powiedzieć. Wydaje się, że niespecjalnie. Myślę, że bardziej po prostu Wincenty był człowiekiem, który no, nie był zaradny, no, nie potrafił nic wymyśleć, a tymczasem miał żonę, Marcjannę, no i dzieci, córki, synów. I te dzieci trzeba było wychować. Co gorsza, Marcjanna zaszła jeszcze w późną ciążę i kiedy mama Aleksandra właśnie wychodziła za mąż, to urodziła się jej najmłodsza siostra Wiktoria. To, co chyba było istotne dla rodziny, to to, że Marcjanna musiała być taką kobietą-mężczyzną. Ona musiała tą rodzinę wziąć za karby, zwłaszcza, że Wincenty zmarł, no, ona została z podrastającą najmłodszym dzieckiem, no, bez pieniędzy, bo przecież kobiety nie pracowały, no, bez jakichś widoków na emeryturę po nim. No i trzeba było sobie radzić. No i ona sobie poradziła całkiem nieźle. Tak jakbyśmy tak patrzyli na nią, jako na taką kobietę, która musi iść przez życie i jakoś to życie przeżyć. Ona znalazła posadę jakiejś pomocnicy w zakładzie dla panien, dla arystokratek w Puławach. To było świetne posunięcie, dlatego że od razu dano jej takie dwa pokoiki, w których mogła zamieszkać. No, miała tutaj pracę, miała też pieniądze. Mogła tą swoją najmłodszą córkę, którą trzeba było przecież wydać za mąż, ze sobą zabrać. I tu zaczęła organizować życie. I kiedy Aleksander przyszedł na świat, to ta familia w Puławach, którą nadzorowała Marcjanna Trębińska, no miała się już całkiem dobrze, dlatego że najstarszy syn pewnie z jej jakby nakazu został duchownym. I tak bardzo często w XIX wieku robiono, że jedno dziecko wysyłano do stanu duchownego, żeby potem no, było taką bazą dla innych. No bo jeśli zostawało plebanem, miało dom, miało uposażenie od państwa, te dziesięciny od chłopów, w związku z tym no, było człowiekiem zamożnym, takie dziecko. No i można było tutaj gdzieś wokół niego organizować resztę spraw rodzinnych. I tak już było, kiedy się Aleksander urodził. Drugi syn Marcjanny, młodszy, dość dobrze się ożenił, był zamożny, miał na imię Franciszek, i to właśnie u niego przez chwilę Aleksander z mamą mieszkali. No a córka, ta, która urodziła się jako ostatnia, akurat wtedy dobiegła wieku, który można ją było wydawać, i wydała się za chłopaka z bardzo szanowanej puławskiej rodziny, Jakuba Cymana. Oni mieli własną stolarnię, takie bardzo ładne gospodarstwo, byli też no, taką średnią klasą, powiedzmy, tych Puław. I tu też się tak jakby dobrze zadziało. Natomiast to, co było niepokojące w Marcjannie, to to, że była ona człowiekiem okrutnym. I to też nic dziwnego, bo pamiętajmy, że w XIX wieku nikt nie uważał dziecko za istotę ludzką. No, był to taki produkt, który trzeba było dopiero ukształtować, więc bicie tego dziecka, upadlanie go, upokarzanie, no nie było niczym niezwykłym i dotyczyło zarówno dzieci wiejskich, jak i dzieci arystokratów. Natomiast Marcjanna miała w sobie niestety pewien taki rys, który dla Aleksandra okazał się fatalny. To znaczy ona bardzo chciała dobrze wypaść i dobrze wiedziała, co trzeba, żeby mieć taką fajną fasadę, żeby tak ludzie dobrze o mnie myśleli. Więc ona uważała, że powinna jako babcia wziąć tego chłopca do siebie, no bo nikt nie chciał się nim zająć, kiedy mama zmarła. On był taką, on potem po latach, już jako dojrzały człowiek, już po napisaniu lalki, powiedział, że czuje się jak pakunek, który jest przesyłany z jednej stacji kolejowej na drugą, i trochę tak wyglądało jego życie, i myślę, że to dzieciństwo, i myślę, że on to wtedy bardzo mocno sobie zapamiętał, że on sam, gdyby mógł wybrać, to zostałby z wujostwem. Byli młodzi, nie mieli jeszcze dzieci, jemu się ten bardzo wuj Jakub Cyman podobał, ale babcia, Marcjanna, uważała, że dobrze będzie to wyglądało, no jeśli ona się zajmie tym wnukiem i poświęci również swoje zasoby, bo pamiętajmy, że to też była istotna sprawa, że wzięcie na siebie odpowiedzialności za dziecko, no, oznaczało wzięcie na siebie dużych wydatków finansowych i do tego nikt się po prostu nie kwapił. Więc ona go wzięła do tego swojego pokoiku,
Ale wcale nie chciała prawdopodobnie gdzieś wewnętrznie tego zrobić. Nie miała w sobie żadnej matczynej czułości, więc ten młody człowiek, który miał wtedy 3 latka, no straszliwie ją denerwował.

0: motywowało. I wtedy zaczęła się w życiu Aleksandra coś, co nigdy go nie opuściło, czyli taka bardzo brutalna przemoc i fizyczna, i emocjonalna.
1: Oczywiście my przykładamy teraz takie współczesne teorie psychologiczne, no ale środowisko, jakie ukształtowało Aleksandra Głowackiego, mogło mieć ogromny wpływ na jego twórczość, co zresztą widać po tytułach, które Bolesław Prus, czy też właśnie Aleksander Głowacki, do tego za chwilę wrócę, opisał choćby w Duszach Niewoli właśnie postać takiego ojca alkoholika albo sieroca Dola, prawda? To są takie momenty, kiedy ta twórczość w taki, no nie wprost, ale jednak w pewien sposób czerpie z biografii własnych doświadczeń życiowych. Pani na początku powiedziała, że właściwie w swojej książce używa cały czas nazwiska Aleksander Głowacki. Gdyby pani zechciała opowiedzieć o tych perypetiach związanych z tym herbem Prus, który wykorzystał Aleksander Głowacki do pseudonimu swojego literackiego. Rodzina miała takie aspiracje no, szlacheckie, choć ten tytuł szlachecki nigdy oficjalnie nie był potwierdzony.
0: Rodzina Trębińskich była dość rozległa i tylko część jej miała aspiracje, a część nie. Natomiast wracając jeszcze do twórczości Aleksandra Głowackiego, Bolesława Prusa i tego, gdzie możemy znaleźć historię jego dzieciństwa, tak? Jakby jego zobaczyć, gdzie jego możemy zobaczyć, to przede wszystkim możemy go zobaczyć, historię z babcią, absolutnie już zapomnianej, naprawdę też nie najlepiej napisanej, ale z punktu widzenia biograficznego niezwykle ciekawej książeczce, która się nazywa Kłopoty Babuni. I to była humoreska, którą on napisał na samym początku swojej kariery życiowej, jako dziennikarz, jakby żegnając się troszkę z dzieciństwem. Kłopoty Babuni to opowieść o prudencjannie, czyli Marcjanna i prudencjanna się tutaj nam bardzo tak jednoczą, która postanawia zwołać naradę rodzinną, bo jej wnuk w tej opowiastce nastoletni, ale zachowujący się jak taki 6-7-letni chłopczyk, no jest po prostu niegrzeczny i co my tutaj teraz chcemy z nim zrobić? Jest w tej opowieści absolutnie cała jego rodzina. On tam sportretował wujów, ciotki, takie ich niezainteresowanie nim, ale przede wszystkim okrucieństwo samej prudencjanny, którą w bardzo taki drastyczny sposób opisał i pozostawił światu jako taki portret babci. Czyli mamy kobietę otyłą, próbującą jeszcze dodać sobie uroku jakimiś różami i perukami, która jest absolutną hipokrytką i oportunistką, deklarującą publicznie, że powiedzmy nie wspiera handlu żydowskiego, ale jednakowoż, ponieważ był tańszy, to jak najbardziej tam kupującą różne rzeczy, ale przede wszystkim kobietę okrutną. Jest taka scena w tej wesołej, w cudzysłowie, opowiastce, jak jeden z bohaterów, taki obserwator tego wszystkiego, wchodzi do pokoju i znajduje ją taką zadyszaną kompletnie, z jakimś krzesłem, z połamanymi kijami, i ona opowiada, że właśnie biła tego swojego wnuka, połamała na nim wszystkie kije, ale on się nie złamał, nie przeprosił, i że ona już nie wie, co ma zrobić, że go zabije w ogóle za chwilę, jeśli go zaraz dopadnie, że jest tak zła, że już tam serce jej wali i tym podobne. To jest bardzo okrutna scena i my nie widzimy samego momentu bicia, ale Bolesław Prus, Aleksander Głowacki stworzył ją w taki sposób, żebyśmy grozę tego poczuli. I to było takie jego pożegnanie z babcią, kiedy on już stał na początku swojej życiowej drogi. A jeśli chodzi o to, dlaczego, skąd ten Prus się tam wziął, to prawda jest taka, że jego rodzina ze strony taty, czyli Głowacki, nie miała jakichś straszliwych, arystokratycznych i koneksji, ani też chęci, by je takie stworzyć. Istniał jakiś mająteczek w Maszowie na Wołyniu, gdzie babcia Aleksandra dokonała żywota i prawdopodobnie tam też umarł jego tata. Natomiast sam tata nie starał się o to, żeby potwierdzić sobie szlacheckie pochodzenie. Aleksander próbował się tam dowiedzieć, czy to pochodzenie jest, czy go nie ma, ale też mu nic z tego nie wyszło. Bo takich jakby rodzin, które kiedyś rzeczywiście były szlacheckie, a potem zubożały i zamieniły się w taką warstwę administracyjną w majątkach, w wielkich majątkach, no było po prostu dużo. Natomiast takie naprawdę jakieś aspiracje arystokratyczne miała część rodziny.

0: rodziny, z jego zastany jego mamy i jego przyszłej żony, czyli konkretnie teściowa. Aleksandra wyobrażała sobie, że są skoligaceni z hrabiowskimi rodzinami i że w związku z tym powinni gdzieś aspirować do klasy wyższej. Ale kiedy Aleksander Głowacki wszedł w dorosłość i stworzył Bolesława Prusa, to wziął tego Prusa nie dlatego, że wierzył, nie dlatego, że uważał, że jest rzeczywiście arystokratą. On zresztą znał te historie rodzinne dużo bardziej niż my. Więc prawdopodobnie jakieś takie detale o tym, kiedy to tata pił, a kiedy to może bił, musiał być naprawdę takim trudnym człowiekiem, sądząc z tego, jak straszliwie takim przerażonym, zamkniętym w sobie, straumatyzowanym był starszy brat Aleksandra, który z tym tatą spędził 13 lat. No to on jak wiedział, że tu nie ma żadnych arystokratycznych korzeni. Natomiast on musiał wyjść z tego Aleksandra Głowackiego z dwóch powodów. Właściwie z trzech moim zdaniem. I nic to nie miało wspólnego z tym, że chciałby sobie tutaj jakichś arystokratycznych korzeni dorobić. Po pierwsze, on chciał przydać nazwisku Głowacki wielkiego blasku. Miał takie trochę narcystyczne ciągoty jako młody człowiek, że on tutaj oszołomi cały świat. I to się nie udało, dlatego że wyrzucił się ze studiów, no i nie dokonał niczego wielkiego. W związku z tym, kiedy zaczynał pisać, to nie było to, co jego zdaniem przyniosłoby sławę nazwisku Głowacki, bo on w swoich marzeniach chciał być jakimś inżynierem, wynalazcą, miał zresztą doskonałe do tego kwalifikacje, ponieważ był fantastyczny z matematyki i prawdopodobnie w innej rzeczywistości zostałby tym matematykiem lub inżynierem. A druga rzecz to jest taka, że przynajmniej ja tak uważam i to jest moje zdanie, że ponieważ miał bardzo przykrą historię na studiach z nieślubnym dzieckiem i takim nieładnym swoim postępowaniem, to on po prostu nie bardzo chciał być tak widocznym i stąd się wziął ten Bolesław Prus. Nie tylko ja się zresztą nad tym zastanawiałam, bo jego współcześni też strasznie często zachodzili w głowę, przed czym on się tak ukrywa, za tym Bolesławem Prusem, bo to nie było oczywiste, żeby brać sobie wtedy taki pseudonim.
1: Jest mi trudno to ocenić, ale tak sobie myślę, że jednak Bolesław Prus, czy tam Aleksander Głowacki funkcjonował jako Bolesław Prus, jako Bolesław Prus odniósł sukces. Według tego śledztwa, które pani przeprowadzała, jak to się stało, że ten skrzywdzony w dzieciństwie i taki tułający się od jednych niekochających go do drugich niekochających go opiekunów, Aleksander Głowacki stał się pisarzem Bolesławem Prusem. Myślę o tym, jako determinację w sobie znalazł, albo jak pani sądzi, skąd znalazł sobie taką determinację, aby funkcjonować w społeczeństwie w taki dumny sposób.
0: Trochę się tu zaśmieję, dlatego że współcześni nigdy w życiu nie powiedzieliby, że Aleksander Głowacki funkcjonuje w dumny sposób. My patrzymy na niego przez pryzmat takiego pomnika i takiej pomnikowej postaci, która została wymyślona tak naprawdę na początku XX wieku. Kiedy on już był takim bardzo dojrzałym człowiekiem, kiedy brać literacka chciała mu trochę pomóc, no i kiedy różne inne przeszłe historie jakby trochę zbladły. Natomiast on nie był człowiekiem, o którym można by powiedzieć, że jest dumny, czy że idzie z godnością. Miał bardzo dużo przypadłości, które ten wizerunek psuły. Z powodu tego dzieciństwa, a później tego, że on, jak każde dziecko, które doświadczy przemocy czy jakiegoś trudnego takiego początku, no ono nie wyrasta na szlachetną, rzadko się tak dzieje, że wyrasta na szlachetnego Harry'ego Pottera. Ono wyrasta na bardzo skomplikowanego człowieka, który nie potrafi sobie poradzić z gniewem, z żalem, czasem z nienawiścią, których przecież czuł też do tych, których powinien kochać. I nie potrafi sobie poradzić ze sobą. I w życiu Aleksandra Głowackiego zamieniło się to już w dolegliwości psychosomatyczne, a potem po prostu psychiczne. Czyli w ataki paniki, które potem przeszły w ataki agorafobii, czyli takiego strachu przed przestrzeniami. W Lalce jest taki zapomniany epizod, o którym nikt nie pamięta, ponieważ nie ma go w serialach. Jak to Wokulski jedzie pociągiem, bardzo się boi i ma nadzieję, że Izabela Łęcka i kuzynek Stawski na nim usiądą. No i to nie pasuje za bardzo do postaci Wokulskiego, ale pasuje do Aleksandra Głowackiego, który
1: brzmi
0: się w pociągach
1: bardzo.
0: Takich właśnie doświadczał przeżyć podczas jazdy pociągiem, gotów był z niego wyskoczyć. Epizod o tym, jak Wokulski próbuje odebrać sobie życie z powodu Izabeli Łęckiej, jest prawdopodobnie epizodem

prawdziwym i opowiada o historii, kiedy Bolesław Prus jechał pociągiem i po prostu ze strachu chciał się rzucić pod ten pociąg. On miewał omamy słuchowe, wzrokowe, miewał takie napady depresji bardzo głębokie i to wszystko pozostało mu z tego dzieciństwa. Natomiast pytanie, jak to się stało, że został pisarzem, jest niestety bardzo prozaiczne, bo w pewnym momencie

0: na początku poezję i wiedział, że ma po prostu taki dryg i talent. Nie wiedział pewnie jeszcze, że ma ogromne zdolności obserwacyjne, które potem uczynią z niego dobrego felietonistę i wybitnego autora najwybitniejszej polskiej powieści, czyli Lalki, ale po prostu poszedł tam, gdzie bardzo wielu mężczyzn w jego pokoleniu szło, czyli do dziennikarstwa, bo od tego zaczynał, bo tam były po prostu pieniądze i można było zarobić i można było też zdobyć taki fach jakoś poważany, bo musimy pamiętać, że to jest dopiero druga połowa lat 80. Jeszcze do niedawna ludzie dzielili się na chłopów i właścicieli ziemskich i każdy, kto był pomiędzy, czyli lekarz, prawnik, no to był takim zawodem, no nie aż tak bardzo szanowany. No był to jakiś usługodawca i ludzie szlachetnie urodzeni, no nie chcieliby takich zawodów wykonywać, ale po rewolucji przemysłowej z połowy wieku sytuacja się zmieniła, pojawił się przemysł, pojawiły się nowe możliwości, a przede wszystkim właściciele ziemscy zaczęli tracić na znaczeniu, ponieważ to przemysł stał się źródłem dochodów, a nie rolnictwo. I ci wszyscy synowie z małych dworków musieli znaleźć sobie jakieś zajęcie, więc wtedy stawali się lekarzami, tak jak przyjaciele Aleksandra, czy prawnikami. No a ci, którzy mieli coś do powiedzenia i jakąś taką pasję, żeby się czymś zajmować nieco większym, pchali się do literatury, do dziennikarstwa i tam szukali dla siebie miejsca. I to był bardzo dobry krok z jego strony. A czy on był odważny, czy też czy on znalazł sobie godność, żeby dalej żyć? Ja myślę, że on trochę nie miał wyjścia, bo od momentu, kiedy poszedł na studia, a Bay Clemens nie bardzo miał ochotę mu w tym pomagać i w ogóle nie wierzył w niego, uważał, że Aleksander jest po prostu człowiekiem o niskim statusie inteligencji, to on po prostu postanowił żyć z czegoś, czego można i może przy okazji trochę pokazać rodzinie, że da radę, no on musiał się utrzymać. On nie miał za sobą żadnej osoby, która by go wsparła psychicznie i tak emocjonalnie, kiedy był dzieckiem, a kiedy dorastał w takim bardzo, bardzo ważnym okresie dla młodego człowieka, on nie miał nikogo, kto by zainwestował w jego rozwój, czy pomógł mu na przykład zostać tym inżynierem, więc musiał się złapać tego, co było najbliżej. A najbliżej było dziennikarstwo i okazało się, że ma talent. I przy tym dziennikarstwie został, choć nie zawsze go lubił, bo to była męcząca praca. Natomiast no, poszedł taką ścieżką bardzo podobną do wielu kolegów, których spotykał potem w redakcjach. To też byli synowie mniej lub bardziej średnio zamożnych rodzin, którzy po prostu szukali miejsca do życia. I dzięki temu mamy teraz całe to takie bardzo bogate doświadczenie i dziennikarskie, i literackie z drugiej połowy XIX wieku. Dużo się wtedy działo, bo dużo wtedy ludzi próbowało w tym zawodzie coś dla siebie znaleźć.
1: Będziemy się tutaj jeszcze spotykać w programie drugim Polskiego Radia, aby opowiedzieć o innych etapach biografii Aleksandra Głowackiego, znanego powszechnie jako Bolesław Prus, autora Lalki, wokół której w ostatnim czasie z powodu nowych ekranizacji jest tak głośno i chyba myślę, że dobrze. Zresztą cieszy mnie też to wznowienie pani książki, bo jest okazja, aby zbliżać się do pisarza, który jest teraz bohaterem wyobraźni różnych twórców. Monika Piątkowska, autorka książki Prus, śledztwo biograficzne, gościła w naszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
2: Dwójka, jesteś na mieściu. Rita Gombrowicz.

0: Dzień dobry. Łukasz Modelski. Dziś drogą przez mąkę udamy się, nie uwierzą państwo, do Francji. Choć jest to Francja honoris causa trochę, dlatego że mieszkańcy krain, przynajmniej części krain, do których się dziś udamy, nie twierdzą jakoś szczególnie, że są Francuzami i nie są niektórzy przynajmniej przywiązani bardzo do tej myśli. Oczywiście to może być na południu, to może być na północy. Nie wdając się w szczegóły, chodzi o krainy północne, w których dawno nas nie było, a przewodnikiem po nich będzie autor książki Ostrygi i kamienie, opowieść o Normandii, Bretanii i Pikardii, Krzysztof Warga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na wiele sposobów można by było zacząć tę rozmowę, ale ja bym chciał zacząć krótkim cytatem z twojej książki. Gdy zobaczyłem na żywo Deauville, przestał mnie obchodzić Montmartre. No to wspaniała historia, bo kiedyś wydawało nam się dawno temu, że Francja to Paryż, ale okazało się, że Francja leży zupełnie gdzie indziej.
1: No więc na początek może dopowiedzmy, że nasza podróż przez mąkę będzie w dużej mierze podróżą przez mąkę gryczaną, która bardzo ważną rolę pełni w tej podróży. Co do Paryża, rzeczywiście, kiedy pierwszy raz wylądowałem w Paryżu w 1988 roku, oczywiście byłem zachłyśnięty i Montmartre jawił mi się oczywiście jako jakiś ósmy cud świata, zwłaszcza, że z tyłu głowy miałem całą legendę Montmartre, artystowskiego życia. Myślałem o artystach, myślałem o absyncie, myślałem o sztuce, o malarstwie, o poetach chorych i biednych, którzy tworzyli tam arcydzieła. No ale po tym takim właśnie zachłyśnięciu się i pobytach w Paryżu jeszcze może kilkukrotnych, bo byłem parę razy, no jednak uznałem, że może nie tyle Francja i raczej moje miejsce we Francji jest gdzie indziej. Czyli w Normandii i w Bretanii, które tutaj występują w duecie, ale mimo wszystko są jakoś tam osobnymi krainami, którym no, przyszło być obok siebie i często jakoś wspólnie występujących w rozmowach o podróżach, kulturze, jedzeniu. I tak, nagle stwierdziłem, że może niekoniecznie Deauville, Trouville czy Cabourg, czy inne słynne kąpieliska, kurorty tak, są wspanialsze niż Paryż. Ale po prostu region okazał się mi bliskim emocjonalnie, pogodowo również i takim miejscem, gdzie się odnalazłem najzwyczajniej w świecie.
0: Bardzo przypomina mi to moje podróże i moje peregrynacje normandzko-bretońskie z dawnych czasów. Mało tego, ty zachwycasz się tutaj przeróżnymi rzeczami związanymi z jedzeniem, bo oczywiście książka, jak wszystkie twoje książki, jest w całości o jedzeniu, którymi i ja się zachwycałem. Więc zaraz się tymi smakami będziemy mogli podzielić, ale skoro powiedziałeś o mące gryczanej,

0: Dzisiaj turysta uważa tego gryczanego naleśnika, jesteśmy w Bretanii, jasna sprawa, za główną atrakcję kulinarną i zajada się nim popijając cydrem, tak jak ja zajadałem się gryczanymi naleśnikami, nie myśląc o skrajnej biedzie XIX-wiecznego Bretończyka. Podeszły ci te naleśniki gryczane?
1: Jestem fanem. Mhm. Wiesz, że nawet kupuję je, takie gotowe naleśniki gryczane w jednej z dużych sieci handlowych, można produkty francuskie dostać i za naprawdę grosze, no to nie wiem, kosztuje 11-12 zł zestaw naleśników gryczanych, których jest chyba 6 sztuk i można sobie w domu je upiększać różnymi dodatkami i robić. Natomiast jeżeli powiedziałeś parę słów o biedzie bretońskiej XIX wieku, tak, to, no to trzeba przyznać od razu, może ujawnię się na początku, że wielką inspiracją dla mnie i takim ojcem duchowym tej książki, a nawet dwoma ojcami duchowymi, byli Gustave Flaubert i Maxime Ducamp, którzy jako młodzi ludzie, 25-26-letni Normandczycy z Rouen, poszli, jak to się mówi dzisiaj, z buta, czyli głównie pieszo przez Bretanię. Najpierw zaczęli od kraju Loary, zamki nad Loarą i poszli do Bretanii. I oni tam sobie peregrynowali w 1847 roku. W połowie XIX wieku, mówiąc krótko.
0: Oczywiście Flaubert i autorzy, i malarze, i bohaterowie literaccy są tutaj obecni. Obecna jest także Renata Lis ze swoją ręką Flauberta, jest obecny Julian Barnes.
1: No, Flaubertolodzy,
0: którzy nam pisarza przybliżali. No ale też jest, oczywiście to jest reakcja na ostatnie wydarzenia. Jest też Tkanina z Bayeux, jest Caen, jest Wilhelm Bastard, czy Wilhelm Zdobywca. Jest niezwykły ten repertuar kulturalny, po którym my do Bretanii jeździmy. Ale to, na co czytelnik jest wystawiony już od właściwie tak zwanych pierwszych kart twojej książki, to północne jedzenie, osobliwie sery. Ty w tej serologii, którą uprawiasz bardzo szczegółowo na początku, właściwie jesteś jak Zola z brzucha Paryża, piszący tę symfonię serową. Tak, tak, tak, tak. No to opowiadaj o Liwarocie w takim razie.
1: Ta książka ma dwa poziomy, wydaje mi się. Tak? Jeden to jest poziom taki krajobrazowo-historyczny, no bo jednak nie chciałbym, żeby nasi słuchacze zostali w przekonaniu, że ta książka jest wyłącznie o serach i mące gryczanej.
0: Nie, nie, no jest tam jeszcze cydr.
1: O Wilhelmie, tak, Zdobywcy, o katedrach gotyckich, o romańskich opactwach, o całym dziedzictwie średniowiecza, które tam wspaniale rozkwitało, o dziejach wikingów, którzy się tam osiedlili, zostali Normanami. I stworzono tam no, wspaniałą absolutnie kulturę średniowieczną. Wspomniałeś o tkaninie z Bayeux. To jest też coś olśniewającego. Ale wracamy do naszych serów. To znaczy ja jestem, w ogóle lubię sery po prostu najzwyczajniej w świecie, a Francja jest doskonałym miejscem, żeby sery szczególnie pleśniowe smakować. Ja się przyznaję, że nie jestem specjalistą. Jestem raczej kimś, kto próbuje jeść takie rzeczy. I powiedziałeś o Liwarocie. Bo najwięcej serca ja mam do Neufchâtela. Neufchâtel to jest ser typu camembert mniej więcej, tylko w kształcie serca. Jest też w kwadracie, ale jego uroda polega na tym, że kupujesz sobie coś, co jest trochę camembertem smakowo, ale ma kształt serca i to mnie uwodzi po prostu.
0: Jest twardsze troszeczkę chyba.
1: Troszkę twardsze jest. Ja mam, to jest taki no, chyba mój ulubiony ser, ale nie tylko smakowo. Chodzi też o jego entourage, jego, nawet jak on wygląda, tak? Jest oczywiście Pont l'Évêque, taki kwadratowy. Tych serów jest dużo, ja raczej ograniczałem się do kilku, no bo jadłem głównie właśnie Neufchâtela, Pont l'Évêque, no i dochodzimy do Liwarota. Liwarot jest wyjątkowo cuchnącym serem pleśniowym, który potrafi ci zasmrodzić, mówiąc po prostu brutalnie, całe mieszkanie, czy na przykład samochód, jeśli nieostrożnie go będziesz sobie przewoził.
0: Dziś pakujemy próżniowo już Liwaroty.
1: No tak, tak, ale rozumiesz, jeżeli kiedyś mi się zdarzyło przewozić takie pudełko serów i rzeczywiście samochód przesiąkł tymi zapachami, tak?
0: Znamy,
1: zwłaszcza, że kiedy on zacznie dojrzewać, jest mu cieplej, wygodniej, jakby przyjemniej, bo ser ma też swoje życie. On potrafi się umościć jakoś, rozsadzić, tak? I on wtedy wypuszcza z siebie te aromaty. No więc Livarota można jeść na zimno, ale ja go lubię na ciepło właściwie. Jako tak

0: ser, który się właśnie można wrzucić do omletu albo do naleśnika gryczanego i on się bardzo ładnie podgrzewa i rozpuszcza i wypuszcza z siebie właśnie te bardzo specyficzne aromaty.
1: Liwa rota. To będzie dłuższy fragment, ale piękny jest, więc pozwólmy sobie na niego. Liwa rota. Można jeść nie tylko na surowo, z bagietką. Nadaje się też do spożywania na gorąco, na przykład jako składnik omleta z ziemniakami, cebulą i szynką. Albo zapiekanki z kalafiorem. No i obowiązkowo w naleśniku gryczanym z towarzyszeniem szynki i jajka oraz camemberta i pont l'évêque, jeśli ktoś lubi przyjmować mordercze dawki roztapiających się serów dojrzewających, albo prosto, zdrowo i po męsku, gotowane ziemniaki z szynką, liwarotem i pietruszką. Liwaro daje mnóstwo możliwości, by nasz żołądek stanął twarzą w twarz z nagłą śmiercią i nie należy rezygnować z takiej możliwości. Jesz mule w sosie roquefort. Raz jesz bardzo niedobre, a raz jesz wspaniałe. Jesz salceson, czyli głowiznę. Jesz szynkę kupowaną na plastry w sklepie. Jesz ryby o nieznanych nazwach, które chciałbyś kupić na targu, ale jednak wycofujesz je i kupujesz w sklepie. Jesz wreszcie korniszony ze słoika. Pamiętam, miałem podobne doświadczenie. Ujęło mnie to, że jest
0: koszyczek.
1: Taki plastikowy koszyczek.
0: Tak,
1: tak, tak. To tego jeszcze w Polsce nie znaliśmy. No ale sery jesz najbardziej. Znaczy widać, że twój miękki
0: podbrzuszek.
1: Tak, właśnie.
0: Że sery podpuszczkowe są moim miękkim podbrzuszem, tak? Tak, no bo po prostu bardzo, bardzo lubię. Natomiast ser jest po prostu czymś z jednej strony prostym, z drugiej strony wyrafinowanym i wydaje mi się, że ja umiem wejść w jakąś relację z serem, jakkolwiek to brzmi. To znaczy, pamiętaj, mówiło się kiedyś, że mówi jak głupi czy do
1: tak,
0: sera,
1: śmieje
0: prawda?
1: Się jak
0: czy
1: głupi
0: śmieje
1: do
0: się,
1: sera,
0: śmieje
1: tak.
0: się jak głupi do sera.
1: Tak.
0: No więc ja tak mam.
1: Aha.
0: Ja tak mam. Ja po prostu śmieję do tych
1: Ale
0: serów.
1: Ty się wybierasz w ogóle w czasie swoich podróży do fabryk sera.
0: Tak. I właśnie to jest wyprawa do miejscowości Liwaro, gdzie się produkuje Liwarota. No bo te sery mają nazwy miejscowe zazwyczaj. Neufchâtela robi się w miejscowości Neufchâtel. Pont-l'Évêque w miejscowości Pont-l'Évêque. Liwaro w miejscowości Liwaro. No więc specjalnie pojechałem tam. Było to troszkę rozczarowanie może, znaczy w tym sensie, że zwiedziłem fabrykę, bo po prostu kupuje się tam jakieś za kilka euro bilet. I można przejść przez całą tę fabrykę, tylko że no nie możesz jakby wejść w bliską relację z tym serem, bo oni są za plexiglasem jakimś. To jeszcze był okres pandemiczny trochę, ale z drugiej strony no, nie było takiej możliwości, żebym tak wciągnął wiesz, ten cały zapach, bo po prostu to było dosyć sterylnie odgrodzone, czyli szło się przez tę fabrykę takim korytarzem, ale wiesz, były i widać było ludzi pracujących przy tych serach, było widać całe półki tych serów, cały proces produkcji był widziany, ale zwiedzający był odcięty z powodów może nie tylko zapachowych, ale najzwyczajniej w świecie takich higienicznych.
1: No tak,
0: bo tam się pracuje, no to bardzo higienicznie, tak? To znaczy pracownice, które tam pracują, mają czepki, maseczki, fartuszki takie specjalne, więc to nie można tak po prostu wejść i wsadzić palec, prawda, do tego sera i sobie go pougniatać, pomiziać. Natomiast na końcu no po prostu lądujesz w sklepiku oczywiście, bo chciałem powiedzieć, że specjalnością tamtejszą są sklepiki. Znaczy, czy jesteś w fabryce sera, gdzie się produkuje jeden rodzaj sera, prawda? To na końcu zawsze lądujesz w sklepiku z suwenirami, gdzie masz po prostu nieprawdopodobną ilość gadżetów związanych z tymże produktem.
1: Ale ty dokonałeś i piszesz o tym może bez dumy, ale też i bez wstydu.
0: I bez uprzedzenia.
1: I bez uprzedzenia. Dokonałeś, wiesz, gwałtu na zwyczaju z kolei w fabryce Camemberta chyba, dlatego
0: tak.
1: że ty zeżarłeś.
0: Tak, zeżarłem. Zeżarłem, bo pojechałem do miejscowości Camembert, gdzie jest Muzeum Camemberta oczywiście. No bo Camembert no, jest najbardziej znanym serem tamtejszym, więc jest to jakaś atrakcja, ale co jest przyjemne, jest to mieścinka no, w interiorze na dalekiej prowincji, powiedziałbym, że trzeba tam pojechać samochodem i jest muzeum, no wszędzie są muzea. Takie muzeum nie jest specjalnie atrakcyjne, w tym sensie, że pokazuje ci stare maszyny, jeżeli ktoś naprawdę jest koneserem i chce widzieć, jak tę serwatkę się tam wyciska,

0: prawda? Albo w XIX wieku, jak to robiono. Obejrzeć film dokumentalny.
1: To i tak dobrze, wiesz, dlatego że zazwyczaj w takich małych francuskich muzeach związanych z jedzeniem masz manekiny poprzebierane w stroje z epoki.
0: Też są manekiny, aha, sztuczne krowy,
1: tak,
0: na przykład takie jakieś plastikowe krowy. I chodzi o to, że bilet kosztował, jeśli nie kłamie w tej chwili, 4 euro do tego muzeum Camemberta, ale tenże bilet upoważniał do degustacji w budynku obok. Ja byłem potwornie głodny, potwornie głodny, bo to, czego ja nie lubię i nie toleruję tam, bo nie, kulturowo jest mi to obce, czyli słynne przerwy, tak? Bo pamiętajmy, że we Francji...
1: Jesteś przesunięty w czasie.
0: Jesteś przesunięty w czasie i jeżeli nie zjesz
1: odpowiednio wcześnie,
0: to później po prostu masz zamknięte wszystkie bistra, restauracje, nic nie zjesz, tak? Możesz sobie w Carrefourze kupić kanapkę taką... plastikową kanapkę z lodówki. I często miałem z tym problem, bo jestem przyzwyczajony do tego, że...
1: Późno wstajesz po prostu.
0: Nie, ja wstaję wcześniej, ale wiem, tutaj jestem przyzwyczajony, że mogę zjeść obiad, kiedy chcę. Jeżeli mam ochotę zjeść naleśniki, zupę, cokolwiek, to po prostu idę do bistra w Warszawie czy w Polsce, ponieważ nie masz tych przerw, że jest wszystko zamknięte, powiedzmy, od 14 do 19. Tak? Bo jeżeli nie wyrobisz się przed 14, no to nie zjesz.
1: Ta audycja wielokrotnie słyszała narzekania na tę sprawę. Poprosimy menedżera następnym razem.
0: Tak, i to jest coś, co jest nie do przeskoczenia. Więc trzeba pamiętać o tym, że właściwie najlepiej zjeść koło 12, powiedzmy 13, bo później nic do wieczora nie zjesz.
1: Dlatego francuski nie tyją.
0: No słuchaj, a my musimy tyć. I oczywiście zdarzało mi się często, że ponieważ byłem w nieustannej podróży, to gdzieś jechałem i nagle była taka sytuacja, że się robiłem się głodny. A tu nie
1: od
0: ma...
1: Od czego muzea?
0: Od czego muzea? Na przykład Camemberta, więc zwiedziwszy właśnie Muzeum Historii i Produkcji Camemberta, wszedłem do tego drugiego budynku, Maison Camembert, gdzie była... No oczywiście był sklep z gadżetami różnymi, ale też była degustacja. No i dostawało się na takich skrawkach bagietki różne rodzaje Camemberta w zależności na przykład od okresu dojrzewania. I to jest już... wyzwanie dla prawdziwych fachowców. Tak jak masz someliera, który potrafi, ciumkając wino, określić różne bardzo specyficzne charakterystyki tego wina. Tak? Nie wiem, czy południowy stok, prawda, czy długo leżakowane, czy jaki nos, jaki tam finish i tak dalej. Tak? To tutaj dostajesz różne rodzaje Camembera, tegoż jednego i... one są, jakoś się różnią. No więc pani przyniosła mi taką tacę z próbkami różnymi. Ja byłem tak potwornie głodny, że zeżarłem to wszystko natychmiast. I pani zobaczyła barbarzyńcę. Tak? Zobaczyła, popatrzyła na mnie, ponieważ jednak tam panuje kultura. Ale popatrzyła takiego prymitywnego barbarzyńcę.
1: O, który, trzeba było powiedzieć, że jesteś pół Węgrem.
0: Który przyjechał tu, dostał te Camembert i zjadł szybko, bo był strasznie głodny. No ale może się udobruchała, bo kupiłem tam kilka gadżetów, na przykład krowę pluszową. I chciałbym powiedzieć, że nie jestem aż takim koneserem.
1: Ja jak jesteś głodny, to
0: czerpię też taką przyjemność zwyczajną z tego. Znaczy, moja prostolinijność pewnego rodzaju jest tu moim sprzymierzeńcem. To po prostu lubię się najeść. Ale chciałbym wrócić, bo mówimy o serach, a ja chciałbym powiedzieć trochę o owocach morza.
1: Dobrze.
0: Czy można teraz
1: można
0: tak przejść płynnie od roztopionego liwarota?
1: Tak.
0: No więc powiedziałeś o tych rybach i owocach morza, których nie odważyłem się kupić na straganie w marinie nad morzem. No bo często jest tak, że przy marinach, przy portach rybackich znajdują się takie stragany, gdzie masz tam kraby, różne rodzaje ryb, prawda, różne rodzaje muli.
1: Tak jakby kwoty połowowe nie obowiązywały.
0: Nie obowiązywały. Może akurat obowiązują na coś innego.
1: Może.
0: Tak? Imponujące było to, jak ci ludzie, którzy sprzedają te ryby, potrafią jednym cięciem noża właściwie je wypatroszyć. To są prawdziwi mordercy. To znaczy jedno cięcie noża wzdłuż kręgosłupa, oni wyjmują ten kręgosłup i dostaje się filet. Natomiast jeśli chodzi o klientelę, która tam przychodzi, to jest klientela, która wie, czego chce. Ona się zna na tych rybach. Ja się nie znam. Nie wiedziałbym w ogóle, co z nimi zrobić tak naprawdę. Więc ryby kupowałem w sklepie po prostu rybnym, które to sklepy rybne też są dosyć imponujące.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze kupowałem sobie zupę rybną w słoju. To nie jest zupa marsylska, to nie jest bubule, tylko taka przecierowa zupa rybna, do której trzeba mieć po prostu

0: prostu cytrynę, podgotujesz to sobie, wyciśniesz cytrynę, jest wspaniały. Wspaniały obiad. Natomiast te sklepy rybne, no ale przynajmniej dostajesz tam jakby gotowego fileta, którego możesz sobie przyrządzić później z pietruszką i pieczarkami i to jest wspaniałe.
1: Dlaczego z pieczarkami, powiedz? Te pieczarki, wiesz co, pewnie nie zauważyłeś tego, no bo jak się pisze książka, nawet jak się ją redaguje, to pewne rzeczy umykają, ale pieczarki występują chyba 2 lub 3-krotnie u ciebie, wiesz?
0: Wiesz co, ja te pieczarki z Polski przywiozłem, według mnie, w głowie.
1: Aha.
0: Tak, bo pieczarka jest czymś, co jest związane z moją polską kuchnią i węgierską też. Mhm. Bo na przykład na Węgrzech właściwie oprócz pieczarek nie je się grzybów leśnych tak zwanych, czy dzikich. Oczywiście są jakieś restauracje takie, bardziej eleganckie. Tak. Ale normalnie, jeżeli jest w menu gdzieś grzyb, to znaczy, że to jest pieczarka. I ta pieczarka na Węgrzech jest wszechobecna. Tak? I w Polsce też mi się wydaje, więc ja myślę, te pieczarki po prostu przywlokłem ze sobą jako dziedzictwo kulinarne.
1: Jeździliśmy w podobne miejsca, oglądaliśmy wiele podobnych monumentów. Ja pielgrzymowałem jako 21-latek do Karnaku, oglądać dolmeny, ruiny Żmierz, oba klasztory w Caen. To wszystko są bardzo ważne rzeczy, ale nie dotarłem zupełnie, co sobie wyrzucam, ani do Roscoff z cebulą, ani do Guérande z solą, czyli tak, do takich dwóch certyfikowanych produktów spożywczych, o których ty piszesz z niezwykłą szczegółowością.
0: Tak, w Roscoff przeżyłem pewien rodzaj olśnienia. To znaczy takiego, że wielką umiejętnością Francuzów w ogóle jest to, żeby stworzyć pewną legendę wokół produktu, który nam się wydaje czymś tak pospolitym jak cebula.
1: To prawda.
0: No bo cebula jest, czy ziemniak, prawda, są najbardziej pospolite produkty. I cebula z Roscoff, która jest cebulą, różową, ona jest tam specjalnością lokalną. Jest do tego zbudowana cała legenda o jakimś zakonniku z Portugalii w XIII wieku, który przywiózł cebulę jedną, tak gdzie się ją posadzili i z tego, i że cebula z Roscoff, która jest naprawdę dobra bez słodka, nie jest parząca w żaden sposób. Stworzyło się właściwie kultura i popularność Roscoff została zbudowana na tej cebuli, która tam jest sprzedawana w różnych opakowaniach, prawda? Czyli masz w siateczkach. Ona jest oczywiście o wiele droższa w związku z tym niż taka cebula na rynku.
1: Jest też certyfikowana i na jest poziomie certyfikowana, Francji, i na poziomie Unii Europejskiej.
0: Dokładnie, jest certyfikowana, więc wszystko jest stworzone wokół tej cebuli i to mnie ujęło. Ta umiejętność też sprzedania ludziom cebuli, która jest tak zapakowana, w takim może pudełeczku, w takiej siateczce. Cały jakby biznes też wokół się tego kręci. I tutaj płynnie chciałbym przejść do ostryg.
1: O, dobrze, dobrze. Ostrygi na koniec, świetny pomysł.
0: I nie chodzi mi o same ostrygi jako takie, bo ja po prostu nie lubię ostryg. Ja uwielbiam mule. I żywiłem się mulami regularnie, tak? Znaczy, będąc w Normandii, w Brytanii, ja po prostu mule jadłem właściwie prawie codziennie. Bo to jest po prostu proste danie lunchowe. Mamy tu kontekst, tak? Ja przecież te mule jadłem również z powodów budżetowych. Bo to jest po prostu relatywnie tani posiłek lunchowy. Dostajesz garnek muli, dostajesz frytki do tego, w dużej ilości często. Możesz sobie rozłupywać i masz sos wspaniały często i za relatywnie nieduże pieniądze, czyli dokładnie za takie pieniądze, według mnie, za które kupisz wegański ramen w Warszawie. Mówię zupełnie serio. Aha. To jest ten przelicznik według mnie w tej chwili. Wegański ramen w Warszawie kosztuje tyle, ile garnek muli z frytkami w Normandii czy w Brytanii. Więc jadłem je budżetowo. Że wiadomo, że jak się jest pisarzem, który krąży po takich okolicach, to się jedzie, żeby coś zobaczyć specjalnego, czyli dlatego specjalnie pojechałem do Cancale. To jest miejscowość relatywnie niedaleko od Mont Saint-Michel i od Saint-Malo, które jest bretońską stolicą ostryg, a może i północno-francuską stolicą ostryg, a może i całą ogólnofrancuską stolicą ostryg, nie wiem tego. Ale jest to miejscowość, gdzie są ogromne fermy ostryg. I w Cancale właściwie wszystko jest wokół ostryg. Jest targ ostrygowy, na którym przeżyłem jedno ze swoich wielkich wzruszeń, dlatego że ostrygi leżą tam kopami. To są po prostu sterty ostryg, które można by szuflami przerzucać. I za 10 euro dostaje się...

0: miks ostrych taki.
1: Których ty nie lubisz.
0: Których nie lubię, ale zjadłem oczywiście dlatego, że jestem pisarzem, tak? Czyli że jem te ostrygi, żeby to spożytkować literacko, tak? Dokładnie ten sam mechanizm, jaki kiedyś jeżdżąc po Węgrzech i pisząc o Węgrzech, zjadłem perkelt z kogucich jąder, bo uznałem, że jako pisarz, skoro tutaj się podaje perkelt z kogucich jąder, to powinienem go spróbować, żeby to literacko przerobić. Ale wracając do tych ostrych i do pewnego rodzaju naturalności i bezpretensjonalności tego wszystkiego. Ludzie tam przyjeżdżają, kupują sobie za 10 euro zestaw ostrych na plastikowym talerzu, idą na nadbrzeże, jedzą te ostrygi siedząc na nadbrzeżu i popijając wino z marketu przyniesione ze sobą z plastikowych szklanek. Czyli z perspektywy warszawskiego światowca, tak, jest to no jakieś bluźnierstwo, jak sądzę, prawda? Znaczy jak to, ostrygi z plastikowego talerza popijane winem z plastikowego kubka. I ważny jest kontekst, tak? Bo te same ostrygi, które przylecą samolotem w skrzyniach z lodem do Warszawy, będą kosztować no, kosmicznie inne pieniądze. A ja znowu wracam do wegańskiego ramenu w Warszawie. Mhm. Ja za cenę wegańskiego ramenu w Warszawie i zjadłem talerz ostryg. Dokładnie mniej więcej tyle samo to kosztowało. Więc podoba mi się w tej kulturze jedzeniowej francuskiej rodzaj bezceremonialności. Oczywiście są jakieś tam wykwintne kolacje, na których nie bywałem, ale ten rodzaj luzu, wiesz, to znaczy, że kupujesz sobie bagietkę, kupujesz sobie jakąś wędlinę, ser po prostu w sklepie, albo kupujesz sobie talerz ostry, który jesz nie w eleganckiej restauracji, tylko jesz po prostu siedząc na nadbrzeżu i rzucając skorupy mewom. Mm-hmm. Tak? I to jest zupełnie naturalne. To też nie jest poza, to jest coś zupełnie oczywistego. Ten rodzaj bezpretensjonalności i bezceremonialności zarazem mi się bardzo, bardzo podoba.
1: Tutaj musimy postawić kropkę, rzucając skorupy ostrych mewom, nie wiem po co, swoją drogą.
0: No one ale wyjadają.
1: wyjadają nogę.
0: Tą nóżkę wyjadają po prostu.
1: Ale gdyby państwo nie mieli szansy wybrać się w najbliższym czasie do Normandii czy do Bretanii, ocierając się o Pikardię i o wczesny gotyk, to zawsze mogą państwo skorzystać z wegańskiego ramenu, który tak Krzysztof Warga zachwalał. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Tafel Muzyk.
1: Noir Désir to żaden punk, tylko pop rock. Lubię ich płyty, wstyd się przyznać, lecz rozklejam się przy piosence Le Vent nous portera z trywialnym przesłaniem, że zabierze nas wiatr. Owszem, tyle, że wiatr nicości, drogi francuski grafomanie. Noir Désir każdy zna, podobnie jak Manu Negra i Le Negres Vert. Ja jednak znam mnóstwo niszowych francuskich zespołów i tutaj Krzysztof Warga wymienia owe zespoły. Pomyślałem sobie, że państwo doskonale znają Le Vent nous portera. A ponieważ jesteśmy w Bretanii, to inny związany z dzisiejszym tematem utwór. Rian to jest grupa folkowo-elektryczna, która wypłynęła na fali zainteresowania bretońskim folkiem gdzieś właśnie w latach 70. Nie była jedyna, ale jako jedyna, proszę uwierzyć, funkcjonuje i gra nadal. Dzięki Trianowi rozpowszechniło się mnóstwo utworów inspirowanych bretońskim folkiem i to rozpowszechniło się tak, że cała Francja je zna już dzisiaj chyba w trzecim pokoleniu. I jeden z takich utworów przed nami, Les Filles de Forge, Trian, ja już się z państwem żegnam. Do usłyszenia, Łukasz Modelski.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.
1: Dwójka na fali.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
2: A to kolejna odsłona naszej letniej audycji. A dzisiaj, Grześku, gdzie nas oczy poniosą, gdzie nas uszy poniosą? Co będzie naszym motywem przewodnim? Tak patrzę na to, co żeśmy zgromadzili. Tutaj chyba podróż, zgodzisz się ze mną?
3: Z całą pewnością. A skoro podróż, to może jakiś pociąg? No pociąg tak. Do muzyki.
2: Pociąg do muzyki. No dobrze, to co przygotowałeś jako pierwszy utwór?
3: Dlaczego pociąg? Za chwilę do tego dojdę, ale po kolei. Jako pierwszy przed Państwem zagra Daniel Herskedal. To norweski muzyk jazzowy, tubista, który z instrumentu będącego no, zwykle raczej gdzieś w tle. I jest to instrument, który spełnia rolę basowego wypełnienia. Właśnie z tejże tuby Herskedal uczynił instrument solowy. Prócz tego muzyk ten gra też na waltorni. Od tego instrumentu w ogóle zaczynał. Gra również na niecodziennym instrumencie, bowiem trąbce basowej. Ktoś mógłby się zastanowić, po co trąbka basowa, skoro mamy tubę, puzon, ale nie. Trąbka basowa dalej jest trąbką i ma troszeczkę inne brzmienie, czego przedsmak za chwilę Państwu damy. A dlaczego pociąg? Bo sięgam po jego płytę z 2015 roku. Nosi ona tytuł Slow Eastbound Train. I ten tytuł można w wolnym tłumaczeniu rozumieć jako wolny, powolny pociąg na wschód. Przed nami wprowadzający w tę niespieszną podróż utwór The Mistral Noir.

0: The Mistral Noir. To utwór otwierający płytę Slow Eastbound Train, a grał dla nas Daniel Herskedal na tubie i na trąbce basowej. Ten utwór powstał oczywiście przy pomocy loopera, gdzie fragmenty utworu nagrane i puszczane w pętli towarzyszą późniejszej solowej grze kompozytora i wykonawcy Daniela Herskedala.
1: To ja teraz wybiorę też coś odnoszącego się do pociągu i będzie to muzyka Bryce'a Dessnera do ekranizacji powieści Sny o pociągach Denisa Johnsona. Jeśli ktoś lubi Steinbecka albo szuka nieco jaśniejszej, co nie znaczy wcale optymistycznej, ale może nie tak ciemnej, alternatywy dla twórczości piewców amerykańskiego południa, takich jak Cormac McCarthy czy William Faulkner, to propozycja Johnsona może być jak najbardziej na miejscu i co więcej, czytelnik może być taką propozycją urzeczony. To jest mała książeczka, rzecz właściwie na jeden dłuższy wieczór, ale minimum słów, taka oszczędność fraz łączy się z nagromadzeniem sensów i to sensów niełatwych. I teraz przejdźmy do ekranizacji, bo to, co w powieści działa doskonale, życie Roberta Greniera jest opowiedziane w sposób oszczędny, homeopatyczny, a jest to życie niełatwe i czasami w jednym zdaniu dostajemy ogromny ładunek emocji trudnych właściwie do przyswojenia, ale przez to, że jest to tak oszczędna fraza, to czyta się to jednak dosyć łatwo. Natomiast, no właśnie, te wydarzenia pokazane na dużym ekranie, musimy na nie patrzeć, one się muszą rozegrać i dlatego też wydaje mi się, że ekranizacja owszem jest udana, natomiast zalecałbym może najpierw przeczytanie powieści, zachęcam do tego, no ale jednak jest w filmie coś, czego w powieści nie ma, czyli muzyka. Muzyka Bryce'a Dessnera, która teraz właśnie zabrzmi. W jednej ze scen pojawia się wizja, wizja głównego bohatera, wizja ducha, który przypomina o tragicznych wydarzeniach. Taki też nosi tytuł ta kompozycja. Visions of Gladys z filmu Sny o pociągach z muzyką Bryce'a Dessnera.

0: Bryce Dessner i jego Visions of Gladys, wizje Gladys, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Train Dreams, sny o pociągach. Pociągi, podróż pociągiem jako metafora życia, to nie jest rzecz nowa, wyjątkowa, znamy wiele odsłon tego toposu, ale okazuje się, że wciąż można z niego wydobyć jakiś nowy odcień, czy to w powieści, czy to właśnie w ekranizacji tejże powieści, powieści Denisa Johnsona, ekranizacji, która ma tak udaną muzykę Bryce'a Dessnera.
1: A ja mam teraz dla Państwa muzykę Sufjana Stevensa. Sufjan Stevens, tak, to amerykański multiinstrumentalista, kompozytor. Część z Państwa może nie wie, ale ten artysta jest aktywny od roku 2000 i choć cieszy się od tamtej pory sporą popularnością, to takie największe międzynarodowe uznanie przyniosły mu utwory napisane do znakomitego skądinąd filmu Luki Guadagniniego Call Me By Your Name, w polskim tłumaczeniu Tamte Dni, Tamte Noce.
0: Jak zawsze kreatywnie.
1: Nie pozdrawiamy polskich tłumaczy odpowiedzialnych za polskie wersje tytułów filmów. Nazwij mnie swoim imieniem. Ten tytuł, myślę, jak najbardziej też by się sprawdził i dużo lepiej oddaje nastrój tej pięknej, eterycznej opowieści o wakacyjnej miłości, krótkiej i ulotnej jak letnia przerwa od codzienności, ale nie mniej miłości prawdziwej, pełnej żalu i tęsknoty, także lekkości, jaką daje zauroczenie i ten koktajl hormonalny, który w nas ludziach się wtedy gotuje. No, poza doskonałą rolą Timothée Chalameta nic tak dobrze nie

oddaje tej głębokiej tęsknoty, jak właśnie piosenki Sufjana Stevensa. No i przyznam szczerze, że myślałem o tym, by sięgnąć po Mistress of Love. Ten utwór, który był nominowany do Oscara nawet. Ale ponieważ przed chwilą wysłuchaliśmy Visions of Gladys, to idę za ciosem i proponuję Visions of Gideon Sufjana Stevensa.

visions of you.

0: Sufjan Stevens i Visions of Gideon z filmu Call Me By Your Name.
1: Moglibyśmy teraz pójść tropem wizji Visions of Joanna, przypomina się Boba Dylana, ale nie, niech ta podróż pójdzie w inną stronę, chociaż pozostajemy przy piosence z tekstem, używając takiego polskiego określenia, możemy odnieść się także do piosenek z nurtu indie folkowego. Etykietki

kietkami, no tak naprawdę one czasami więcej zaciemniają niż rozjaśniają. Tutaj chodzi o pewien nurt muzyki popularnej, muzyki względnie niezależnej, nawiązującej do muzyki folkowej przez wykorzystanie instrumentów nieamplifikowanych, no a także taką skłonność do sięgania po głębsze teksty i po takie specyficzne ich wykonanie. Oczywiście takich piosenek jest co niemiara, ale mam tutaj jedną szczególnie na myśli, to jest piosenka śpiewana przez Aldis Harding, nowozelandzką artystkę, która w roku 2019, o ile mnie pamięć nie myli, nagrała znakomitą piosenkę The Barrel. Piosenkę nieoczywistą. Jeśli wsłuchamy się w ten poetycki tekst, to roztoczą się przed nami wizje podróży w głąb siebie, w głąb czasu, do tego granicznego momentu narodzin. I szczególnie jeśli słuchamy tej piosenki w zestawieniu z teledyskiem, to taka podróż w głąb istnienia człowieczego wydaje się bardzo, bardzo dobrym tropem, ale jest to trop nieoczywisty, na pewno nie jedyny i zachęcałbym każdego, żeby odpowiedział, czy odpowiedziała sobie na pytanie, o czym jest właściwie piosenka The Barrel. Ale nawet jeśli ktoś się nie wsłucha w tekst, to pozostaje ten ciepły, głęboki, elastyczny głos Aldis Harding, głos, który uwodzi. Ciekawy, czy państwa także? Aldis Harding, The Barrel.

0: The Barrel. Śpiewała Aldous Harding w audycji Dwójka na Fali, audycja letnia, popołudniowa, a tutaj troszkę więcej rytmu dzisiaj dajemy, ale przyznają państwo, że nie za dużo, tak w sam raz. No i następna piosenka podobnie będzie miała trochę rytmu, bo jakże byłaby muzyka bez rytmu, ale jednak ta warstwa rytmiczna tu będzie istotna.
1: Nie będziemy się wdawali w filozoficzne dysputy na temat tego, czym muzyka jest i czy bez rytmu w ogóle może istnieć. Natomiast tu ja również państwa mogę zapewnić, że nie będziemy przesadzali z atakiem sekcji perkusyjnej czy sekcji rytmicznej szerzej biorąc. I skoro nasza audycja układa nam się w taką muzyczną podróż z Nowej Zelandii, zapraszam państwa do Dublina, skąd pochodzi zespół The Villagers. A Trick of the Light. Kolejna piękna i nieoczywista piosenka o miłości.

0: The Villagers, czyli wieloletni projekt muzyczny Conora J. O'Briena, a utwór, którego wysłuchaliśmy, nosił tytuł A Trick of the Light.
1: I proszę się nie martwić, tam na końcu można było odnieść wrażenie, że coś się taśmą stało, ale to nie u nas. U nas wszystko w porządku. Zespół miał taki pomysł, żeby tak zakończyć utwór. Takie retro brzmienie i taka retro sugestia, że coś jest nagrane na taśmie i że może z taśmy nawet emitowane. Ładnie się to tutaj łączy w całość. Muszę powiedzieć, że podoba mi się to brzmienie i tak jak zerkam na playlistę, to kolejny zespół również ma osobliwe, nieco retro skierowane, retrospektywnie skierowane, jeśli mogę tak powiedzieć, brzmienie.
0: Z całą pewnością sięgam po zespół Kruangbin. Jest to nazwa ciekawa i warta przyjrzenia się jej, do czego za chwilkę przejdę, ale zacznijmy może od samej grupy. Darzę ją sporą sympatią już od paru lat. Słucham jej muzyki dużo i często. To głównie za sprawą właśnie tego wyjątkowego brzmienia, trochę onirycznego, pełnego oddechu i jednocześnie śmiało szukającego inspiracji w muzyce popularnej z Tajlandii, Iranu, czy nawet w ludowej muzyce afgańskiej. Trio tworzą basistka Laura Lee Ochoa, gitarzysta Mark Spear i perkusista Donald DJ Johnson. Nazwa zespołu, jak już wspomniałem, Kruangbin, została zaproponowana przez Laura Lee, która w 2009 roku, wtedy kiedy zespół się dopiero formował, uczyła się tajskiego, a słowo Kruangbin po prostu jej się spodobało i po tajsku oznacza ni mniej, ni więcej tylko samolot, a więc kolejny muzyczny akcent w naszej letniej podróży. White Gloves, zespół Kruangbin.

0: To były białe rękawiczki, White Gloves z zespołu Kruangbin.
1: Przydałby się może biały parasol, bo coś tutaj zaczęło padać w tym tropikalnym nagraniu, ale niech popada, deszcz jest potrzebny. Ja zaproszę Państwa do Japonii, dokładnie do Kyoto, ale czego tutaj nie ma, bo i francuski zespół, i polscy widzowie, którzy w 2004 roku mieli okazję oglądać ten znakomity film Lost in Translation, czyli Między słowami. Kultowy film Sofii Coppoli ze świetnymi rolami Scarlett Johansson i Billa Murraya. No i ta ścieżka dźwiękowa, misternie poskładana, utwory, które się doskonale uzupełniają, a między innymi właśnie ten grupy R, francuskiej grupy R, Alone in Kyoto, Samotność w Kyoto, utwór, który poznaliśmy najpierw na ścieżce dźwiękowej, a dopiero potem trafił on na ich album Toki Woki. Przypomnijmy sobie ten film, przypomnijmy sobie ten nastrój, Alone in Kyoto.

0: ten oddech, ta przestrzeń. Grupa Air i Alone in Kyoto, muzyka z filmu Lost in Translation, między słowami. Ty byłeś kiedyś w Kyoto?
1: Tak, byłem w Kyoto, ale nie pytaj mnie, czy pamiętam, bo miałem wtedy niespełna 11 lat. Pojechałem z chórem do Japonii na festiwal i na tournée. Jedyne, co mnie interesowało, wstyd się przyznać, no ale byłem wówczas jeszcze dzieckiem, to tamtejsze McDonaldy.
0: McDonaldy w Japonii, to dobre. Patrz, jak trafiłem. Ja nigdy nie byłem w Kyoto. Mam nadzieję, że kiedyś tam trafię. A może razem kiedyś pojedziemy. Ty sobie przypomnisz, co widziałeś kiedyś, a ja po raz pierwszy
1: przyjmuję
0: zobaczę.
1: Zaproszenie, powiedziałeś to na antenie. Teraz już nie możesz się z tego wycofać, Mariuszu.
0: Nie mogę się wycofać, natomiast mogę zawsze powiedzieć, że muzycznie tam ruszymy, ale nie tym razem. Chociaż będzie egzotycznie. Natomiast jest to taka egzotyka przefiltrowana przez europejską wrażliwość, no, co właściwie jest podobne do tego, co proponuje grupa R. Zara McFarlane. Piosenka Open Heart wykorzystuje brzmienie instrumentu po polsku zwanego hang. Handpan? Kiedyś były takie instrumenty, lepiej może znane jako steel pan. To jest to podobne brzmienie. Mhm. Instrument perkusyjny, z którego wydobywa się te metaliczne dźwięki. Bardzo szczególne. O takim egzotycznym jednak charakterze. Mam takie wrażenie, że to jest coś, co zostaje w pamięci na dłużej. I w przypadku piosenki Zary McFarlane, Open Heart, idealnie się ta delikatność hanga łączy z głosem artystki o jazzowym rodowodzie, ale jednak Zara McFarlane oprócz jazzu także śpiewa piosenki bliższe muzyce środka, ale jednak jest to wciąż ten środek ambitny, środek artystyczny, więc może wcale nie środek, tylko coś jednak indie, skoro mówiliśmy o etykietkach, to i tak można by powiedzieć. Indie pop, może tak, indie jazz, może również. Proszę sprawdzić. Zara McFarlane, Open Heart. Otwarte serce jest zarówno zamkiem, jak i kluczem. Taką poetycką zagadkę mógłby napisać Bob Dylan, wspominany już dzisiaj, ale napisała i zaśpiewała Zara McFarlane.

0: Hang, ten szczególny instrument budzący egzotyczne skojarzenia i jazzowa fraza, przystępna piosenkowość. Brytyjska wokalistka Zara McFarlane i jej kompozycja Open Heart.
1: Ja też wracam na Wyspy Brytyjskie w audycji Dwójka na Fali i sięgam po zespół Portico Quartet, który od momentu swojego debiutu w roku 2007 jest na radarze miłośników jazzu, ale także muzyki, która lubi wymykać się jednoznacznym klasyfikacjom. Nie jest członkom kwartetu Portico obce eksperymentowanie z brzmieniem i stylami muzycznymi. W ostatnich latach na przykład mocno eksperymentują z brzmieniami elektronicznymi. Ale instrument, który ich wyróżnia i który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa rozpoznać, że to jest właśnie utwór Portico Quartet, to, pewnie państwa nie zaskoczę, hang, czy hang drum, tak, ów idiofon, którego już przed chwilą słuchaliśmy w utworze

Sary MacFarlane. Hank powstał w roku 2000, a już w 2007 roku na debiutanckiej płycie Portico Quartet Knee Deep in the North Sea członkowie tego zespołu właśnie z tego wówczas jeszcze młodego instrumentu korzystali. Utwór Prickly Pear.

0: Ten utwór zespołu Portico Quartet nosił tytuł Opuncja, czyli Prickly Pear, a pochodził on z debiutanckiej płyty zespołu z 2007 roku, płyty zatytułowanej Knee Deep in the North Sea. A więc pod sam koniec naszej dzisiejszej audycji byliśmy aż po kolana w Morzu Północnym.
1: No to wróćmy do domu. Każda podróż kończy się...
0: w Bałtyku.
1: No dobrze powiedziałeś. Od Portico Quartet do Hani Rani, która zabrzmi na sam koniec, jest bardzo bliziutko. Morze Północne, Morze Bałtyckie to również nie są ogromne odległości, a nawet gdyby były, to dwójka na fali już nie takie odległości pokonuje. Przekonamy się o tym już za tydzień, a tymczasem bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
0: Grzegorz Dąbrowski
1: i Mariusz Gradowski.

0: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia, minęła 16.
1: Słuchowisko.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Dziś w tym cyklu zapraszam na Kaprysy Łazarza Stanisława Grochowiaka w adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego. W realizacji z roku 2011 wystąpili m.in. Mariano Pania, Anna Seniuk, Franciszek Pieczka i Sławomir Pacek. Posłuchajmy.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawia.
2: Ojciec woła.
3: Ojciec.
2: Wolą moją niewymuszoną, chociaż już umierający, ale nie ze wszystkim pomylony, przed obliczem pańskim ustalam. Ziemię całą podzielić po sprawiedliwości na synów moich, pierworodnego i wtórego. Ale tak, aby pierworodny całość gospodarki miał na względzie, a potem to, jak sobie postanowią. I żeby ich matce, a wdowie mojej krzywdy nie zrobili. Bo kto matkę swoją albo wdowę moją pomiatać będzie, to chyba mnie w grobie obróci.
4: Chyba mnie w grobie. Nie pośpieszaj, Jacenty. No jeszcze błędów narobię.
2: No. Więc niech sobie postanowią, a po mojemu musi być tak.
4: Tak.
2: Starszy niech weźmie pole od brzozowego zagajnika aż po paliki. Młodszy zaś weźmie resztę aż po twoją miedzę, Franek.
4: Dla sądu to ja nie jestem żaden Franek. Sołtys jestem. Czekaj, aż po sołtysową miedzę.
2: Pasiekę całą, ule i roje, które tu ze starej ziemi przywiozłem, tobie zapisuję. A jak tam plaster, Franuś?
4: Aż kapią, Jacenty.
2: To stare roje. Te tutejsze to przy nich komary. Czas nastał, aby wyprowadzić ule na wrzosy.
4: Jeszcze wrzosowiska łyse.
2: A nie to, co u nas. Wyszedłeś na polanę, a w oczach robiło się fioletowo. A teraz na kolana. Nie do siebie, mówię, Franek. Do nich.
5: Przyszła pora na pacierze.
2: Na przysięgę i posłuszeństwo.
6: Na przysięgę i posłuszeństwo.
2: Oto jest pora, która przyszła. Przysięgamy tedy, ojcze rodzony.
6: Przysięgamy tedy, ojcze rodzony.
2: Że jak tylko pomrzesz.
6: Że jak tylko pomrzesz.
2: W starej ziemi pochowamy twoje kości.
6: W starej ziemi pochowamy twoje kości.
2: Tak.
6: Niedoczekanie. Tu ojciec będzie leżał.
2: Ja ci zasrańcu zapiekły. Umarłemu biletu żalujesz.
6: Na moim, na naszym ojciec będzie leżał.
2: Chodź.
1: Kaprysy Łazarza. Autor Stanisław Grochowiak. Adaptacja i reżyseria Janusz Zaorski.
7: Tuśmy nicpoń, na cmentarzu wszystko zarasta, chwast się pleni, nawet na ścieżce wyłazi. Rozwydrzyłeś się na kościelnej służbie.
8: Za przeproszeniem, księże proboszczu, martwy sezon. Ludzie teraz dłużej żyją, to człowiek od roboty odwyka, ale przecież...
7: Żadnego...

0: ale marsz mi do roboty. Dzisiaj jeszcze wszystko oczyścisz.
1: Tak, tak, tak będzie, księże dobrodzieju.
2: Niech będzie pochwalony.
3: Pochwalony? A co tam, matko? Umarł?
2: Oj, dycha jeszcze, nieboraczek.
3: Dycha jeszcze.
2: Proszę księdza dobrodzieja.
3: Co tam jeszcze? Znowu coś nabroił.
2: Oj, nagrzeszył, nieboraczek. Nie obejdzie się bez poprawki. Syna złajał.
3: Używał wyrazów, no. Które to już raz biegam do was z wiatykiem. Bo już mi się wszystko poplątało.
2: Czwarty raz w tym tygodniu. Proszę księdza proboszcza.
3: A on żyje i grzeszy.
2: Pan doktor też się użalał.
3: Toż ja mam inne sprawy na głowie. Nie mam czasu. Coście się tak uparli? Ciebie to jeszcze rozumiem. Jak się nie ma chłopa żywego, to dobry umarł. A to grób przystroić, a to świeczkę zapalić. Młode baby biegają po kominkach, a stare już tylko po grobach.
2: Święte słowa, księże dobrodzieju. Niech no przyjdą tylko zaduszki. To patrzę po innych gospodyniach, paradne takie, idą na cmentarz. A ja co, sierota? Przyjdę, popatrzę, biednemu świeczkę postawię, od cała moja radość. A syn powiada i dobrze mówił. A co to ojciec przybłęda? By go po świecie poniewierać? O nie, księże dobrodzieju, kiedy nam ksiądz nie pomoże, to chyba by sumienie zatracił. Jedź na odpoczywanie, Raszku. Chodź, panie, a światu dziękuję.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki. Amen.
3: Podnieście się, kochani.
2: O, ksiądz dobrodziej przysiadł. O, wytarłam kurz z ławy, proszę.
3: Bóg zawodź, matko. Umarł.
2: Dycha jeszcze, nieboreczek.
5: Doktor jest u niego. Matka mówi pacierze na zapas. Skrzętliwość u niej taka.
3: Dycha. Jeszcze nieboraczek. No. I znowu coś nabroił.
2: Bez poprawki się nie obędzie, księże dobrodzieju. Oj, nagrzeszył, nieboraczek. No powiedz, Kazik.
5: Chatko, gadać.
4: No powiedz, księdzu, twoja krzywda, Kaziuk.
5: Złajał, od co?
3: Ciebie złajał, używał wyrazów. Psia jucha, stary. Który to już raz biegam z wiatykiem, bo mi się w głowie mąci od upału.
1: Już piąty albo szósty raz, księże proboszczu.
3: A on żyje i grzeszy. Ludzie, toż ja mam inne obowiązki. Chrzcić trzeba, ślubów udzielać. Całe dnie tracę na tego starucha. Oj,
2: pan doktor też się użalał. No.
4: Napiekłyśmy już z matką placków na stypę. Wszystko zatęchnie.
6: Robota w polu czeka, a my z Kaziukiem w chałupie. No.
2: Zawsze był najważniejszy. A kiedy mówiłam, kiedy otwierałam wam oczy, to wszyscy huzia na matkę.
3: No, nie narzekajcie, matko. Były i dobre chwile. Byliście ze sobą 50 lat. Coś tam miłego się znajdzie.
2: Oj.

0: Знайте, знайте, księже добродію.
1: Зараз пошлю,
0: мій Боже, пошлю. Як он був п'єнний.
1: І потім.
0: Потім, księже добродію, потім. То скарбні чоловік.
1: Але і пся юха.
0: Ой, це правда, то правда, księже добродію. То камінні чоловік. Пані докторе, як там? Дихає ще?
2: Диха.
1: Не умеру?
2: Ні.
1: Ну, але повинен.
2: Повинен, коли мав більше розуму в голові. Реч стає ще вранч непризволіта.
1: Докторе, можемо мовити учтиво, ну. Co to jest? Nerki?
2: Nerki też.
1: No to i serce.
2: Serce, żołądek, wątroba.
1: Śledziona,
2: płuca, naczynia wieńcowe, układ nerwowy, pęcherz.
0: Jezus Mario, to i pęcherz też.
2: Nie mam tu nic do roboty. Za dużo tego dobrego. Proszę już mnie więcej nie wzywać. Chyba jak umrze, to wtedy będę mógł mu pomóc. Ustępuję księdzu miejsca.
1: No dziękuję.
2: Ksiądz niestety będzie tu jeszcze przychodził. Do widzenia. Żegnajcie.
0: Księże dobrodzieju.
1: Co?
0: Trzeba tam iść. Do Jacentego.
1: Prawda.
3: Będziemy się za księdza modlić.
1: Za mnie?
0: Żeby się księdzu udało.
1: Psia jucha starym. Przychodzę tutaj z Panem Bogiem, Jacentym.
4: Z nalewką ksiądz do mnie nigdy nie przyszedł. No i zgrzeszyłem. Mam opowiadać?
1: Trzeba będzie, mój Jacenty.
4: A to mnie znowu krew zaleje.
1: Nieładnie, mój Jacenty. Pomyśl o Bogu, który na ciebie czeka. Czeka już. Czeka. Mój Jacenty wyciąga ramiona ku tobie, pochyla się nad ziemią, wypatruje i woła. Gdzie jesteś, Jacenty? Gdzieś mi się zapodział? Dlaczego się wzdragasz, mój synu? Czy byłem dla ciebie niedobry? Dlaczego odpychasz ojcowskie ramiona?
4: A ja nie ustąpię.
1: Nie ustąpisz?
4: Nie ustąpię i basta.
1: Dobrze. W takim razie opowiadaj. Co żeś powiedział grzesznego?
4: Śmierdziuchu.
1: Co jeszcze?
4: Zasrańcu.
1: Jeszcze?
4: Żeby ci ty bąblu ciuchany, ty chlamaj do zacitwana, żeby ci wróble chleb wyjadły, ty pomyłko własnego ojca, żeby ci żaby zęby policzyły, żeby ci własna żona rodzona garnitur niedzielny uszyła. Jest grzech?
1: Jest. Trzeba teraz, abyś żałował.
4: Nie mogę.
1: Jacenty, przeklinałeś własnego syna.
4: A bo i zasraniec.

0: Jacel, ty, jeśli nie wzbudzisz w sobie żalu, to mnie...
1: Niech mi ksiądz nie grozi. Bóg mnie zrozumie. Czy ja dużo chcę? Chcę, żeby tu wszyscy przyszli, padli na kolana i przysięgli w obliczu majestatu Bożego. Przysługa za przysługę. Wtedy ja przysięgnę, że umrę. Jestem tak rozklekotany, że wystarczy tylko moja dobra wola.
0: No widzisz, Jacek, błagamy o twoją dobrą wolę. Pan Bóg, ja, pan doktor, a i w gminie już się sposobią do pochówku. Wielkie zamieszanie z tobą, Jacenty, synowa napiekła placków, ale za dzień, dwa trzeba będzie je wyrzucić. Pomyśl, tyle jaj pójdzie na marne. Robota w polu czeka, a synowie w chałupie. Gospodarka podupada, zamieszanie wielkie, mój synu.
1: Do czego się uparli? Niech przysięgają.
0: Żeby cię przewieźć za Bóg. Na starą ziemię.
1: Na starą ziemię.
0: No, myślałem nad tym, Jacenty, ale z zupełnie innej strony. Powiedzmy, że cię przewiozą za Bóg. Ale tam już nie ma smrekowic. Całe smrekowice są tutaj, z nami. Będziesz tam leżał sam, wśród obcych?
1: Chcę leżeć w starej ziemi.
0: Ej, co to była za ziemia? Jacenty, piasek i kamienie.
1: U innych może była kiepska, ale ja miałam kawałek pod lasem.
0: Ten jeden kawałek pod lasem. Ile tego było? Murk? Pół morga? Zasiałeś pole, a nazbierałeś garść słomy.
1: Powietrze za to było zdrowsze. Chalupy bardziej swojskie.
0: Ale nie było piorunochronów. A tutaj są?
1: Ja się piorunów nie boję.
0: Nie? No widać, Jacenty, że ci choroba na pamięć padła. Zapomniałeś już, jak wrżnęło w obejście smorgoniów? Smorgoniową zabiło, smorgonia zatłukło, a i krowy nie oszczędziło.
1: Bo smorgoń do kościoła nie chodził. Ja mam dobrą pamięć. Pamiętam, co ksiądz wtedy mówił na ambonie.
0: Myliłem się, Jacek. Bardzo się myliłem. Miałbym rację, gdyby zabiło tylko smorgonia i smorgoniową, ale krowa? Nie wziąłem pod wzgląd Bogu ducha winnej krowy. Zawinił brak piorunochronu. I ty tam chcesz wracać, Jacenty, w tę niebezpieczną okolicę?
1: Księże proboszczu, nad rzeką był mały zagajnik.
0: Było.
1: Chodziłem tam za Gnisią.
0: I jeszcze przed Różenkiem?
1: Po Żelku mieliśmy wygodne loże. Od rzeczki zalatywało tatarakiem. Już po latach pożycia małżeńskiego, kiedy się swarzyłem za Gnisią, albo kiedy mnie tęsknota jakaś spadła, chodziłem nad rzekę i całą piersią wsiągałem powietrze. O tak.
0: Grobi, nie będziesz oddychał, Jacenty.
1: I nie będę potrzebował piorunochronu. A stóp piaszczystu, ziemią to dla mnie nawet lepiej. Jak Bóg mnie powoła na sąd ostateczny, łatwiej mi będzie pozbierać szlonki.
0: Jacenty.
1: Co?
0: O, no popatrz, ale ładnie, tutaj naprawdę ładnie. Przy domkach są ogródki, w ogródkach kwitną

0: magnolię, a w smrekowicach podczas kazania porównywałem cnotę do niewinności chabru albo innego zielska. Dzisiaj mówię, bądźcie otwarci na Boga jako magnolia kwitnąca. I żebyś widział efekt, mój Jacenty, imponujący efekt. Albo wzgórza. Jakże można było namawiać ludzi z wielkiej równiny, ażeby pieli się w górę, żeby zdobywali szczyty doskonałości? Tutaj inaczej. Każdy ma przed oczyma sfalowany krajobraz. Krajobraz wzniosłych celów.
1: Ja nie będę wygłaszał kazań.
0: Nie? Skoro jednak służba Boża tutaj łatwiejsza, skoro ziemia lepsza, plony obfitsze, skoro na twoją stypę można było upiec placek na mędlu jaj, myślę, Jacenty, że i umarłym będzie wygodniej w nowej ziemi.
1: Przez całe życie nie dbałem o wygody, księże proboszcze.
0: A wiem, wiem, Jacenty, wiem, dzielny był z ciebie człowiek. I muszę powiedzieć, że głos miałeś piękny. To znaczy się mocny głos. Zawsze umiałeś zagłuszyć cały chór. Ty sobie, a chór sobie. A teraz sprawa inna. Umieramy wszyscy jedno. Wszyscy spoczniemy na tym samym cmentarzu. Syn koło ojca, mąż koło żony, proboszcz obok wikarego i tak dalej. No i tak chyba dobrze. Wśród swoich jakoś tak, jakby to powiedzieć, jakoś tak raźniej, weselej, jak to bywa w dobrej kompanii. No widzisz, przemówiłem ci do serca. A teraz drobnostka, nawet nie warta funta kłaków. Wzbudź sobie żal za grzechy, Jacenty. Jeśli sam nie potrafisz, pomogę ci. Pomyśl, przyszedł do ciebie rankiem syn ukochany, wierny, poczciwy syn, aby zamknąć twoje znużone powieki, ucałować blednące czoło.
1: Przyszedł mnie ogolić. Ciepłego brzytwa łatwiej się ima.
0: No i dobrze. Przybiegł syn troskliwy, aby przysposobić cię na spotkanie z Panem Bogiem. A ty co? Zamiast okazać mu wdzięczność...
1: Przecież ksiądz widzi, że jestem ogolony. Dałem się ogolić?
0: No ale potem, no potem, coś potem uczynił nieszczęsny starczy.
1: Potem kazałem chmyzowi jednemu, żeby padł na klęczki i poprzysiągł. A on do mnie. Co ojciec sobie myślał? O paszporty będziemy się dla ojca starali? O wizy? Więc ja... A ty ze syrańcu zapiekły, umieręce mu ojcu, paszportu żalujesz? Nie, księże proboszczu, jak zacznę sobie przypominać, to mnie krew zalewa.
0: Więc przypomnij sobie, Jacenty, przypomnij sobie,
1: Oj, szutnik z proboszcza, szutnik. Na to mnie ksiądz nie złapie. Umrę, kiedy poprzysięgnął.
0: Dobrze, dobrze. Wyłudziłeś ode mnie. Pamiętaj, że wyłudziłeś.
1: Co?
0: Nie, ale ja nie jestem chciwy. Niech ci ta ziemia lekką będzie. Mamy tutaj dwa cmentarze. Nie jak w Smrekowicach, gdzie wszystko było na kupie. Mamy cmentarz gminny, mamy przykościelny. Na przykościelnym chowa się tylko duchownych. Przecież ją ustąpię. Ustąpię i odstąpię. Jacenty, bierz mój grób.

0: Nie chcę.
1: Wiesz, kiedy ci mówię, nie potrzebujesz dziękować. Otrzymam za to zapłatę, o tam w niebie. Trudno, mój drogi. Dobry pasterz odejmie sobie od ust ostatni kawałek chleba i odda.

0: ptakom. Chlebem się karmić świnie.
1: A żebyś wiedział, że świnie. No. Żebyś wiedział. To jednak nie ma znaczenia. Daję ci grób, a ty go bierz. I upatrzyłem sobie z płachetek pod północną ścianą kościoła. 2,20 na 1,60 m. Wokół darń, wezgłowia tuja. Nawet w największe skwary chłodny, orzeźwiający cień. A jaki widok na okoliczne wzgórza, na doliny. W pogodny dzień zobaczysz stamtąd delikatne świecenie Odry i słabe kontury powiatowego miasta. Nad tobą kościół, a na horyzoncie powiat. Nie dziękuj mi, Jacenty. Bierz grób i zmykaj mi sprzed oczu.
0: Kiedy nie mogę.
1: Możesz.
0: Nie mogę. Nie ustąpię.
1: Gardzisz?
0: Nie gardzę i nie ustąpię.
1: Gardzisz, rogata duszo. Proboszczową mogiłą pomiatasz, turecki pomiocie. A toż mnie chyba zaraz apopleksja żywotny, nekrofilu pogański. Już ja ci przyjdę następnym razem. Capie wymiaruj.
0: Nie capie, nie capie.
1: Tak. Już ja ci przyjdę chrześcijańską posługą. Tak.
2: Księże proboszczu, pytają, czy dycha jeszcze nieboraczek.
1: Kto to? Nieboraczek? Idziemy stąd, chłopcze, idziemy z tego zapowietrzonego domu.
0: Tylko nie zapowietrzonego, księcia proboszczu. Tylko nie zapowietrzonego.
3: Może szklankę wody, dobrodzieju.
1: Daj.
4: A gdyby tak ukroić księdzu placka na mędlu jaj?
1: Zapach zjem u siebie.
5: Mamy nalewkę na jagodach.
4: Tak.
5: Nalać butelczynę?
1: Nalej. Wypiję u siebie.
6: A i kurak by się przydał na rosu.
1: Zarżnij kurak. Wypatroszę u siebie.
4: Bo my mamy prośbę. Księże dobrodzieju.
1: Nie. Nigdy już tu nie przyjdę. To znaczy za jego życie nie przyjdę.
4: Ale gdyby pomarł, biedaczysko, żeby go w poświęconej ziemi...
1: Poświęcona ziemia? Trupa na wierzch wyrzuci?
4: Oj.
1: Grób mu własny odstąpiłem, a on mi grobem w twarz cisnął.
4: Jezus Maria.
1: Dzwoń, chłopcze, wracamy na plebanie.
5: A nie poczeka ksiądz na kuraka? Wacek pobiegł zarżnąć.
1: Zarżnął?
5: Z kretesem, księże dobrodzieju. Z kretesem.
1: No to mi wystarczy. Rosół nagotujecie sobie sami.
6: Mamy z tym ojcem. Już drugą zabawę odwołali. Jak teraz przyjdzie na mnie jeszcze żałoba, to gdzie ja się zabawię?
0: Ej, wstydziłbyś się chodzić do takiej remizy na zabawy. A w mieście to co innego. Dancingi. Pojedziesz do miasta, to zobaczysz. Ja cię szybko spłacę, ale gospodaruj groszem. Nie rozrzucaj.
6: Ale kupię tylko motor.
0: Najpierw kupisz motor, potem pannę wsadzisz na motor. A wiesz, jak to jest z miastowymi? Kapelusz potrzebują, puder, co tydzień do kin. Dokąd? Nie dziś?
7: No jak to nie dzisiaj? Przecież gorzałka zamówiona.
0: Jutro sam odbiorę.
7: Tylko koniecznie jutro, bo mi do planu brakuje.
0: Dobra,

0: Mamo, idź do niego. Tylko ty możesz go przekonać.
1: Nie, ja już tam nie pójdę.
0: Pójdź, mamo. Weź go za rękę, usiądź obok niego i mu przetłumacz. Jacenty, przecież nie zostawimy ciebie samego z dala od swoich. Kto cię będzie odwiedzał? Kto ci przyniesie kwiatki na grób? Kto zmieni wodę, gdy zwiędną? Kto zapali świeczkę?
1: Nie pójdę, bo to nic nie da. Jak nam już ksiądz nie pomógł.
0: To może Bóg pomoże!
2: I z daleka od kobiet. Jak cię już przyciśnie, to możesz sobie ulżyć. Ale z rozsądkiem i żebyś się tylko nie zakochał. Ja znam miasto. To kochanie zostaw miastowym. Niech oni za to płacą. Za to, jak wyjdziesz w niedzielę, w bryczesach, w oficerkach, w skórzanym płaszczu, jak pospacerujesz wśród tych miastowych, co to chodzą w garniturach z papieru, w kapeluszach z tektury, poczujesz, żeś chłop rasowy, godny w sobie, warty zachodu. I wtedy, bracie, poznasz kobietę zamożną, znającą życie, a choćby szpetną, to też godną w sobie. I panowie, panowie, nie teraz. Ta trumna jutro, jutro, no mówię do was, jutro, nie teraz.
1: Nie ma rady. Tak jak chce Jacenty, tak będzie.
0: Tego by jeszcze brakowało. Nigdzie nie będziemy jego wywozili. A może ty byś chciała jechać za nim, co?
1: A dlaczego by nie? Tak długo jesteśmy razem, to i po śmierci będziemy.
0: Nigdzie nie będziemy was wozili.
1: Obcy mnie zawiozą. Odłożę z gospodarstwa.
0: Z jedzenia? Z ubrania?
1: Co? Ja mam do was iść na dożywocie? Do ciebie? Jacenty na to nigdy nie pozwoli.
2: Pamiętaj, my teraz inni niż ojcowie. Myśmy nie tylko dwie rzeki przeskoczyli, ale i biedy dwie. Mógłbym się postarać o ten paszport dla ojcowskiego truchła. Mógłbym, ale nam przecież potrzebny jest grób na nowym mieszkaniu. Chcemy być rodziną szanowaną. A co to za szanowana rodzina, co nie ma grobu na miejscowym cmentarzu? I to zacnego grobu. Z pomnikiem. Ze złoconymi literami.
3: Przychodzę, Jacenty, jako kolega do kolegi. Jak sołtys do sołtysa. Jak czeladnik do majstra. No, przecież sam wiesz, że tak dalej być nie może.
4: Niby co?
3: Z punktu widzenia urzędu mieliśmy dla szkoły zrobić nowe ławki. Mieliśmy. Dziatwa szkolna nie będzie tak dalej uczyć się na stojącą. A tu stolarz już drugi tydzień szykuje trumnę. Robi te swoje lakiery, a Jacenty mu daje czas. Zamiast stolarza będziemy mieli niedługo artystę. Ośrodek zdrowia ciągle zamknięty. A przecież lekarz nie jest dla umierających, tylko dla chorych. Grajków też Jacenty unieruchomił. A to sprawa polityczna. Sołtys, ten z Zamiedzy, ma się żenić, a przez Jacentego chłopcy nie zdążyli przygotować repertuaru. No, i jak ja będę teraz żył z nimi?
4: Tak jak ja będę żył, póki nie przysięgnę.
3: Nie, z Bogiem.
4: Franek, wyprowadziłeś ule na wrzosy?
3: Ech ty!
5: Coś się poruszyło.
0: Mówi prawdę. Rusza się.
6: Jezus Maria. Tak jakby się zwlekał z łoża.
2: I postękuje.
5: Otwiera szafę.
4: Gdzie moja koszula?
7: Na lewej półce, Jacenty.

0: ci pomóc?
1: Siedź, nie ruszaj się. Nie chcę was widzieć.
0: Koszulę trzeba uprasować.
1: Nie kłopoć się, stara. Uprasujesz już na mnie.
2: To już koniec, moje dzieci. Ubiera się biedaczek do trumny. Tak jak jego ojciec, jak tylko poczuł, że duszyczka w nim płochliwa, gotowa do drogi, tak zwlókł się z łóżka i dokumentnie ubrał. Buty czyścił, przestrzegał paznokcie nożyczkami, a wszystko sam. Nikomu nie pozwolił przekroczyć progu. Weszliśmy do izby dopiero, jak przestał się krzątać.
1: Nie ma guzika u koszuli.
0: Przyszyję na tobie, Jacenty.
3: A nie zarósł ojciec? Może ogolić?
1: Jasne. Cieplejo brzytwa lepiej trzyma.
3: Co ojciec?
1: Idę umierać na starą ziemię. Nie chcecie przysięgać, to sam zajdę.
2: Przysięgamy, przysięgajcie, przysięgajcie.
3: Przysięgamy.
1: Teraz mogę umierać.
4: Coś cicho u ojca.
5: Co?
4: Cicho u ojca.
5: Nie postękuje. Nie stuka laską.
6: Może uświerknął.
5: Zajrzyj do niego.
6: Ja? Lepiej, by ona zajrzała, zawsze ją lubił.
4: Tyś tam powinien iść.
6: Ja?
4: No.
6: A może by mama zajrzała, co? Idź, powiedz jej. No idź. A niech nie zapomni wziąć różańca, co by ojcu w razie potrzeby ręce związała. Pobiegnę, Kaziuk, po księdza. Powiem, że ojciec się zdecydował.
5: Myślisz, że ksiądz przyjdzie?
6: Za kolana gościste, na Boga żywego, za kolana.
2: Spróbuj, chłopcze, spróbuj. Ksiądz dobrodziejnie jeden raz się swarzył z Jacentem, a potem w dwa dni wino razem spijali. I Antałek potrafili we dwóch oprawić.
5: A widać, ksiądz proboszcz był bardziej krzepki. No, spróbuj, wacel.
6: Idę.
2: O Jezu, Jacenty, Jezu, o Jezu. Na Boga, Jacenty. Ty żyjesz?
1: A żyję. Jestem głodny. Czmi mnie w zębie, rosną mi włosy, nie mam guzika przy rękawie koszuli. Za chwilę zapalę fajkę.
7: A tato nie chce umierać?
8: Dokąd to jocem?
1: Ja tu dokąd? Obejrzeć grób, który mi ksiądz podarował. Za 2-3 lata może mi się przyda.
8: Za 2-3 lata? Ty jesteś dzisiaj już ruiną, mój synu. Płuca, wątroba, śledziona, nerki.
1: Ksiądz dobrodziej też na nerki narzeka. Wątroby już wolałbym nie oglądać.
8: Oj, nie ma w tobie litości, mój syn.
1: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Zna to ksiądz?
8: Posłuchaj, Jacenty. Nie chcę odbierać. Chcę odkupić. Powiedzmy za Antałek wina.
1: Będziemy pili we dwójkę?
8: No nie, wstydź się, Jacenty. Nie będziesz przecież pił do lustra.
1: W takim razie 2 Antałki, księżę dobrodzieju.
8: Niech ci będzie. Dokąd to, Jacenty?
1: Długo myślałem, proszę księdza, jeśli mam być pochowany w tej ziemi, to muszę się do niej przyzwyczaić. Coś zmarnować, coś wypielęgnować. Mam leżeć w ziemi, która mnie nie zna?

0: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Stanisława Grochowiaka Kaprysy Łazarza. Wystąpili
1: ksiądz proboszcz Franciszek Pieczka,
2: Jacenty Marian Opania,
3: żona Jacentego Anna Seniuk,
4: pierworodny syn Jacentego Sławomir Pacek,
5: wtóry syn Jacentego Paweł Krucz,
6: synowa Jacentego Edyta Jungowska,
7: sołtys Franek Kazimierz Kaczor,
8: lekarz Andrzej Zaorski,
9: ministrant Stanisław Brudny,
10: sklepowy Witold Wieliński,
0: muzyka Krzesimir Dębski, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, adaptacja i reżyseria Janusz Zaorski.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Kacper Miklaszewski. Muzyk, pedagog, dziennikarz i krytyk muzyczny.
2: I między innymi rozmawiałem z Garrickiem Olsonem. On był uczestnikiem, który nie bał się występów. Ja go o to zapytałem. I on powiedział, no wiesz, bo ja po prostu bardzo lubię grać dla ludzi.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Aleksandra Kunz.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 17. Słuchaj świata. Gyozi shi ya, gyozi shi inganeza.

Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchać będziemy przede wszystkim muzyki z Albanii i Macedonii. Na początek pieśni Labów, czyli południowo-zachodnia Albania.

Kęgę Labę, czyli dosłownie pieśń Labów, pieśni z Laberii, historyczno-kulturowego regionu południowo-zachodniej Albanii. To jest teren, który obejmuje okolice Vlory, Tepeleny, Kurvelaszu czy części Gjirokastry. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych obszarów albańskiego śpiewu wielogłosowego, znanego jako isopolifonia. Najbardziej charakterystyczne dla Kęgę Labu jest oczywiście wykonywanie pieśni a cappella przez grupę. Te zespoły nazywane są czasami

i Sazę. No i w tym zespole głosy mają bardzo wyraźnie rozdzielone funkcje. W tym podstawowym wariancie najczęściej mówimy o marres, czyli o tym pierwszym głosie, który rozpoczyna pieśń i prowadzi melodię. Jest także kwyjes, czyli ten, który odpowiada, to drugi głos solowy, odpowiadający pierwszemu, wchodzący z nim w dialog. W bardziej złożonych czasami śpiewach pojawia się jeszcze hedes, taki trzeci głos, który wchodzi najczęściej w bardzo wysokie rejestry i nadaje tym wykonaniom bardzo specyficzne napięcie. No i jest oczywiście ISO. ISO, czyli grupa śpiewaków tworząca podstawę, coś w rodzaju burdonu. Stąd oczywiście nazwa isopolifonii i niezwykła popularność tych pieśni. Nie będę ukrywał, że dzisiejszą audycję troszeczkę zdominują, przynajmniej na początku, pieśni właśnie polifoniczne południowej części Albanii. Ale dziś także nagrania z Permetu, przede wszystkim Songs from the City of Roses, czyli w roli głównej wspaniały klarnecista Laber Bariu. Posłuchamy także pieśni tradycyjnych, raz jeszcze z południa w wydaniu grupy Benches. To będzie także klasyczna polifonia Laber, troszeczkę bardziej górska i twarda w wykonaniu. Będzie także kilka przykładów ze sceny bardziej estradowej, która także często bardzo szeroko sięga do tradycji. Będzie to m.in. Vittori Balili i Eli Fara. No i jeden przykład z północnej części Albanii. To będą archiwalne pieśni Fatimy Sokoli ze wsi Dragobi. Jeśli natomiast chodzi o część macedońską, to zabrzmią dzisiaj głównie stare pieśni w wykonaniu artystów, których popularność przypadała na lata 70. i 80. To zatem m.in. Petranka Kostadinowa i Blagica Pawlowska. A, no tak, i nie zabraknie jeszcze słynnego duetu Selimowa-Zelczewski, czyli Kefserketi Selimowa i Georgi Zelczewski. To słynne śpiewające małżeństwo. W ich wykonaniu między innymi bardzo znana pieśń macedońska. No i oprócz tego na koniec, jeśli starczy nam trochę czasu, kilka nowości płytowych. Między innymi Maria Kalaniemi i Timo Lakotila. No i nowa płyta z Bośni, czyli New Era Quartet, Bridge to Sevdah, czyli bardzo ciekawe aranżacje. Sevdalinek na kwartet smyczkowy. Taki mamy plan. Jesteśmy razem do 19. Tymczasem wracamy do fascynującej tradycji labów, czyli muzyki południowej Albanii. Przed nami dwie pieśni, które znalazłem w otchłaniach internetu, podpisane jako po prostu Kengelabe. Niestety nazwisk śpiewaków nie udało mi się ustalić.

To klasyczna polifonia Labe, czyli albańska isopolifonia z Laberii. Przed nami kolejny przykład tej niezwykłej tradycji, czyli grupy Benches, jeden z takich klasycznych zespołów, który pochodzi ze wsi Bencze. To jest niedaleko Tepeleny, oczywiście w południowej części Albanii. No i przed nami właśnie ten zespół, który, przypomnijmy, śpiewa pieśni oparte o bardzo ciekawe

podział na Mares, Kwyjes i Iso, czasami Hedes, czyli ten podział głosów, który tworzy właśnie te nieprawdopodobne współbrzmienia. Jedną z najważniejszych postaci zespołu był Golik Jaupi, śpiewak i wieloletni lider grupy, który od połowy lat 70. szczególnie znany był z duetu z Perparime Ziflajem, czyli śpiewaczką, która pochodziła z pobliskiego Lekduszu. Z tego, co zdążyłem się zorientować, to albańskie opracowania etnomuzykologiczne wymieniają ten zespół, czyli zespół Bęcze, wśród najważniejszych grup isopolifonicznych z lat 70., 80. i 90. To jest taki bardzo klasyczny przykład tego stylu, bardzo surowego, niezwykle zwartego brzmieniowo, w którym poszczególni wykonawcy pełnią swoje bardzo wyraźnie określone role. Repertuar obejmuje zarówno pieśni historyczne i patriotyczne, ale także czasami liryczne, obyczajowe, czy związane z lokalną pamięcią wsi Bęcze i całej Laberii. Przed nami zatem jeszcze dwie pieśni z tego niezwykłego regionu i grupy Bęczes.

Groupie Benches to był taki przykład tradycyjnej isopolifonii, niestylizowanej prosto ze wsi Benches. To były takie nagrania terenowe, być może państwo słyszeli odgłosy życia codziennego. No i tutaj także mieliśmy okazję usłyszeć ten trzeci głos, ten Hedes, który wchodzi czasami najwyżej i nadaje tym pieśnią dramaturgii. No to teraz, proszę państwa, troszeczkę inna muzyka, chociaż także zakorzeniona właśnie w Laberii, którą dzisiaj wyraźnie faworyzujemy. Vittorii Balilli to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych obecnych, współczesnych wykonawczeń muzyki, no właśnie, jakbyśmy ją nazwali, może folkowej, z południowej Albanii. Związana oczywiście z Laberią i tradycją Kengelabe, pochodzi z Reginu, z Kurveleszu, czyli tej górzystej części Laberii. Ta muzyka była częścią jej dzieciństwa, te tradycje wyniosła z domu. Jej matka, Florica Balilli, była śpiewaczką i sama układała teksty pieśni. Jej wuj natomiast, Vittorii, był bardzo cenionym autorem tekstów i pieśni polifonicznych. Sama Vittorii podkreśla często, że zaczynała właśnie od tej polifonii, dopiero później rozszerzyła repertuar o szerzej rozumianą albańską kęgę populore, czyli taką albańską muzykę ludową, znaną powiedzmy w całym kraju. No i tak po pewnym czasie trafiła na bardziej międzynarodowe sceny. To jest taki tradycyjny przykład, jak ta muzyka wiejska wchodzi na estradę.

Myślę, że warto po prostu posłuchać i porównać, jak wygląda u nas muzyka popularna, jak w Albanii. To będą nagrania z lat 90. Vittorii Balili.

Vittorio Balilli, jak w jakże dwóch różniących się od siebie kompozycjach, bo pierwsza to oczywiście zapowiadana przeze mnie właśnie muzyka estradowa, druga, która wskazuje, że Vittorio Balilli, mimo że jest znaną artystką estradową, potrafi śpiewać właśnie muzykę swoich korzeni, Kęgę Labę, w wersji bardzo, bardzo surowej. No i teraz, żeby jeszcze dopełnić tego obrazu, nagrania bardziej współczesne, tym razem w duecie z intrygującym artystą, bo Marie-Glenn Hazizaj to jest tak naprawdę muzyk popowy znany na scenie albańskiej i to jest, proszę Państwa, muzyka, którą można usłyszeć we wszystkich stacjach radiowych w Albanii, nawet takich niepaństwowych. O, tak to ujmę i proszę posłuchać, jak to właśnie wygląda w Albanii.

To był przykład muzyki albańskiej, który popularny jest m.in. w telewizji. Słuchana wcześniej już Vittorii Balili w duecie z Marie-Glennem Hadzizajem. Na chwilę, na pewno na chwilę, porzucamy tradycję Laberii i przenosimy się teraz do Permetu. Czas posłuchać troszeczkę muzyki instrumentalnej, chociaż tutaj także pojawią się wokaliści. Bohaterem tej części będzie Laver Bariu. To jest, proszę Państwa, artysta, który urodził się w roku 1929 w Permecie. Zmarł niestety już w styczniu 2014 roku. Był klarnecistą, śpiewakiem, a także liderem zespołu Sezeveti Permetit. Zespołu, który przez dziesięciolecia należał do najważniejszych reprezentantów miejskiej tradycji, miejskiej muzyki tradycyjnej tej części Albanii. To jest, proszę Państwa, już nie Laberia, a Toskeria, chociaż wciąż znajdujemy się w Albanii. Co jest niezwykle intrygujące, ten niezwykły artysta, Laver Bariu, który swoją grą na klarnecie tak naprawdę ukształtował troszkę albańską polifonię instrumentalną. Bardzo często mówi się o tym, że oprócz tego, że on wykonywał tradycyjny miejski repertuar, to w dużej mierze ukształtował tak naprawdę to, co dzisiaj uważa się za styl muzyczny Permetu. Warto może jeszcze dodać, że jego ojciec był także słynnym śpiewakiem ludowym, grał na laute, czyli takiej albańskiej odmianie lutni. No a nasz młody Bariu dopiero po pewnym czasie tak naprawdę zainteresował się klarnetem. Dopiero w latach 40. zaczął na nim grać, chociaż już na początku lat 50. występował i był nagrywany przez Radio Tirana. Co jest najważniejsze w grze Bariu, to oczywiście kawa. Kawa, bo Permet jest stolicą tego niezwykłego gatunku. Kawa to jest, proszę Państwa, bardzo intrygująca, instrumentalna forma, która jest oparta głównie o klarnet i skrzypce. Czasami towarzyszy mu zespół instrumentalny Saze. Czasami do tego duetu klarnetu i skrzypiec dochodzi także właśnie jakaś lutnia. Żeby dobrze zrozumieć ideę kaby, myślę, że możemy się po raz kolejny odwołać do tego tradycyjnego isopolifonicznego śpiewu, bo tak naprawdę w zespole instrumentalnym to właśnie klarnet i skrzypce zaczęły przejmować funkcję głosów z tego polifonicznego śpiewu, o którym Państwu dzisiaj już opowiadałem. I tak, klarnet odpowiadał roli mares, czyli tego głosu najważniejszego, głównego, który rozpoczyna i kończy. Skrzypce pełniły funkcję drugiego głosu. No a laute często było odpowiednikiem tego iso burdonowej

podstawy. Czasami do tego wszystkiego dochodził jeszcze właśnie zespół Saze, czyli zespół na przykład zespół wokalny, i z tego powstawały jeszcze najróżniejsze, bardzo intrygujące warianty. Na początek zatem słynna Kaba w wykonaniu naszego bohatera, czyli Laver Barillu, i to będzie Kaba, która nazywana jest często właśnie od jego imienia, czyli Kaba Laver Barillu.

To słynna La Verie Scaba, Kaba w wykonaniu Lavera Barillu, słynnego klarnecisty, nagranie jeszcze chyba z lat 60. No i ta klasyczna konstrukcja, najpierw swobodna, bardzo melancholijna część, która nawiązuje do lamentów. Mamy tutaj to długie, ornamentowane zawodzenie klarnetu. No i później na koniec przechodzi to wszystko w część taneczną. Słuchaliśmy klasycznego Sazę, klasycznego zespołu, w którym grał Barillu, który na koniec, znaczy ostatecznie i obecnie składa się głównie z klarnetu, skrzypiec, laute, czyli lutni albańskiej, akordeonu i defu, czyli bębna obręczowego, bardzo podobnego do dafu. Jak mówiłem, czasami do tej tradycyjnej kaby dołączali także właśnie wokaliści. I teraz sięgam po przepiękny album, który ukazał się w roku 1994, Songs from the City of Roses, bo tak często nazywany jest Permet. To są już takie nagrania z różnych lat. Laver Barillu tworzył je na przestrzeni prawdopodobnie także lat 80. i początku 90. No i tutaj będziemy mieli właśnie przykłady współpracy wokalistów i instrumentalistów, a także tego połączenia kaby z muzyką taneczną. A zatem raz jeszcze Laver Barillu.

Raz jeszcze Lover Bunny You. To były nagrania z albumu Songs from the City of Roses, czyli pieśni z Permetu, tradycyjna kaba w wykonaniu Sazę, właśnie Lover Bunny You wraz z polifonią. Takie właśnie skarby, proszę Państwa, można usłyszeć w południowej części Albanii. Teraz znowu chciałbym powrócić na chwilę do takich pieśni, które są bardziej popularne na estradzie, na scenach w różnych częściach, między innymi w Tiranie. A Eli Farah, której za chwilę posłuchamy, która zresztą jest jedną z bardziej rozpoznawalnych albańskich śpiewaczek. Ona jest związana z Korczą i z tradycją pieśni miejskich, czyli tak zwanej serenaty korciare. Eli Farah urodziła się w roku 1967 i tak naprawdę reprezentuje tą tradycyjną serenadę, tak byśmy chyba mogli powiedzieć, bo spotkałem się już kiedyś właśnie z tą definicją serenatę korciare. To była taka tradycyjna i typowa pieśń miłosna, śpiewana wieczorami lub późną nocą, oczywiście przez mężczyzn pod oknami swoich oblubienic, najczęściej z towarzyszeniem gitary i mandoliny. No i Eli Farah, myślę, jest taką artystką, które przeniosły właśnie tę muzykę z ulicy, z takiego kameralnego muzykowania miejskiego na sceny. No i przy okazji chciałbym także, abyśmy posłuchali kompozycji Osman Taka. To jest także bardzo ciekawa część albańskiej historii, bo Osman Taka to jest z jednej strony dosyć legendarny i tajemniczy tancerz z XIX wieku, z którym wiąże się wiele niezwykłych historii. Osman Taka to także specyficzny rytm i taniec, który wykonywany jest wyłącznie w Albanii. A zatem Osman Taka, a później także jeszcze kompozycja Ra Debora i Eli Farah, czyli tym razem pieśni z Korczy.

Elifara i muzyka Skorczy, no taka przewrotna tutaj fuzja muzyki takiej estradowo-dyskotekowej z tradycją muzyki, która no jest bardzo popularna właśnie w tym regionie. Teraz dla odmiany obiecałem także dosłownie fragment, ale na chwilę przenosimy się kompletnie w północne regiony albańskie. Bohaterką tej pieśni będzie Fatime Sokoli, jedna z najważniejszych na pewno śpiewaczek i instrumentalistek tej tradycji, szczególnie z regionu Tropoje, bo właśnie stamtąd pochodzi. Urodziła się w górskiej wsi Dragobi w dolinie Walbony. Większość źródeł podaje, że jeszcze w roku 1948. Zmarła niestety już w roku 1987, mając zatem niespełna 40 lat. Jej znakiem rozpoznawczym, oprócz bardzo ciekawego i charakterystycznego, ciemnego głosu, była także cifteli, czyli niewielka, dwustrunowa lutnia szarpana. To także bardzo charakterystyczny instrument dla północnej części Albanii, a także albańskich obszarów Kosowa. Sokoli już jako bardzo młoda dziewczyna nauczyła się na niej grać, szybko zdobyła znaczną popularność, później także studiowała między innymi w Tiranie, no i już w latach 70. zaczęła występować między innymi na najróżniejszych festiwalach folklorystycznych, a także poza granicami Albanii. Jej repertuar to przede wszystkim pieśni liryczne, ale także pieśni bohaterskie, historyczne. Fatime śpiewała o bohaterach północnej Albanii, wydarzeniach historycznych, a także o rodzinnych stronach i życiu górali. Przed nami zatem dwie pieśni archiwalne, bo to są chyba pieśni jeszcze

muzyka północno-wschodniej Albanii, już przy granicy z Kosowem. To jest taki teren często nazywany Wyżyną Gjakowską. Tropoje, tam właśnie urodziła się i tworzyła Fatime Sokoli. To była dzisiaj jedyna artystka reprezentująca właśnie północną część Albanii. No i tak pomyślałem, że na koniec coś bardziej znanego, bo mimo, że albańska muzyka tradycyjna, jakże się różniąca, co mam nadzieję Państwu udało mi się przynajmniej częściowo pokazać, nie jest zbyt popularna na rynku muzyki świata, nie pojawia się specjalnie zbyt często na festiwalach. Na szczęście takim wyjątkiem w ostatnim dziesięcioleciu było Sazisso, czyli taki naprawdę niezwykły zespół, projekt muzyczny, który został stworzony niejako i wyprodukowany przez Joe Boyda. No i to była, proszę Państwa, muzyka, która powstała z artystów, którzy zostali zaproszeni wspólnie do tego grania. Tam byli instrumentaliści z Korczy, śpiewacy z Permetu i jeszcze z kilku innych krajów. To jest muzyka, którą Państwu prezentowaliśmy wielokrotnie na antenie. Ba, Sazisso grało kiedyś nawet na festiwalu Nowa Tradycja. Zatem dzisiaj na zakończenie tej serii najróżniejszych wyjątkowych artystów z Albanii chciałbym, abyśmy właśnie powrócili na chwilę do tego albumu, który ukazał się w roku 2017, czyli At Least Wave Your Handkerchief at Me, The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song. To była płyta wydana przez Glitterbeat, a wystąpili na niej m.in. Denika Pekalari, Adrianna Tanu, Orel Quirio i Telando Feto. To był ten słynny klarnecista. Zatem Sazisso dzisiaj na zakończenie części naszej audycji, która poświęcona była skarbom muzyki z Albanii.

To proszę Państwa Sasiso, czyli bardzo znany zespół, który przez wiele lat koncertował. Projekt, który stworzył m.in. Joe Boyd. No i wspaniała płyta At Least Wave Your Handkerchief at Me z roku 2017. To już prawie zatem 10 lat. Zresztą oni chyba pracowali od 2016. Teraz przenosimy się do Macedonii. No i na początek taka dosyć znana pieśń, żeby nie powiedzieć nawet zbyt popularna, no bo Makedońsko Devojcze to jest, proszę Państwa, chyba pieśń, którą znają wszyscy, którzy kiedykolwiek byli na Bałkanach i którzy kiedykolwiek interesowali się muzyką z tego regionu. A wysłuchamy tej pieśni w wykonaniu bardzo znanego duetu Selimova i Zelčeski, czyli Kester Keti i Selimova, macedońska Turczynka i jej mąż Georgi Zelčeski, którzy byli przez dekady jeszcze w byłej Jugosławii chyba najsłynniejszym zespołem z Macedonii. No i wykonywali m.in. takie właśnie przeboje.

Makedońsko Devojče, wielki hit i naprawdę chyba jedna z najbardziej popularnych melodii z Macedonii i w ogóle na całych Bałkanach. Wysłuchaliśmy tej kompozycji w wykonaniu bardzo słynnego duetu Selimova-Zelčevski. No i przed nami kolejna artystka, której kariera przypadała jeszcze na czas Jugosławii, czyli Petranka Kostadinova. Na pewno jedna z najbardziej charakterystycznych macedońskich śpiewaczek, która wykonywała zarówno pieśni, tradycyjne pieśni macedońskie, ale także repertuar, który był w pewnym sensie skomponowany na nowo. To była taka bardzo ciekawa fala, nowo komponirana narodna pesna, czyli pieśni pisane świadomie w stylu muzyki ludowej, czyli taka nowa muzyka narodowa. Petranka urodziła się w Somborze w Wojwodinie w 1948 roku w rodzinie uchodźców, którzy pochodzili z Macedonii Egejskiej, czyli terenów historycznych Macedonii, która znajduje się obecnie w Grecji. Jej rodzina przeniosła się najpierw do Demir Kapi, później spędziła także Petranka sporo czasu w Negotinie, no a na koniec osiadła w Skopie. Jej działalność artystyczna trwała ponad 3 dekady. Występowała jako niezależna artystka, a później także jako solistka słynnego państwowego zespołu folklorystycznego, czyli ansamblu Tanec. Dwie kompozycje w wykonaniu tej artystki i raz jeszcze estradowa wersja muzyki tradycyjnej z Macedonii.

Petranka Kostadinowa, także dosyć znana piosenka, Dede Mili z Latni. Wcześniej wkradł się nam Mały Chochlik, bo nieco śpiewała Petranka. Tosze Proeski, to także macedoński śpiewak młodszego pokolenia, który między innymi w roku 2004 reprezentował Macedonię w konkursie piosenki Eurowizji. Przyznam słabość do muzyki szczególnie macedońskiej, która tworzona była głównie w latach 80. i także 90. To taki, bym powiedział, współczesny macedoński folk. No i kolejny przykład tej twórczości to będzie Blagica Bavlovska, która jest dosyć dobrze rozpoznawalna na scenie macedońskiej narodnej muzyki. Urodzona w Skopie w roku 1958, karierę rozpoczynała jeszcze w czasach Jugosławii. Na początku sporo śpiewała w Sarajewie, a po rozpadzie już Jugosławii wróciła do Macedonii i tam od początku lat 90. rozwijała swoją karierę. Jak mówiłem, jej repertuar to przede wszystkim współczesna macedońska muzyka folkowa. Często śpiewa piosenki tradycyjne, ale tworzy także własne w oparciu o stylistykę. No właśnie, to będą takie też aranżacje stradowe, czasami z orkiestrą, czasami z instrumentami klawiszowymi. No taka, bym powiedział, charakterystyczna produkcja dla bałkańskiego folku z lat 90., ale także początku lat 2000. Blagica Bavlovska.

Blagica Pawlowska. To była muzyka z Macedonii z lat 90., końcówka lat 90. To były nagrania, które powstały w Skopie. No i jeszcze na zakończenie tej serii muzyki z Macedonii artysta, który nie jest tak naprawdę specjalnie związany z muzyką ludową, ale czasami sięga po melodię tradycyjne, to Władko Stefanowski, bardzo ciekawa postać, urodzony w roku 1957, gitarzysta. W swoich młodych latach grywał w zespołach rockowych, jeszcze za czasów dawnej Jugosławii, no a później skoncentrował się przede wszystkim na takich jazzowych improwizacjach. Jest

Znany obecnie przede wszystkim jako wybitny wirtuoz gitary, który grywa z najbardziej znanymi muzykami na całym świecie. No i tak pomyślałem, że taka postać Macedonii powinna dzisiaj jeszcze zabrzmieć i wybrałem dla Państwa improwizację na temat pieśni ludowej. Władko Stefanowski.

Władko Stefanowski, czyli wspaniały. Myślę, że do tego gitarzysty jeszcze będziemy powracać. To był macedoński artysta, który najczęściej gra jazz, ale od czasu do czasu także improwizuje na tematy ludowe. Także obiecuję, że jeszcze do niego powrócimy, bo jego dyskografia jest naprawdę imponująca. No i już na zakończenie obiecana nowość płytowa z Bośni to będzie New Era Quartet Bridge to Sevdah, czyli album, który został wydany pod koniec maja tego roku. A producentem tej płyty jest Dragi Šestić, bardzo silnie związany

Związany ze współczesnym odrodzeniem muzyki Sevdah. Być może pamiętają go Państwo z produkcji Mostar Sevdah Reunion. Tym razem materiał tradycyjnych sevdalinek został przełożony na język takiej kameralistyki smyczkowej, ale to nie jest wyłącznie muzyka instrumentalna, bo możemy usłyszeć także pieśni. Krystyna Iwanowicz-Mlinar, czyli skrzypaczka, która jest pierwszą skrzypaczką tego kwartetu, jest także wokalistką. Do tego Teodora Kalcianin, drugie skrzypce, Francesca Senatore, altówka i Alessandro Pietro Dore, wiolonczela. No właśnie, bo nie powiedziałem, że muzycy pochodzą oprócz Bośni i Hercegowiny także z Serbii, Czarnogóry i Włoch. To zatem dzisiejsza muzyka na zakończenie naszego słuchania świata. Ja już Państwu zatem pięknie dziękuję. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Maria Janion. Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Różewicza nie interesował Kafka jako postać historyczna i nie zamierzał pisać jego udramatyzowanej biografii. Canetti twierdzi: każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dosyć dobrze. Jeśli je zna się jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Niepokojące tematy egzystencji. To chyba dotyczy każdego. Polecam tę lekturę. Maria May.
3: Tylko głupiec może nie chcieć pokoju, ale pokoju nie da się akceptować za każdą cenę. To słowa Rodolfa Walsha, dziennikarza i pisarza uważanego za ojca dziennikarstwa śledczego w Argentynie. Jego najsłynniejsza książka, Operacja Masakra, opisująca bezprawną egzekucję, do której doszło w 1956 roku, właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie argentynistki Barbary Jaroszuk. O burzliwej historii Argentyny w XX wieku porozmawiamy w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr Beczała.

0: Jest godzina 19.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: Za konsoletą dwójki nadal Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam dziś na koncert Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej prowadzonej przez Nicolasa Colona, która wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Gheorghe Enescu w Bukareszcie 14 września ubiegłego roku w studiu koncertowym Radia Rumuńskiego. A solistą tamtego wieczoru był rumuński skrzypek grający na Stradivariusie Aleksandru Tomescu. W jego wykonaniu usłyszymy kaprys rumuński Gheorghe Enescu, utwór niedokończony przez samego kompozytora, no ale potem skompletowany oczywiście, niezwykle wirtuozowski, właściwie koncert skrzypcowy. No a w drugiej części koncertu zabrzmią wariacje Enigma Sir Edwarda Elgara. Całość otworzy utwór współczesny kompozytorki duńsko-amerykańskiej

i Lil Lacey, rocznik 1985. To twórczyni, która działa na styku mediów i gatunków, jest performerką, wokalistką i eksperymentalną wiolonczelistką, co daje jej unikalną perspektywę. Jej muzyka, jak mówi, rodzi się w spotkaniu z wykonawcami, publicznością, przestrzenią. Jest także refleksją nad naszymi czasami i kulturą, stawia pytania o to, kim byliśmy, dokąd zmierzamy, marząc jednocześnie o lepszej przyszłości. Jej twórczość podejmuje różne ważne kwestie dla jej pokolenia, ale także dla nas wszystkich, na przykład o zmiany klimatyczne, drastyczną potrzebę lepszej przyszłości. Jej pierwszy utwór orkiestrowy, Aliento del Mar, napisany dla akordeonisty Bjerke Mogensena i orkiestry symfonicznej w Gewle, inspirowany jest ruchem pływów, oddychaniem, przyciąganiem ogromnych sił. Muzyka, podobnie jak natura, nieustannie się przekształca od czegoś, co ledwo słychać, do czegoś, co ledwo da się zatrzymać. I myślę, że ten opis pasuje także dla kompozycji, która tworzy dzisiejszy koncert. Zaraz o niej powiem dwa słowa. Dodam jeszcze, że Lil Lacey studiowała kompozycję w Królewskiej Akademii Muzycznej w Aarhus pod kierunkiem Simona Stena Andersena, Nilsa Rensholda czy Benta Sørensena. Studiowała również na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego pod okiem znakomitego kontrabasisty, improwizatora Marka Dressera. No a w 2020 roku otrzymała prestiżową nagrodę Leonie Zoning. To jeden z muzycznych nobli. Słuchać będziemy jej utworu zatytułowanego Aurora, zamówionego przez orkiestrę symfoniczną w wspomnianym przeze mnie szwedzkim małym mieście Gävle. To dzieło inspirowane jest rzeźbą Aurora z Zeger autorstwa Stefana Nilena, umieszczoną pod mostem, pod jednym z mostów właśnie tam w Gävle w Szwecji, w urokliwej małej miejscowości, w której znajdziemy tradycyjne drewniane szwedzkie domy. Aurora to rzymska bogini świtu. To słowo oznacza świt, brzask, wschód słońca. Symbolizuje nowy początek i nowe możliwości, jakie oferuje każdy nowy dzień. Utwór dedykowany został śpiewakowi i muzykowi Janisowi Makrigianisowi, który zmarł przedwcześnie w 2022 roku. Powstał w czasie żałoby po nim jako przejście od ciemności do światła i jest jemu właśnie dedykowany. Muzyka rozpoczyna się tu w niskich bardzo rejestrach, właściwie od dźwięków szmerowych. No a potem stopniowo w kompozycji pojawia się coraz więcej światła i wyższych, coraz wyższych tonów, aż do tych obwieszczających nastanie poranka. Przed Państwem duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna dyryguje Nicolas Colon. Słuchamy Aurory Lil Lacey.

Dzwony rurowe, flet i skrzypce obwieściły nastanie poranka w utworze Aurora Lil Lacey. Tak właśnie rozpoczął się koncert ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu George Enescu w Bukareszcie, w tamtejszym studiu koncertowym Radia Rumuńskiego. Było to 14 września 2025 roku. To był koncert Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Nicolasa Colona. No a teraz po tym świetle poranka nastąpi najjaśniejszy punkt programu koncertu, czyli występ solisty rumuńskiego skrzypka grającego na skrzypcach Stradivariusa, Aleksandra Tomescu, który wykona partię solową kaprysu rumuńskiego George Enescu. To skrzypek, który studiował najpierw w Szwajcarii u Tibora Wargi, potem w Stanach Zjednoczonych u Edwarda Schmidera, no a potem wrócił do Rumunii i tam podjął się misji udowodnienia, że muzyka klasyczna jest oknem na harmonię między ludźmi i światem otwartym dla każdego, że każdy zasługuje na szansę, by ten świat zgłębiać. Tak czytamy na stronie internetowej tego oryginalnego skrzypka, który po niezwykle owocnej karierze w Europie i na świecie, pełnej sukcesów w takich salach koncertowych jak Teatr des Champs-Élysées w Paryżu, Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Metropolitan Arts Center w Tokio, występując z takimi dyrygentami jak Kurt Mazur czy Christoph Eschenbach, postanowił wrócić do Rumunii i poświęcić się organizacji swoich krajowych tras koncertowych z muzyką klasyczną, co ciekawe, realizowanych wyłącznie ze środków prywatnych. No, przyznam, że rzadko się to zdarza, jeśli w ogóle. Ten skrzypek już za moment wykona kaprys rumuński, niedokończone dzieło Enescu na skrzypce i orkiestrę, nad którym kompozytor pracował ponad 20 lat, a więc było to dla niego dzieło niezwykle istotne. Nie zdążył dokończyć, ostatecznie podjął się tego rumuński kompozytor Cornel Taranu. Utwór utrzymany jest w narodowym rumuńskim stylu, niezwykle wirtuozowskim, podobnie jak słynne rapsodie rumuńskie tegoż kompozytora. Jest jednoczęściowy, wewnętrznie jednak dzieli się na ogniwa o zróżnicowanym tempie czy nastroju i tak mamy tutaj ogniwo określone jako tempo di chora, a chora to rumuński taniec w kręgu, który występuje także w Mołdawii i Bułgarii. Przed państwem Aleksandru Tomescu, wraz z nim Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Nicolasa Colona, słuchamy kaprysu rumuńskiego George Enescu.

kaprys rumuński George Enescu. Słuchaliśmy go w wykonaniu skrzypka rumuńskiego Aleksandru Tomescu, grającego na skrzypcach Stradivariusa, i duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Nicolasa Colonna. Po tak niezwykle wirtuozowskim dziele, tak perfekcyjnie zagranym, nastąpiły bisy, bo nie jeden. Ten pierwszy to miniatura z cyklu dziecięcych impresji opus 28 George Enescu, zatytułowana Skrzypek.

podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu Georgia Enescu w Bukareszcie w ubiegłym roku. Miniatura z cyklu Dziecięce impresje Georgia Enescu zatytułowana Skrzypek. No a przed nami teraz drugi z bisów, a tu już zupełnie inna muzyka. Preludium z pierwszej suity wiolonczelowej G-dur Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji na skrzypce. I raz jeszcze Aleksandru Tomescu.

Preludium z pierwszej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, BWV 1007. W transkrypcji na skrzypce to był drugi bis solisty wieczoru Aleksandru Tomescu, grającego na skrzypcach Stradivariusa. No i jeden z trzech w sumie bisów tego koncertu, ponieważ Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna po swoim występie w drugiej części koncertu także bisowała. Wykonała w tej drugiej części wariację Enigma Sir Edwarda Elgara, które skomponowane zostały jako wariacje na temat własny opus 36. Popularnie znane są jako wariacje Enigma. Skomponował je Elgar na przełomie 1898 i 1899 roku. To temat, niezwykle piękna melodia, atrakcyjna, no i enigmatyczna przez sam tytuł już, a po nim 14 wariacji. Premiera odbyła się w Londynie w 1899 roku i dzięki tym wariacjom

Elgar, rzeczywiście olśniewająco rozwijał swoją karierę, renomę w Wielkiej Brytanii, ale też i na świecie, ponieważ wariacje te szybko zyskały popularność, a obecnie stanowią właściwie podstawę repertuaru orkiestrowego na całym świecie. Elgar zadedykował utwór swoim przyjaciołom, przedstawionym w kolejnych wariacjach. Każda z nich stanowiła szkic muzyczny czy pomysł muzyczny związany z kimś z kręgu kompozytora. Znalazła się w tym kręgu oczywiście żona Elgara Alice, jego przyjaciel i wydawca August Jäger, tu pod pseudonimem Nimrod, a w ostatniej wariacji sam Elgar. Oprócz tych miniaturowych portretów przyjaciół, Elgar dodał jeszcze w opisie, w komentarzu do utworu, że główny temat, nazwany przez niego właśnie Enigma, w jakiś sposób nawiązuje do szerszego i nieokreślonego przez niego tematu. W ten sposób Elgar rzucił wyzwanie, które wywołało wiele spekulacji, ale nigdy nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Uważa się, że temat Enigmy zawiera jakąś ukrytą melodię, choć niektórzy uważają, że reprezentuje on abstrakcyjną ideę, a nie temat muzyczny. Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Nikolasa Kolona. Słuchamy wariacji Enigma op. 36 Sir Edwarda Elgara.

Wariacje Enigma, opus 36 Sir Edwarda Elgara zabrzmiały w drugiej części koncertu Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej prowadzonej przez Nicolasa Colona, która wystąpiła na ubiegłorocznym festiwalu Georgia Enescu w Bukareszcie w tamtejszym studiu koncertowym Radia Rumuńskiego. Było to 14 września 2025 roku. W pierwszej części słuchaliśmy kaprysu rumuńskiego Georgia Enescu, a wcześniej współczesnej kompozycji duńsko-amerykańskiej twórczyni Lil Lacey Aurora. Tak jak wspomniałam, po bisach solisty tamtego wieczoru rumuńskiego skrzypka Aleksandru Tomescu był jeszcze i trzeci bis orkiestra.

orkiestry, który wyłania się z oklasków i słyszymy słynne tango duńskiego kompozytora i skrzypt to Jakob Geid w partii solowej Prymariusz Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, a dyryguje Nicolas Colonne.

Jalousie, zazdrość to tytuł słynnego tanga duńskiego kompozytora i skrzypka Jacoba Geyl. W partii solowej wystąpił prymariusz Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, którą poprowadził w tym bisie Nicolas Colon, zamykając tak koncert.

Występ tej orkiestry na Międzynarodowym Festiwalu George Enescu w Bukareszcie w studiu koncertowym Radia Rumuńskiego 14 września ubiegłego roku. No i pomyślałam, żeby jeszcze kilkanaście, ponad 20 minut spędzić razem z Państwem na słuchaniu dzieła, kolejnego dzieła Sir Edwarda Elgara, jego koncertu wiolonczelowego, późniejszego znacznie niż wariacje Enigma, to opus 85. No a ponieważ koncert zaczynał się od niskich dźwięków, to myślę, że ta wiolonczela będzie dobrą klamrą dla programu koncertu. W partii solowej Peter Whispoway, wraz z nim Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Gabriel Chmura.

Peter Whispleway i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Gabriela Chmury wykonali koncert wiolonczelowy opus 85 Sir Edwarda Elgara. Teraz muzyka polska. Najpierw ta, która powstała kilka lat po prawykonaniu wariacji Enigma Elgara, a będzie to pierwszy z poematów symfonicznych Mieczysława Karłowicza, Powracające fale, nad którym kompozytor

Pracował od września 1903 do lipca 1904 roku. Był to dla niego czas niezwykle trudny, zarówno zawodowo, jak i w życiu osobistym. Warszawskie środowisko artystyczne nie było do niego zbyt przychylnie nastawione. On sam z kolei bardzo zaangażował się w działalność Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego kosztem czasu na komponowanie. Dodatkowo w 1903 roku spotkała go podwójna tragedia. Odejście ojca, a potem nagle siostry Wandy. Wiosną 1904 wraz z owdowiałym szwagrem Zygmuntem Wasilewskim udał się w podróż do uzdrowiska Ika. Uciekłem z Warszawy, ażeby gdzieś osiąść na czas dłuższy nad Adriatykiem i oddać się kompozycji, pisał w liście do muzykologa Adolfa Chybińskiego. Z kolei Wasilewski w swojej książce Pieśń w górach tak wspominał ich wspólny pobyt. Zdarzyło się kilka dni wiatru północnego. Siedzieliśmy na skale wysuniętej w morze, które wrzało. Mocowało się ze skałami, a gniewowi towarzyszył huk nadający rytm hałasowi i wrzawie. Skały ociekały od ustępujących fal, a gdy na chwilę ukazało się słońce, to wyjaskrawiało się całe pole walki białymi plamami jak śniegiem, a woda zielona błyskała jak szkło. Tutaj fale powracają. Która padnie na płaski brzeg, to nie mogąc nic porwać, zdziera żwir, który skrzeczy i wraca szybko na miejsce. To znów inna fala wznosi białe ręce w muślinach, dosięga skały i spada nurka po drugiej stronie. I to trwa. A za tym idzie wyobraźnia czasu, że tak było wieczyście. To słowa Zygmunta Wasilewskiego o tym momencie, który był z pewnością inspiracją dla Mieczysława Karłowicza w jego poemacie symfonicznym Powracające fale. Gra Orkiestra Symfoniczna Nowej Zelandii, a dyryguje Antoni Witt.

Orkiestra Symfoniczna Nowej Zelandii pod dyrekcją Antoniego Witta wykonała poemat symfoniczny Powracające fale, opus 9 Mieczysława Karłowicza. A ja powracam na koniec mojego spotkania z Państwem do brzmienia współczesnej wiolonczeli w twórczości Pawła Mykietyna. Najpierw jego sonata na wiolonczele z 2006 roku, napisana z myślą o Andrzeju Bauerze, któremu zresztą jest dedykowana. Utwór przeznaczony na specjalnie nastrojony instrument wykorzystuje ćwierć tony i skalę opartą na transpozycjach. Gra Andrzej Bauer.

Andrzej Bauer wykonał sonatę na wiolonczele solo Pawła Mykietyna. A teraz nieco wcześniejsza kartka z albumu z 2002 roku na wiolonczele i taśmę Pawła Mykietyna. Grać będzie Michał Pepol, a ja żegnam się z Państwem Joanna Grodkowska.

0: Autopromocja.
1: Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ale zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te kwestie poruszymy w czasie najbliższej debaty dwójki. Jakub Kukla, do usłyszenia we wtorek po godzinie 19.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Właśnie minęła 22.

0: Witamy Państwa.
1: Hanna Szczęśniak.
0: I Piotr Matwiejczuk. Dzisiaj dwie płyty dwóch kobiet, które wstrząsnęły światem muzyki pop lat 80. Czy mogę tak powiedzieć?
1: Myślę, że możemy tak powiedzieć.
0: W dodatku dwie płyty, które mają na swoich okładkach zdjęcia tychże kobiet, wykonane przez tego samego fotografa w bardzo właściwie, nie bardzo podobny, tylko w identycznej pozie.
1: Właściwie w identycznej pozie, a dzieli je 5 lat, rok 81 i rok 86.
0: Ta wcześniejsza płyta to Physical Olivia Newton-John, 45-lecie opublikowania tego albumu minie w październiku.
1: A ta druga płyta to True Blue, Madonna i 40-lecie tejże płyty minęło właśnie w czerwcu.
0: Różnica jest taka, że Madonna ma się dobrze. Olivia Newton-John zmarła 4 lata temu, wydaje mi się, w 2022 roku.
1: Madonna ma się dobrze. Niedawno też wydała kolejny album, już 15, więc nadal możemy obcować z jej muzyką, ale dziś wrócimy do pierwszego etapu jej kariery, do tych pierwszych lat i do trzeciego albumu True Blue.
0: Ale to w drugiej części audycji, bo podchodzimy do rzeczy poważnie i układ chronologiczny zastosujemy, tak jest. Niemniej początek będzie jeszcze troszkę inny.
1: Tak, początek jeszcze troszkę inny i ta chronologia zaburzona. To druga z naszych dzisiejszych bohaterek przedstawi się Państwu sama.

0: 1984 roku na gali MTV Video Music Awards Madonna śpiewała Like a Virgin i ten występ okazał się wyjątkowo kontrowersyjny. Madonna w stroju panny młodej tarzała się po podłodze, wyginała się w seksowne pozy. Menedżer stwierdził, że będzie to koniec jej kariery. Jak się okazało, był to dopiero jej początek i też czas, w którym kultura wokół takich gal przyznania nagród jak Video Music Awards właśnie się zaczynała, jako takich miejsc kreujących kulturę, w których takie właśnie występy jak ten występ Madonny w dość kontrowersyjnych, konserwatywnych latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Z dzisiejszej perspektywy możemy nie rozumieć, dlaczego ten występ był aż tak kontrowersyjny, ale faktycznie w tamtych latach był.
1: Ja właśnie oglądam ten występ i Madonna zaczyna się tarzać teraz.
0: A wcześniej zeszła z tortu.
1: Z tortu takiego wielkiego, tak. Ta fizyczność w ogóle dzisiejszego wieczoru będzie ważna, bo płyta Olivia Newton-John, której stronę A za chwilę usłyszymy, no już ma tytuł Physical. I myślę, że gdyby nie ten album Olivia Newton-John i może nie cały album, ale piosenka, która, jeśli dobrze pamiętam, przez 10 tygodni zajmowała pierwsze miejsce Billboardu w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie ta piosenka, to kto wie, czy te późniejsze ekscesy Madony byłyby w ogóle możliwe, czy wymyśliłaby to, czy chodzilibyśmy dzisiaj na przykład, znaczy akurat ja nie chodzę, ale widzę wiele takich osób, które chodzą na siłownię, specyficznie ubrane, a niektórzy nie chodzą na siłownię, czy ćwiczyć w ogóle fizycznie, a też są tak ubrani, tak jak to wymyślili producenci do teledysku piosenki Physical Olivia Newton-John. No niezupełnie tak, bo to był sam początek lat 80., ale właściwie bardzo dużo elementów tego stroju sportowego pozostało do dziś.
0: Tak, to prawda. I tak jak dziś mamy boom na kulturę siłowni, tak samo ten początek lat 80. takim boomem był. No i wystarczy przypomnieć sobie chociażby tą styl

0: listykę teledyskową na chociażby popularne wtedy getry, które no
1: i
0: właśnie
1: opaski
0: miały być niby
1: też
0: praktyczną częścią stroju pomagającemu w ćwiczeniu na siłowni. Nie wiem, na ile to pomagało, a na ile jednak było tylko częścią po prostu estetyki siłownianej, jeżeli można tak powiedzieć. Ale tak, można znaleźć analogię między dzisiejszymi czasami a tym boomem, no, w który album Olivii Newton-John na pewno się wpisał i faktycznie obie te płyty pokazują taki moment, kiedy kobieta w popie przejmuje kontrolę nad swoim wizerunkiem, nad swoim ciałem, nad swoją seksualnością i Olivia robi tutaj ten pierwszy krok. Mhm. Madonna faktycznie też, tak jak i Olivia, jest produktem wszystkich innych kobiet, wszystkich innych treści, które były przed nimi, ale to Madonna właśnie tę manipulację wizerunkiem, ciałem, seksualnością rozwija właściwie w taki sposób kreowania własnej tożsamości ciągle na nowo, ciągle wynajdywania się na nowo i ciągle bycia kimś innym tak naprawdę w tym przekazie medialnym, obrazowym, muzycznym.
1: Na płycie Physical Olivia Newton-John do tamtego czasu wykonawczyni bardzo grzecznych piosenek w stylu country najczęściej. Mm-hmm. Objawia się jako kobieta, która decyduje o tym, z kim wejdzie w relację. Mówi o tym, jak bardzo aktualny temat jeszcze jeden, jak niszczymy ziemię i przyrodę. No i w sposób dość odważny kreuje swoją, pokazuje swoją fizyczność i jakby tworzy zupełnie nowy wizerunek relacji kobiety i mężczyzny, chociaż właściwie, jeśli weźmiemy pod uwagę teledysk do tej piosenki, to relacji męsko-męskiej również właśnie taki pokazuje tę stronę fizyczną tej relacji, ale różnica między Madonną a Olivia Newton-John jest taka, że Madonna robiła to z premedytacją i nie bała się tego, a Olivia Newton-John przestraszyła się na samym początku, uznała, że piosenka Physical jest zbyt mocna i teledysk też jest zbyt mocny. Wówczas jej producent John Farrar uświadomił jej, że ta piosenka już została wypuszczona. Jest na listach przebojów, na ich szczytach. Więc
0: już
1: nie było
0: późno
1: odwrotu, tak. I muszę powiedzieć, że czy mogę na początek pozwolić sobie na taką osobistą wycieczkę?
0: Proszę bardzo.
1: Bo ja
0: na tym polega
1: po prostu
0: wieczór płytowy.
1: Płytę Olivia Newton-John Physical znam prawie tak długo, jak ona istnieje. To znaczy poznałem ją przegraną na kasetę magnetofonową marki już nieistniejącej dzisiaj w pierwszej połowie lat 80. Posłuchałem jej i znałem ją dość dobrze wówczas. Potem całe lata jej nie słuchałem i dopiero kiedy serwisy streamingowe powstały, to wróciłem do tej płyty i okazało się, że moim zdaniem ona po tych ponad 40 latach brzmi wciąż znakomicie. John Farrar, taki wieloletni brytyjski producent Olivia Newton-John, naprawdę bardzo się postarał i moim zdaniem ta płyta ma po prostu piękne brzmienie. Z jednej strony taki, to jest naprawdę błyskotliwy pop, a z drugiej ma też taki odrobinę rockowy pazur. Jeśli się posłucha tego, co Olivia Newton-John śpiewała 3, 4, 5 lat wcześniej, to rzeczywiście była to jakaś zupełna metamorfoza. I John Farrar na pewno do tego się mocno przyłożył. Ciekaw jestem, jak państwo odbiorą to brzmienie i też to, jak ta płyta technicznie została nagrana, to po prostu wciąż kapitalnie brzmi. A może właśnie to był ten najlepszy czas w muzyce pop, kiedy powstawały te najlepsze brzmieniowo, technicznie nagrania.
0: Bardzo możliwe. Jeżeli państwo mają swoje wspomnienia, przemyślenia związane i z płytą Olivii Newton-John, i z płytą Madonny, proszę pisać wieczór płytowy @polskieradio.pl oraz nasz profil na Facebooku wieczór płytowy. Z chęcią przeczytamy również państwa opowieści. I cóż, no zaczynamy od płyty Physical, płyty, w której faktycznie Olivia Newton-John zrobiła krok w inną stronę swojego wizerunku, wcześniej kojarzonego ona jako taka niewinna dziewczyna z sąsiedztwa, właśnie śpiewająca chociażby country. Ja przyznaję, że z tą płytą nie miałam wcześniej do czynienia i posłuchałam jej dopiero przygotowując

0: się do dzisiejszej audycji, a Olivia Newton-John, no nie będzie to zaskoczenie, była dla mnie przede wszystkim aktorką z Greasy.
1: Mm-hmm. Ja do tego
0: jej, z tego ją do dziś po prostu kojarzyłam i ta jej strona również ciekawa w kontekście tej płyty, bo przecież Olivia Newton-John w Grease to jest taka postać, która też wynajduje się na nowo, w pewnym sensie wynajduje się na nowo po to, żeby znaleźć miłość i być wreszcie tak piękną, żeby móc być kochaną.
1: Ale jest zupełnie niekontrowersyjna tam, taka.
0: Ale nie jest kontrowersyjna. Wszystko to jest bardzo grzeczne.
1: Tak.
0: Chociaż sam ten wzorzec, który w tym filmie się pojawia, myślę, że też możemy dzisiaj poddać pewną wątpliwość i o nim podyskutować, ale to może później.
1: Tak, to później. Strona A płyty Physical Olivia Newton-John, która ukazała się, ta płyta, 13 października 1981 roku, po raz pierwszy, później była wielokrotnie jeszcze wznawiana. Landslide, Stranger's Touch, Make a Move on Me, Falling i Love Make Me Strong. Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John, Physical, strona pierwsza, pierwszych pięć piosenek, rok 1981. 13 października tego roku minie 45 lat od wydania tej płyty. Płyty, którą nagrała artystka, ciekawostki z życiorysu teraz będą, artystka, która była wnuczką jednego z najwybitniejszych fizyków w historii, noblisty Maxa Borna, urodzonego we Wrocławiu, oraz córką Brinleya Briana Newtona Johna, który był oficerem MI6, brał udział w pracach nad Enigmą i aresztował Rudolfa Hessa. To tyle z ciekawostek rodzinnych, jeśli chodzi o Olivię Newton-John. Natomiast dużo ciekawostek jest związanych z tą płytą, bo to był z pewnością najważniejszy album w karierze tej australijsko-brytyjskiej artystki, aktorki i piosenkarki, kompozytorki, autorki tekstów. Wcześniej, jak mówiłem, zajmowała się przede wszystkim śpiewaniem takich miłych, melodyjnych piosenek raczej w stylu country. O filmie Grease i współpracy z Johnem Travoltą jeszcze powiemy. No a później po płycie Physical już nigdy nie odniosła tak wielkiego

0: sukcesu. Rozmawialiśmy jeszcze, słuchając tej pierwszej strony, strony A, rozmawialiśmy o tym, że do każdej z 10 piosenek zamieszczonych na tej płycie powstał, Hania, jak się teraz mówi? Można mówić teledysk, czy...
1: Myślę, że można, mówić na dole tym teledysk, tak.
0: Do każdej... Wtedy się w każdym razie tak mówiło, tak, że to były teledyski, więc mamy 10 teledysków i co ciekawe, każdy miał fabułę. To nie były po prostu sceny z estrady śpiewającej Olivia Newton-John, tylko były historie, które wydane zostały na kasecie VHS. Można to było sobie kupić w latach 80. i producenci tych filmów i Olivia Newton-John dostali za to ważną nagrodę, ale nie pamiętam w tej chwili jaką. Video Music Awards?
1: Bardzo możliwe. Myślę, że byliśmy tutaj zbyt zajęci oglądaniem teledysku właśnie do pierwszego utworu ze strony, a utworu Landslide, który, no, muszę przyznać, jest dość niesamowity i chyba po prostu muszę państwu zalecić obejrzenie go na własne oczy, bo wydarzają się tam dość niezwykłe rzeczy. Cała stylistyka jest oczywiście bardzo, bardzo prosto z lat 80. A jeszcze zanim wydarzyło się Physical, wydarzył się też film Xanadu, który tutaj przywołuje jeden z naszych słuchaczy, pan Władysław, który pisze, że dla mnie Olivia to Xanadu z Electric Light Orchestra, bo właśnie muzykę Olivia Newton-John i muzykę Electric Light Orchestra w tym filmie, w tym musicalu fantazy wykorzystano i był to też, to może warto wiedzieć, ostatni film, ostatnia rola filmowa Gina Kelly'ego.
0: Właśnie, to jest niezwykłe, że Olivia Newton-John z Giną Kelly'em wystąpiła w jednym filmie, którego ja nigdy nie widziałem, przyznaję.
1: Ja też nie, ale może państwo go widzieli.
0: Pisze się o nim jako o straszliwej szmirze, powiedzmy to wprost, ale trzeba by to osobiście i na własne oczy zweryfikować.
1: Trzeba, zwłaszcza, że takie filmy nazywane szmirami też z pewną estetyką, zwłaszcza z lat 80. myślę, że
0: po latach
1: po wielu
0: mogą
1: dekadach
0: robić wrażenie.
1: Mogą być po prostu czystą przyjemnością.
0: Na zupełnie innym wszakże poziomie niż
1: tak
0: chcieli producenci czy autorzy.
1: Ale nadal przyjemnością.
0: To co, wrócimy na chwilkę do tej warstwy takiej znaczeniowej, do tych wszystkich kulturowych kontekstów zawartych i na jednej, i na drugiej płycie dzisiejszego wieczoru. No bo tak, tutaj na Physical Olivia Newton-John mamy bardzo wprost wyrażone pożądanie. To znaczy, z jednej strony jest to poszukiwanie miłości, ale przez kobietę, która raczej rozdaje karty, a nie czeka na to, aż ktoś te karty wyłoży na stół. Ale też mamy takie bezpośrednie wyrażenie pożądania fizycznego, seksualnego. Za chwilę w tytułowej piosence to usłyszymy. Tam w refrenie jest mowa o tym, że możemy porozmawiać pod warunkiem, że będziemy w pozycji poziomej. Zastanawiam się, czy... Bo tak sobie myślę, że właściwie Ameryka bardzo się od tamtego czasu zmieniła, a jednocześnie w ogóle się nie zmieniła i pod pewnymi względami jest to nadal kraj bardzo purytański i wcale się nie dziwię, że w pierwszej połowie lat 80. po prostu niektóre rozgłośnie radiowe wykluczyły tę piosenkę, a z kolei MTV, kiedy powstała, to był 83-84 rok, jakoś tak mi się wydaje. Nie pamiętam. W każdym razie, kiedy ten teledysk był w MTV nadawany, to bez ostatniej sceny, a powiedzmy może, że trzeba by jeszcze powiedzieć, to już o tym wspominałem, że Olivia Newton-John, kiedy nagrała tę piosenkę, przestraszyła się trochę tego zbyt odważnego jej zdaniem przekazu. I żeby ratować sytuację, John Farrar, producent, wymyślił, że w takim razie zróbmy teledysk, którego akcja będzie się działa właśnie na siłowni. Olivia Newton-John występuje jako trenerka i z takich niemłodych już i niepięknych mężczyzn lepi, że tak powiem, tworzy herosów, półbogów zdjętych z cokołu starogreckiego, podobnych Herkulesowi albo Apolinowi. No tylko, że w ostatniej scenie dwóch z nich, co prawda patrzy na nią tęsknie, ogląda się za nią, ale wychodzą i biorą się za ręce. Więc właściwie pomyślałem, że producent zrobił jej psikusa i z rynnu, z deszczu pod rynnę wpadła, bo chciała troszkę ten przekaz

0: zniwelować, a okazało się, że dołożono jeszcze kolejny, który także wzbudził sensację, nie wiem czy nie większą.
1: Tak, jeszcze kolejna warstwa znaczeniowa. Tu mówimy oczywiście o teledysku do utworu, tytułowego utworu tak. Physical, który otwiera stronę B płyty Olivia Newton-John. I tak, faktycznie pojawia się tutaj, no, zwłaszcza w tym teledysku, kilka różnych wątków, no bo dla Olivia Newton-John, takie mam wrażenie, ta seksualność na płycie Physical była pewnym ryzykiem, które podjęła, no bo kolidowała z tym wcześniejszym bardzo grzecznym obrazem tej artystki, tak jak już wspominaliśmy. Ten teledysk jest jednak lekki, tak? Jest komediowy, jest wręcz kampowy. Tak. Ma się wrażenie, że jednak Olivia Newton-John nie bierze się tutaj w tym teledysku bardzo na poważnie. I dla mnie ciekawe jest to, co też widać w twórczości Madonny i tej początkowej i późniejszej, czyli zmiana tego, kogo oglądamy i jak oglądamy, czyli ten tradycyjny układ mężczyzny oglądającego kobiece ciało zostaje odwrócony, to Olivia Newton-John patrzy, to mężczyźni są oglądani, więc ta relacja tutaj się zupełnie zmienia. I
0: inicjatywa w relacji jest zdecydowanie po jej stronie.
1: Tak, to nie tylko ona jest pożądana, no bo jednak gra z tym obrazem, tak? Jest ubrana w ten seksowny strój na siłownię lat początku lat 80., a jednocześnie sama pożąda i no, kobieta jakby nie jest już tylko tym obiektem, jest też podmiotem seksualnym. Ten wątek, który potem Madonna będzie rozwijała na wszystkich swoich kolejnych płytach, tak naprawdę ma bardzo różne sposoby. Ale mam też wrażenie, że z dzisiejszej perspektywy możemy zauważyć pewien ciekawy wątek ciała trochę inaczej widzianego, czyli ciała, które wymaga naprawy, bo możemy oczywiście patrzeć na to jak na żartobliwy teledysk, że tutaj niezbyt ładni, lekko więksi panowie stają się nagle piękni i wyrzeźbieni. Z drugiej strony jest też moim zdaniem w tym taki wątek ciała, które jest nieodpowiednie, które wymaga pracy nad sobą, które wymaga stania się takim właściwym ciałem, które jest atrakcyjne i ciało w ten sposób i wydaje mi się, że to w całych latach 80. i później ten wątek jest obecny, jest takim projektem, który wymaga przeprowadzania, który wymaga rozwijania, ciało wymaga naprawiania, ciało jest po to, żeby inni to ciało oglądali, żeby ono spełniało normy, tak, podziwiali, więc w pewnym sensie jest to przełamanie i postawienie pewnych relacji na głowie, a z drugiej strony jest to wpadnięcie w inne problematyczne zakresy.
0: Ale co ciekawe, tutaj skupiamy się na męskim ciele, bo
1: tak,
0: zwykle
1: i to
0: przedmiotem
1: jest nowość.
0: Właśnie tego oceniania, oglądania było ciało kobiece. Tutaj mamy mężczyzn i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy w jakiś taki bezpośredni sposób ten wątek później w popkulturze został podjęty. Jakoś wskazałabyś jakiś kierunek? Ja sobie nie przypominam. Właściwie dalej popkultura taka cielesna jest skupiona na kobiecie.
1: Tak i też myślę, że przy rozmowie o Madonnie późniejszej też możemy do tego wątku wrócić, zwłaszcza, że też sięgnęłam po jedną książkę, która właśnie ten wątek rozwija, ten wątek analizuje, jak wyzwolenie kobiety i przełamywanie tych wszystkich oczekiwań, tych kwestii związanych z ciałem i seksualnością wpłynęło też na to, jak wyglądał pop, jak wyglądała kobieta w popie w latach 90. i w latach 2000 już, czyli to są te lata popu, z którym ja obcowałam na żywo właśnie, też przez telewizję, też przez MTV, chociaż to już późniejsze. No ale tu jesteśmy w tym 81 roku i faktycznie ten teledysk wpisuje się, Olivia Newton-John do Physical, wpisuje się w ten boom na fitness, na aerobik, na tę kulturę siłowni, na treningi z kasetami VHS, na stroje sportowe, diety, samodoskonalenie. No w pewnym sensie znów przypomina nam to dzisiejsze czasy.
0: Jest kilka różnic, takich może niewielkich, na przykład wtedy do takich ćwiczeń, jeśli chcieliśmy je wykonywać z muzyką, to potrzebny był Walkman, do którego podłączone były kabelkiem słuchawki, które zawsze wypadały z tych uszu.
1: Albo telewizor.
0: Albo telewizor, tak, tak. Więc mamy tutaj ten aspekt, który omówiliśmy dosyć szczegółowo, ale mamy tutaj także takie, mówię teraz o płycie całej, mamy też takie bardzo tradycyjne

0: Tradycyjne zakochanie, jakieś uzależnienie się emocjonalne, rozczarowanie, czyli po prostu takie najzwyklejsze piosenki o miłości, w których nie ma
1: sprawy codzienne,
0: nic takiego niezwykłego.
1: Wszystkich nas łączą, tak. Dokładnie.
0: Odzyskiwanie sił po kryzysie uczuciowym, emocjonalnym, po rozpadzie związku, też to tutaj mamy. Mamy wreszcie troskę o środowisko naturalne. W 81 roku to był głos, no może nie zupełnie odosobniony, ale jednak jeszcze taki rzadko rozbrzmiewający tu i tam. Wprost jest, dwie piosenki właściwie tego dotyczą. Jedna to jest Silver Rain, czyli o tym, co z powodu zanieczyszczenia środowiska spada na nas z nieba, co tam w tym deszczu jest. No i ostatnia piosenka, The Promise, The Dolphin Song, to jest piosenka, którą Olivia Newton-John protestowała wobec rzezi delfinów, jakiej dokonano w Japonii wówczas. I tam była też taka historia, że po wydaniu tej płyty zaplanowana została wielka światowa trasa koncertowa i Olivia Newton-John nie chciała wystąpić w Japonii. Rząd japoński wtedy obiecał, że zajmie się tematem i chyba rzeczywiście się zajął. Także tej tematyki tutaj jest bardzo dużo. Ona jest dosyć różnorodna, trzeba by powiedzieć. Nie wiem, czy chciałabyś jeszcze coś dodać teraz?
1: Ja chyba chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego teledysku, do Physical, bo tak czytając jeszcze kilka źródeł przed tą audycją, natrafiłam na taki artykuł, który właśnie odnosi się do tego twistu na koniec teledysku, o którym wspominałeś. No bo tak jak mówiłeś, okazuje się na koniec Physical, że mężczyźni, których Olivia jakoś tam przygotowała i stali się wreszcie na tyle piękni, żeby mogli być obiektami pożądania, wychodzą z siłowni w parach już męsko-męskich. I to, co zaciekawiło mnie w tym artykule, w tej pracy badawczej tak naprawdę, to jest to, że teledysk w pewnym sensie opiera się na takim heteronormatywnym oczekiwaniu, że to właśnie tutaj oni się staną piękni, a potem będą...
0: Ono jest wzbudzane, to oczekiwanie,
1: jest,
0: bo przecież tam jest wiele takich znaczących spojrzeń między tymi ćwiczącymi a ich trenerką.
1: Tak, tak, tak. Więc widz no, jest zaskoczony, jest to ten twist przysłowiowy, więc te oczekiwania są odwrócone i autor tego tekstu nazywał to queer reveal i to jest też dość, myślę, że ciekawe i myślę, że widzimy to z dzisiejszej perspektywy, że takie zabiegi, choć oczywiście w pewnym sensie zwiększały widoczność osób nieheteronormatywnych, to też traktowały w pewnym sensie queerowość, nieheteronormatywność, jako taki właśnie komediowy twist. Ta homoseksualność czy biseksualność pojawia się tutaj na końcu, jest takim zabiegiem narracyjnym wręcz, służy zaskoczeniu, a jednocześnie jest w pewnej konwencji teledysku, jest jej podporządkowana, jest nadal tym żartem, jest elementem tego kampu, nie jest czymś poważnym. I oczywiście, może to już jest nadinterpretacja, może to już jest zbyt poważne traktowanie tak lekkiej formy przekazu, jaką jest teledysk, no ale myślę, że od tego są takie dzieła kultury, żeby właśnie o nich rozmawiać też na takie sposoby.
0: To co? Strona B i ona się właśnie zaczyna od piosenki tytułowej Physical, następnie Silver Rain, Carried Away, Recovery i ta piosenka o delfinach z... tam też je słychać, słychać ocean, The Promise, The Dolphin Song. To jest piosenka zresztą napisana i tekst, i muzyka przez Olivię Newton-John.

0: To była strona B albumu Physical Olivia Newton-John. Pani Urszula na Facebooku Wieczoru Płytowego napisała tak. Physical smakuje jak przeterminowane herbatniki. Słodycz pozostała, ale reszta zwietrzała. Nie ma smaku, nie sprawia przyjemności. Przeciętny głos Oliwii nie wywołuje u mnie żadnych emocji. Do tego przestarzałe aranżacje. Całość można chyba do lamusa włożyć, no chyba, że ktoś czuje sentyment. Ja nie.
1: A pan Mikołaj, który wysłał do nas maila, tymczasem broni filmu Xanadu. Pisząc, film poniósł sromotną klęskę, ale nie zestarzał się źle. Tak myślę, historyjka do zapomnienia, ale reszta odlot. Taki wiadomo, do podziwiania z przymrużeniem oka, ale zostaje w głowie. No i muzyka Electric Light Orchestra.

0: orkiestra dla Oliwii, dużo lepsza od tej na fizykalu, który po raz pierwszy słyszę u was. Ten fizykal aranżacyjnie jakiś blady i dźwięk z jej głosem nie najlepiej współgra, choć sam singiel okej.
1: No to bardzo mnie pan zachęcił do obejrzenia filmu, którego nie widziałem.
0: Mówiłem też
1: o Szmirze, bo tak się pisze o tym filmie, natomiast od razu zastrzegłem, że sam go nie widziałem. I dziękuję za ten mail. Obiecuję obejrzeć i może zdam państwu relację w którejś piątej strunie. No to ja chciałem się też odnieść do tej strony muzycznej płyty Physical. Niewątpliwie mam ogromny sentyment do tego albumu, ponieważ znam go bardzo długo i jakoś tak siedzi we mnie. Natomiast uważam, moje zdanie jest zupełnie inne. To znaczy uważam, że jest bogate aranżacyjnie, że piosenki mają ciekawą harmonię, że mają ciekawe linie melodyczne. To nie to, co taka przaśna, taneczna Madonna, której za chwilę będziemy słuchać. Trudno to porównać z tą dyskotekową produkcją Madonny. I przede wszystkim Olivia Newton-John, tu z panią Urszulą się w ogóle nie zgadzam, miała jednak kawałek głosu, co na tej płycie demonstruje, a Madonna zrobiła karierę wbrew swoim możliwościom fizycznym, swoim możliwościom głosowym, co na płycie True Blue słychać, bo później z tym jej wokalem było dużo lepiej, natomiast w połowie lat 80. to jeszcze nie za bardzo i w ogóle porównywanie tego, jak Madonna wtedy śpiewała z tym, czym dysponowała, co natura dała Olivia Newton-John, to w ogóle jest czynność, która nie przyniesie dobrego rezultatu.
0: To zgodzi się z tobą jeden z naszych słuchaczy, który pisze, że bardzo lubi głos Olivia Newton-John. Jest wspaniale krzykliwy i rzekłbym nawet ludyczny, zahaczający zarówno o muzykę country, jak i jakiś odłam muzyki góralskiej, gdzie trzeba mieć płuca jak dzwon. Uwielbiam jej słuchać.
1: Wspaniale, zgadzam się. Uważam, że to był kawał głosu i właśnie początek lat 80. to był najlepszy moment tej artystki, dla tej artystki. To jeszcze może odniosę się do tego, o czym wcześniej mówiłaś, do tego teledysku, do tytułowej piosenki Physical, bo cytowałaś tekst, w którym no, ten wątek nieheteronormatywny na sam koniec teledysku opisany był. Znaczy, teza była taka, że to był właściwie żart, tak? Że tylko pomyślałam sobie, tak mnie to uderzyło, tak bardzo, że nie zareagowałam od razu. Natomiast później przyszła taka refleksja, że 81 rok czy 82 to nie był jeszcze czas, nawet w Stanach Zjednoczonych, na to, żeby sobie z takich rzeczy żartować. I właściwie trochę, z trochę mniejszym entuzjazmem teraz myślę o tym, pomyślę na ten teledysk, bo no, nie stawia ten pomysł w dobrym świetle jego twórców, tak mi się wydaje. Dzisiaj te czasy się zmieniły, nie wszędzie. W Polsce może nie tak bardzo jak gdzie indziej. Nie wiem, jak to jest w Stanach. Stany są przedziwne, pewnie jest i tak, ale na pewno jest więcej przestrzeni dziś, żeby żartować sobie z nieheteronormatywnych wzorców. Natomiast wówczas no, myślę, że mogło to nie być odebrane jako coś wesołego w niektórych środowiskach, tych, które były zaangażowane w walce o swoje prawa na przykład.
0: To mam nadzieję, że nie zburzyłam tutaj twojego nostalgicznego odbioru tego teledysku.
1: No. Zupełnie, bo ja bardziej podchodzę jednak, wiesz co, myślę zawsze bardziej o muzyce samej niż o przekazie, który zawarty jest w słowach, a tym bardziej, tym mniej jeszcze myślę o przekazie zawartym w obrazach.
0: A to ja mam często odwrotnie i idealnie, że zaraz sięgamy po Madonnę, bo to Madonna właśnie była królową przekazu opartego na obrazie. I z 80.
1: Na obrazie, który wychodzi z tej płyty, której właśnie wysłuchaliśmy. Jeśli spojrzą państwo na okładki, obu autorem jest ten sam fotograf, Herb Reeds. No to jest to świadome nawiązanie, mówię o płycie True Blue Madonny, świadome nawiązanie okładkowe do

0: okładki płyty Physical.
1: Tak, bo obie płyty powstały już w epoce MTV. Tutaj pytałeś o to, kiedy MTV powstało. To był 81 rok, więc dokładnie ten rok, kiedy ukazało się Physical i właśnie początek tej narracji obrazem. I faktycznie mam wrażenie, że bez MTV trudno jest zrozumieć lata 80. w muzyce mainstreamowej, w muzyce popowej.
0: A jeszcze znalazłem tę informację, której zabrakło, że pełen album wideo, który był zatytułowany Olivia Physical, został nagrodzony Grammy w kategorii Video of the Year. Także to było 10 teledysków, które stanowiły spójną całość, wydanych na kasecie VHS, no i właśnie nagrodzonych.
1: Bardzo możliwe, że ta kaseta VHS jeszcze gdzieś jest do zdobycia.
0: Jestem przekonany, że z całą pewnością.
1: Można ją na pewno zdobyć. No i właśnie, MTV i jak w ogóle rozumieć Madonnę, królową popu, bez zrozumienia MTV, no bo tutaj, w tej muzyce, no, teledysk nie jest dodatkiem do piosenki, nie jest czymś, co się ogląda przy okazji, po przesłuchaniu, tylko obraz staje się częścią utworu i wszystko to, co Madonna właściwie od samego początku kreowała, czyli kostium, makijaż, choreografia, scenografia, praca kamery, oczywiście z pomocą wszystkich ekip, które wspierały ją w tym przekazie, no to właśnie był poza muzyką język komunikacji Madonny i Madonna wykorzystywała ten obraz, wykorzystywała MTV do tego, żeby ciągle tę swoją tożsamość zmieniać. I myślę, że też to, że w lipcu ukazało się Confessions 2, czyli 15. płyta Madonny, o której już wspominaliśmy, to też jest dobry moment, żeby spojrzeć w ogóle na to, jak ta droga Madonny wyglądała od samego początku, no bo jej obraz na początku był obrazem dziewczyny lekko zbuntowanej z nowojorskiego klubu, potem stała się taką seksualną prowokatorką. To można znaleźć chociażby w utworze Like a Virgin, od którego zaczęliśmy dzisiaj wieczór płytowy. Na True Blue staje się taka bardziej romantyczna, można powiedzieć, że dojrzała, kobieca. Później coraz częściej, coraz chętniej sięga do tematów kontrowersyjnych, politycznych, seksualność, religia, władza, tabu, znów nieheteronormatywność i też przez cały ten czas sięga do różnych gatunków i towarzyszy jej oczywiście synth-pop, od którego zaczynała, dance-pop, od którego zaczynała disco, ale też R&B, funk, rock, house, elementy voguingu, trip-hop, ambient, elektropop, EDM. No tak naprawdę nie wiem, czy dużo jest gatunków, po które Madonna w swojej karierze nie sięgała, no a że jest to już prawie 50-letnia kariera, no to też nic dziwnego, że sięgała do tak wielu źródeł.
0: Który wątek mam pociągnąć?
1: Który chcesz?
0: To może powiem tak, że to chyba już wyszło zresztą, że ja nie jestem fanem Madony i to nie jest artystka, której słucham z wypiekami na twarzy i czekam na jej kolejną płytę. Nigdy tak nie było. Natomiast bardzo ją cenię. Cenię ją za to, że stała się królową popu wbrew niejako swoim warunkom fizycznym. To znaczy no, nie dostała w darze głosu, nawet takiego, jaki miała Olivia Newton-John. A mimo to zrobiła wszystko to, co zrobiła i jakby czuję wagę albumu True Blue. To pamiętam niektóre piosenki w czasie, kiedy ukazywały się kolejne single i stacje radiowe te piosenki grały. Akurat w 86 roku byłem po raz pierwszy za granicą w Niemczech Zachodnich i to był ten czas. Niemniej, no to nie jest mój świat brzmieniowy i na tym może skończę.
1: Ja przyznaję, że też Madonna nigdy nie była moim światem brzmieniowym, ale też doceniam i widzę po prostu jej wagę kulturową i to, jakim
0: jest
1: symbolem. To jest niezaprzeczalne. Tego, jak sądzę, nikt nie może podważyć. Ja sama ze swoich doświadczeń muzycznych kojarzyłam Madonnę już na początku lat 2000, więc to jednak późniejszy etap jej kariery.

0: A ten etap z lat 80. no to było dla mnie wejście do świata, którego ja nie znałam, bo on się po prostu wydarzył, zanim ja się urodziłam, więc gdzieś zawsze w jej muzyce, w płytach z tych lat jest dla mnie taki element nostalgii i tęsknoty za czymś, czego w ogóle nie mogłam doświadczyć, więc to też jest specyficzny rodzaj relacji z przeszłością.
1: A o tej trwałej i poduszkach przeczytasz, czy to później?
0: Tak.
1: Bo to jest właśnie ten element, za którym, jak rozumiem, też tęsknisz, to znaczy element tego świata, którego nie poznałaś.
0: Ale tak, pan Mikołaj, który do nas pisał o filmie Xanadu, napisał też o tym, że True Blue to jest chyba najsłabszy album Madonny z lat 80. I jak to ktoś gdzieś napisał czy powiedział, słychać tam wylakierowaną trwałą i poduchy na ramionach. Ja się zgadzam bardzo z panem Mikołajem, tylko dla mnie jest to coś pozytywnego.
1: Też się z tym zgadzam, tylko dla mnie to jest takie uwierające wspomnienie, powiedziałbym. To w rzeczywistości nie było ładne, naprawdę.
0: Rozumiem. Ja, ponieważ tego nie widziałam na żywo, to może mam po prostu inny odbiór. I tak, True Blue to jest trzeci album Madonny. To jest rok 1986. 30 czerwca ukazała się ta płyta nakładem Sire Records, czyli, jak już wspominaliśmy, mija 40 lat od premiery tego albumu. Madonna już nie jest debiutantką, już jest globalną gwiazdą, która w pewnym sensie musi potwierdzić, że potrafi się utrzymać na szczycie, że jej dwa pierwsze albumy, Madonna oraz Like a Virgin, to nie był przypadek, że to ona właśnie nagrała te przebojowe albumy, tylko no, i faktycznie tym albumem True Blue potwierdziła tę swoją pozycję. To też jest czas, kiedy wybrała się na drugą swoją trasę koncertową Who's That Girl? I to była też jej pierwsza trasa koncertowa, podczas której pojawiła się w Europie i Azji, więc można powiedzieć, że już stała się taką gwiazdą globalną. Ta płyta ukazała się właśnie ze zdjęciem Herba Ritza, który robił też okładkę Olivia Newton-John. Oryginalne zdjęcie było czarno-białe, później zostało pokolorowane i no, tu jest też potwierdzenie tego, że Madonna już jest na tyle rozpoznawalna, że sama jej twarz w pewnym sensie jest produktem. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie ten album ukazał się bez jej imienia i tytułu. Jest to po prostu samo zdjęcie i to jest też to wydanie winylowe, które my tutaj w studiu mamy. A w Europie album ukazał się z imieniem Madonny oraz z tytułem True Blue, bo uznano, że jeszcze nie jest to wystarczająco rozpoznawalna twarz. No i na tym albumie mieszają się różne gatunki. Usłyszeć też można wpływy muzyki latynoskiej, wpływy no właśnie tego pierwszego etapu Madonny, jej kariery, synth-pop, dance-pop, ale też oczywiście instrumenty smyczkowe, jak to też było popularne w latach 80. w muzyce popowej. No i 5 singli. Live to Tell, Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart i La Isla Bonita. No każdy z nich był wielkim przebojem w latach 80. I cóż, no chyba sięgniemy w takim razie po pierwszą stronę albumu True Blue. Jak wspomniałam, to jest wydanie winylowe, dwustronicowe. Strona A to utwór jako pierwszy Papa Don't Preach, potem Open Your Heart, White Heat i Live to Tell. Utwory, o których będziemy jeszcze rozmawiać za moment. Tak brzmi Madonna, która po raz pierwszy pojawia się w wieczorze płytowym. Rok 86, album True Blue.

0: Live to Tell, ballada Madonny zamykająca stronę A albumu True Blue z 1986 roku. Madonny, która po raz pierwszy pojawia się dziś w wieczorze płytowym. No i właśnie Live to Tell, bardzo często przedstawiana jako najlepsza piosenka na tym albumie. Bez wątpienia bardziej dojrzałe oblicze Madonny. Trochę o tajemnicy, o traumie, o milczeniu, zdradzie. Pokazuje też pewien rozwój wokalny Madonny, której głos jednak zmienił się na przestrzeni tych pierwszych trzech płyt, nawet jeżeli redaktor Matwiejczuk uważa inaczej.
1: Bardzo doceniam pracę, jaką Madonna włożyła w swój głos, niewątpliwie.
0: O, słychać, że brzmi inaczej niż na poprzednich albumach.
1: Tak. Pan Szymon na Facebooku Wieczoru Płytowego napisał tak. True Blue to dla mnie wspomnienie lata 86 lub 87, kiedy będąc dzieciakiem znalazłem tego winyla na wakacjach w domu dziadków i katowałem na maksa, w szczególności Live to Tell. Od tamtej pory kocham ten utwór dozgonną miłością. True Blue to był ostatni w miarę grzeczny moment jej kariery, bo od teledysku Like a Prayer stała się już etatową skandalistką popkultury. Trzeba uświadomić sobie, że to właśnie kobiety takie jak Madonna czy Sinead O'Connor prawie 40 lat temu odważnie ryzykowały, zachowaniem i wypowiedziami stawiały swoje kariery muzyczne pod znakiem zapytania. Niewątpliwie tak było. Pan Piotr z kolei pisze o tym, że True Blue to bardzo długi wywód, kończy akapitem, który zaczyna się tak. True Blue to zwarty, konsekwentny formalnie album, który z powodzeniem broni się na poziomie struktury i wykonawczego rygoru, wydany w odpowiednim miejscu i czasie, wpisany bezbłędnie w oczekiwania zmapowanej uprzednio grupy odbiorców,

0: odniósł kolosalny sukces. To ja na razie tyle, ale państwo dużo oczywiście entuzjastyczniej i dużo więcej tutaj reakcji jest na album Madony, to jasne.
1: No, myślę, że też Madonna po prostu w latach 80. była też bardziej obecna w Polsce, niż
0: no właśnie chciałem to powiedzieć, bo rozmawialiśmy troszkę o tym, słuchając tej pierwszej strony płyty, że pewni amerykańscy wykonawcy, czy w ogóle z tego zachodniego świata w latach 80. w Polsce byli nieobecni. Właściwie nie wiem, dlaczego tak się działo, ale wiem, że jeśli w trójce ktoś nie zagrał, czy... Bo to nie wystarczyło raz zagrać oczywiście. Taki artysta musiał wskoczyć na listę przybojów trójki, żeby polscy słuchacze się nim zainteresowali. Jeśli to się nie stało, to właściwie w Polsce nie miał szans i taki był los właśnie Olivia Newton-John, która właściwie jest postacią troszkę anonimową. Gdyby nie film Grease, nikt by o niej nie pamiętał. Z Madoną było zupełnie inaczej. I to stąd oczywiście taka reakcja państwa, zdaje sobie z tego świetnie sprawę i nie mam z tym żadnego problemu, ani nie protestuję przeciwko niczemu. Tak po prostu się potoczyło w Polsce. Byliśmy w zupełnie innym miejscu wówczas świata i tak niezwykle wybiórczo dochodziły do nas różne odgłosy z tamtej strony zachodniej.
1: No, ale nie ulega też wątpliwości, że no, Madonna na tym szczycie utrzymywała się dużo dłużej niż Olivia Newton-John.
0: Ona nigdy nie była na szczycie, także...
1: No właśnie, więc też nie bez powodu może ta płyta właśnie True Blue jest państwu bliższa. I tak jak przy Like a Virgin, poprzedniej płycie artystki, jeszcze ta kontrola artystyczna Madonny nie była całkowita nad płytą, bo tam jednak ingerencja też wytwórni była spora. Tak właśnie na True Blue Madonna po raz pierwszy współtworzy i współprodukuje wszystkie utwory, więc też w każdym tekście do piosenki jest jakaś ingerencja Madonny. Tutaj przy produkcji współpracowała z Patrickiem Leonardem i Stephenem Breyem. Podobno Leonard grał na fortepianie, Madonna śpiewała, tak powstawały te piosenki. No i uważa się też True Blue za taki pierwszy moment, w którym Madonna po raz pierwszy wynajduje siebie na nowo. To znaczy nie jest już tą zbuntowaną dziewczyną z nowojorskiego klubu, która nosi czarne siatki, siatkowe ubrania i właśnie punkowe stroje, ale właśnie zmienia ten swój imidż na taki, można powiedzieć, bardziej klasyczny, ten blond bob, to taka bardziej dojrzała kobiecość gdzieś nawiązująca do gwiazd kina lat minionych, jeszcze nawet w latach 80. To był koniec tych koronek, topów, krzyży i tej stylizacji znanej właśnie z Like a Virgin. Ten głos Madonny, jak już mówiliśmy, też jest nieco inny, no i pokazuje chociażby na tym Live to Tell, że jednak ma troszeczkę większe możliwości niż to, co wcześniej pokazywała, więc też udowadnia, że zostaje, tak? Że nie jest tylko tutaj chwilową gwiazdką, która ma swoje Like a Virgin i swój kontrowersyjny moment na MTV Video Music Awards, tylko jest kimś, kto potrafi budować swoją karierę i też właśnie buduje ją samodzielnie, się wymyślając. Przypomnijmy, że Madonna w wieku 20 lat dotarła do Nowego Jorku w 1978 roku i przeniosła się tam z marzeniami o karierze tanecznej. No oczywiście spotkało ją nieco więcej niż tylko kariera taneczna, a urodziła się w Bay City w Michigan jako trzecie z sześciorga dzieci. Jej dziadkowie emigrowali z Abruzji do Stanów Zjednoczonych.
0: True Blue. Pierwszy raz słuchałem w całości na Walkmanie z oryginalnej kasety od kolegi, który kupił ją na Węgrzech, napisał pan Zbyszek. Nie jestem fanem Madony, ale doceniam bardzo. Wokalnie niżej stoi niż na przykład Whitney Houston czy Celine Dion. Nie wyciąga takich jak on rejestrów, ale ma coś, co trudno opisać. Taka charyzma wokalna. Pomijam milczeniem jej wizualne i skandaliczne efekty komercyjne. Niech broni się sama muzyka. No właśnie, my ich dzisiaj, dziękujemy panie Zbyszku, my ich dzisiaj nie pomijamy, bo wydają nam się równie ważne, a czasami może nawet ważniejsze od tej wyłącznie muzyki.

0: muzycznej warstwy.
1: Tak, ja się tu w pełni zgadzam, że no jednak skala głosu i piękno głosu Whitney Houston jest nieporównywalne z głosem Madonny, no ale tak jak nasz słuchacz pisze, no jednak ten Madonny siła wyrazu, jej charakter, jej osobowość, no to jest też wszystko to, co tworzy gwiazdę popu i osobę tak obecną w przekazie, również muzycznym, bo to jednak też słychać.
0: Tak, i ja sobie pomyślałem, że takim prawzorcem i dla jednej, i dla drugiej artystki, szczególnie dla Madonny tutaj, to właściwie jest Dolly Parton. Artystka, która, powiem to jako zagorzały wielbiciel akurat tej jakby ją określić, no kompozytorki, ikony, autorki tekstów, wokalistki, aktorki. Uwielbiam ją od lat 40 co najmniej, ale to jest artystka, która nie ma głosu i też wbrew swoim możliwościom głosowym właśnie zrobiła karierę. To jest dla mnie coś, co no, bardzo podziwiam i szanuję, natomiast jest fenomenalną kompozytorką. I myślę, że to był właśnie, można by ją potraktować jako taki prawzorzec dla Madony, która no też wymyśliła siebie, prawda? Jakby wbrew tym swoim, tej swojej fizjologicznej takiej bazie, no po prostu.
1: Tak, bo to też jest właśnie ciekawe u Madonny, bo nazywając Madonnę na przykład wielką artystką, do jej katalogu dzieł no, należy też całe uniwersum, czyli muzyka, obraz, moda, choreografia, jej persona. To nie jest sama muzyka. Z drugiej strony jest też no, właściwie menedżerką czy stwórczynią własnego fenomenu. Jakby Madonna jest w pewnym sensie produktem wykreowanym przez samą siebie i która też wie, jak różne kulturowe symbole właśnie związane chociażby z religijnością, to już później, czy seksualnością, kobiecością, jak je zmieniać, przepisywać, wbudowywać w swoją narrację i pokazuje, że potrafi w pewnym sensie przejmować kontrolę nad tymi kulturowymi kodami i o nich śpiewać i je pokazywać i w pewnym sensie też tworzyć z nich produkt, co też jest jakimś interesującym tutaj paradoksem, ale no właśnie, może Madonna wcale nie miała być i nie musi być najlepszą wokalistką swojego pokolenia, czy jakiegokolwiek pokolenia. Może wystarczy, że właśnie ma pewne wyczucie kultury, tę umiejętność łączenia kodów kulturowych w nowe całości i że się sama na nowo wynajduje. Bo tak jak mówiła w wywiadzie w 91 roku dla Vanity Fair, jestem swoim własnym eksperymentem, jestem swoim własnym dziełem sztuki, czyli w pewnym sensie przyznawała wprost, że no sama się stwarza i sama jest właśnie w pewnym sensie tym produktem, bo faktycznie przybierała różne role w czasie całej swojej kariery, bawiła się różnymi stereotypami czy takimi binarnymi właśnie uproszczeniami dotyczącymi kobiecości. To, nie wiem, dziewica versus ladacznica, femme fatale versus żona, matka, chłopczyca versus jakaś kobiecość klasyczna, nazwijmy to, i właściwie je zmienia jak kostiumy. No, nawet na jednej płycie potrafi mieć kilka teledysków, w których po prostu przedstawia tak bardzo różne strony kobiecości i to też w kontekście Olivia Newton-John, która na swojej płycie z jednej strony właśnie jest bardzo fizyczna i do tego się odnosiliśmy, ale też śpiewa ballady, odnosi się do jakiejś bardziej delikatnej formy kobiecości, kruchej. Madonna też taką stronę swoją pokazuje i dla mnie to też jest interesujące, że właśnie na tej płycie ta kobiecość jest znowu inna niż była wcześniej i inna niż będzie później, bo właściwie chyba na każdej płycie Madonna jest inną osobą.
0: Ja powiedziałbym, że jej się to zdarza w ramach jednej piosenki, jednego teledysku. Dzisiaj sobie odświeżyłem po nie wiem ilu latach teledysk do La Isla Bonita i tam to jest właśnie taka skromniutka, po męsku ostrzyżona, niepozorna dziewczynka, która się za chwilkę przemienia w kobietę wampa. No to jest, co się dzieje na przestrzeni 3 minut.
1: Tak, tak, tak, to prawda. No i skoro tutaj mówimy o teledyskach, to myślę, że też można wrócić do teledysku, do drugiego utworu ze strony A, która właśnie wybrzmiała w wieczorze płytowym.

0: nowym Open Your Heart. To był też dość kontrowersyjny teledysk w tamtym czasie. No, przez cały teledysk Madonna występuje jako tancerka w klubie Peep Show. Jest obserwowana przez pożądliwy wzrok mężczyzn, którzy przyszli do tego miejsca właśnie oglądać Madonnę. No, jest tam pewien moment kontrowersyjny, polegający na pocałunku złożonym na ustach młodego chłopca. Dyskusyjne, może nie będziemy w to teraz wchodzić. To, co mnie bardziej interesuje, to jest to, że Madonna z tym chłopcem na końcu tańczą w teledysku, oboje ubrani w garnitury, dość luźno skrojone, i Madonna właśnie w trakcie, podczas jednego teledysku zmienia się z bardzo seksownej kobiety ubranej w wyjątkowo obcisły strój, podkreślający wszystkie jej walory, w strój, można powiedzieć, androgeniczny, tak, który jednak w pewnym sensie zmienia jej tożsamość, i ten kontrast właśnie z physical tutaj mi się podoba, bo ta jakaś właśnie androgeniczność, nieheteronormatywność, o której mówiliśmy, nie wydaje mi się twistem. Ja takiego wrażenia nie mam. Mam wrażenie, że to jest właśnie bardziej tożsamościowe jednak i głębsze niż w przypadku physical, choć oczywiście jest to kwestia bardzo subiektywna i pewnie związana z moim po prostu osobistym odbiorem.
1: Ale myślę, że tu akurat masz rację i ja jakoś nie będę orędownikiem Olivia Newton-John, która tak mi się wydaje, zagrała w grę zaproponowaną przez ludzi ją otaczających. Natomiast Madonna bardziej to sama wymyślała. To
0: no
1: była
0: tak,
1: autokreacja.
0: No, Madonna też musiała w tę grę grać, oczywiście.
1: O czym zresztą przed chwilą ją zacytowałaś. Mnie tak się wydaje, że ona to z dumą o sobie mówiła i bardzo słusznie.
0: Słusznie, jak najbardziej. Także, choć na pewno też ta gra była jej znana, no, też musiała się z tym systemem
1: pewnie
0: układać, jeżeli
1: pewnie
0: chciała w nim osiągnąć sukces. No i skoro tutaj wracamy do strony A, no to nie sposób nie powiedzieć o utworze otwierającym tę płytę. Utworze Papa Don't Preach, który podejmuje temat nastoletniej nieplanowanej ciąży i konieczności rozmowy z ojcem. No i tu znów kontrowersje wokół utworu, oczywiście, który dotyczy seksualności, moralności, wartości konserwatywnych i zupełnie nie. Piosenka była też określana jako piosenka pro-life, ale sądzę, że to, co tu jest najważniejsze dla mnie, przynajmniej w odbiorze tego utworu po 40 latach, to jest to, że tak naprawdę Madonna śpiewa o tym, kto ma prawo decydować o życiu młodej dziewczyny, i bierze sprawy w swoje ręce. To nie ojciec decyduje, to nie chłopak decyduje, to nie decyduje społeczeństwo, ani kościół, ani nikt inny. Decyduje sama bohaterka i ta autonomia tej decyzji jest tutaj tak bardzo ważna. Ale co ciekawe, równie dobrze, jak sugeruje teledysk, piosenka może dotyczyć wyłącznie nastoletniej miłości dziewczyny do chłopaka, którego ojciec nie do końca akceptuje. Gdzieś mi mignęły badania na ten temat wśród społeczności amerykańskiej. Nie przytoczę, w którym dokładnie mieście, na jakiej grupie osób była ta próba robiona, ale wyszło z tych badań to, że biała społeczność Stanów Zjednoczonych widzi tę piosenkę jako piosenkę o nieplanowanej ciąży, tymczasem czarna społeczność Stanów Zjednoczonych częściej widzi tę piosenkę jako piosenkę właśnie o nastoletniej miłości, która nie może się udać. Więc to już jest prosty dowód na to, jak bardzo różny może być odbiór takich utworów.
1: To dokładnie tak samo jak z nami. Różnie widzimy te poduszki na ramionach i trwałe.
0: Dokładnie.
1: Ty oczami wyobraźni, ja oczami pamięci.
0: Tak jest. Piszą do nas państwo? Czy jeszcze coś?
1: Pan Andrzej Starnowski Gór wylicza udział Madonny w wieczorze płytowym, że tak powiem. Like a Virgin, 84 rok. Był prezentowany w wieczorze płytowym 26 maja 85. You Can Dance 87. Był 17 stycznia 88. I ostatnia prezentacja Madonny w wieczorze płytowym to rok 1990, dokładnie 10 czerwca, i album I'm Breathless, czyli 36 lat, tak? 36 lat minęło od ostatniej,
0: tak,
1: od tego momentu, kiedy ostatni raz Madonna była w wieczorze płytowym. Dodać trzeba, że tej audycji dosyć długo jednak nie było na naszej antenie.
0: To jest Madonna pierwszy raz w reaktywowanym wieczorze płytowym, ale dziękujemy bardzo za przypomnienie, że nie jest to jej pierwszy raz i całe szczęście w wieczorze płytowym jako takim. I cóż, może to jest dobre.

Dobry moment, żeby sięgnąć już po stronę B albumu True Blue, to rok 86. Madonna 30 czerwca tego roku, mija 40 lat od wydania tej płyty. Strona B to Where's the Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy i Love Makes the World Go Round.

0: Love makes the world go round. Takim utworem kończy się strona B płyty Madonny True Blue. I tutaj w studiu mieliśmy małą dyskusję na temat tego właśnie utworu, czy on jest wspaniały, czy jednak zupełnie nie jest wspaniały,
1: zupełnie nie
0: kontrowersyjny jest.
1: Kicz,
0: to na pewno.
1: Nuda, do niczego. Wszystko na jedno kopyto.
0: Tak państwo to usłyszeli w wieczorze płytowym. Ja jestem jeszcze niezdecydowana. Poza tym, że nadal uważam, że jest to dobra i ciekawa płyta Madonny. Strona B, Where's the Party, True Blue, La Isla Bonita, Jimmy, Love Makes the World Go Round. Ale chyba muszę się zgodzić, że końcówka tej strony B
1: nie najlepsza.
0: Jest lekko słabsza.
1: Z kolei pani Urszula, której Olivia Newton-John zupełnie nie przypadła do gustu, czy też no, po latach w uszach pani Urszuli po prostu źle zabrzmiała, pisze, że Madonna ciągle smakuje. Rytmiczne, taneczne, ciekawe, zróżnicowane kawałki. Jest w jej śpiewie pazur, energia, power, zaczepność, dobrze się słucha i chyba jeszcze lepiej tańczy. W tych piosenkach coś się dzieje, nie ma monotonii, abstrahuje od warunków głosowych, ale zdecydowanie wolę Madonę niż nudnawą Oliwię. Z kolei pani Paulina wspomina, że to była pierwsza płyta, jaką kupiła, True Blue, lata 80. XX wieku. Pani Aga na to odpowiedziała, że moja też, pamiątka z wycieczki do Warszawy. No i pan Piotr jeszcze wspomina, że wtedy ta płyta została wydana w Polsce na winylu i że ten winyl ma. To były takie czasy, kiedy polskie nagrania absolutnie bez żadnych praw autorskich wydawały w Polsce rozmaite płyty i ta rzeczywiście też wydana była.
0: Tak, i zastanawiam się tak w kontekście może słabości ostatnich dwóch utworów na tej stronie B, o której wspominaliśmy. Jednak mimo wszystko nie zmienia to mojego odbioru tego albumu. Podpisuję się pod tym, że jest w nim jakaś forma radości, która gdzieś porywa do jakiegoś nucenia czy potańczenia nawet i ta nostalgia moja za nieistniejącymi dla mnie osobiście latami 80. też tutaj mi się może ujawnia, ale sądzę, że to też jest pewna kwestia formuły albumów popowych, które no, bardzo często były tworzone pod single i to te single miały być przebojami.
1: Tak, a reszta to ta wata wypełniająca. Ta.
0: Czasami tak, a czasami może po prostu nasz odbiór tych singli jest już tak wyrazisty, tak zakodowany, że nie mamy przestrzeni na odbiór pozostałej części tej płyty, czy tych płyt, których to dotyczy. No bo w pewnym sensie, gdy tak bardzo jesteśmy osłuchani z pewnymi utworami, to one zdają się przytłaczać już taki album w całości, więc to też
1: prawda.
0: Może zmieniać odbiór. I tak, to było True Blue, które w wieczorze płytowym pojawiło się.

0: po raz pierwszy. Tutaj sporo rozmawialiśmy o różnych wątkach, które pojawiają się przy okazji właśnie postaci, jaką jest Madonna. Mówiliśmy o tym, jak często wynajdywała się na nowo. No, Madonna na pewno dość wcześnie w swojej karierze odkryła, że kontrowersja się sprzedaje, że rozgłos się sprzedaje, że to zwiększa sprzedaż, a to z kolei też zwiększa jej kontrolę artystyczną. Na tym albumie właśnie ta kontrola już była dużo, dużo większa i potem w swojej karierze tej kontroli już miała tylko więcej, więc można powiedzieć, że też doskonale rozumiała, jak funkcjonuje rynek i jak funkcjonuje też wydawanie płyt, bo ta kontrola i oczywiście dawała możliwość kolejnej zmiany, ale no pojawia się tutaj taki paradoks, że umiejętność tej przemiany, transgresji w mainstream, czy nie sprawia, że właśnie bunt trochę przestaje być buntem? Może nadal nim jest, ale nie zawsze do końca. Wpadła mi w ręce taka płyta, książka, wieczór płytowy, ale tym razem książka, Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie, napisana przez badaczkę kultury Sophie Gilbert. I Sophie Gilbert powołuje się właśnie na Madonnę, jako taką postać, która używała seksualności jako narzędzia działania i prowokacji, ale potem ta kultura mainstreamowego popu, kultura jednak oparta w dużej mierze już zwłaszcza w latach 90., zwłaszcza pod koniec, na sprzedaży, ta kultura przejęła w pewnym sensie język Madonny i taka radykalna kobieca ekspresja, która no, właśnie u Madonny w latach 80. była wyraźna i wystarczy spojrzeć na komentarze, które nadal pojawiają się pod teledyskami chociażby Madonny, jak bardzo tematy, które ona poruszała, chociażby właśnie temat niechcianej ciąży, który tutaj już w pierwszym utworze padł, czy tematy właśnie związane z niezależnością, emancypacją, kobiecością, no ale też oczywiście miłością, zakochaniem, jak bardzo one były ważne w tamtych czasach w odbiorze. No ale tak, ta radykalna ekspresja została skomercjalizowana. Tutaj autorka widzi jako początek tej komercjalizacji fenomen, jakim był zespół Spice Girls. I okazało się, że, no, że możemy robić wszystko, co chcemy i to oznacza, że wszystko, co robimy, jest w pewnym sensie feministyczne, ale też, że dążenie do perfekcyjnego ciała, do pokazywania swojej seksualności, do niby buntowania się, pokazując tę seksualność, pokazując to ciało, już nie pełniło tej roli, co u Madonny w latach 80. To samo, ten sam bunt stał się w pewnym sensie produktem i tu jest ten pewien paradoks, że Madonna z jednej strony przejmuje kontrolę nad tym swoim ciałem, a z drugiej strony też w dalszym ciągu historii muzyki popularnej otwiera drzwi do sprzedawania tej seksualności jako produktu. Więc tu pytanie, czy właśnie Madonna pomagała kobietom odzyskiwać kontrolę nad swoim wizerunkiem, czy właśnie też pomogła stworzyć ten świat, który potem no, w latach 90., 2000 się jakoś pojawił. Ten świat, w którym no właśnie cielesność, seksualność kobiet stała się sama w sobie produktem, na którym, dzięki któremu można było sprzedawać coraz więcej płyt i okolicznych wokół płyt towarów. No ale to już jest zupełnie inny świat.
1: Że jedno nie przeszkadza drugiemu.
0: Dokładnie. Myślę, że w tym paradoksie
1: to
0: właśnie
1: robiła
0: obie rzeczy mogą być.
1: Przepraszam, że tak może odrę to wszystko z jakiejś otoczki takiej magicznej, ale Madonna też tworzyła produkt od samego początku.
0: Oczywiście. I o tym też mówimy od samego początku, że no Madonna była mistrzynią kreowania samej siebie, tworzenia z samej siebie produktu na sprzedaż.
1: Więc jeśli coś z tego produktu dobrego wynikło, to możemy się tylko cieszyć, ale nie łudźmy się, że to było z tej finansowo, promocyjno, nie wiem, kapitalistycznej otoczki wyjęte, bo nie było, to w tym się narodziło i istniało od samego początku.
0: Nie było i to było naturalne środowisko dla tej muzyki, która no, w takim po prostu świecie wyrastała i w takich kontekstach istniała, aczkolwiek jeżeli przy okazji, a może nawet przede wszystkim wprowadziło to dużo zmiany, dużo nowego, dało język, widoczność osobom, które jej wcześniej nie miały albo nie widziały siebie gdzieś, no bo jednak Madonna też już zwłaszcza w latach 90. Stała się orędowniczką wielu niewidzialnych.

0: lokalnych grup społecznych, no to myślę, że jest to taki sposób tak. wykorzystania kapitału, pod którym możemy się podpisać. Czy piszą jeszcze coś państwo do nas o Madonnie? Tutaj Piotr Matwiejczuk nadzoruje naszego Facebooka i też nadzoruje naszą skrzynkę pocztową.
1: Nie, skrzynki nie. Skrzynkę bardziej ty nadzorowałaś.

0: Like a Prayer, 89 rok i utwór Madonny, który powstał we współpracy z autorem i producentem Patrickiem Leonardem, tym samym, który pracował nad True Blue, i tu zdanie w studiu znów jest podzielone. Ja jestem po tej stronie, która jednak absolutnie uwielbia ten utwór i uważam, że prosty zabieg wykorzystania chóru gospel i prosty zabieg przejścia z muzyki popowej do rockowej gdzieś w okolicach połowy, no tutaj jest wykorzystane bardzo sprawnie i no nie przestaje ta piosenka mnie porywać, ale wiem, że jestem sama w tym odczuciu tutaj, w tym studiu.
1: Jeśli miałbym wybrać coś z twórczości Madonny, to wybrałbym bardziej Like a Prayer niż chyba cokolwiek z True Blue. Im głębiej w las, że tak powiem, tym więcej drzew i ciekawszych dźwięków do słuchania w twórczości Madonny, tak to ujmę.
0: Tak, to też się zgodzę, że ten utwór też bym wybrała bardziej niż cały True Blue, ale jednak True Blue jest ważne w kontekście twórczości Madonny i jest też ważnym punktem wejścia, mam wrażenie, w jej twórczość w tym zreaktywowanym wieczorze płytowym. Rozmawialiśmy tutaj dużo o tym, jak Madonna traktuje sama siebie w pewnym sensie jako produkt, i myślę, że ten utwór jest też ciekawym momentem na pociągnięcie dalej tej rozmowy. To jest, jak mówiłam, 89 rok. Madonna nagrała Like a Prayer. To utwór jednak pod względem przekazu dużo bardziej złożony niż typowy taki popowy przebój, a zwłaszcza teledysk, bo jak mówiliśmy, Madonna operuje też bardzo mocno w przestrzeni obrazu i jest chyba równie mocno obrazem, co muzyką. No, łączył seksualność z katolicyzmem, kwestie rasowe, kwestie uprzedzeń w policji, niesłusznych oskarżeń. W tym samym czasie Madonna podpisała z producentem pewnego czarnego, gazowanego napoju kontrakt, ogromną umowę reklamową.
1: Taki brązowy bardziej.
0: Brązowawo-czarnawy. Umowę reklamową na gigantyczne pieniądze. Powstał spot telewizyjny, który wykorzystał tę piosenkę. To było jeszcze zanim ukazał się teledysk. Ale przedstawiał taką inną, bezpieczną historię. To była Madonna jako dziewczynka, która ogląda transmisję telewizyjną ze swojej dorosłej wersji odnoszącej sukcesy kobiety. I ta reklama miała opowiadać historię dorastania i spełniania marzeń, która oczywiście jest możliwa dzięki temu napojowi, wiadomo. Ale dzień później bodajże pojawił się teledysk wyreżyserowany przez Mary Lambert. Tam, jeżeli państwo go widzieli, mamy między innymi Madonnę w kościele, płonące krzyże, czarnoskórego świętego, który zostaje niesłusznie oskarżony przez policję o napaść, stygmaty, symbole religijne, no i właśnie tę seksualność połączoną z religią. No, wszystkie możliwe tabu tutaj zostały podjęte przez Madonnę. I Madonna właśnie wzięła te religijne symbole, tę seksualność, wymieszała je ze sobą. Producent momentalnie wycofał się ze współpracy z Madonną, choć ona podobno wszystkie te pieniądze, które zarobiła na tym kontrakcie, wzięła i nie była zobowiązana do ich oddania, także znów Madonna wygrywa, bo wie po prostu, jak grać w tę grę i doskonale rozumie ten świat, doskonale wie, jak opowiadać rzeczy, które są ważne, jak śpiewać piosenki, które chce śpiewać, współpracując z muzykami, z producentami, z autorami tekstu, których ceni i których dzieła do dziś porywają bardzo dużą część z nas i część z nich no, nie zestarzała się. Ale tak, ciekawe jest to, że Madonna wykorzystuje pewne przekazy, które pojawiają się w kulturze, pojawiają się w

0: popkulturze, tworzy z nich swoją opowieść, nadaje im swoje własne znaczenia, robi z nich piosenkę popową i następnie korporacja próbuje przejąć tę Madonnę, sprzedać ją jako produkt, a w tym przypadku Madonna wymyka się tej sprzedaży i jeszcze na niej zarabia. No a miała być w tym przekazie właśnie reklamowym takim symbolem młodości, sukcesu, aspiracji, marzeń, a nagle stała się po prostu symbolem bluźnierstwa i to zresztą wyklętego też w tamtych czasach i to też był moment jej sporu czy też konfrontacji z Watykanem, ale to już może na inny wieczór płytowy i może na właśnie płytę Like a Prayer z 89 roku.
1: Teraz przypomniało mi się, że Olivia Newton-John również miała zatarg. Ona z kolei z wytwórnią płytową MCA, z którą umówiła się na konkretną liczbę płyt i konkretny czas, w jakim te płyty będzie nagrywała. Ostatecznie żadna z tych stron sprawy sądowej nie wygrała, doszło do porozumienia i od tego momentu wytwórnie płytowe podobno podpisywały już kontrakty z artystami na liczbę płyt bez względu na czas, w jakim mają być one wydane. Mówimy o pieniądzach, mówimy o produkcie, więc ja chciałem jeszcze wrócić do tego prawa autorskiego, o którym powiedziałem, o wydaniach płyt w Polsce, bo rzeczywiście przesadziłem, to nie było tak, że nie istniało w Polsce prawo autorskie. Sprawdzam ustawa z 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim. Niewątpliwie polskie nagrania kupowały licencje od zachodnich wydawców, ale nie bez przyczyny do uchwalenia nowej ustawy o prawie autorskim w 1994 roku żaden z tych wykonawców nie występował w Polsce, czy prawie żaden, bo po prostu ci artyści do Polski nie przyjeżdżali właśnie z tego powodu, że to prawo autorskie no, nie miało wiele wspólnego z tym, jak wyglądało prawo autorskie w krajach zachodniej Europy czy w Stanach Zjednoczonych. No, to może tyle na ten temat. I wracamy jeszcze do przeszłości teraz, tak? Czyli do tego momentu w karierze Olivia Newton-John pomiędzy konfliktem ze wytwórnią MCA a płytą Physical, musical Grease, w którym wystąpiła, bardzo nie chciała występować, miała rację, bo miała tam grać nastolatka, miała prawie 30 lat, ostatecznie się na to zgodziła.
0: To jest standardowy zabieg w amerykańskich produkcjach.
1: Ale przyznam, że to był dobry pomysł, bo kiedy się nawet dzisiaj ogląda Olivia Newton-John z Johnem Travoltą w tym filmie, to z pewną, myślę, że przyjemnością nawet można spojrzeć na to, jak zostało wymyślone, jak oni wspólnie wyglądają, jak razem śpiewają i tańczą. Bo to była ta kość niezgody właśnie. Olivia Newton-John zaangażowała się w produkcję dla innej wytwórni. Właśnie film Grease. I nie zdążyła w terminie oddać wszystkich nagrań, które umówiła się z wytwórnią MCA. Także wróćmy do przeszłości i do filmu Grease. Chyba tego tytułu, z którego w Polsce ta artystka jest najbardziej znana. Trzy piosenki, dwa duety, Summer Nights i You're the One That I Want, a pomiędzy nimi Hopelessly Devoted to You. To śpiewa sama Olivia Newton-John, a w dwóch wcześniej wymienionych piosenkach z Johnem Travoltą.

0: Summer Nights, Jima Jacobsa i Warrena Casey'a, Hopelessly Devoted to You oraz You're the One That I Want. Te dwie piosenki to kompozycje Johna Farrara, tego samego, który produkował album Physical i też na tamtą płytę skomponował parę utworów i napisał kilka tekstów dla Olivii Newton-John. Tutaj również współpracował z Oliwią film musical Grease, Olivia Newton-John i John Travolta.
1: Tak, to 78 rok i taki wyobrażony trochę powrót do lat 50., bo do tej stylistyki ten film się odwoływał.
0: Bo akcja się dzieje 20 lat wcześniej.
1: Cofamy się jeszcze bardziej w głąb historii. No ja tak pamiętam oczywiście z tego filmu, mimo że oglądałam go dawno temu, ale jednak ta estetyka jest na tyle wyrazista, że zapada w pamięć. Pamiętam te wszystkie pastelowe sukienki, skórzane kurtki, samochody, oczywiście amerykański diner, neony i szkolne korytarze i choreografie, które były w nich wykonywane. No i kluczowa dla tego filmu jest ta przemiana głównej bohaterki, przemiana Sandy, o której już wspominaliśmy. Na początku jest tą grzeczną dziewczyną. W finale pojawia się w tym czarnym, obcisłym stroju, więc przemiana została dokonana i Sandy odkrywa, że może zmienić siebie poprzez wygląd, co no, też jest takim wątkiem, który towarzyszy całemu wieczorowi płytowemu.

0: temu dzisiejszemu i temu, jak te pozory, jak ta estetyka, którą przedstawiały Madonna i Olivia Newton-John, wpływała na to, jak były postrzegane. No i to, co ciekawe w tym filmie, że oczywiście można byłoby się przyczepić, że tutaj Olivia, czy Sandy w tej roli, Olivia decyduje, kim chce być, ale po to, żeby jakby odnaleźć miłość i podobać się chłopakowi, ale tak naprawdę Danny, grany przez Johna Travolta, robi dokładnie to samo i też próbuje się dopasować do pewnego modelu męskości, też próbuje być właśnie bardziej męski w tym rozumieniu, który w tym filmie dominuje. I te przerysowane mocno postaci przecież, bo takie one były, no też pokazują, że te wszystkie role, i męskie, i żeńskie, są w pewnym stopniu performansem. I myślę, że to też jest taki wątek, który brzmi dziś
1: w naszej audycji. I w tej chwili uświadomiłaś mi, jak wiele Sam Levinson, twórca serialu Euforia, zaczerpnął z filmu Grease. To jest coś, o czym moglibyśmy kiedyś porozmawiać.
0: To myślę, że już niestety...
1: Zdecydowanie następnym razem.
0: W późnym etapie tej audycji dokonało się to objawienie, ale tak, może to jest wątek, który powinniśmy kontynuować w takim razie.
1: Na koniec...
0: W innym wieczorze płytowym.
1: Tak, na koniec tytułowa piosenka z musicalu Xanadu, którego żadne z nas nie widziało, ale ja obiecałam, że obejrzę, żeby tak. Nie szkalować niepotrzebnie ewentualnie twórców,
0: jeśli okaże
1: się
0: obejrzę.
1: Nie taki zły, jak o nim piszą.
0: Tak, ja też obiecuję i dedykujemy tę piosenkę panu Mikołajowi, który właśnie w obronie tego filmu do nas napisał.
1: Bardzo słusznie, dziękujemy. Czyli Olivia Newton-John i Electric Light Orchestra na zakończenie dzisiejszego wieczoru płytowego.
0: Tak, a my się już z państwem żegnamy. Hanna Szczęśniak.
1: Piotr Matwiejczuk. Paweł Worobiej. Dobranoc.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska, witam Państwa serdecznie. Postacią centralną tego tygodnia w Fantazji Polskiej będzie Karol Szymanowski i jego Harnasie, pieśni kurpiowskie i drugi kwartet smyczkowy, niekoniecznie w oryginalnych wersjach. Z Szymanowskim dobrze komponuje się muzyka tych współczesnych kompozytorów, których fascynowały Tatry, Podhale, Orawa, a więc mój wybór padł na Wojciecha Kilara, ale nie był tak oczywisty. Dziś słuchać będziemy jego Rikordancy, a kolejnym z twórców będzie Aleksander Lasoń i jego wczesny pierwszy kwartet smyczkowy w wzorowym wykonaniu Kwartetu Śląskiego. Zaczynamy od Karola Szymanowskiego i jego Harnasiów, baletu Pantomimy op. 55. Jednak w ciekawej transkrypcji na dwa fortepiany i perkusję autorstwa członków grupy Kwadrofonik Bartka Wąsika i Piotra Maślanki. Powstały w 2005 roku z połączenia dwóch duetów, Lutosławski Piano Duo i Hobbit Duo, Kwadrofonik specjalizuje się w wykonaniach muzyki współczesnej, ale folklor i folk są ich bardzo silną stroną. Wśród wielu nagród i wyróżnień mają na swoim koncie Grand Prix i Burze Braw, zdobyte na festiwalu Nowa Tradycja w 2006 roku. Stąd doskonałe wyczucie rytmów, żywiołowość i naturalność w ich wersji Harnasiów. Emilia Karolina Sitarz, Bartek Wąsik, fortepiany, Magdalena Kordy-Lasińska, pękala i Piotr Maślanka, instrumenty perkusyjne. Słuchamy Harnasiów w transkrypcji zespołu Kwadrofonik.

dwa fortepiany i perkusję. Grał zespół Quadrophonic. A teraz Ricordanza, utwór Wojciecha Kilara, skomponowany w 2005 roku na kameralną orkiestrę smyczkową i dedykowany Markowi Mosiowi i jego orkiestrze Auxo. I w tym właśnie wykonaniu zabrzmi teraz Ricordanza Wojciecha Kilara.

Ricordanza Wojciecha Kilara zabrzmiała w interpretacji Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo, a dyrygował Marek Moś. Przed nami teraz pierwszy kwartet smyczkowy Aleksandra Lasonia, który powstał w latach 1979-80 i stanowi jedno z kluczowych wczesnych dzieł kameralnych w dorobku kompozytora. Odegrał ważną rolę w jego karierze akademickiej, stał się podstawą uzyskania w 1981 roku doktoratu Akademii Muzycznej w Katowicach. Kompozycja reprezentuje nurt zwany muzyką pokolenia Stalowej Woli, debiutującego na festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu, którego Lasoń był wyrazistym przedstawicielem. To twórczość, która odchodziła od radykalnej awangardy lat 60. na rzecz nowej ekspresji, bogatej harmoniki, witalności rytmicznej i eufonii brzmienia. Pierwszy kwartet smyczkowy Aleksandra Lasonia i kwartet Śląski.

0: Pierwszy kwartet Aleksandra Lasonia i kwartet Śląski kończą Fantazję Polską. Dziękuję, Joanna Grodkowska.
1: Dwojka jest na miejscu Salvatore Savino.